Wybrzmiał oktet de mol opus 6 na fortepian, flet, klarnet, dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczele i kontrabas Józefa Władysława Krogulskiego. Przypominamy wykonawców. Jakub Kuszlik fortepian, Zofia Neugebauer flet, Adrian Janda klarnet, Maria Machowska pierwsze skrzypce, Kamil Staniczek drugie skrzypce, Mateusz Doniec altówka, Magdalena Bojanowicz wiolonczela i Tomasz Januchta kontrabas. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Kompozycji Romantycznych, który odbył się w Warszawie w 2021 roku. W tradycji romantycznej osadzona jest pierwsza symfonia A-dur wspominanego dzisiaj Zygmunta Noskowskiego. Ukończona w 1875 roku symfonia była pracą dyplomową kompozytora podczas studiów w Berlinie. Oto części. Allegro molto, Adagio cantabile, Vivace, Finale Allegro con fuoco. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Sławek Wróblewski.

To była pierwsza symfonia A-dur Zygmunta Noskowskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Sławek Wróblewski. Zabrzmi teraz jeden z najbardziej popularnych utworów Ignacego Jana Paderewskiego, Fantazja Polska Gis-Moll, opus 19, na fortepian i orkiestrę. Dzieło powstało w 1893 roku. Prawykonania dokonał sam mistrz Paderewski. Utwór przeniknięty atmosferą polskich melodii ludowych, choć nie ma tam żadnego cytatu, stał się dla wielu symbolem tęsknoty za utraconą ojczyzną. Solistką w nagraniu, którego posłuchamy, jest Julia Kociuban. Towarzyszy jej Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2014 roku w Warszawie.

Wybrzmiała Fantazja Polska Gismol op. 19 na fortepian i orkiestrę Ignacego Jana Paderewskiego. Solistką była Julia Koczuban. Towarzyszyła jej Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. To było nagranie z koncertu, który odbył się w 2014 roku w Warszawie. W 1979 roku Juliusz Łuciuk skomponował utwór na kameralną orkiestrę smyczkową, któremu nadał tytuł Wiklina. Jest to suita 5 utworów o różnym charakterze, z częstymi odniesieniami do muzyki ludowej. Posłuchajmy. Gra zespół smyczkowy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje Michał Klauza.

Zespół Smyczkowy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy grał Wiklinę, 5 utworów na kameralną orkiestrę smyczkową Juliusza Łuciuka. Posłuchajmy teraz pierwszego kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz z ciekawą stylizacją oberka w części drugiej, presto. Oto części utworu. Moderato molto espressivo, allegro, presto, grave, con passione. Grają Julia Kociuban fortepian oraz solistki z Messages Quartet, Małgorzata Wasiucionek potera skrzypce, Oriana Masternak skrzypce, Maria Szeti altówka i Beata Urbanek-Kalinowska wiolonczela.

wybrzmiał pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz. Przypominamy nazwiska wykonawczyń. Julia Kociuban fortepian oraz solistki z Messages Quartet. Małgorzata Wasiucionek-Potera skrzypce, Oriana Masternak skrzypce, Maria Szeti altówka i Beata Urbanek-Kalinowska wiolonczela. Taniec weselny Chmiel Stanisława Wiechowicza powstał w 1927 roku. W pierwotnym zamyśle miał być finałową częścią dzieła cyklicznego zatytułowanego Oczepiny. Do realizacji tego pomysłu jednak nie doszło. Pozostał żywy taniec weselny Chmiel, w którym odnajdujemy przetworzone elementy starej, weselnej pieśni obrzędowej Oj Chmielu Chmielu. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Łukasz Borowicz.

To był taniec weselny Chmiel Stanisława Wiechowicza. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Łukasz Borowicz. Zabrzmi teraz czwarta symfonia koncertująca na fortepian i orkiestrę op. 60 Karola Szymanowskiego. Arcydzieło należące do ostatniego, narodowego okresu w twórczości kompozytora. Części: Moderato tempo con modo, Andante molto sostenuto, Allegro ma non troppo ma agitato. Oto wykonawcy. Ewa Kupiec, fortepian, i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Kazimierz Kort.

Czwartą symfonię koncertującą na fortepian i orkiestrę op. 60 Karola Szymanowskiego grali Ewa Kupiec fortepian i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Kazimierz Kort. Inspiracje folklorystyczne mają różne oblicza. Bogactwo muzyki tradycyjnej inspiruje kompozytorów do bardzo ciekawych pomysłów, na przykład łączenia ludowych idiomów z jazzową improwizacją. Mateuszowi Smoczyńskiemu, wybitnemu skrzypkowi jazzowemu, nie jeden raz udało się połączyć brzmienie orkiestry symfonicznej z jazzowym pulsem. Gdy dodać do tego jeszcze ludowe motywy, oto suita polska na flet, skrzypce, skrzypce barytonowe i orkiestrę smyczkową Mateusza Smoczyńskiego. Części: Lasowiak, Polonez, Kujawiak, Oberek. Grają Jadwiga Kotnowska flet, Mateusz Smoczyński skrzypce i skrzypce barytonowe, a także Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Zaś całością dyryguje Jan Miłosz Zarzycki.

To była suita polska na flet, skrzypce, skrzypce barytonowe i orkiestrę smyczkową Mateusza Smoczyńskiego. Przypominamy wykonawców. Jadwiga Kotnowska flet, Mateusz Smoczyński skrzypce i skrzypce barytonowe, Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Całością dyrygował Jan Miłosz Zarzycki. Powracamy raz jeszcze do twórczości Zygmunta Noskowskiego, kompozytora, który urodził się 180 lat temu, dokładnie 2 maja 1846 roku. Posłuchajmy teraz kilku jego pieśni. Oto tytuły. Praktyczna, opus 62, numer 2, do słów Mariana Gawalewicza. Skowroneczek śpiewa, do słów anonimowego autora. Stach, do słów Marii Konopnickiej.

Ruszy Śnieżek, opus 52, numer 1, do słów Mariana Gawalewicza. Prośba, opus 58, numer 2, do słów autora skrytego pod inicjałami AM. Oraz Białe Mgły, opus 74, numer 1, do słów Sławomira Steckiego. Śpiewa Urszula Kryger, mezzosopran, towarzyszy jej na fortepianie Katarzyna Jankowska.

Pieśni Zygmunta Noskowskiego do słów poetów polskich śpiewała Urszula Kryger mezzosopran, towarzyszyła jej na fortepianie Katarzyna Jankowska. Posłuchajmy teraz romansu A-dur, opus 7b, na skrzypce i fortepian Ignacego Jana Paderewskiego w transkrypcji

Agnieszki Duczmal na wiolonczele i orkiestrę smyczkową. Grają Karolina Jaroszewska-Rajewska, wiolonczela i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz.

dyrekcji Agnieszki Duczmal na wiolonczele i orkiestrę smyczkową. Przypominamy wykonawców. Karolina Jaroszewska-Rajewska, wiolonczela i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą prowadziła Anna Duczmal-Mróz. A teraz Majowa Rosa, pieśń Aleksandra Zarzyckiego do słów Marii Ilnickiej, poetki i redaktorki wydawanego w XIX wieku pisma dla kobiet Bluszcz. Śpiewa Małgorzata Armanowska, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Barbara Standziak.

Majowa rosa. Taki jest tytuł pieśni Aleksandra Zarzyckiego, skomponowanej do słów Marii Ilnickiej. Śpiewała Małgorzata Armanowska, sopran, towarzyszyła jej na fortepianie Barbara Standziak. W mazurkach Fryderyka Chopina odnajdujemy bogactwo form, finezyjną narrację, bogatą harmonię. Spadkobiercą idei nadania artystycznej formy prostym ludowym mazurkom był Karol Szymanowski. Po nim Roman Maciejewski, który pisał mazurki przez całe swoje życie. Oto cztery mazurki na fortepian Romana Maciejewskiego. Gra Lech Napierała.

W interpretacji Lecha Napierały usłyszeliśmy cztery mazurki na fortepian Romana Maciejewskiego. Zabrzmią teraz cztery pieśni kurpiowskie na chór a cappella Romana Maciejewskiego. Kompozytor stworzył własną wizję muzyki tego regionu, zachował jednak surowy klimat ludowego pierwowzoru. Oto tytuły pieśni. Nie mój ogrudusek, a cemu, powolniak, kozak kurpiowski. Śpiewa chór Polskiego Radia w Krakowie, dyryguje Maria Piotrowska-Bogalecka.

To były cztery pieśni kurpiowskie na chór a cappella Romana Maciejewskiego. Śpiewał chór Polskiego Radia w Krakowie, dyrygowała Maria Piotrowska-Bogalecka. Album Tatrzańskie, cykl utworów na fortepian opus 12 Ignacego Jana Paderewskiego to owoc fascynacji kompozytora Tatrami i bogactwem góralskiego folkloru. W 1884 roku powstała wersja tych utworów w opracowaniu na cztery ręce. Posłuchajmy trzech spośród nich. Będą to numer pierwszy, Allegro con brio, w murowanej piwnicy, numer czwarty, Allegro maestoso, hej idę w las, i numer szósty, Allegro ma non troppo. Gra duo Granat, czyli Tamara Granat i Adrian Kreda.

Duo Granat, czyli Tamara Granat i Adrian Kreda, wykonali 3 utwory z cyklu Album Tatrzańskie na fortepian na 4 ręce Ignacego Jana Paderewskiego. Posłuchajmy teraz 6 pieśni Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Mickiewicza. Oto tytuły. Polały się łzy meczyste, Piosnka Dudarza, Moja pieszczotka, Nad wodą wielką i czystą, Tylem wytrwał, Gdybym się zmienił. Śpiewa Karol Kozłowski, tenor, towarzyszy mu na fortepianie Agnieszka Choszowska-Jabłońska.

Karol Kozłowski, tenor, oraz towarzysząca mu na fortepianie Agnieszka Choszowska-Jabłońska wykonali 6 pieśni Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Mickiewicza. Piotr Greenholz to uznany w świecie polski organista, kompozytor, pedagog i realizator dźwięku. Z jego autorskiej płyty wybieramy miniaturę odpowiednią na majowy poranek. Oto preludium słoneczne na organy z 2012 roku. Na organach Archikatedry w Lublinie gra Stanisław Marijewski.

Stanisław Maryjewski grał preludium słoneczne na organy Piotra Greenholza. To może najgłębsza, najbardziej skupiona rzecz moja, pisał Karol Szymanowski do Zofii Kochańskiej o swojej litanii do Marii Panny na sopran, chór żeński i orkiestrę op. 59, ukończonej w 1933 roku. Kompozytor sięgnął do poezji Jerzego Liberta. Z 7 strof wiersza wybrał 2, 12-dźwięczna cytaro oraz jak krzak skarlały. Stworzył subtelny, ale wyrafinowany harmonicznie liryk, przemawiający jednak prostotą wyrazu. Posłuchajmy. Śpiewa Iwona Hossa sopran, połączone chóry żeńskie Camerata Silesia, przygotowana przez Annę Szostak, chór Polskiego Radia, przygotowany przez Marię Piotrowską-Bogalecką oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyryguje Michał Klauza.

Wybrzmiała Litania do Marii Panny na sopran, chór żeński i orkiestrę, opus 59 Karola Szymanowskiego, skomponowana do słów Jerzego Liberta. Przypominamy wykonawców. Iwona Hossa sopran, połączone chóry żeńskie Camerata Silesia, przygotowane przez Annę Szostak, chór Polskiego Radia, przygotowany przez Marię Piotrowską-Bogalecką oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygował Michał Klauza. To było nagranie z koncertu, który odbył się w 2020 roku w Warszawie. Przemysław Neumann oprócz intensywnej działalności koncertowej zajmuje się poszukiwaniem partytur zapomnianych lub rzadko grywanych utworów polskich. Owocem jego pasji jest cykl koncertów Polska muzyka zapomniana, szereg wydań i nagrań dawnej muzyki polskiej. Oto jeden z przykładów. Symfonia F-dur Michała Orłowskiego, kompozytora, skrzypka i dyrygenta żyjącego w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku, zatrudnionego m.in. w kapeli ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Symfonia F-dur składa się z trzech części. Są to Allegro Moderato, Rondo Andante i Rondo Allegro. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyryguje Przemysław Neumann.

To była Symfonia F-dur Michała Orłowskiego. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygował Przemysław Neumann. I tym utworem kończymy majową, świąteczną fantazję polską. Za uwagę dziękuję autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
4: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
5: Spotkaj się ze mną jak kiedyś. A czas niech znowu się dłuży.
4: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 7. Dzień dobry, słuchają nas Państwo w niedzielę 3 maja, to 123 dzień roku i oczywiście Święto Narodowe w rocznicę uchwalania Konstytucji 3 maja 1791 roku. Słońce w znaku byka wzeszło o 5.03, zajdzie o 24. Dzień będzie trwał zatem 15 godzin i 1 minutę. Za konsuletą Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do godziny 9 rano. Imieniny obchodzą dziś Aleksander, Maria, Antonina, Mariola, Świętosława, Piotr, Tymoteusz i Stanisław. Wszystkiego najlepszego. Razem z nami w studiu jest też Maria Czok, która przedstawi wiadomości kulturalne. Dzień dobry, Mario.
1: Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry Państwu. Prelekcje historyczne i polskie pieśni patriotyczne Muzeum Niepodległości wraz z Fundacją Polonia Union organizują dziś uroczystość Lux Libertatis, czyli Światło Wolności. Jak mówi prezes Fundacji Edgar Skarżyński, okazją jest Święto Konstytucji 3 maja, czyli 235. rocznica uchwalenia tak istotnego dla wszystkich Polaków dokumentu.
2: Zostanie Państwu zaprezentowana prelekcja historyczna przez edukatorkę Muzeum Niepodległości, panią Magdę Bielińską, która zdradziła mnie, że to będzie niezwykłe opowiadanie o miejscach związanych właśnie z uchwaleniem Konstytucji 3 maja.
1: Po prelekcji rozpocznie się koncert muzyki klasycznej i pieśni patriotycznych tworzonych ku pokrzepieniu serc.
2: Nuty muzyków, którzy tworzyli w tamtych latach, wybrzmią utwory Chopina, Paderewskiego, Karlowicza, Maniuszki. Muzyka nie zna granic. Motywował i naszych przodków i dotychczas daje otuchę. To jest element, który łączy ludzi.
1: Artyści wykonają m.in. arię z opery Straszny Dwór, utwór Chłopca mego mi zabrali i Mazurek 3 maja Witaj majowa jutrzenko. Początek uroczystości Lux Libertatis w Muzeum Niepodległości o 11. Z kolei w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczyna się dziś jubileuszowy 40. przegląd gminnych zespołów regionalnych Małe Bajania. To lokalne święto folkloru Spisza i Podhala organizowane od 1986 roku. Zespoły przedstawią programy odnoszące się do folkloru dziecięcego, zbudowane na kanwie pewnego rodzaju fabuły. Tegoroczna jubileuszowa odsłona będzie miała szczególny charakter. Podkreśla wieloletnią działalność i zaangażowanie instruktorów, kierowników zespołów oraz młodych wykonawców. 40. przegląd gminnych zespołów regionalnych Małe Bajania rozpocznie się o 11:00 mszą świętą w kościele parafialnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Momenty, które mają dla mnie znaczenie, to temat konkursu filmowego dla młodzieży hashtag 63 sekundy, który właśnie został rozstrzygnięty. Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło 3 laureatów, a właściwie 3 laureatki, ponieważ w tym roku za najlepsze filmy jury uznało dzieła młodych reżyserek. Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski zaznacza, że jurorzy byli zaskoczeni poziomem i podejściem do tak trudnego tematu.
3: Temat taki bardziej poetycki, bardziej emocjonalny. I nagle okazało się, że to są naprawdę ciekawe, wyjątkowe filmy, które bez fajerwerku, tak zwyczajnie i po prostu, ale operując językiem filmu, pokazują to, co dla obecnego młodego pokolenia, dla tego pokolenia Z, jest ważne, jest kluczowe w życiu. I okazuje się, że to jest rodzina, spokój, przyjaźń.
1: Nagrodę główną Grand Prix, statuetkę i 10 tysięcy złotych zdobyła Helena Jastrzębska za film Co trzeba, to się wykasuje.
3: Film, który pokazuje tak naprawdę sceny ustawiania się rodziny do rodzinnego zdjęcia. I to właściwie jest bardzo prosty film. Właściwie widzimy tylko jedną scenę, kiedy w czasie tego ustawiania się do rodzinnego zdjęcia między tymi ludźmi pojawiają się jakieś relacje, jakieś rozmowy, takie dialogi, które pokazują ich bliskość. I naprawdę nie ma nikogo, kto by nie obejrzał tego filmu i się nie uśmiechnął tak trochę do siebie.
1: Drugie miejsce zajęła Monika Ryszka za film Dom, a trzecie Martyna Fudała za obraz Żeby nic nie zapomnieć, część druga. Konkurs dla osób w wieku od 15 do 22 roku życia polega na tworzeniu filmu o tytułowej długości 63 sekund. Odbył się po raz 11, a w tym roku nadesłano rekordową liczbę filmów, czyli 300. Tak wielu maturzystów nie było od lat. Już jutro rozpoczyna się tegoroczny egzamin dojrzałości. Wysoka liczba tegorocznych absolwentów liceów i techników to efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów. W sumie matury napisze około 450 tysięcy osób, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: W tym 345 tysięcy tegorocznych absolwentów, czyli będziemy mieli około 1 853 000 egzaminów w części pisemnej i 711 tysięcy egzaminów w części ustnej. Dużo więcej jest w tym roku, jeszcze więcej spodziewamy się w przyszłym roku absolwentów, którzy będą zdawać egzamin maturalny.
1: Żeby zdać maturę, tegoroczni absolwenci liceów i techników muszą napisać obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego i zdać je na minimum 30%. Oraz podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do tego dwa egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. A my trzymamy kciuki. Historyczna kawiarnia Antico Caffè Greco w Rzymie ma zostać ponownie otwarta. Tę najstarszą rzymską kawiarnię, w której przez prawie trzy wieki bywali wielcy przedstawiciele świata kultury, zamknięto jesienią. Powodem był trwający 8 lat spór finansowy właściciela z zarządcą. O szczegółach nasza korespondentka.
5: Wpłynęło 5 poważnych ofert na zarządzanie kawiarnią. Lokal przy słynnej ulicy Condotti w Rzymie jest objęty ograniczeniami włoskiego Ministerstwa Dziedzictwa Kulturowego i nie może w nim powstać nic innego, na przykład przynoszące znacznie wyższe dochody niż kawiarnia, sklep z luksusową odzieżą, jak wszędzie w okolicy. Najwyższa stawka branych pod uwagę propozycji to ponad 1 000 000 euro rocznie. Poprzedni zarządca Antico Caffè Greco płacił 5-krotnie mniej. Właściciel kawiarni, Szpital Izraelicki, przed laty popadł w kryzys i w 2024 roku ogłosił upadłość prewencyjną, ale przed kilku dniami zawarł układ z wierzycielami. Kawiarnia ma przynosić zyski, ale ma też zachować literacko-historyczny charakter. Jest jedną z najsłynniejszych kawiarni na świecie, pełną dzieł sztuki i cennych pamiątek, a bywali w niej m.in. Byron, Andersen, Canova, Liszt, Mickiewicz, Sienkiewicz, Słowacki, Norwid i Anders. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
1: I tą informacją kończymy pierwszy serwis. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę polskieradio.ukośnik2.pl. A ja mówię do usłyszenia o 9:00.
6: Pogoda.
0: Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Przewiduje się spadek ciśnienia, choć meteopaci już od kilku dni zapewne skarżą się na różnorakie dolegliwości. Jeszcze przedwczoraj w nocy były minus 2 stopnie Celsjusza, a dziś temperatura maksymalna od 22 stopni do 26 na wschodzie i od 25 do 28 stopni na zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 20 stopni, wiatr słaby i umiarkowany na południu miejscami porywisty nad morzem z kierunków północnych na południu z południowego zachodu. Na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Lepiej być zatem nie mogło na majówkowy wypoczynek.
6: Autopromocja.
7: Przygotowuję właśnie nagranie kompletu preludiów Fryderyka Chopina i koncertowe wykonanie ostatnich 3 sonat fortepianowych Ludwika van Beethovena. Kończę swoje zaangażowanie w programowanie festiwali kameralnych, ale coraz chętniej oddaję się wykonawstwu muzyki nowej. Leif Ove Andsnes, bo o nim mowa będzie gościem najbliższej audycji Cafe Muza. Podczas tego spotkania porozmawiamy jednak przede wszystkim o jego najnowszej płycie z muzyką Kira Tveita. Zapraszam już dziś o 10:00. Karol Furtak.
6: Autopromocja.
0: Cafe Muza o 10:00, poranek dwójki do 10:00, a teraz jest 9 minut po godzinie 7:00. Muzycznie zaczynamy jak zawsze od Bacha.

nieśpiesznie, ale za to w podwójnej obsadzie. Koncert podwójny, D-moll, część druga, Largo, Manon Tanto, Jana Sebastiana Bacha, Giuliano Carmignola, Mayumi Hirasaki i Concerto Köln. To właśnie ten zespół rozpoczął dzisiejszy poranek dwójki. Dziś 3 maj 1660 rok. Wówczas tego dnia Polska i Szwecja podpisały w Oliwie pokój łączący, kończący 5-letnią wojnę między obu państwami. W traktacie pokojowym król Jan Kazimierz zrzekł się praw do tronu szwedzkiego, a Polska zatrzymała tak zwane inflanty polskie. Inflanty polskie, czyli obszar dzisiejszej Łotwy. Dodam, że inflanty polskie po pierwszym rozbiorze Polski zostały wcielone do Rosji. Jak podkreślał Józef Weissenhoff, inflanty nigdy nie podnosiły buntów przeciw państwu, nie łączyły się ani ze Szwedami, ani z Moskwą. W czasie wojen stanęły murem przy Konstytucji 3 maja, a Targowica nie miała tam wiele stronników. Tym samym dochodzimy do dzisiejszej najważniejszej rocznicy, dzisiejszego święta. W 1791 roku Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, uchwalił pierwszą polską ustawę rządową Rzeczpospolitej Obojga Narodów, znaną jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych ustawa zasadnicza określająca podstawy ustroju państwowego i społecznego. Wyprzedziła ona m.in. Konstytucję francuską. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt prawny inicjujący szereg reform. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną. Ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod kontrolą, ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto, dzisiaj 235. rocznica uchwalenia. Konstytucja jednak nie obowiązywała zbyt długo. Grupa polskich magnatów, w tym Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski, przeciwni konstytucji, poprosili, jakżeby inaczej, cesarzową Katarzynę II o interwencję i przywrócenie im przywilejów. Z jej wsparciem utworzyli Konfederację Targowicką i proklamowali odrzucenie konstytucji za rozsiewanie, cytuję, zarazków idei demokracji. Targowiczanie utrzymywali, że intencjami wprowadzenia armii jej wysokości cesarzowej Rosji Katarzyny Wielkiej, sojuszniczki Rzeczpospolitej, są i zawsze były przywrócenie wolności Polakom i Rzeczpospolitej, a w szczególności zapewnienie wszystkim obywatelom bezpieczeństwa i szczęścia. Koniec cytatu. Jak wiemy, płonne to były nadzieje. 24 lipca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski odstąpił od reformatorów i przyłączył się do Konfederacji Targowickiej. Polska armia uległa rozbiciu, a wielu reformatorów, uważając sprawę za przegraną, opuściło kraj, udając się na emigrację. Ku zaskoczeniu Targowiczan nastąpił w 1793 roku drugi rozbiór Polski. Rosja zagarnęła około 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, Prusy około 58 tysięcy, Rzeczpospolita liczyła około 212 tysięcy kilometrów kwadratowych i stała się małym państwem buforowym z marionetkowym królem i rosyjską armią. Trzeci rozbiór Polski nastąpił w 1795 roku. Polska zniknęła z mapy Europy. Mamy dziś jednak jeszcze jedną okrągłą rocznicę. 3 maja 1916 roku w Warszawie ponad 200 tysięcy ludzi wzięło udział w manifestacji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza od 1830 roku legalna manifestacja patriotyczna, dziś jej 110. rocznica. Z kolei 74 lata temu, w 1952 roku, nieprzypadkowo 3 maja rozpoczęła działalność rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Z ośrodka w Monachium do słuchaczy w Polsce popłynęła muzyka, popłynęły pierwsze takty mazurka Witaj Majowa Jutrzenko, sygnał stacji. Jej pierwszym dyrektorem został Jan Nowak-Jeziorański. Sekcja Polska RWE działała do 30 czerwca 1994 roku.

Mazurek 3 maja, właśnie ten mazurek, który znajdował się w sygnale Radia Wolna Europa. Chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika, zmarłego w zeszłym roku zdecydowanie zbyt wcześnie, w wieku 61 lat, jednego z najwybitniejszych polskich chórmistrzów. Jego nazwisko pojawia się na kilometrach taśm w polskim radiu. Słuchają Państwo niedzielnego poranka dwójki, jest 7:22. Sięgam teraz po postmodernistyczną muzykę libańsko-francuskiego kompozytora, organisty również Nadji Hakima, zbyt mało obecnego w Polsce, ale za to często po jego twórczość sięga skrzypaczka Agnieszka Marucha. To nagranie z Warszawską Orkiestrą Smyczkową Zenona Brzewskiego dyryguje Andrzej Gębski.

0: Nadzi Hakim, jego koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Część pierwsza, Allegro Vivace, grała Warszawska Orkiestra Smyczkowa Zenona Abrzewskiego, dyrygował Andrzej Gębski, a solistką była Agnieszka Marucha. Tu dwójka, jest 7:32.
1: Lumen, magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Temat księży wciąż powraca, najczęściej wtedy, gdy coś budzi emocje. Z jednej strony mamy narzekania i rozczarowania, z drugiej zaś szybkie zachwyty, że blisko ludzi, że uduchowiony, że inny niż wszyscy. Między tymi skrajnymi ocenami łatwo zgubić coś zasadniczego. To pytanie o to, kim oni właściwie są i do czego zostali powołani. I tej właśnie kwestii poświęcili uwagę uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Teologicznego, który w końcu kwietnia odbył się na warszawskich Bielanach. W centrum namysłu postawiono pytanie, które kiedyś w zasadzie nie padało. Czy kapłani są jeszcze potrzebni światu i do czego? Mówi ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, która zorganizowała spotkanie.
3: Myślę, że świat, który nas otacza, no nie ma nic przeciwko temu, że księża istnieją, ale zmierza do tego, żebyśmy przejęli myślenie światowe. I co więcej, my mamy też takie poczucie, że musimy się na wszystkim znać i chcemy być na bieżąco. Ale to nie jest tożsamość kapłaństwa, to jest często rozmywanie kapłaństwa. A tożsamość księdza to jest świadomość tego, kim jest, kto jest źródłem jego powołania i co jest celem jego misji. Tożsamość księdza tworzy się przez to, że się oddaje również Panu Bogu i ludziom. I co więcej, ta tożsamość jest dość dynamiczna i trzeba o nią dbać. Ale myślę, że żeby zrozumieć tak naprawdę tę tożsamość księdza, to warto przywołać tutaj fragment listu do księży prymasa Stefana Wyszyńskiego, który napisał: kapłan sercem tkwi w sercu Trójcy Świętej, a dłońmi błogosławi. Jest oddanie Bogu na służbę ludziom. I stąd dzisiaj, kiedy mówimy o kapłaństwie, trzeba sobie jasno powiedzieć, wielu ludzi atakuje księży, nie rozumiejąc, po co my w ogóle jesteśmy, kim my jesteśmy. I wielu księży też przeżywa taki stan, że może są niepotrzebni. No właśnie ta konferencja międzynarodowa ma w różnych aspektach pokazać, kim my naprawdę jesteśmy, po to, żebyśmy się odnowili, odświeżyli. I jeśli mówimy o tożsamości kapłaństwa, które się może nieraz rozmywać, to sobie powiedzmy wprost. Nie damy ludziom Boga, gdy sami Go nie będziemy mieli. Tu nie chodzi o księdza, który jest człowiekiem, który coś wie. Chodzi o księdza, który nosi w sobie miłość Boga i potrafi tę miłość dać innym ludziom.
2: Pytanie o sens kapłaństwa nie wybrzmiewało na tym kongresie w jednej tonacji. Prowadziło w kilku kierunkach, od doświadczenia osobistego po bardzo konkretne napięcia wewnątrz Kościoła. Biskup Janusz Nykiel mówił o kryzysie tożsamości, nie tylko jako problemie psychologicznym, ale jako miejscu, w którym ujawnia się głębsze pytanie o sens i o relacje do Boga. Z kolei biskup Damian Bryl próbował odpowiedzieć na to bardzo praktycznie, pokazując, że bez nowego myślenia o formacji księży trudno będzie mówić o wiarygodnym kapłaństwie w przyszłości. Pojawiała się też perspektywa międzynarodowa, głosy z różnych części Kościoła, które pokazywały, że to pytanie o kapłaństwo nie jest tylko lokalnym problemem, ale dotyka całego świata i różnych doświadczeń wiary. Ojciec dr Janusz Pyda z Akademii Katolickiej w Warszawie wskazywał w swoim wystąpieniu, że kapłaństwo nie jest pojęciem raz na zawsze zamkniętym, a jego rozumienie zmieniało się w historii Kościoła razem z doświadczeniem ludzi, którzy do niego należeli.
4: Ja bym nawet powiedział, może nie tyle zmieniało się, co dojrzewało. Tak bym to ocenił. Oczywiście niektórzy tak powiedzą, że zmieniało się rozumienie kapłaństwa. Ja bym raczej powiedział właśnie, że dojrzewało, bo zmiana to zakłada jakieś zerwanie, przejście od jednego rozumienia do drugiego. Natomiast dlaczego mówię o tym, że się zmieniało? Dlatego, że początkowo kapłaństwo było postrzegane bardzo mocno jako urząd, który służy wspólnocie ludu Bożego w takich funkcjach, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, pastersko-organizacyjnych. I to myślenie o kapłaństwie było przede wszystkim w takich kategoriach. Oczywiście już bardzo wczesne teksty pokazują wiązanie kapłaństwa z sakramentem Eucharystii, ale nie było to tak mocno podkreślane, jak to się zaczyna od epoki karolińskiej, od wieku IX, a później swój szczyt znajdzie w dojrzałej scholastyce XIII wieku, gdzie rzeczywiście Kościół dochodzi do samoświadomości takiej, że istotą kapłaństwa jest sprawowanie Eucharystii.
2: Kolejna zmiana, czy kolejne przesunięcie akcentów nastąpiło w trakcie II Soboru Watykańskiego, kiedy zaczęto wydobywać, może tak w tradycji, nieco zagubiony sens kapłaństwa wspólnego, w którym każdy wierzący uczestniczy dzięki sakramentowi chrztu.
4: Tak, oczywiście Sobór Watykański II w ogóle bardzo duży nacisk położył na rolę świeckich w Kościele i sercem tej zmiany akcentów było podkreślenie czegoś, co oczywiście zawsze było w teologii obecne, ale Sobór Watykański II faktycznie bardzo mocno podkreślił fakt, że udział w kapłaństwie chrystusowym ma każdy ochrzczony właśnie na mocy sakramentu chrztu. I to kapłaństwo nazywamy kapłaństwem powszechnym, wspólnym, kapłaństwem chrzcielnym. Różnie się to określa, ale tak, ono jest właściwe każdemu ochrzczonemu. I teraz kapłaństwo, które dawniej było nazywane urzędowym albo hierarchicznym, cały czas jest, ale zostało przez Sobór określone jako kapłaństwo służebne, czyli to kapłaństwo wynikające już z sakramentu święceń, a nie jedynie z sakramentu chrztu. Czyli kapłaństwo wynikające z sakramentu święceń, kapłaństwo służebne jest, powiedzielibyśmy, na służbę.

0: tego wymiaru kapłaństwa chrzcielnego.
1: W swoim wystąpieniu ojciec podkreślał, że ta relacja pomiędzy kapłaństwem wspólnym a tym kapłaństwem urzędowym nie jest odpowiednio teologicznie od czasów soboru dopracowana, że tutaj mamy pewnego rodzaju luki, braki i właśnie możliwości wypaczeń.
0: Tak, tak mi się rzeczywiście wydaje. Jestem jakoś o tym przekonany na podstawie lektury tekstu wielu, wielu, wielu teologów z obrębu Kościoła katolickiego, gdzie faktycznie pewne problemy się uwidaczniają. Z czym to jest związane, czy z czego to wynika? Otóż z jednego głównego powodu, powiedziałbym. Do Soboru Watykańskiego II ten moment kapłaństwa powszechnego nie był wystarczająco dobrze podkreślany. Natomiast po Soborze Watykańskim II, jakby w reakcji na to, jak zwykle reakcja jest, powiedziałbym, czasami nieostrożna, nie mówię tutaj o orzeczeniach Soboru, tylko mówię o recepcji tych orzeczeń. I część teologów, duża niestety część teologów, zaczęła interpretować soborową teologię kapłaństwa w takim, jak to Ratzinger określał, paradygmacie zerwania, a nie w paradygmacie ciągłości. Czyli stwierdziła, to co było do Soboru Watykańskiego w teologii kapłaństwa, to jest do odrzucenia i dopiero to, co przyniósł Sobór, jest czymś dobrym. I w związku z tym kapłaństwo wynikające z sakramentu święceń jako służebne właściwie powinno być nawet nie tylko służebne, ale podporządkowane w każdym możliwym sensie kapłaństwu powszechnemu, tylko często to rozumiano błędnie. Nie tyle kapłaństwu powszechnemu, co grupie świeckich chrześcijan.
1: I tu, jak wskazują niektórzy, jest źródło kryzysu tożsamości kapłańskiej bardzo wielu duchownych.
0: Oczywiście, że tak, dlatego że bardzo wielu duchownych w pewnym momencie czuje, że po pierwsze sami nie rozumieją kapłani, co tak szczególnego jest w ich powołaniu. Skoro wszyscy jesteśmy kapłanami, no to co jest w ich powołaniu tak szczególnego, że wymaga tak radykalnych ograniczeń, jak na przykład celibat, posłuszeństwo, tak wyraziste posłuszeństwo biskupowi w znaczeniu nie doktrynalnym tylko, ale też w znaczeniu, no co tu dużo mówić, tego gdzie będę mieszkał i jaką pracę będę wykonywał. Jeżeli te kapłaństwa niewiele się od siebie różnią, to dlaczego tak wielka ma być różnica w stylu życia, w sposobie życia pomiędzy świeckimi a kapłanami ordynowanymi właśnie na mocy sakramentu święceń? I stąd się bierze wielki kryzys tożsamości, ale też bierze się z tego, że świeccy i duchowni, i księża często właściwie nie wiedzą, jakie jest rozgraniczenie ich funkcji, ich roli, dlaczego jest rozgraniczenie, czy świeckim powinien mówić kazania, czy nie powinien mówić kazań, czy duchowny to jest tylko ktoś, kto ma konsekrować, a właściwie tego w Polsce nie doświadczamy, ale w wielu kościołach na zachodzie świeccy sobie myślą, dlaczego my mielibyśmy nie konsekrować, skoro na mocy kapłaństwa powszechnego również mamy udział w kapłaństwie chrystusowym. No to wtedy kapłani myślą sobie to w zasadzie, po co my jesteśmy, jeżeli wszystko można, jakby to powiedzieć, sprowadzić też do kapłaństwa powszechnego.
1: Ojciec profesor Dariusz Kowalczyk z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie w swoim referacie podjął problem relacji między kapłanem a świeckimi. To kwestia, która wciąż budzi wiele emocji, dlatego że po obu stronach są przeciwne oczekiwania.
2: To jest taki problem, najpierw powiedziałbym, pastoralno-praktyczny, bo mówimy o różnych dziełach, różnych płaszczyznach, różnych instytucjach kościelnych, gdzie jest oczywiste, że muszą być i duchowni, i świeccy. I tam się pojawia wiele takich praktycznych problemów, typu metoda, procedury. No i tutaj z jednej strony mogą padać oskarżenia o klerykalizm, cokolwiek by to miało znaczyć, bo jest to takie pojęcie, które niby wszyscy rozumiemy, ale tym słowem określa się bardzo różne sytuacje. Czasem to nie jest żadna ideologia, doktryna, tylko po prostu charakter kapłana. W stronę świeckich, ze strony kapłanów też są formułowane czasem różne zarzuty, że są tacy roszczeniowi, że coś mówią, proponują, ale tak właściwie to by chcieli, żeby to zrobić za nich. To jest też kwestia teologiczno-duchowa. Mnie się wydaje, że jednym z elementów tej płaszczyzny teologiczno-duchowej jest rozumienie kapłaństwa. To sympozjum, ten kongres jest o kapłaństwie. I sądzę, że wiele problemów można byłoby uniknąć, gdybyśmy i księża, i świeccy

0: mieli takie właściwe rozumienie słowa kapłaństwa. Myślę tutaj o kapłaństwie tym tak zwanym hierarchicznym, czy też służebnym i kapłaństwie powszechnym.
1: Czyli można powiedzieć, że problem jest trochę innej natury niż czysto komunikacyjny. Chodzi o pewnego rodzaju nieprecyzyjności teologiczne, na które ojciec zwracał uwagę w swoim wystąpieniu.
0: No tak, bo być może brakuje katechezy, brakuje też trochę języka. My się zmagamy od czasów Soboru Watykańskiego II z tym dookreślaniem świeckich. Tutaj takie padają różne pojęcia, definicje, kim jest świecki. No świecki to nie jest, prawda, duchowny. Potem o tym kapłaństwie powszechnym, czy też wspólnym, to się tak mówi, że potem ktoś może dojść do wniosku, że no tak, ale tak naprawdę to prawdziwe kapłaństwo to jest to takie hierarchiczne, jak ktoś może odprawiać mszę i może spowiadać, bo to się często jakby do tego sprowadza. Natomiast to kapłaństwo powszechne, to tak się mówi, to jest taka licencja poetyka, troszeczkę taka może metafora, ale to tak nie jest.
1: Ale tu się jeszcze pojawia jeden problem. Jeżeli już mamy prezbitera, to jaką funkcję on powinien pełnić w stosunku do świeckiego przewodnika, nauczyciela, kogoś, kto kieruje, prowadzi? Tutaj Franciszek bardzo dużo próbował w tej kwestii zmienić.
0: Tak, tylko tego nie da się jakby zadekretować, bo to trochę też zależy od konkretnych sytuacji, od oczekiwań i od możliwości, bo może być taka sytuacja, że grupa wiernych jest dosyć bierna i nie ma co na siłę robić z nich pasterzy, apostołów, bo oni nie chcą, nie potrafią. W innej sytuacji, w innym środowisku być może jest właśnie grupa wiernych, którzy potrafią zrobić wiele rzeczy i kapłan to powinien zauważyć i otwierać po prostu drzwi. Czyli trudno jakieś takie ogólnie słuszne wskazania. Także no, trochę tak przyznam, że patrząc oczyma kogoś, kto mieszka od lat w Rzymie, to takie mam wrażenie, że w niektórych miejscach, również związanych ze Stolicą Apostolską, troszeczkę ulegliśmy takiemu mitowi, że świecki jest zawsze lepszy od duchownego. To też jest niedobre. Znaczy, duchowny może być słabszy od świeckiego. Po prostu nie ma jakiejś zasady. Też tu nie może być jakichś parytetów, że musi być jakiś procent świeckich. Bo to są często bardzo konkretne rzeczywistości, konkretne dzieła i ideologia w te czy we w te, klerykalna czy antyklerykalna, szkodzi po prostu.
1: O problemach, które stały się przedmiotem refleksji Międzynarodowego Kongresu Teologicznego poświęconego tożsamości kapłańskiej, mówili ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, ojciec dr Janusz Pyda oraz ojciec profesor Dariusz Kowalczyk. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: Skoro temperatury skoczyły jak szalone na góry i zieleń wybuchła równie intensywnie, no to pomyślałem, że w poranku może dziś sięgniemy po motyw przewodni wiosny w muzyce. Za nami najprawdziwsza z prawdziwych, tętniąca życiem, śpiewem ptaków wiosna od Turina Respighiego, jedna z części tryptyku Botticellego, St. Paul Chamber Orchestra pod dyrekcją Hugh Wolfa. Słuchają Państwo Dwójki, dziś 3 maja, słowem majówka. Jak majówka, to zawsze też dobra okazja do zmienienia ramówki i pojawienia się specjalnych audycji, nazwijmy to świątecznych. I tak było 1 maja w Dniu Pracy. Wówczas wyemitowaliśmy program Łukasza Modelskiego. Bardzo ciekawą opowieść o etyce pracy, czasami wątpliwej etyce pracy w gastronomii. Punktem wyjścia do dyskusji...
1: Czy jakby kochamy ten styl, czy nie? No to jednak rodzi się pytanie, dlaczego właściwie potrzeba ludzi, których zazwyczaj sprowadza się do restauracji ekskluzywnej, kiedy okazuje się, że szef kuchni jest pijakiem, megalomanem lub psychopatą. Dlaczego? No jest tyle innych zawodów, w których też ludzie mają różne cechy, przecież lepsze, gorsze, ale dlaczego do restauracji? Dlaczego o restauracjach przyjęło się myśleć, że jest to miejsce, gdzie grasują szefowie niebezpieczni?
2: Wydaje mi się, że się pewna zmiana pokoleniowa dokonała pomiędzy tym 2008 rokiem, o którym pisze Bourdain, ale też wcześniejszymi latami. I jak sobie popatrzymy na inne biografie, a tutaj

0: ulubioną jest biografia Marco Pierwajta. To, co on opowiada, prawda? Bo to kolejny szef kuchni, który no, w tych tematach, o których dzisiaj będziemy mówić i w których będziemy się poruszać, to jest ten człowiek, który wylał na swojego sous-szefa patelnię z gorącym olejem. I zresztą no, wtedy, kiedy wylał, to raczej publika nie krzyczała, o mój Boże, co za straszne wydarzenie, tylko wszyscy mówili, wow, jaki fantastyczny człowiek, co to jest, ach, jakie to znakomite. No dobrze, dobrze, ale wracając do początku, to był człowiek, który poszedł pracować w kuchni w wieku lat 10-11, on był sierotą, on nie miał żadnej innej możliwości. Jemu jakiś wujek, ktoś z rodziny, który też gdzieś był w okolicach gastronomicznych, załatwił tą pracę i on tam się dostał na jakieś takie absolutnie podstawowe stanowisko. Tam był oczywiście bity i nie był dobrze traktowany.
1: Ale dlaczego był bity?
0: Dlatego, że tak to wyglądało. No to dobrze, jeszcze bardziej się cofnijmy. Escoffier zbudował kuchnię na kształt wojska. Brygady, które prowadził, tak? Hierarchia, którą prowadził, cała ta obsesja perfekcyjności, cała ta obsesja tego, żeby było znakomicie, żeby było na czas. No musi być szybko, musi być znakomicie, jest hierarchiczność, wszyscy się do siebie odzywają bardzo krótkimi komunikatami. To wszystko bardzo przypomina struktury wojenne. I myślę, że ludzie wykształceni po studiach, którzy przeszli przez cały bardzo długi cykl edukacji, mają rodziców, którzy za tę edukację zapłacili, niekoniecznie wtedy chcieli iść pracować w takich warunkach i do kuchni. Do kuchni trafiały raczej osoby, które po prostu no, albo się tam jakoś zabłąkały, albo nie miały innego wyjścia. To się zmieniło trochę, również za moim zdaniem z powodu Bourdaina i z powodu bardzo wielu programów telewizyjnych, które nagle zaczęły z tych kucharzy robić celebrytów, zaczęły z nich robić wielkie gwiazdy, cały ruch masterchefów, top szefów i tak dalej, popularyzacja tego zawodu spowodowała, że do kuchni dzisiaj przychodzą zupełnie inni ludzie. Ludzie, którzy widzą w gotowaniu swoją pasję, którzy mają inne możliwości, ale bardzo często w ogóle nawet skończyli jakieś studia, ale po prostu stwierdzili, że jednak chcą gotować, bo chcą się w tym realizować.
2: Joanna Mróz w audycji specjalnej Łukasza Modelskiego o pracy w gastronomii. Jutro w całości ten program będzie dostępny do posłuchania na naszej stronie internetowej. Polecam serdecznie. A gdy pani Joanna Mróz opowiadała o hierarchiczności w kuchni, o obsesji perfekcyjności, gdy mówiła, że to wszystko przypomina struktury militarne, wojenne wręcz, to jakoś tak naturalnie moja ręka sięgnęła po płytę Herberta von Karajana. Oczywiście z Berlińczykami.

0: Autopromocja.
1: Nie ma w niej jakiejś takiej sztuczności, kokieterii, w przeciwieństwie nawet do zdjęć Witolda, które zawsze tak trochę z zadartym nosem. Tak ona była bardzo naturalna.
2: Tą nielubiącą upozowanych zdjęć osobą jest Irena Gombrowicz. Nie tylko starsza siostra słynnego brata, ale przede wszystkim kobieta niestrudzona. Działaczka społeczna, publicystka, autorka sztuk.

0: także związana z Polskim Radiem, o czym w strefie literatury opowie Państwu jej biografka Aleksandra Gąsowska. Zapraszam dziś o 11:00. Dorota Gacek.
1: Autopromocja. Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zapraszamy na mszę świętą Kościoła Starokatolickiego Maria Witów z parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Gniazdowie. W liturgii oprócz święta państwowego, zgodnie z kalendarzem kościelnym Mariawickiej Wspólnoty, upamiętniona zostanie także rocznica odnalezienia Krzyża Świętego. Mszy świętej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi proboszcz kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz. Na organach zagra Zuzanna Przybyłowicz.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wnijdę do ołtarza Bożego. Sądź mnie, Boże, i rozeznaj sprawę moją z narodem nieświętym. Od człowieka zdradliwego i niesprawiedliwego wybaw mnie. Wyślij światłość Twoją i prawdę Twoją, te niech mnie wiodą i przywiodą na świętą górę Twoją i do przybytków Twoich.
3: Wtedy wlinę do ołtarza Bożego, do Boga radości wesela mojego.
2: Na cytarach sławić Cię będę, Boże, Boże mój, czemuś smutna duszo moja i czemu mię trwożysz?
3: Miej ufność Bogu, albowiem jeszcze będę go chwaliła, Zbawiciela mojego i Boga mojego.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków.
2: Wnijdę do ołtarza Bożego.
3: Do Boga radości wesela mojego.
2: Pomoc nasza w imieniu Pana.
3: Który stworzył niebo i ziemię. Spowiadam się Panu, Trójcy Świętej jednemu, Najświętszej Marii Pannie, Błogosławionej Marii Franciszce, wszystkim świętym i Tobie Ojcu.
2: Zmiłuje się nad Wami, odpuści Wam grzechy Wasze i doprowadzi Was do żywota wiecznego.
3: Amen.
2: Przebaczenia, rozgrzeszenia i odpuszczenia grzechów naszych niech nam udzieli Wszechmogący i Miłosierny Pan.
3: Amen.
2: Boże, Ty znowu ożywisz nas.
3: Wtedy lud Twój będzie się weselił w Tobie.
2: Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje.
3: I daj nam zbawienie Twoje.
2: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
3: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
2: Pan z Wami.
3: I z duchem Twoim.
2: Módlmy się.

ażebyśmy ceną krwi wylanej na tym drzewie życia osiągnęli łaski potrzebne do życia wiekuistego. Wszechmogący i miłosierny Boże, prosimy Cię pokornie, abyś Ojczyźnie naszej błogosławił i wspierał ją nieustannie Twą opieką, a nas pobudził, abyśmy żyjąc według nauki Syna Twojego, zbożną pracą budowali dobro całego narodu ku większej Twojej chwale, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna

Czytanie listu błogosławionego Pawła apostoła do Koryntian. Najmilsi, nauka krzyża jest głupstwem dla tych, którzy dążą ku zagładzie. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jest przecież napisane –

Wytracę mądrość mądrych i rozum rozumnych obrócę w niwecz. Gdzie mędrzec? Gdzie nauczyciel prawa? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro bowiem z pomocą mądrości świat nie potrafił poznać Boga w Jego mądrości, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszonej nauki zbawić tych, którzy wierzą. Toteż, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, a dla tych, którzy są powołani zarówno dla Żydów, jak i Greków, Mesjaszem, mocą Boga i mądrością Boga. To przecież, co głupie u Boga, jest mądrzejsze niż ludzie, a to, co słabe u Boga, jest mocniejsze niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu. Niewielu tu mądrych według ciała, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych. To właśnie, co głupie według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co słabe według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. To, co nieszlachetnie urodzone według świata i pogardzane, i to, co nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, pozbawić znaczenia, żeby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed Bogiem. To dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, ten, kto się chlubi, chlubił się w Panu.

0: Trzeba, aby Syn Człowieczy wiele wycierpiał, aby został odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, aby został zabity i trzeciego dnia wskrzeszony. Zwracając się natomiast do wszystkich, mówił: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech każdego dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Kto bowiem chce swoje życie zachować, utraci je. A kto utraci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali. Co pomoże człowiekowi, jeśli zyska cały świat, lecz siebie zgubi lub zatraci? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Przez słowa świętej Ewangelii niech będą zgładzone nasze winy.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość prowadzi nas ku tajemnicy niezwykłej, głębokiej i bardzo wymownej. Prowadzi nas do dnia 3 maja. W naszej religijnej i narodowej pamięci jest to data szczególna. Dla nas, Mariawitów, którzy zachowujemy stary kalendarz i pradawną uroczystość znalezienia Krzyża Świętego, jest to najpierw dzień wspomnienia starożytnej tradycji Kościoła, według której właśnie 3 maja 326 roku święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, odnalazła krzyż Chrystusa. Było to dokładnie 1700 lat temu. Po 3 wiekach męczeństwa, prześladowań Kościoła, cesarz Konstantyn Wielki wydaje edykt tolerancyjny i zezwala na swobodne wyrażanie wiary chrześcijańskiej. Jego matka udaje się do Ziemi Świętej, aby odnaleźć najcenniejsze pamiątki naszej wiary. Jednocześnie dla historii naszego narodu jest to szczególny dzień. 3 maja 1791 roku, kiedy uchwalono Konstytucję 3 maja. Próbę ocalenia Rzeczypospolitej, próbę moralnego i politycznego odrodzenia narodu. Ustanowienia nowoczesnej Konstytucji regulującej stosunki społeczne i narodowe. Była to pierwsza tego typu nowoczesna konstytucja w Europie, a druga na świecie. I to zestawienie wcale nie jest przypadkowe, ale jest głęboko symboliczne. W obu przypadkach chodzi o jedno, o odnalezienie fundamentu, bez którego człowiek i naród nie mogą żyć. Tradycja mówi, że święta Helena udała się do Jerozolimy nie z ciekawości, ale z pragnieniem odnalezienia miejsca męki Pana, naszego Jezusa Chrystusa i samego Krzyża. Golgota była zakryta, zasypana, jakby świat chciał wymazać pamięć o ukrzyżowanym. A święta Helena każe odkopywać to miejsce, usuwać warstwy, które przykryły prawdę. I w końcu odnalezione zostają 3 krzyże. Dopiero cud uzdrowienia chorego pozwala rozpoznać ten właściwy, ten, który przynosi życie. To jest także obraz naszych czasów. Krzyż można zasypać, zepchnąć na margines, uczynić z niego jedynie symbol bez treści. A jednak krzyż Chrystusa zawsze powraca.

jest w nim życie. Dlatego dzisiaj na początku liturgii chór zacytował nam świętego Pawła. Nam zaś chlubić się trzeba w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze. Ale ten krzyż od samego początku budzi sprzeciw. Apostoł narodów mówi, że dla jednych jest on głupstwem, dla innych zgorszeniem. Świat nie rozumie krzyża, bo świat szuka siły i sukcesu. Często także człowiek religijny nie rozumie krzyża. Data 3 maja powraca w historii naszego narodu. W roku 1791 Polska podejmuje próbę odnowy. Konstytucja 3 maja była próbą wyrwania się z egoizmu, z rozbicia, z prywatnych interesów. Była próbą odbudowy wspólnoty. Ale nie została ona przyjęta. Polska upadła, bo zabrakło jedności i ducha ofiary. A przecież jesteśmy narodem wielkim i potężnym. Polska Piastów, Jagiellonów, Batorego czy Sobieskiego. To Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur, religii i języków. Jej siła wcale nie polegała na jednolitości, ale na jedności w różnorodności i szacunku do każdego człowieka. I właśnie dlatego była silna, wtedy, gdy była wspólnotą, bo siła jest w jedności. Ale słabła wtedy, kiedy zwyciężała prywata, buta, pycha i egoizm. Ale po tym upadku nie zostajemy sami. Pojawiają się wielcy wieszczowie naszego narodu, mesjaniści. Oni zaczynają widzieć głębiej nie tylko politykę, ale sens duchowy historii. Mówią o Polsce, która będzie, ku pokrzepieniu serc piszą. Mówią, że będzie ona Chrystusem dla narodów. I z niej wyjdzie płomień wiary i jedności na cały świat. Maria Konopnicka ujmuje to: długoś wodził ludu Polski twój piastowy pług. Długo brzmiała twoja sława i bojowy róg. Nie nasycił cię chleb ziemi, nie zbawiły boje, boś ty inne, boś ty wyższe wziął posłanie swoje. W imię Ojca tyś zrodzony pośród zbóż i pól, w imię Syna umęczony przez twój krzyż i ból. Dziś, gdy padła na twe niebo noc długa i głucha, ludu Polski, ty świętego niesiesz sztandar ducha. To nie jest tylko poezja, siostry i bracia, ale to głęboka intuicja. Naród, który przechodzi przez krzyż i ból, odkrywa swoją misję. Nie tylko przetrwać, ale nieść ducha. I właśnie w tym świetle trzeba zobaczyć także dzieło wielkiego miłosierdzia. Objawienia dane w Płocku świętej Marii Franciszce 2 sierpnia 1893 roku na polskiej ziemi. Były one wezwaniem do powrotu do źródła, do żywego Chrystusa obecnego w Przenajświętszym Sakramencie, do nawrócenia, do życia Ewangelią. Ale nie tylko po to, by pogłębić pobożność, ale po to, by odnowić człowieka, odnowić wspólnotę i świat. To dzieło wyszło od mateczki, świętej Marii Franciszki, córki powstańca styczniowego, córy polskiego narodu. Jej droga nie była drogą uznania, lecz drogą krzyża, cierpienia, niezrozumienia, pogardy, odrzucenia. Została wyklęta. I właśnie w tym objawia się logika Ewangelii. To, co wypływa z tajemnicy krzyża, bardzo często budzi

0: i od razu zostaje odrzucone. To właśnie rok 1906 przyniósł wykluczenie mariawityzmu. Ale krzyż nie traci swojej prawdy przez to, że jest odrzucony i zakopany. Mariawityzm wyrasta z tej polskiej ziemi, z jej historii, cierpienia, wiary, męczeństwa. Nie jest tylko ideą, jest życiem. Tu w Gniazdowie już w 1907 roku rozbrzmiewała liturgia w języku ojczystym. Tutaj siostry uczyły w ojczystym języku mimo zakazu zaborcy. Tutaj tworzona była praca oświatowa, praca u podstaw, wychowanie, troska o młodego człowieka, o ludzi chorych, starszych i sponiewieranych. To była próba przełożenia Ewangelii na codzienność. Dlatego właśnie nawet nasz niewielki Gniazdów staje dzisiaj przed nami jako znak. Jest to miejsce pogranicza, styku kultur, granic. Tu bowiem przebiegała granica zaborów. Tu rozdzielony polski naród musiał mierzyć się z podziałem między wrogie mocarstwa, Rosję i Niemcy. Tu Polacy walczyli o swoją tożsamość, wartości, budowania przyszłości narodu. I co? To miejsce staje się aktualnie przedmiotem zagrożenia. Próba jej likwidacji nie jest tylko decyzją administracyjną, ale jest pytaniem o to, czy chcemy budować ducha narodu, czy go osłabić. Czy chcemy chronić to, co kształtuje człowieka? Czy pozwolimy, by znów zasypano to, co daje życie? Dlatego dzisiejsza uroczystość prowadzi nas do jednego bardzo konkretnego pytania. Czym dla mnie jest krzyż? Czy jest tylko znakiem tradycji, wspomnieniem, symbolem? Czy może naprawdę jest źródłem życia? Bo rzeczywiście krzyż dla jednych pozostaje głupstwem, dla innych zgorszeniem, ale dla nas wierzących jest on mądrością i mocą Bożą. Może właśnie dziś trzeba to powiedzieć najprościej i najprawdziwiej. Naród, który gubi krzyż, gubi samego siebie, a człowiek, który odnajduje krzyż, odnajduje życie. Niech krzyż Jezusa Chrystusa stanie się dla nas na nowo drogowskazem, drogą ku Ojcu i drogą ku drugiemu człowiekowi. Niech Jego belka pionowa przypomina nam pojednanie z Ojcem, a belka pozioma uczy nas widzieć w drugim człowieku brata i siostrę, bo w nich przychodzi do nas Chrystus. Niech krzyż stanie się dla nas źródłem życia, mądrości i mocy. Prowadzi naszą ojczyznę drogą jedności w różnorodności, w poszanowaniu każdego człowieka, ale także niesieniu ofiary i prawdy. Niech światło zmartwychwstania odnawia nasze serca i wspólnoty, a dzieło wielkiego miłosierdzia, zrodzone na polskiej ziemi, wciąż budzi w nas ducha adoracji, miłości, służby i poświęcenia. Niech przez nasze życie dokonuje się odrodzenie człowieka, odnowienie świata. Niech Królestwo Boże rozszerza się pośród nas, aby ziemia, na której żyjemy, pracujemy i jesteśmy, z dnia na dzień stawała się odbiciem nieba. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego i z Ojca zrodzonego przed wszystkimi wiekami, Boga z Boga, światło ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego.

który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z niebios i wcielił się za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżował też za nas pod Pońskim Piłatem, umęczon i pogrzebion i zmartwychwstał dnia trzeciego według Pisma i wstąpił do nieba, siedzi na prawicy Ojca i znowu ma przyjść z chwałą sądzić żywych i umarłych i królestwu Jego nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i od Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie czczony i współwielbiany, który mówił przez proroków i w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznajemy wszechstronne odpuszczenie grzechów i oczekuje zmartwychwstania zmarłych i żywota przyszłego wieku. Amen.

Przyjmij, Najświętszy Ojcze Wszechmogący, Wieczny Boże, tę niepokalaną hostię, którą ja, niegodny Twój sługa, ofiaruję Tobie, Bogu. Ofiarujemy Tobie, Panie, kielich zbawienia, błagając Twojej łaskawości, aby wstąpił przed oblicze Twojego majestatu i za nasze i całego świata zbawienie, na wonność

Panie, złożoną Ci ofiarę i spraw miłościwie, abyśmy przez rozpamiętywanie krzyżowej śmierci Syna Twojego umiłowali i potrafili znosić krzyże, jakie dobroć Twoja na nas zsyła. Boże, Dawco pokoju, prosimy Cię pokornie, aby Ojczyzna nasza wolna od wojen wewnętrznych i zewnętrznych mogła Ci w pokoju służyć. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha,

Tę więc ofiarę posługowania naszego, a także całej rodziny Twojej prosimy Cię, Panie, ażebyś ubłagany przyjął i dni nasze w pokoju Twoim rozrządził i od wiecznego zatracenia nas wybawić, a do liczby wybranych Twoich zaliczyć

czynić we wszystkim błogosławioną, przyjętą, ważną, rozumną i miłą, aby stała się nam ciałem i krwią najmilszego Syna Twojego.

podobny sposób już po wieczerzy, wziąwszy i ten przeczysty kielich w święte i czcigodne swe ręce, znowu Tobie dzięki czyniąc,

Ten jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego testamentu, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To ilekroć czynić

Wybaw nas, prosimy Cię, Panie, od wszelkiego zła, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, i za pośrednictwem błogosławionej i chwalebnej zawsze Dziewicy Boga Rodzicy Maryi i błogosławionej Marii Franciszki, wraz z błogosławionymi apostołami Twoimi i wszystkimi świętymi, udziel nam miłościwie pokoju we dni nasze, ażebyśmy pomocą Twojego miłosierdzia wsparci i od grzechu byli zawsze wolni i od wszelkiego zatrwożenia bezpieczni. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Siostry i bracia, za chwilę przystąpimy do spowiedzi przed Chrystusem Panem. Nie z formalności, ale niech to będzie nasz powrót pod krzyż. Tam, gdzie Chrystus nas nie odrzuca, lecz przygarnia. Tam, gdzie grzech zostaje obmyty, a serce odnajduje pokój. Przychodzimy z ufnością, nie opierając się na własnej sprawiedliwości, lecz na nieskończonej dobroci Boga, który pragnie zbawić, a nie potępić. Niech Pan będzie w sercu i ustach waszych, abyście szczerze i ze skruchą wyznali grzechy swoje w spowiedzi przed Chrystusem Panem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaską Twojego miłosierdzia poruszony, klękam przed Tobą, Najwyższy Kapłanie Jezu Chryste, utajony w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza, aby wyznać moje grzechy, niewdzięczności, niedbalstwa, złości i przestępstwa. Spowiadam się przed Tobą, Panie Jezu Chryste, ze wszystkich moich grzechów i przewinień, popełnionych myślą, mową i uczynkiem. Rachunek sumienia i wyznanie grzechów w swoich myślach Panu Jezusowi. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przejęty do głębi duszy, wielkością win i grzechów moich, wyrażam żal szczery i skruchę serdeczną, że Ciebie, Panie mój i Stwórco, obraziłem. Upadam do stóp Twoich, Boże miłosierny, i błagam Cię, przebacz mi i zapomnij wszystkie grzechy, niedbalstwa i niewierności. Postanawiam odtąd poprawić moje życie i nie wracać więcej do grzechów. Pragnę się odrodzić, żyć nowym życiem, ale Ty, Jezu, wesprzyj słabość mojej woli i udziel mi mocy do nowego życia. Jeżeli żałujecie za grzechy i obiecujecie poprawę, ja zwiastuję wam rozgrzeszenie. Pan nasz Jezus Chrystus niech was rozgrzeszy i ja was rozgrzeszam ze wszystkich grzechów waszych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Matki Najświętszej i wszystkich świętych, niech wam wskażą drogę do nowego życia. Pamiętajcie o tym świętym momencie w waszym życiu. Pozostańcie w pokoju i nie grzeszcie już więcej. Amen. Na zadośćuczynienie Panu Bogu za nasze grzechy w duchu pokuty własnymi słowami podziękujmy za krzyż Chrystusa, za to wszystko, co nam ta ofiara wyjednała. I prośmy w intencji naszej Ojczyzny o zgodę, pokój i jedność. Przyjęcie ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, które ja niegodny pożywać odważam się, niechaj mi nie obraca się na sąd i potępienie, lecz dla dobroci Twojej niechaj mi posłuży do zabezpieczenia i uleczenia duszy i ciała, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grzechy świata.

najświętszymi darami ciała i krwi Twojej, ofiarę krzyża tak uczcili, żebyśmy przez jej rozpamiętywanie zbawiennych skutków na duszy i na ciele doznawali. A umocnieni darami Twoimi prosimy Cię, Panie, obdarz pokojem Ojczyznę naszą, abyśmy wsparci Twoim błogosławieństwem w duchu miłości i braterstwa wypełniali obowiązki względem Ciebie i naszego narodu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

0: nadaliśmy mszę świętą kościoła starokatolickiego Maria Witów. Była to liturgia retransmitowana z parafii świętej Marii Magdaleny w Gniazdowie. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił proboszcz kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz. Na organach grała Zuzanna Przybyłowicz.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Paweł Łysak.

0: My też jesteśmy na miejscu. Zofia Kruszewska i Andrzej Zieliński. Minęła godzina 9. Słuchają nas Państwo w niedzielę, to 123 dzień roku, słońce w znaku byka wzeszło o 5.03, zajdzie o 24, zatem przed nami jeszcze 11 godzin słońca. Imieniny obchodzą Aleksander, Maria, Antonina, Mariola, Świętosława, Piotr, Tymoteusz i Stanisław. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Przed nami wiadomości kulturalne, które zaprezentuje Maria Czok.
1: Dzień dobry ponownie. Pół roku czekał order Orła Białego na dzień, w którym trafi w ręce Andrzeja Poczobuta. Opozycjonista spędził w areszcie 1860 dni i został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów. Dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim odbierze odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku.
2: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości.
3: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność.
2: Tak mówił w listopadzie Karol Nawrocki. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W Archiwum Akt Dawnych można oglądać dokumenty związane z Konstytucją 3 maja. Wystawę Rewolucja 3 maja przygotowano z okazji dzisiejszego święta. Dyrektor Archiwum Akt Dawnych Robert Kostro wyjaśnia, że oprócz jednego z trzech oryginałów ustawy rządowej sprzed 235 lat, zaprezentowany zostanie zbiór archiwaliów ukazujących pracę nad Konstytucją majową.
4: Będą tam mapy, uniwersał, który wzywa na Sejm Wielki do Warszawy w 1788 roku. Będzie też projekt do formy rządu. To jest taki rodzaj wstępnego projektu konstytucji, jeszcze przygotowany przez Ignacego Potockiego. To wszystko są oryginały, przeważnie rękopisy z XVIII wieku, trochę starodruków. Na przykład pierwsze wydania konstytucji można zobaczyć, dokumenty pisane rękami bohaterów tamtych dni, czy Stanisława Augusta, czy Ignacego Potockiego.
1: Archiwum Akt Dawnych można dziś odwiedzać do godziny 17. Wczoraj w Dniu Polonii powołano członków Nowej Rady do spraw Polonii właśnie. Ma ona pomóc w utrzymaniu więzi między Polakami w kraju i za granicą.
5: Rada ma wspierać prezydenta i pomagać w wypracowaniu wspólnej strategii wobec Polonii. Jak podkreśla ministra w kancelarii prezydenta Agnieszka Jędrzak, gremium ma mieć realny wpływ na działania państwa.
6: Ta rada będzie pod moimi auspicjami, a więc będzie również w kooperacji stałej z jednym z pionów, który mi podlega, czyli Biurem do Spraw Polonii i Polaków za granicą, co pozwoli na prowadzenie wspólnej polityki, spójnej polityki i strategii polonijnej tu w kraju i za granicą.
5: Rada ma współpracować z instytucjami państwa zajmującymi się Polonią, w tym z Senatem i administracją rządową, a także wspierać kontakt między środowiskami polonijnymi w różnych częściach świata. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: To patron dzieci i młodzieży. Prawosławni wspominają dziś świętego męczennika Gabriela. Główne dwudniowe uroczystości odbywają się w żeńskim monasterze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zwierkach koło Zabłudowa na Podlasiu. Modlimy się do niego, bo to nasz patron, podkreślają najmłodsi wierni, którzy uczestniczą w uroczystościach.
7: Bliski chyba wszystkim Podlasianom, bo jest to nasz regionalny święty. Staramy się chociaż ten raz w roku do niego zawitać, poprosić go o wstawiennictwo.
8: Święty Gabriel umarł, jak był mały. Później, kiedy była pandemia, jakieś choroby w Zwierkach i chowano ludzi, to naruszyli jego grób i zobaczyli, że to ciało się nie rozłożyło, przeniesiono je do cerkwi.
9: Zawsze warto, jak nie o coś poprosić, to podziękować. Bardzo dużo ludzi, możemy mu dzisiaj oddać hołd.
1: Kult świętego Gabriela na Podlasiu rozpoczął się wraz z odnalezieniem relikwii i cudownymi uzdrowieniami przy jego grobie. Cerkiew prawosławna kanonizowała go w 1820 roku. 135 raz w samym sercu Chicago przeszła biało-czerwona 3-majowa parada. To największe tego typu polskie wydarzenie w skali roku.
10: Parada jest największą manifestacją polskości w Stanach Zjednoczonych, podkreślają organizatorzy, Związek Klubów Polskich, mówi jego dyrektor Łucja Mirowska-Kopeć.
11: Witam wszystkich bardzo serdecznie, paradę rozpoczynamy, pozwolimy mówić naszym gościom i miejmy dobry czas podczas tej parady. Pogoda dopisała. Dziękuję wszystkim za przyjście.
10: Parada odbywa się od 1891 roku. Biało-czerwony pochód upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja. Na paradzie prezentowały się setki polonijnych organizacji, w tym polonijne szkoły, stowarzyszenia polonijnych organizacji czy polskie firmy działające w Wiecznym Mieście.
12: Polska Szkoła imienia Tadeusza Kościuszko. The Tadeusz Kościuszko School of Polish Language in Chicago is celebrating its 75th successful.
10: Chicagowska Polonia z dumą podkreśla, że Konstytucja 3 maja to drugi zaraz po amerykańskim taki akt ustawodawczy na świecie. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: To były wiadomości kulturalne, a szczegóły informacji są dostępne na naszej stronie i w aplikacji Polskiego Radia. Maria Czok, dziękuję i do usłyszenia.
13: Pogoda.
0: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale. Przewiduje się spadek ciśnienia. Dziś temperatura maksymalna od 22 stopni do 26 stopni na wschodzie i od 25 do 28 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, nad morzem z kierunków północnych, a na południu z południowego zachodu. Na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym zachodzie wzrosty zachmurzenia do umiarkowanego i dużego.
14: Reklama.
15: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
16: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
17: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
18: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
17: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
14: Reklama.
0: Słuchają Państwo niedzielnego dwójkowego poranka, pierwszego niedzielnego poranka w maju. Początek maja cieszy nie tylko nas w Polsce ze względu na majówkę, ale cieszył też i w XV wieku chociażby pana Ludwika Zenfla.

W maju usłyszysz pianie kogutów. Raduj się, piękna pani, będziemy siać owies. In Mayen Ludwika Zenfla, 15-wiecznego kompozytora urodzonego w Szwajcarii, w Bazylei, działającego w Niemczech, zafascynowanego Roskanem, ale tworzącego także i takie właśnie niemieckie, świeckie pieśni. Śpiewał Nigel Rogers, to nagranie jeszcze z lat 60. studia muzyki dawnej w Monachium, które prowadził Thomas Binkley. Słuchajmy państwo, dwójki, piękny, słoneczny dzień przed nami, a jeżeli chodzi o to, co przed nami w ramówce, to o 10:00 ekskluzywny wywiad z norweskim pianistą Leifem Ove Andsnesem, który przeprowadzi Karol Furtak, to oczywiście Cafe Muza. O 11:00 strefa literatury, audycja poświęcona Irenie Gombrowicz, rozmowa z autorką biografii Starsza siostra Aleksandrą Gąsowską. O 12:00 muzyka ku czci Najświętszej Marii Panny. Prowadzić będzie ten program muzyczny Magdalena Łoś. Dziś w końcu święto nierozerwalnie połączone z 3 majem, czyli święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. A o 15:00 płytowy Trybunał Dwójki, w którym troje pianistów, Maria Gabryś, Emil Jasitarz i Karol Radziwonowicz, pod okiem i pod uchem Jacka Hawryluka obradować będą nad preludiami z opusu 28 Fryderyka Chopina. By nie sugerować żadnego wykonania pianisty, które mogłoby pojawić się dziś w Trybunale, sięgam po wersję orkiestrową, nieprzypadkowo pod kierunkiem Wojciecha Rajskiego.

Wojciech Rajski prowadził Polską Filharmonię Kameralną w preludium Des-dur Fryderyka Chopina. Wojciech Rajski, wybitny dyrygent, 9 maja odbierze prestiżową, najważniejszą nagrodę Polskiego Radia dla dyrygentów przeznaczoną, czyli diamentową batutę. Wiązać się to będzie z uroczystym koncertem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w sobotę. Polecam Państwu ten wieczór. Polecam też codzienne słuchanie Dwójki o godzinie 12:45, gdyż Wojciech Rajski będzie bohaterem cyklu Zapiński ze współczesności. A przed nami teraz w poranku Dwójki garść nowości. Pierwszą z nich jest nagranie Martina Owena, obecnie jednego z najważniejszych walturnistów, jak nie najważniejszego walturnisty. Pan Owen nagrał m.in. na swojej najnowszej płycie 4. koncert na róg Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przed nami jego część 3. Rondo Allegro Vivace. Towarzyszy mu Manchester Camerata, którą prowadzi Gabor Takacs Noć.

0: Czwarty koncert waltorniowy Wolfganga Amadeusza Mozarta to nowość od Martina Owena, który na waltorni gra jak mało kto. Za chwilę kolejna nowość płytowa, za chwilę kolejna premiera, ale wcześniej wrócimy do wątku 3 maja, rocznicy uchwalenia Konstytucji 1791 roku. Sięgam do archiwów i to do archiwów radia BBC sekcji polskiej. W 1991 roku powstało wiele audycji na temat Konstytucji 3 maja. Wówczas świętowano jej 200. rocznicę uchwalenia. Ja sięgam po głos przeciwny, nazwijmy to, w dyskusji o pozytywach i negatywach Konstytucji 3 maja 1791 roku. Wypowiedź wybitnego historyka opozycjonisty Jerzego Jedlickiego.
1: Moje zdanie o Konstytucji 3 maja jest bardzo ujemne. Ja uważam, że był to akt wielkiego politycznego nierozsądku. Dlatego, że to, co przede wszystkim istotnie nowego wprowadzała ustawa rządowa 3 maja w polskie życie polityczne, to było wprowadzenie dziedziczności tronu, powrót dynastii saskiej, której notabene nie było wówczas, bo elektor saski nie miał męskiego potomka, ale projektowano powrót dynastii saskiej i to właśnie jako dynastii dziedzicznej, nie jako królów elekcyjnych, na tron Polski. I to była ta zasadnicza zmiana ustrojowa w Konstytucji i ona była uznana za najważniejszą sprawę przez współczesnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To było z wielu względów, przede wszystkim względu na położenie międzynarodowe Polski, ale także z przyczyn ustrojowych bardzo nierozsądne i Konstytucja 3 maja walnie się przyczyniła do sprowokowania drugiego, właściwie decydującego rozbioru Polski. Dlatego ja nie mogę się przyłączyć do tego chóru entuzjastów Konstytucji.
2: Tymczasem w świadomości współczesnej, potocznej polskiej, Konstytucja 3 maja funkcjonuje jako symbol, jako mit zjednoczenia, zespolenia narodu w sytuacji zagrożenia, jako mit przezwyciężania partykularnych, klasowych interesów na rzecz dobra ogólnego, dobra wspólnego, dobra Rzeczypospolitej. Oznacza to zatem, że pewne mity i symbole historyczne mogą żyć własnym życiem i ich treść i znaczenie może odbiegać daleko od tego, jakie znaczenie miały realne wydarzenia historyczne w przeszłości?
1: Tak, mogą. Konstytucja 3 maja stała się symbolem narodowym dosyć wcześnie, aczkolwiek nie zaraz. Właściwie po jej uchwaleniu. Najbardziej przyczyniły się do tego obóz Czartoryskiego na emigracji, który z 3 maja uczynił swoją taką chorągiew, prawda, i wydawał pismo pod tytułem 3 maja, uważało się takie stronnictwo trzeciomajowe. Potrzeba tej legendy była oczywista, dlatego że był potrzebny taki symbol zrządności państwa polskiego przed rozbiorami właśnie, żeby pokazać, że Polska zginęła nie z powodu anarchii, tylko z powodu szlacheckiej, tylko właśnie dlatego, że zastawała w rzędzie rządnych europejskich narodów. I w związku z tym Konstytucja 3 maja była tym ostatnim światłem, jakie się zapaliło przed ciemnością rozbiorową. W tym charakterze weszła jako symbol do polskiej świadomości narodowej, polityki, literatury. Aczkolwiek na przykład Mickiewicz wypowiadał się o Konstytucji 3 maja parokrotnie i zmieniał poglądy na nią w sposób diametralny od entuzjastycznych, które na przykład pamiętamy z pana Tadeusza, do bardzo krytycznych. Niemniej później już ten legenda 3 maja żyła swoim życiem i wszyscy ją święcili, wszyscy mieli do niej jakiś stosunek pewnie bardzo nacechowany emocjonalnie, co wcale nie znaczy, że wiedzieli, co tam naprawdę było napisane i uchwalone. To są rzeczy dosyć rozdzielne. Większość polskich historyków, specjalistów tego okresu, od Waleriana Kalinki poczynająca, na niedawno zmarłym Emanuelu Rostworowskim kończąc, pisało konstytucję i jako akcie politycznym nader krytycznie, to nie przeszkadza, że święto 3 maja weszło w normalny, że tak powiem, krwiobieg polskiego narodu i polskiego społeczeństwa i było bardzo potrzebnym symbolem skupienia sił narodowych.
2: Obecnie święto 3 maja pieczętuje powstanie, budowę III Rzeczypospolitej. Czy oznacza to zatem pana zdaniem, iż Trzecia Rzeczpospolita budowana jest na micie, który jest nieprawdziwy, jest nieporozumieniem. I jakie konsekwencje dla przyszłości to niesie ze sobą?
1: Ja bym nie powiedział, że Trzecia Rzeczpospolita jest budowana na micie. Ja bym powiedział, że świadomość narodowa zawsze jest budowana na mitach, symbolach, których realne znaczenie mogło odbiegać od tego, czym one są w narodowym sanktuarium. Dotyczy to nie tylko 3 maja, ale również na przykład panteonu bohaterów narodowych, takich jak Kościówko, książę Józef. Daty i postacie z historii narodowej, które odegrały niezmiernie wielką rolę w organizowaniu narodowej świadomości, będą tę rolę z pewnością mieć nadal. Natomiast państwo buduje się na realiach, na aktualnej kulturze politycznej narodu, na jego instytucjach, prawda? Natomiast każdy naród swoje mity jednoczące ma i w jakimś sensie chyba mieć je musi, a ich odniesienie do historii krytycznej jest czasem bywa zbieżne, czasami się rozchodzi zupełnie.
0: Uchwalenie Konstytucji 3 maja jako mit jednoczący polskie społeczeństwo, czy wbrew rzeczywistej ocenie jej konsekwencji, skutków, ocenie historycznej, to zdanie sprzed 35 lat, nagrane w dopiero co rodzącej się III Rzeczpospolitej w 91 roku, roku 200-lecia uchwalenia Konstytucji, zdanie Jerzego Jedlickiego. Słuchają państwo Dwójki, jest 30 minut po godzinie 9, a my, jako się rzekło, sięgamy do drugiej dziś nowości płytowej. Denis Żdanow, Anastazja Szmidlin, duet fortepianowo-klarnetowy, ich nagranie właśnie w takim opracowaniu tańca hiszpańskiego Manuela de Falla.

0: Kunstkamera.
1: Spośród wielu przykładów ikonograficznych związanych z tradycją Konstytucji 3 maja, przechowywanych w gabinecie rysun i rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie, chyba najbardziej interesujące są te dwa niepozorne rysunki Jana Piotra Norblina. Są one bowiem ciekawym zapisem ówczesnego wydarzenia. Posiadają olbrzymią wartość artystyczną, a jednocześnie widać w nich nadal takie zacięcie prawie że reportażowe. Norblina, który, jak wiemy, wiele szkicował, wiele rysował, również takich typów z ulic warszawskich, czy przedstawicieli społeczeństwa polskiego, czy rozmaitych wydarzeń, od wielkiej polityki po zwykłe życie uliczne.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Jak wyglądał moment zaprzysiężenia Konstytucji 3 maja? Pamiętniki i relacje świadków pozwalają nam odtworzyć atmosferę panującą w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.
3: Wcześnie nazajutrz, we wtorek, dnia 3 maja, Izba Sejmowa napełniła się ciekawymi. Każdy ze drżeniem serca, najtkliwszym oczekiwaniem chciał być świadkiem tak wielkiego dzieła. Wszyscy zapisani z prowincjów rębacze ściągnąć nie mogli. Dosyć ich jednak przybyło i wcześnie miejsca swoje zabrało. Przyjaciele Konstytucji, chcąc jak najuroczyściej i najspokojniej dzień ten zakończyć, innych nie wzięli środków, jak przez poufałych i pewnych arbitrów tak nieznacznie kubki te rębaczów otoczyć, iż ściśnieni ruszyć się nie mogli. Zajaśniało słońce z całym wdziękiem zaczynającej się wiosny. Mimo rozsiewanych postrachów i sierdzących się spojrzeń rębaczy, spokojność, wesołość nawet malowały się w twarzach wszystkich. Tłum słuchaczów tak napełnił Izbę Senatu, iż posłowie ledwie na miejscach swych ostać się mogli. Schody zamkowe, dziedziniec nawet, napełnione były ludem oczekującym niecierpliwie, acz przyjdzie chwila okrzyknięcia tej świętej ustawy, na której opierali najsłodsze nadzieje swoje.
2: Tak 3 maja opisywał Julian Ursyn Niemcewicz, poseł na Sejm 4-letni, jeden ze współtwórców Konstytucji. Ciekawym dopełnieniem wspomnień i relacji z dnia uchwalenia Konstytucji są materiały ikonograficzne. Świadkami wydarzeń byli także artyści.
1: Między innymi był, pewnie został na galerii, był Jean-Pierre Norblin, czyli Jan Piotr Norblin.
2: Piotr Kibort, kustosz w gabinecie rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie.
1: No, wspaniały francuski artysta, który był naszym polskim artystą, również pracującym. Między innymi przede wszystkim zatrudniony jako nauczyciel rysunku dla dzieci książąt Czartoryskich, który był też dekoratorem na dworem książąt Czartoryskich, ale również poza zleceniami dla Komisji Edukacji Narodowej wykonywał prywatnie różne kompozycje w różnych manierach. Natomiast to wydarzenie było tak ważne, że Norblin postanowił utrwalić moment zaprzysiężenia Konstytucji 3 maja przez króla, więc ten moment, kiedy to prawo staje się prawem ważnym i obowiązującym. I jest to widok zdjęty z galerii sali senatorskiej, odpowiednio zakomponowany, dlatego że my do końca nie wiemy, jak to wyglądało, a po rysunkach, szkicach przygotowawczych, kompozycyjnych, które zachowały się szczęśliwie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, mamy co prawda tylko dwa szkice przygotowawcze, ale one pokazują różne etapy.
2: To spójrzmy może.
1: Tak, więc patrzymy na pierwszy z rysunków. I widzimy tutaj bardzo szkicowo potraktowany tłum. W zasadzie to są takie sylwetki ledwo zarysowane jednym, dwoma pociągnięciami piórka, bo jest to rysunek właśnie piórkiem i tuszem. Miejscami lawowany, czyli trochę cienie są pociągnięte pędzlem. Bardzo skromny rysuneczek, on zresztą jest to na papierze bodajże wykorzystanym wtórnie, bo przebija z drugiej strony pismo odręczne wykonane atramentem żelazowo-galasowym. To jest taki atrament, który niestety wżera się w papier i przebija na drugą stronę. Więc bardzo szkicowo potraktowane postaci, szkicowo cała scena, ale już tutaj, już w tej scenie widzimy, jak będą wyglądały późniejsze, gotowe już wielkoformatowe rysunki, powtórzone również w wielkoformatowych rycinach.
2: To, co się rzuca w oczy, to oczywiście tłum, nieprzebrany tłum.
1: Tak, widać tutaj pewien rwetes, ekscytację, podniecenie, posłowie kłębią się wokół tronu królewskiego. Król w tym czasie przysięga na Biblię, unosząc prawą rękę. Ten rysunek najwyraźniej, ten rodzaj kompozycji najwyraźniej nie zadowala autora, bo drugi rysunek, to jest rysunek, który możemy uznawać za ostateczną wersję szkicową do kompozycji, które zostaną powtórzone w dużym formacie. To jest rysunek również piórkiem, tuszem, lawowany pędzlem, chociaż maleńki, bo tak tamten miał 16 na 20 centymetrów, to jest stosunek wysokości i szerokości, tak ten ma 20 na 25 około i jest opisany na dole. Jest opisany dzień 3 maja i podana data cyframi rzymskimi 1791. Mówię o tym 3 maja, bo to jest błąd prawdopodobnie po prostu literówka Norblina, który był przecież Francuzem i niekoniecznie posługiwał się językiem polskim w stopniu dobrym. Dlatego, że przecież na co dzień mógł używać się językiem polskim w stopniu dobrym. Dlatego, że przecież na co dzień mógł używać swobodnie francuskiego, zwłaszcza w towarzystwie, w którym się obracał.

0: kształtuje trochę inaczej rozkład osób chociażby.
1: No właśnie, i ten dramatyzm jest jeszcze większy.
0: Tak. Mimo, że tłum jest gęsty wokół tronu królewskiego, ale jest miejsce pośrodku sali puste i w tym pustym miejscu leży, tarza się wręcz po podłodze poseł Jan Suchorzewski, który był gorącym przeciwnikiem uchwalenia konstytucji i grozi, że zabije siebie i swojego małoletniego syna, jeśli tylko ten akt zostanie zaprzysiężony. No, na szczęście on został uspokojony, a król zaprzysiągł akt konstytucji. Stała się ona dokumentem ważnym.
1: Te rysunki, na które teraz patrzymy, o których rozmawiamy, to jest początek.
0: To jest początek, bo to są przygotowania do wykonania większych kompozycji upamiętniających wydarzenie. I już w 1791 roku Norwid tworzy taki wielkoformatowy rysunek, który jest podpisany jako rysowany z natury. Tworzy go oczywiście w pracowni, ale to jest właśnie ta scena poniekąd zapamiętana, że to jest dokument epoki. On jest przechowany obecnie w Bibliotece Narodowej. Zachowały się jeszcze cztery inne, jeden między innymi w Kurniku. Natomiast na podstawie tego rysunku wielkoformatowego powstał obraz Kazimierza Wojniakowskiego namalowany w rocznicę uchwalenia Konstytucji, namalowany na zamówienie Stanisława Małachowskiego.
1: To jest ten obraz, który w podręcznikach jest bardzo często reprodukowany, więc wielu z nas go kojarzy.
0: Z pewnością go znamy, bo również kiedy ja chodziłem do szkoły, ten obraz był reprodukowany w podręczniku.
1: I jest również w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie grafika reprodukująca ten rysunek.
0: Tak, w rocznicę zaprzysiężenia Konstytucji Józef Łęski przygotował rycinę na podstawie właśnie wielkoformatowej kompozycji Norblina. Co prawda nie był z niej do końca zadowolony, bo jak twierdził sam, popełnił trochę błędów przy niej, bo musiał stworzyć w ciągu zaledwie 2 tygodni.
1: No tak, ta rycina powstała na zamówienie króla.
0: Ale wydaje mi się, że nie są ważne aspekty czysto estetyczne czy artystyczne tej ryciny, ale przede wszystkim to, że upamiętnia tak ważne wydarzenie społeczne, a po drugie to, że jest to rzecz, z której sprzedaży dochód miał być przeznaczony na szczytne cele. Mianowicie, gdyby wybuchła wojna, to dla zwykłego żołnierza, który wykaże się szczególnym bohaterstwem, gdyby wojny nie było, to połowa dochodu pójdzie na utrzymanie szpitala Dzieciątka Jezus, a druga połowa na udoskonalenie machiny mierniczej wojennej, którą Łęski opisał w jednej ze swoich publikacji.
1: No chyba niestety, jak się zdaje, te pieniądze zostały przeznaczone na żołnierzy.
0: Niestety, szczęście nie trwało długo, dlatego że już paręnaście dni po uroczystościach następuje inwazja rosyjska. Polska prowadzi z Rosją wojnę o konstytucję, dlatego że Rosja nie mogła pozwolić, by to bezwładne państwo nagle zaczęło się reformować i co gorsza stałoby się jakimś silnym organizmem i to organizmem, w którym są stosunkowo szerokie w kontekście innych ustrojów europejskich prawa obywatelskie. To było coś nie do pomyślenia, bo według państw zaborczych to byłoby zachwianie równowagi między mocarstwami, więc ta Polska, która była poniekąd buforem między tymi dwoma najbardziej agresywnymi państwami, czyli Prusami i Rosją i też trzecim mocarstwem, jakim była monarchia Habsburgów, no i mogły dopuścić do tego, że Polska się unowocześniła i stała się silnym państwem.
1: Te rysunki Norblina są bardzo ważne, bo wydaje mi się, że przez nie pamiętamy ten moment zaprzysiężenia Konstytucji 3 maja, ale ten moment znamy też z innych redakcji.
0: W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja powstała też inna kompozycja graficzna, również rozpowszechniona, mianowicie miedzioryt. Według rysunku Gustawa Friedricha Tauberta, rytowany przez Johanna Friedricha Bolta. To jest grafika powstała w Berlinie. Bardzo interesująca z tego względu, że zupełnie inna kompozycja niż to, co zaprezentował nam Norblin, a potem Łęski w swojej wersji graficznej rysunków Norblina, jako że tutaj mamy do czynienia z widokiem z boku na tron królewski i króla zaprzysięgającego konstytucję. Widzimy boczne drewniane galerie dla publiczności. Rycina jest trochę bardziej sztywna niż kompozycja Łęskiego na podstawie rysunku Norblina i ona jest bardziej klarowna może i jest interesujący również napis pod kompozycją Sławie króla i narodu z rewolucji dnia 3 maja 1791 poświęca przytomny Gustaw Taubert.

0: ale podobnie jak w poprzedniej kompozycji, również w tej widać tutaj na galeriach mnóstwo dam. I to też jest interesujące, że o ile, jak zauważył Jędrzej Kitowicz, o ile kobiety nie interesowały się życiem publicznym w Polsce wcześniej, o tyle wzorem kobiet francuskich podczas rewolucji i damy polskie zaczęły się żywo interesować polityką. Jest nawet opisana w jednym z pamiętników taka scena, kiedy to król, idąc specjalnym gankiem do kolegiaty warszawskiej na mszę dziękczynną za uchwalenie konstytucji, napotkał damy, które mu zastąpiły drogę i był bardzo podekscytowany. Więc te kobiety były wszędzie obserwatorkami, nawet czynnymi współuczestniczkami wydarzeń, chociaż jak wiadomo wówczas jeszcze nie posiadały pełni praw obywatelskich. Kompozycje, o których wspominałem, jak również wiele innych i rycin, i rysunków obejrzeć można w pokazie cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie wokół Konstytucji 3 maja. Zachęcam do odwiedzenia tego pokazu, poczytania i mam nadzieję, że Państwo, którzy będą świętować w plenerze zapewne święto nasze narodowe, potem będą mogli zasiąść przy ekranie i sobie poczytać więcej, do czego gorąco zachęcam.
1: Społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rządu narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać się będą. To jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających. Sejm, czyli Stany Zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą. Na izbę poselską i na izbę senatorską pod prezydencją króla. Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Przeto liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy.
2: Konstytucja sprzed 235 lat, a jakby z wczoraj. Słuchają Państwo dwójki, za 12 minut wybije godzina 10. My wracamy do naszego wątku wiosny w muzyce.

William Howley, współczesny angielski kompozytor, czerpiący jednak pełnymi garściami z przeszłości, to ostatni, szósty jego madrygał, Io son la primavera, śpiewał zespół Chanticleer, anglikańska tradycja. No, potrafi w chóry, mówiąc kolokwialnie. A przed nami, proszę państwa, nagranie klasyczne, nagranie nie tylko klasyczne pod względem fonografii, ale też i nagranie z doby klasycyzmu. Józefa Haydna, 33. sonata fortepianowa D-dur, grać będzie live Ove Antnes. To zapowiedź tego, co już za 9 minut na naszej antenie, czyli spotkania z tym norweskim pianistą, spotkania, które prowadzić będzie Karol Furtak w Kafe Muza.

Lejfowe, Antnes, nasz gość za chwil kilka, a teraz na sam koniec poranka dwójki przenosimy się do XIX wieku. Emilie Meyer, dopiero co wydanie nagrania jej kwartetu smyczkowego G-moll przez w pełni kobiecy zespół Constance Quartet. Andrzej Zieliński, żegnam się z Państwem, życząc miłej majówki. Zostawiam Państwa w najlepszym możliwym towarzystwie. Zofia Kruszewska za konsoletą, a za chwilę przywita Państwa Karol Furtak, który poprowadzi audycję Kafe Mówca właśnie z Leifem Owe Antnesem.

0: Autopromocja.
1: Bohaterem zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rański, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
2: Wiedziałam, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę.
1: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12.45.
3: Czym jest codzienność, a czym świętowanie? Jakie znaczenie mają miejsce i ludzie w tym czasie? Zastanowimy się nad tym z profesorem Rochem Sulimą dziś o 14.00. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.

0: Dwójka, jesteś na miejscu. Leif Uwe Andsnes.
1: Jest niedziela, 3 maja, minęła 10. Kafe Muza. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Leif Uwe Andsnes to jeden z najbardziej wziętych dziś pianistów, solistów i kameralistów. Z powodzeniem gra muzykę Beethovena, Chopina, Mozarta, Haydna, Dworzaka, etc., ale jest także pianistą poszukującym. Najnowszy efekt tych jego poszukiwań to wydana właśnie płyta poświęcona muzyce Gira Tveita.

0: To krótkie muzyczne preludium do naszego dzisiejszego spotkania z Leifem Ove Andsnesem. W jego interpretacji wysłuchali Państwo miniatury zatytułowanej Witamy w sali weselnej, jednej z licznych miniatur Twaita zebranych pod wspólnym tytułem Melodie ludowe z Hardanger. Twait był także pianistą. Zanim więc zaczęliśmy rozmawiać stricte o jego muzyce, spytałem Leifa Ove Andsnesa o to, czy czuje się częścią tego, co przynajmniej z naszej perspektywy moglibyśmy próbować nazwać norweską szkołą fortepianową.
1: That's a bit complicated because I'm not sure we have a Norwegian piano school, so to say. I think
2: to nieco skomplikowane, bo nie powiedziałbym, że w ogóle mamy coś takiego jak norweska szkoła pianistyczna. Myślę, że najlepiej byłoby stwierdzić, że nasza szkoła gry fortepianowej została naznaczona doświadczeniami wielu Norwegów, którzy wyjeżdżali za granicę, by się uczyć. Było ich naprawdę wielu i kształcili się w bardzo różnych ośrodkach. Jedni wybierali Niemcy, inni wyjeżdżali do Austrii, jeszcze inni kierowali się na wschód Europy, no i do Rosji. Tak więc mamy w tym zakresie naprawdę wiele różnych wpływów. Z drugiej strony na przykład mój nauczyciel był Czechem i zdecydowanie nazwałbym go wpływową osobą w tak niewielkim kraju jak Norwegia. Miał mnóstwo studentów i wszyscy bardzo ceniliśmy dziedzictwo, które nam przekazał. On nie był w tym zakresie wyjątkiem. Do Norwegii przyjeżdżało naprawdę wiele osób, które dodały nieco kolorytu naszej kulturze muzycznej i zdecydowanie pomogły nam ją rozwinąć.
0: Mógłbyś powiedzieć nam nieco więcej na temat osób, o których właśnie wspomniałeś? Mam na myśli wszystkich tych najważniejszych, najbardziej wpływowych pianistów działających w Norwegii.
2: Na pewno wymieniłbym tu właśnie mojego nauczyciela, Jiřího Hlinkę, który, tak jak wspomniałem, był Czechem. W Norwegii działało też wielu prominentnych pianistów pochodzących stąd. Choćby Robert Rifling, to była prawdziwa postać w latach 50., 60., 70., no jeszcze 80. On zdecydowanie reprezentował szkołę niemiecką. Słynął z precyzji i swoich interpretacji muzyki Jana Sebastiana Bacha oraz Ludwiga van Beethovena. Mówiąc nie tylko o pianistach, ale o ważnych postaciach kultury muzycznej w ogóle, nie mogę nie wspomnieć o tym, co dla norweskiej kultury uczynił Maris Jansons. Przecież przez 21 lat był szefem i dyrygentem Orkiestry Filharmonicznej w Oslo i w zasadzie zbudował ten zespół. Do dziś zresztą trzymają ten poziom i należą do naprawdę bardzo dobrych europejskich orkiestr. Poza tym w naszej kulturze wyrosło więcej innych niczego sobie zespołów. Myślę teraz choćby o Norweskiej Orkiestrze Kameralnej, którą prowadziła Iona Braun. Pamiętam ją doskonale, bo kiedyś sporo grałem z tą orkiestrą. W tak małym kraju, jakim jest Norwegia, takie postaci stają się zawsze naprawdę bardzo wpływowe i nie boję się stwierdzić, że to one nas ukształtowały. One pokazywały nam często, co w ogóle jest w zakresie jakości możliwej dziś. Między innymi dzięki nim mam poczucie, że jako kraj legitymujemy się dość wysokim poziomem życia muzycznego. Szczególnie biorąc pod uwagę nasze rozmiary.
0: Także ty jesteś dziś częścią tego świata, nie ukrywajmy. Twoja nowa płyta. Zastanawiam się w odniesieniu do niej, kto kogo bardziej potrzebuje. Czy Leif Ove Andsnes potrzebuje muzyki Gira Tveita, czy jest dokładnie odwrotnie i to on, a w zasadzie jego muzyka, potrzebują Leifa Ove Andsnesa do egzystowania na estradach koncertowych?
2: Mam nadzieję, że ta relacja kształtuje się dwuwektorowo. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Z mojej perspektywy to muzyka, która dosłownie ze mną dojrzewała. W szczególności mam na myśli sonatę Tveita, którą nagrałem, sonatę numer 29. To wyjątkowe dzieło nie tylko w norweskiej kulturze muzycznej, choć skoro to o niej rozmawiamy, to mam poczucie, że ta sonata jest najdonioślejszym osiągnięciem naszej norweskiej kultury w dziedzinie muzyki fortepianowej. To znaczy, nie zapomniałem o Edwardzie Griegu. W jego dorobku znalazła się przecież choćby bardzo rozbudowana, ponad 20-minutowa ballada na fortepian solo. Jednak to kompozycja, której nie sposób wręcz porównać pod kątem ambicji do sonaty Tveita. Dla mnie więc znaczy ona bardzo wiele. Zacząłem studiować tę partyturę dopiero w okresie trwania pandemii, pandemii, choć od wielu, wielu lat o niej myślałem. W końcu jednak pojawiła się szansa, by znaleźć czas i poważniej się nią zająć, nad nią pochylić. Pamiętam, że pomyślałem wtedy, że nie mogę dłużej czekać i cały czas mijać się z tą sonatą, że nie powinienem sobie pozwolić przejść obok niej obojętnie, że to już najwyższy czas na sonatę Twaite. Zacząłem ją więc bardzo często grywać. Włączałem ją do programów wielu koncertów, które wykonywałem potem za granicą. Wspominam o tym, bo zawsze publiczność reagowała na tę muzykę w sposób wręcz przytłaczająco pozytywny. W końcu to naprawdę wielkie dzieło, całkowicie porównywalne do sonat Prokofiewa, do muzyki wspaniałych francuskich kompozytorów, a także, tak, moim zdaniem, także do muzyki Charlesa Ivesa. Pamiętam, jak wykonywałem ją właśnie w Stanach i usłyszałem po jednym z koncertów. Wie pan, ten Tveit to taki norweski Charles Ives. To interesujące, pomyślałem. I zgadzam się z tą opinią. Jest w tej sonacie nieco anarchii i nawiązań do tak wielu tradycji i gatunków muzycznych, a mimo to, to nadal jedna sonata.
1: I thought that was quite interesting. There are some similarities. There's some kind of anarchy and richness in how to use so many genres and idioms in the same piece.
0: Podoba mi się ta metafora i mam nadzieję, że wrócimy do niej jeszcze. Wspomniałeś, że to unikatowe dzieło. Mówiąc szczerze, gdy słuchałem tej kompozycji po raz pierwszy, od razu pomyślałem o wpływie muzyki francuskiej na twórczość Tveita. Studiował zresztą w Paryżu, o ile dobrze pamiętam. Albo przynajmniej o wpływie tej tradycji na jego sonatę numer 29. Czy ten rodzaj oddziaływania jest czymś specyficznym dla Tveita, czy w ogóle muzyka francuska silnie oddziaływała na całą kulturę norweską w ubiegłym stuleciu?
1: We had a few personalities that were quite interested in French impressionism and sounds.
2: Mieliśmy w naszej historii kilku kompozytorów zainteresowanych francuskim impresjonizmem, kwestią kolorystyki w muzyce. Poza Tveitem to był na przykład bardzo impresjonistyczny Alf Hurum. Pamiętam, że grałem kilka jego kompozycji jeszcze jako dziecko. Nie są to utwory szczególnie wymagające pod względem pianistycznym, ale brzmią niemal dokładnie jak arabeski Debussy'ego. Był także David Monrad Johansen, którego nazwałbym chyba bardziej wpływowym kompozytorem. Pamiętam jego utwór orkiestrowy zatytułowany Pan. Słychać w nim wyraźnie ten charakterystyczny dla francuskiego impresjonizmu ton wypowiedzi artystycznej, ale także odrobinę stricte norweskiego kolorytu. Johansen połączył nawiązania do lokalnego folkloru z typem stricte francuskim brzmieniowo. To naprawdę wspaniała kompozycja. Docierały do nas zatem tego typu wpływy, ale przypadek Tveita jest nieco bardziej typowy dla norweskiej kultury. Jak wielu naszych kompozytorów, Tveit wyjechał uczyć się do Niemiec. Studiował w Lipsku przez 4 lata, ale potem faktycznie uzupełniał studia kompozytorskie w Paryżu przez krótki czas. Myślę, że jego muzyka brzmi nieco francusko, głównie ze względu na wykorzystaną w niej modalność. Tveit miał wręcz obsesję na punkcie akordów nawiązujących do modalności. Już kiedy miał 19 lat, napisał i opublikował, dlatego doskonale znamy tę kompozycję, dwugłosowe inwencje na fortepian. Nie uważam, by były to arcydzieła, ale są naprawdę interesujące, tym bardziej, że Tveit nazywa kolejne inwencje w nawiązaniu do modalności. One są zdefiniowane przez skalę modalne. Mamy więc inwencję frygijską, od dźwięku fis i tak dalej. Te jego wskazówki są bardzo precyzyjne, a on, jako młody człowiek, posługuje się modalnością w bardzo czysty sposób. Właśnie to sprawia, że jego muzyka brzmi podobnie modalnie nie tylko do muzyki francuskich impresjonistów, ale także choćby do muzyki Oliviera Messiana. To jednak tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze druga, czyli sposób wykorzystania fortepianu. Tveit pisze na fortepian w bardzo intensywny i bogaty sposób. Posługuje się skrajnymi rejestrami instrumentu, a czasem w jego fakturach pojawiają się także klastery. To znów każe jakby myśleć o Messianie jako pewnym punkcie odniesienia. Tak więc zgodzę się z taką tezą. Jest naprawdę wiele aspektów, które wskazują na jego silną inspirację muzyką francuską.
1: I agree. There are different aspects that leads to a big influence from French music.
0: Skoro pojawiło się już w tej naszej rozmowie hasło modalność, to chyba dobry moment, by zapytać o wpływ norweskiej muzyki ludowej na twórczość Kira Tveita. To jego modalizowanie. Ono Twoim zdaniem jest efektem poszukiwań w tym zakresie, czy jest czymś, co wynika właśnie z zainteresowania lokalnym folklorem?
1: I mean, he had a huge belief in the strength of the folk music. He had such a respect for it when he.
2: Geert Veit na pewno szczerze wierzył w siłę oddziaływania norweskiej muzyki ludowej. Miał też do niej wielki szacunek. Kiedy publikował swoje 50 melodii ludowych z Hardanger, które także w pewnym wyborze zarejestrowałem na tej płycie, był bardzo szczegółowy. To znaczy, podpisywał tekst pod każdą z tych melodii. Kiedy natomiast tego tekstu brakowało, pisał: jaka szkoda, że ludowa śpiewaczka nie pamiętała tego słowa. To niezwykłe doświadczenie móc zobaczyć te wszystkie uwagi i uświadomić sobie, jak analitycznie Tveit podchodził do tych muzycznych miniatur. Natomiast nie jestem pewien, czy to specyficzne poczucie modalności wynika z norweskiego folkloru, czy z zainteresowania folklorem i modalnością w ogóle. Pamiętam, że niedawno oglądałem wywiad z Tveitem. Został on zarejestrowany przez norweską telewizję niedługo przed śmiercią kompozytora. On sam wypowiadał się o tym niepewnie. Nie chciał odpowiadać na pytania o to, na ile ta fascynacja muzyką ludową wpłynęła na jego muzykę i na ile wyczuwalna jest w niej norweska atmosfera. Myślę, że uważał, że to nieco banalne. Mówił, że tak, trochę, że być może, ale... Proszę pamiętać, że moja muzyka wyrasta z bardzo wielu różnych źródeł inspiracji. Mnie także trudno ocenić, na ile te jego modalne pomysły wynikają wprost z naszej tradycyjnej kultury. Jestem jednak pewien, że niektóre z tych kompozycji brzmią dokładnie w taki sposób, że ten związek z tradycyjną kulturą Norwegii jest wyczuwalny. Słychać to choćby wtedy, kiedy Tveit naśladuje nasze tradycyjne instrumenty. Hardingfele na przykład, zwane skrzypcami z Hardanger, czyli takie specyficzne skrzypce, które poza tradycyjnymi strunami mają cztery struny burdonowe, umieszczone i rezonujące pod tymi melodycznymi. Efekt brzmieniowy przypomina dudy. Naśladował też instrumenty szarpane, takie jak choćby langeleik. Te wpływy słyszę w jego muzyce absolutnie bezsprzecznie.
1: And some plucking instruments, langeleik is another one. But I can hear that influence in his music.

Miniatury takie jak ta, dźwięk Langeleik, wprost kierują naszą uwagę ku muzyce norweskiej, ale muzyka Gyrða Tveita potrafi być także bardzo uniwersalna. Najlepszym tego dowodem jest jego sonata numer 29, nagrana właśnie przez Leifa Ove Andsnesa. Na dowód zaproponuję Państwu jej finał, Tempo di Pulsazione.

0: Dyskutując z Leifem Ove Andsnesem o tym, co norweskie, a co uniwersalne w muzyce Gira Tveita, dotarliśmy do tematu pieśni ludowych opracowanych przez Beethovena. Bo kiedy się ich słucha, łatwo przekonać się, że pomiędzy przeróżnymi kulturami istnieje naprawdę wiele podobieństw.
1: Yeah, it's true. I think it's remarkable sometimes to hear folk music from other cultures and to think what's clear connection and similarity there is to folk music from our own culture.
2: Tak, to prawda. Myślę, że w ogóle bardzo niezwykłe. Kiedy słyszy się muzykę ludową jakiejś obcej kultury i ma się wrażenie, że przypomina ona do złudzenia naszą własną. Sam Tveit, poza muzyką norweską, miał bardzo bogatą kolekcję nagrań muzyki tradycyjnej z całego świata, Afryki, Azji, ale także muzyki najdawniejszej. On na pewno zdawał sobie sprawę z tych wszystkich podobieństw. Bardzo go to zajmowało. Zabrał kiedyś fortepian na Saharę i zagrał koncert w piaskach pustyni. W ogóle dużo podróżował i wiele podróży do różnych ludzi zabierał ze sobą muzykę stricte norweską. Grał ją, a przywoził do domu ich muzykę. Znał te powiązania. Faktycznie w Norwegii mamy przeświadczenie, że coś brzmi w stricte norweski sposób. Tveit chyba zdawał sobie sprawę, że ten temat jest bardziej międzynarodowy niż nam się zdaje. Ja to akurat rozumiem. Rozumiem więc tę jego powściągliwość w zdradzaniu norweskich źródeł swoich inspiracji. W końcu ta muzyka brzmi bardzo podobnie w wielu zakątkach świata, choćby w zakresie modalności. Jak wspomniałeś, nawet w tych pieśniach Beethovena, jego opracowaniach pieśni ludowych, możemy znaleźć motywy, które wprost kojarzą się nam z konkretnymi tradycjami i łatwo je rozpoznajemy. Dokładnie tak jest także z tymi norweskimi melodiami.
1: They can sound like real folk music and something distinct, which might sound like Norwegian folk music.
0: Z kolei to ty powiedziałeś, że Tveit mocno wierzył w siłę oddziaływania muzyki ludowej. Czy to właśnie z tego powodu postanowiłeś nagrać jego pieśni wraz ze swoją siostrą?
1: Partly, but though she is not a folk singer, but she is not a classical singer and.
2: Częściowo tak, ale ona nie jest śpiewaczką muzyki ludowej, nie śpiewa też klasycznie. Pracuje zwykle z muzyką muzykalową i jazzem. Nigdy dotychczas ze sobą nie współpracowaliśmy, to znaczy ja śledziłem jej poczynania. Solveig jest także aktorką w Oslo, a ona śledziła moje przedsięwzięcia, ale wracając do tematu, te pieśni. Znam niektóre z nich od ponad 30 lat. Częścią mojego poprzedniego festiwalu kameralnego było coś w rodzaju warsztatu. Właśnie w takiej formule przygotowywaliśmy wiele pieśni Gira Tveita. Od zawsze myślałem, że one chyba nie są najodpowiedniejsze dla klasycznie wykształconych śpiewaków. Wymagają od wykonawcy więcej elastyczności i naprawdę zdecydowanie bardziej niż pieśni stricte klasyczne wymagają skupienia się na tekście. Tveit pracował z wierszami bardzo wyrazistych poetów. Czasem to naprawdę proste pieśni, utwory zwrotkowe, czasem także brzmiące jakby były wprost wyrwane z muzyki ludowej. Innym razem ich brzmienie przypomina popularne piosenki. Myślę, że mówisz o pieśni, która ukazała się jako singiel. Tveit zanotował jej melodię dosłownie w 5-10 minut na serwetce. Nie zapisał nawet fortepianowego towarzyszenia. Zapisał linię melodyczną i podpisał akordy w akompaniamencie. Potem utwór stał się niezwykle popularny. W Norwegii można go usłyszeć bardzo często, także w radiu. Wspólnie przeczytaliśmy mnóstwo pieśni Tveita. Pomyślałem więc, dlaczego by ich razem nie nagrać? Wybraliśmy te, które najbardziej nam się podobały i tak powstała część materiału tej płyty.
1: And I found it very interesting then to do this with my sister. We read through so many of the songs and then we found the group that we liked the most. And then I thought, why don't we record it together?

0: A zamierzacie razem koncertować? Są jakieś plany w waszych kalendarzach? Pytam o to tym bardziej, że to wasze pierwsze wspólne przedsięwzięcie.
1: Yeah, we will see. I mean, we haven't really found so many opportunities. We did a couple of small.
2: Zobaczymy. Na razie udało się nam wystąpić wspólnie kilkakrotnie w Norwegii, wtedy gdy było to możliwe. Na kilku takich koncertach udało się nam wspólnie wykonać wybrane pieśni Tveita. Myślę, że byłoby to interesujące tym bardziej, że pieśni Tveita są bardzo intymnym światem. Myślę nawet, że jest szansa, że lepiej zabrzmiałyby na jakiejś estradzie w klubie jazzowym niż w typowej sali koncertowej. Nie ukrywam, uwielbiam je wykonywać. Uważam, że zdradzają one przed nami bardzo poetyckie oblicze Tveita. To zresztą było także moją intencją, kiedy pracowałem nad programem tego albumu. Chciałem zaprezentować różne oblicza Tveita. Z jednej strony mamy więc tę wielką, epicką sonatę, z drugiej te jakże intymne pieśni.
0: Zupełnie naturalnie pojawił się nam już temat twojego poprzedniego festiwalu muzyki kameralnej. W sierpniu odbędzie się ostatni Rosendahl Chamber Music Festival z tobą jako dyrektorem artystycznym. Zdradzisz, jakie są powody twojej rezygnacji z tego stanowiska?
1: Yeah, well, the Rosendahl was my second Chamber Music Festival to be involved in my life. The first was in Risør.
2: Tak, to już drugi festiwal muzyki kameralnej w moim życiu. Ten pierwszy odbywał się wcześniej, w Risør. To miasto w południowej Norwegii, w którym w 1994 roku zorganizowaliśmy wielką celebrację muzyki Gyrða Tveita i to właśnie dzięki temu znam jego pieśni i inne kompozycje. Zanim przejdę do festiwalu w Rosendahl, pozwolę sobie podkreślić, że moja przygoda z festiwalem w Risør trwała 17 lat. Te wydarzenia stały się więc naprawdę ważną częścią mojego życia. Poznałem dzięki nim wiele muzyki i wielu muzyków, także wielu swoich przyjaciół. Zdecydowanie więc ten festiwal mnie ukształtował i wykreował moje relacje ze światem muzyki. Decyzja o rezygnacji z udziału w tym festiwalu związana była z powodami rodzinnymi. Urodziła się moja córka, a ja poczułem, że to pora, by w życiu skupić się na czymś innym, nowym. Po kilku latach jednak zatęskniłem za tym, poczułem na nowo wenę do tworzenia festiwalu. Jako że w Rosendahl bywałem bardzo regularnie, każdego lata, to zupełnie naturalnie rozpocząłem tam organizację nowego festiwalu. To bardzo dobra lokalizacja. Jest tam już nowa sala koncertowa, są także stare farmy, a poza tym Rosendahl to miejsce położone nad fiordem w północnej Norwegii. Zresztą to bardzo blisko małej ojczyzny Gyrða Tveita, to okręg Hardanger. Naprawdę przyjemnością było prowadzenie tego festiwalu przez 10 lat. Teraz jednak ponownie pomyślałem, że dobrze byłoby mieć latem czas na coś innego. Zaangażowanie w takie wydarzenia wymaga naprawdę wielkiego nakładu pracy, bo to zdecydowanie więcej niż tylko myślenie o programowaniu. Ostatecznie więc mam w swoim życiorysie 27 lat programowania festiwali. To już najwyższy czas na krótką przerwę.
1: So I have programmed festivals for 27 years and think I deserve a little break.
0: Nie ma więc w twoim życiu żadnej nowej inicjatywy. Po prostu potrzebujesz czasu dla siebie, rodziny, na inne zadania?
2: Tak, ale to nie tylko plany rodzinne. To także inne artystyczne przedsięwzięcia, być może także i w przyszłości jakiś nowy festiwal kameralny. Nie wiem, co przyniesie los. Jestem dumny z faktu prowadzenia swoich festiwali, ale ostatecznie przyszedł czas na odrobinę wyzwolenia.
1: So there's a kind of liberation in that as well. So your
0: projects. Pomówmy zatem o twoich przyszłych przedsięwzięciach. Wiem, że planujesz wydanie płyty z preludiami Chopina. Pamiętam twoje chopinowskie płyty, ale były to zdecydowanie bardziej rozbudowane formy niż preludia. To były sonaty i ballady. Dlaczego zatem preludia? No i dlaczego akurat teraz?
1: Well, it's been my obsession the last years to try to master this great cycle.
2: Cóż, w zasadzie w ciągu ostatnich kilku lat osiągnięcie mistrzostwa w tym wspaniałym cyklu stało się moją obsesją. To naprawdę mistyczny cykl, muzyczny świat, w który wręcz trudno uwierzyć. Chopin naprawdę potrafi stworzyć w tych miniaturach coś nieziemskiego, w zasadzie w kilka sekund. Genialny jest moim zdaniem już sam tytuł. Każde preludium wydaje się bowiem niekompletne. Każde potrzebuje jakby zamknięcia, zadaje pytania, a nie daje odpowiedzi. Żeby ją znaleźć, dosłownie trzeba przejść do kolejnego preludium. Naprawdę niesamowicie jest analizować te utwory. One po prostu są preludiami i prowadzą do czegoś, ale pytanie brzmi, czym jest to coś? Ta niekompletność preludiów prawdziwie mnie intryguje. Chcę jednak podkreślić, że to słowo niekompletność nie świadczy o tym, że tym utworom czegoś brakuje. To najzwyczajniej rozbudza apetyt, aż chciałoby się więcej i więcej. Poza tym, kiedy wykonuje się wszystkie 24 preludia, to można zdać sobie sprawę, że to wielkie wyzwanie zarówno muzyczne, jak i pianistyczne, choć to niby tylko takie drobiazgi, małe pocztówki. Trzeba natychmiast uchwycić specyfikę każdego z nich. Jeśli się tego nie osiągnie, no cóż, to coś zupełnie innego niż wykonanie wielkiej sonaty. To samo się nie obroni. Muszę to zrobić dla siebie. To kolejny rozdział mojej podróży z Chopinem, w której on cały czas pozostaje przy mnie, a jego muzyka we mnie dojrzewa. Chyba się nigdy nią nie znudzę.
0: Rozumiem więc, że osobiście jesteś zwolennikiem traktowania preludiów jako cyklu. Do dziś trwają przecież zażarte dyskusje w tym zakresie. Nie, chyba nie jestem zwolennikiem jasnej odpowiedzi tak lub nie w tym zakresie. Preludia mają jakby kilka twarzy. Rzecz jasna, są pomiędzy niektórymi jawne powiązania. Z drugiej jednak strony, patrząc na nie jedno po drugim, znajdzie się momenty bardzo dziwnego przechodzenia jednego po drugim.

0: septymowym preludium, które kreuje wręcz bożonarodzeniową aurę, która jest tak idylliczne, a potem nagle rodzi się dramat preludium d-moll. Tak jakby nie było pomiędzy nimi absolutnie żadnego połączenia, ani harmonicznie, ani jeśli chodzi o prowadzenie jakiejkolwiek ciągłej narracji. Ale czasem dokładnie takie jest ludzkie życie. Dosłownie wskakuje się z jednej sytuacji w drugą. Ja osobiście lubię czasem ten efekt przeskakiwania z jednej kompozycji w drugą, mimo że nie wydają się one jakkolwiek połączone. Z preludiami bywa także tak, że czasem pianista po prostu potrzebuje przerwy, chwili, by odetchnąć, pomyśleć i dopiero potem kontynuować ich wykonanie.
1: But sometimes also in this, when playing them, then you need some time between these pieces just to think and then go somewhere else.
0: Pozostaną tajemnicą.
1: Oh yeah. They will always stay
0: tak,
1: like that.
0: Zdecydowanie.
2: I'm wondering if you would like to share.
3: A czy możesz podzielić się z nami informacją o tym, jak długo wykonywałeś preludia, zanim zdecydowałeś się na to nagranie?
1: I played extensively the cycle for the last 3 years.
0: Cały cykl wykonuję intensywnie przez ostatnie 3 lata. Wszystkie preludia poznawałem jednak oddzielnie, krok po kroku, ale nigdy wcześniej w swoim życiu nie odważyłem się wykonywać ich w formule cyklu. Wykonywałem pojedyncze preludia jako bisy. Część z nich grałem po prostu dla siebie. Uczyłem też ich wykonywania. Znam je więc oddzielnie bardzo dobrze. Jednak intensywne studiowanie ich w formule cyklu, tak by być w stanie wykonać je jako cały opus 28, rozpoczęło się dopiero 3-4 lata temu i poskutkowało tym, że jestem przekonany, że po prostu muszę je nagrać.
1: So the intensity of my knowledge and my going into these pieces have been from the last 3-4 years.
3: Na nagrania kompletu preludiów Chopina w interpretacjach Leiva Ove Andsnesa przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Na razie jednak możemy wrócić pamięcią do jego innych chopinowskich interpretacji. Zabrzmi nokturn F-dur, numer 1 w opusie 15.

0: Z zupełnie innej strony zatem, jak wiele czasu poświęciłeś na przygotowanie nowego koncertu fortepianowego Oriana Matre?
1: Yes, he was very generous to be early finished with the piece. I got the score in
2: Cóż, Orian Matre był na tyle szczodry, że ukończył partyturę naprawdę wcześnie. Dostałem ją już we wrześniu, choć nie mogłem zacząć pracy nad nią wcześniej niż w październiku. Byłem po prostu zbyt zajęty. Potem jednak, właśnie w październiku, zacząłem bardzo intensywne studia nad tą partyturą. I trwały one kilka miesięcy. W końcu w lutym wykonałem jego nowy koncert fortepianowy. To interesujące, wielkie dzieło koncertujące. Trwa ponad 30 minut i składa się z czterech potężnych części. Piątą jest solowe intermezzo. Utwór zabrzmiał premierowo w Oslo, potem wykonałem go także w Bergen, ale to kompozycja, którą zdecydowanie chciałbym wykonać także poza Norwegią. Staramy się mocno, by się to udało.
1: And it's a piece I really would love to also take outside Norway with the year. So we're trying to make that work.
0: Skoro to tak potężny koncert, to zastanawiam się, czy to także utwór potężny w odniesieniu do samej pianistycznej faktury.
1: It's a combination. It's very much interwoven in the orchestra. He's a master of orchestration. I've always loved his.
2: To zależy. Na pewno partia fortepianu jest bardzo silnie zintegrowana z partią orkiestry. Matre jest moim zdaniem mistrzem orkiestracji i właśnie dlatego chciałem zamówić u niego koncert fortepianowy. Pomyślałem po prostu, że sposób, w jaki partia fortepianu splatać się będzie z partią orkiestry, będzie czymś fantastycznym. Z drugiej jednak strony byłem pozytywnie zaskoczony, że Örjan potraktował partię solową, pisaną przecież dla mnie, prawdziwie pianistycznie. Mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że potrafi tak pisać na fortepian. Nie słyszałem takich jakości w jego wcześniejszych utworach. Poza tym dotychczas nie napisał zbyt wiele na fortepian solo. Są więc w koncercie momenty napisane naprawdę pianistycznie, ale przede wszystkim Matre jest jakby dumny z brzmienia swojej muzyki i kolorystyki orkiestrowej. Daje to trochę poczucia bycia wewnątrz i na zewnątrz. To znaczy z jednej strony jest się solistą, z drugiej po prostu trzeba stopić brzmienie fortepianu z kolorystyką orkiestry. Jestem jednak bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób to wszystko istnieje tu obok siebie. Z tego, jak fortepian czasem ściera się z orkiestrą. To po prostu jakość, którą Matre nawiązał do bogatej tradycji gatunku koncertu fortepianowego.
0: On the history of the genre. Wybacz mi tę szczerość, ale czasem myślę, że warto pytać o takie rzeczy. Dlatego też poproszę o szczerą odpowiedź, jeśli nie masz nic przeciwko. Powiedziałeś, że staracie się o więcej koncertów. Tak więc, czy było warto uczyć się nowego, potężnego koncertu po to, by wykonać go przynajmniej na razie, tylko dwukrotnie?
1: For me it would have been, with this.
2: Z mojej perspektywy tak, dla tego koncertu było warto. Od początku jednak miałem w głowie tę myśl, że chciałbym wykonywać ten koncert zdecydowanie częściej. Jestem generalnie dobrej myśli. Uważam, że uda nam się doprowadzić do prezentacji tego utworu w większej liczbie miejsc. Co prawda mój kalendarz jest dość ściśle wypełniony na najbliższe lata i szukamy sposobności, by wykonać koncert Matre dopiero w 2028 roku, ale jestem przekonany, że uda się wykonać go przynajmniej z kilkoma orkiestrami. Poza tym z nowymi utworami jest tak, że do ostatniej chwili nie wie się, co z tego wyjdzie. Gdybym nie poczuł jakiejś więzi z tą muzyką, zapewne skończyłoby się tylko na tych dwóch wykonaniach. Dopiero po premierze można pytać o to, czy było warto. Gdyby ten utwór mi się nie spodobał, być może sam przed sobą odpowiedziałbym, że nie. Z drugiej jednak strony, jeśli nie podejmuje się ryzyka wykonania nowej kompozycji, z góry traci się tę szansę. Ja akurat nie wykonywałem dużo muzyki nowej w swoim życiu, jestem więc teraz bardzo szczęśliwy, że mogę poznać i wykonać kilka zupełnie nowych kompozycji. W przyszłym sezonie będę prawykonywał koncert fortepianowy Missy Mazzoli. Premiera odbędzie się w Hamburgu, w Elbphilharmonii, a potem, tydzień później, jej koncert zabrzmi w Nowym Jorku. To będzie luty 2028 roku. To w moim życiu interesujący okres, w którym w zasadzie wracam do muzyki nowej. Bardzo to lubię, poznawanie zupełnie nowych kompozycji, praca z kompozytorem, no i sam moment prawykonania, w którym ostatecznie człowiek dowiaduje się, na ile może sobie z tą muzyką pozwolić.
1: And it is a fantastic thing to premiere a piece and to work with a composer like that and to get to know a new language.
2: A po co to tobie jako pianiście, a może także jako człowiekowi? Z jednej strony cały czas masz kontakt z muzyką Mozarta, Beethovena, Schuberta, z jeszcze innej grasz bardzo mało znaną muzykę norweską i nie tylko norweską. Z jeszcze innej angażujesz się w wykonywanie nowej muzyki. Dlaczego jest ci to potrzebne?
1: Well, I have been always quite curious about a lot of different music.
0: Od zawsze byłem zainteresowany wieloma różnymi gatunkami muzyki. Nie potrafię wyobrazić sobie życia bez kanonu, bez tych największych dzieł literatury fortepianowej. Potrzebuję ich jako muzyk. Nie byłbym chyba w stanie w ogóle grać bez Beethovena w repertuarze. On wydaje mi się po prostu niezbędny i bardzo prawdziwy. Ta muzyka chwyta mnie za serce i mocno trzyma, a to daje mi siłę. Naprawdę bardzo potrzebuję tego w moim życiu. Z drugiej strony zawsze postrzegałem za wartość dodaną możliwość włączenia do swojego repertuaru kompozycji mniej znanych, takich, których w zasadzie nikt nie kojarzy. Dlatego zresztą jestem bardzo szczęśliwy, że gram na takim instrumencie jak fortepian. Na fortepian napisano przecież tak wiele, tak różnej muzyki. Często to bardzo dobre kompozycje, a ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Szczerze powiedziawszy, czasem można się zadziwić, gdy przekracza się mury jakiegoś muzycznego konserwatorium, a tam wszyscy ćwiczą praktycznie to samo, w kółko. Nie tak dawno temu przecież nagrałem płytę z poetyckimi nastrojami Antonina Dworzaka. To 13 absolutnie wspaniałych utworów, które Dworzak napisał chyba w swoim najlepszym okresie, mniej więcej wtedy, gdy komponował swoją ósmą symfonię. Cały ten cykl trwał około godziny i to naprawdę 60 minut wspaniałej muzyki. Muszę przyznać, że możliwość koncertowania z tymi utworami Dworzaka na całym świecie była jednym z największych prezentów, jakie kiedykolwiek dostałem od życia. Z jednej strony to kompozycje absolutnie przystępne dla bardzo różnej publiczności, z drugiej niemal nikt ich nie zna. Nawet kiedy grałem je w Pradze, słyszałem od publiczności, że to niesamowite, bo nie ma ona okazji, by regularnie słuchać tej części dorobku Dworzaka. Myślę, że w literaturze fortepianowej czeka na pianistów wiele tego typu szans. Co do muzyki norweskiej, no cóż, w zupełnie naturalny sposób eksploruję ten temat. W końcu stąd pochodzę i tu mieszkam. To zupełnie normalne, że znam tę muzykę dużo lepiej niż choćby hiszpański repertuar fortepianowy. Doceniam tę część muzyki. Słucham kompozycji choćby Albenisa i myślę sobie, że to wspaniała muzyka, ale przecież nie dojrzewałem z jego kompozycjami w taki sposób, w jaki dojrzewałem z muzyką Griega, Sibeliusa i w końcu także Tveita. Myślę, że to samo w sobie prowadzi mnie do stałego wykonywania muzyki pochodzącej z mojego miejsca na świecie. W muzyce nowej sednem jest to, o czym zacząłem już mówić. Angażując się w nią, próbujemy znaleźć takie osobowości, które są w stanie dać światu coś zupełnie nowego przez swoją sztukę. My, artyści, dajemy im szansę. Do tego, tak, ewidentnie dochodzi jeszcze ten element podniecenia, gdy gra się coś, czego jeszcze nikt nigdy nie słyszał. Taki rodzaj doświadczenia i wgryzanie się w zupełnie nową partyturę zdecydowanie polecam każdemu muzykowi, by tego zaznał.
1: And to get to know a new language is an experience I recommend to every musician.
0: Na koniec pozwól, że zapytam o plany na 2027 rok związane z muzyką Ludwika van Beethovena, bo domyślam się, że takie istnieją.
1: My big plan is my one Beethoven plan is to play the last three piano sonatas.
2: Mój wielki plan na 2027 rok, jedyny dotyczący Beethovena, to wykonywanie jego ostatnich trzech sonat fortepianowych. Zamierzam poświęcić na to naprawdę wiele koncertów. Zacznę już w grudniu tego roku, a potem odbędę wielkie tournée z tym repertuarem. Obejmuje ono Stany Zjednoczone, Europę i Azję. Wykonywałem je już kiedyś, w przeszłości, ale zawsze oddzielnie. Nigdy jeszcze nie zagrałem tych sonat jedna po drugiej. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę wspaniała podróż. W końcu to muzyka fascynująca dosłownie w każdym wymiarze. Uważam, że to muzyka naszych czasów. Otwiera nam oczy na tak wiele pytań. Myślę, że to naprawdę egzystencjalne pytania. A sama muzyka do żywego potrafi poruszyć. Tak więc to jest mój wielki plan na 2027 rok.
1: existential ones, and it's deeply, deeply touching music. So that is my big Beethoven project for 2027.
0: Faktycznie, tak jak powiedział Leif Ove Andsnes, muzyka Beethovena trwa przy nim nieustannie. Najlepszym na to dowodem jest koncert, który w Kopenhadze odbył się dosłownie kilka dni temu, a którego dziś o 20 wysłuchamy wspólnie na falach programu Drugiego Polskiego Radia. W jego programie znalazł się trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37 Beethovena, a Andsnesowi partnerowała Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą Antonella Manacordy. Na razie dziękuję Państwu w imieniu swoim, jak i Leifa Ove Andsnesa, za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Karol Furtak.
3: Reklama. Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
4: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
4: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
6: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama.
7: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maniucha Bikont.

Strefa literatury. Irena jest jeszcze małą dziewczynką. Ma 6 lat. Mieszka w Małoszycach. Uczy się w domu, a w wolnym czasie bawi lalkami. Pewnego dnia jedzie z rodzicami i młodszym bratem do Radomia, do fotografa Grodzickiego. Chce zrobić sobie zdjęcie z ulubioną zabawką. Jest lato. Ma na sobie białą płócienną sukienkę, rajstopy w paski, które zdążyła już pobrudzić na ulicy, oraz wiązane wygodne buty. Jej delikatne, długie włosy guwernantka zaplotła w 2 warkocze. Zwinięte nad uszami tworzą typowo słowiańską fryzurę z przedziałkiem na środku. Irena jest chuda i blada w przeciwieństwie do pucułowatej lalki.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Ta 6-letnia dziewczynka sfotografowana z lalką to Irena Gombrowicz, starsza siostra słynnego brata Witolda. Pewnie my, czytelnicy, kojarzymy ją przede wszystkim właśnie z tym młodszym bratem pisarzem i myślimy o jej życiu w kontekście twórczości autora Ferdy Durkę. Twórczość młodszego brata Irena Gombrowicz promowała, przesyłała recenzentom teksty dramatów Witolda, ale sama też pisała. Przede wszystkim artykuły, teksty publicystyczne, ale także wiersze i sztuki teatralne. Działała społecznie. Związana też była przed wojną z Polskim Radiem. Jak ciekawą, jak aktywną, niestrudzoną osobą była Irena Gombrowicz, zwana przez najbliższych Reną. O tym wszystkim opowiada nam w wydanej niedawno książce Starsza siostra, biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandra Gąsowska, którą witam w studiu Dwójki. Witam panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Fotografia tutaj z lalką, o której pani pisze, której niestety tutaj nie ma. Mamy inne fotografie Ireny w różnym wieku. Jerzy Andrzejewski podobno powiedział o niej, ale brzydka. Pani, opisując fotografię dołączoną przez Irenę Gombrowicz do dokumentów złożonych na Uniwersytecie Warszawskim, pisze, jest coś dobrego w tej twarzy. Coś bardzo naturalnego. Co panią urzekło w Irenie Gombrowicz? Pytam nie tylko o tę fizyczność, o jej twarz, ale także o jej osobowość, charakter.
1: Ja znałam Irenę z kilku zdjęć, które prezentowane były w Muzeum Gombrowiczowe w Soli. Właśnie to zdjęcie z lalką, zdjęcie z małym tygrysem, prawdziwym, żywym tygrysem na kolanach, już takiej starszej kobiety, oraz zdjęcie z koleżankami z koła byłych wychowanek gimnazjum. I chyba ta jej fizjonomia przyciągnęła mnie początkowo. To był taki pierwszy impuls. Ona ma takie bardzo naturalny wyraz twarzy, takie szczere, dobre, ciepłe oczy. Widać było, że nie ma w niej jakiejś takiej sztuczności, kokieterii, w przeciwieństwie nawet do zdjęć Witolda, które zawsze tak trochę z zadartym nosem były robione, tak, upozowane. Tak, ona była bardzo naturalna, ale bardzo brakowało mi informacji o niej i to też, że wiedziałam, że była działaczką społeczną, katoliczką, to mnie zaintrygowało, bo jednak ten ogromny kontrast pomiędzy takim no, prawie że ateizmem Witolda, a tutaj siostrą, która okazuje się, że była osobą głęboko wierzącą, to było bardzo ciekawe. Postanowiłam to zgłębić i sprawdzić.
0: Jest w tej książce taka fotografia rodzeństwa Gombrowiczów. Ci dwaj starsi bracia są z żonami, z dziećmi, a Irena i Witold siedzą tak na trawie, na dole. Jakoś osobni, prawda? To znaczy wiemy, że ona nie wyszła za mąż. Witold Gombrowicz ożenił się pod koniec życia z Ritą Labros. Czy oni byli osobni? Ona była osobna?
1: Osobni i podobni, bo to nawet na tym zdjęciu, które jest jednym z najpiękniejszych zdjęć w ogóle rodzeństwa Gombrowiczów. To jest w ogóle zdjęcie zrobione w ogrodzie, w leśniczówce Potoczek. Tam widzimy Janusza ze swoją żoną Franciszką Skotkowskich, z ich synem, a obok właśnie Jerzy, Aleksandra z Pruszaków i córka Tereska. Ci starsi jakby siedzą na ławce, a na dole na trawie siedzi Irena i Witold. I tutaj bardzo widać właśnie to podobieństwo, takie no po prostu uroda, typ urody pewien charakterystyczny pomiędzy Ireną właśnie a Witoldem. I tak, byli osobni właśnie dlatego, że wybrali inną drogę. Nie rodzina, nie majątek, nie pomnażanie tego majątku, tylko droga artystyczna, droga no, w przypadku Ireny społeczna. No ale w pewnym sensie też wiemy, że przecież Witold Gombrowicz nie był społecznikiem na pewno, natomiast miał takie poczucie misji, że ta jego twórczość to będzie coś, co wywróci do góry nogami całą historię literatury. I że to też będzie w pewnym sensie taka działalność proludzka.
2: Jakaż jednak różnica pomiędzy wiarą mojej matki a siostry, jakby to były dwa odmienne języki. Katolicyzm matki był jeszcze spontaniczny, naturalny, niemal lekkomyślny w swojej naturalności. Był powietrzem, którym oddychała, prawie nie zdając sobie z tego sprawy i bez żadnego wysiłku. Wprawdzie lubiła poruszać rozmaite teologiczne kwestie, ale czyniła to z indolencją, świadczącą o zupełnym do tego nieprzygotowaniu. Tu idea wcielała się w obyczaj, stawała się pewnym sposobem bycia i moja matka była gorliwą katoliczką, tak jak była Polką lub jak była osobą z ziemiańskiej rodziny. Natomiast moja siostra była w wierze trudna, wysilona, skoncentrowana. Był to katolicyzm, jakbyśmy dziś powiedzieli, egzystencjalny i był świadectwem, jak bardzo życie stało się trudne na przestrzeni jednego pokolenia. To był katolicyzm już nowoczesny. Nie ulega wątpliwości zresztą, że miała najsilniejszy charakter z nas wszystkich. A poza tym logika, precyzja, obiektywizm naukowy przyciągały ją z wielką siłą. Nie darmo studiowała matematykę i jej wiara była tyleż uczuciowa, co wyrozumowana, ale pozbawiona prawie radości, przynajmniej tej, co łatwo objawia się na zewnątrz, prawie dramatyczna w swoim uporze. Podczas gdy starsze panie nie widziały nic, ale to nic niewłaściwego w swoim bogactwie materialnym, tych panien z dobrych domów już nie opuszczało poczucie winy. To nie moja wina, że urodziłam się w sferze zamożnej, broniła się moja siostra. Każdy musi żyć tam, gdzie go Pan Bóg umieścił. Ale to moje życie nie powinno być łatwiejsze od tamtego życia niższego. Ja powinnam w każdym razie żyć dla tamtego życia. Nie idzie o zlikwidowanie mego stanu posiadania tych wartości, do których mi otworzyło dostęp staranniejsze wychowanie, ale o to, żeby z niego inni mogli korzystać. I wierna swym matematycznym inklinacjom dodawała. No powiedz, czy to nie jest logiczne?
0: Podobnie, ale też on czasami krytycznie patrzył właśnie też na religijność siostry. Chociaż pod koniec życia wiemy, że kiedy on jest w Argentynie, ona tutaj nie wraca do Warszawy po powstaniu, tylko najpierw mieszka w Kielcach, potem w Radomiu. Że jakaś taka bliskość rzeczywista się, prawda, nawiązuje, taka troska i on też czy do Jerzego Zawiejskiego pisze o tym właśnie, jak ważną jest dla niego osobą, że ceni właściwie to, co może wcześniej krytykował, pracowitość, taką rzetelność, no też myślę hart ducha.
1: Tak, zdecydowanie wybrał Irenę po prostu, bo we wspomnieniach polskich opisuje ten moment, kiedy on właśnie przekazywał swojej rodzinie swoją książkę, która się właśnie ukazała, to wiedział, że no, prawdopodobnie zostanie uznany za wariata. Natomiast Irena miała jego zdaniem tę wrażliwość artystyczną, literacką, no ale też jakby nie chciałabym tutaj wychodzić z pozycji Witolda w ogóle w stronę Ireny, bo ja odwracam zupełnie narrację, porzucam wszystko to, co Witold mówił o Irenie, ponieważ wiemy, że on całe życie dokonywał autokreacji. On po prostu ukrywał pewne rzeczy. Wiemy, że w dzienniku na przykład o rodzinie jest bardzo niewiele. On się w pewnym sensie stylizuje, jest takim mistrzem autopromocji, więc staram się odszukać Irenę, idąc tropem jej najbliższych przyjaciół, jej koleżanek, środowiska właśnie gimnazjalnego, później środowiska lasek. Po prostu to, co mówił o Irenie, jest sprzeczne, bo on w pewnym momencie, nawet po śmierci, kiedy już dowiaduje się, że Irena umarła, to tak bardzo negatywnie o niej się wypowiada, że to była taka zwichnięte życie.
0: Tak, jakieś, to właśnie do Zawiejskiego chyba,
1: tak,
0: prawda?
1: Takie niewykorzystane. Znaczy tak. To nawet do brata chyba wtedy pisze, bo Zawiejskiemu tak. To zdecydowanie odradza opiekowanie się grobem Ireny, bo już uważa, że to już nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Bo tu trzeba powiedzieć, że Zawiejski był w bardzo takiej głębokiej przyjaźni z Ireną i tu też są jeszcze pewne wątki, które należałoby odszukać, te korespondencje, może się to uda i rozwinąć. Wiemy, że Witold po śmierci Ireny pisze do Zawijskiego i prosi go, czy mógłby pan mi dostarczyć listy, które Irena do pana pisała, bo wydaje mi się, że ona w korespondencji z panem była o wiele bardziej naturalna i szczera. To jest po prostu już dla mnie takim no, przekroczeniem pewnej takich granicy jakiejś intymności. Wiadomo, że no Irena prosiła, żeby wszystkie jej listy, korespondencja jej z rodzeństwem została spalona, zniszczona po jej śmierci. Więc to jest bardzo nietaktowne, to co on robi. Dlatego ja po prostu staram się odrzucić tę jego narrację. I to jest dobry trop, dlatego że w książce pokazuje wiele takich cytatów. To są wyimki z artykułów, z różnych takich sprawozdań, na przykład Ziemianek, gdzie opisywana jest jako osoba niezwykła, jako osoba bardzo pracowita, twórcza, która właśnie wtedy, kiedy była przewodniczącą Stowarzyszenia Młodych Ziemianek, ona po prostu wyniosła to stowarzyszenie na jakieś absolutne wyżyny. Osoba bardzo taka serdeczna, ciepła. I to jest prawdziwy wizerunek Ireny, nie to, o czym pisze Witold.
3: No tak, bo w tym liście, o którym pani wspomina, do jednego z braci, zawsze bardzo ją poważałem. To była w pewnym znaczeniu wybitna osoba, choć zwichnięta dramatycznie w całym swoim życiu. Pamiętamy też wspomnienia polskie i ten obraz matki. Antoniny Skotkowskich-Gombrowiczowej, właśnie taki portret trochę dziwaczki, słabej kobiety. Dzieci robią jej psikusy, prawda? Tak irytując ją, podpuszczając. Tak to można powiedzieć. A pani cytuje w obszerne artykuły zamieszczane przez matkę Ireny, czyli Antoninę, właściwie Marcelinę. Antoninę Gombrowicz w pismach Ziemianek Polskich. I ona pisze tak, poczucie własnej godności jest większą podporą w życiu niż mamy i ciotki. Albo pisze Antonina Gombrowicz, słabe jesteśmy, bo nie umiemy oprzeć się na sobie. Brak nam szacunku dla naszego ja. No ta publicystyka matki Ireny Gombrowicz, Antoniny Skotkowskiej-Gombrowiczowej jest bardzo ciekawa, jest bardzo nowoczesna. To jest początek wieku XX, 1905
1: rok. To są artykuły w Świecie Kobiecym, czasopismo, które dosyć krótko ukazywało się. Cytuję celowo całe artykuły, ponieważ już naprawdę wystarczy. Tych biografii Witolda było tak dużo i ciągle powielano ten stereotyp takiej matki wariatki.
3: No Witold, bo Kotkowscy się tak, między sobą żenili, się, wychodzili tak, za mąż i jak twierdził Witold, no to wpłynęło na stan psychiczny.
1: Tak, były tam ponoć dziedziczone. Natomiast to zdecydowanie trzeba to porzucić, ponieważ te artykuły nie świadczą absolutnie o tym, żeby ona była w jakikolwiek sposób niepełnosprawna umysłowo, żeby była chora, żeby miała jakiekolwiek problemy z logicznym myśleniem. Są to wspaniałe artykuły. Dzisiaj moglibyśmy je opublikować i myślę, że znalazłyby bardzo wielu zwolenników. Ona pisze w sposób taki ciepły. To nie jest postawa buntu, to nie jest jakiś taki obraz osoby rozhisteryzowanej. Właściwie im więcej o niej mówię, tym bardziej przekonuję się, że ona prawdopodobnie miała naturę literatki. Ona się przyjaźniła z Rodziewiczówną, być może pisała dużo więcej. I to jej takie bujanie w chmurach, taka jej może nieobecność, to może nie było właśnie nic innego, jak po prostu twórcza myślenie o kolejnej jakiejś, nie wiem, nowelce czy kolejnym artykule. Ona mogła być niedostępna, nie stąpać może tak twardo po ziemi, jakby sobie tego życzył może jej mąż Jan Gombrowicz, który jak wiemy był osobą bardzo przedsiębiorczą. Ona czytała prawdopodobnie bardzo dużo i zajmowała się twórczością. Przecież to dokładnie robił Witold przez całe życie. No, nie stawiał tutaj na jakąś stabilizację, czy właśnie rodzinę, jakiś tam ciepły dom, tylko zależało mu na tym, żeby pisać. Prawdopodobnie to Antonina właśnie zasiała we wszystkich właściwie, w całej rodzinie Gombrowiczów, ten taki niepokój artystyczny. I wiemy, że była wielkim wzorem dla Ireny. W tych artykułach ona pisze o tym, że no kobiety, przede wszystkim dziewczęta, muszą, córki, tak, bo to jest on o wychowaniu naszych córek, muszą być inaczej wychowywane. One muszą mieć poczucie własnej wartości, muszą pielęgnować swoje talenty, edukować się, nie polegać tylko na opinii właśnie tych ciotek, matek, tylko same budować w jakiś sposób swój świat, a przede wszystkim nie powinny być wychowywane tylko do małżeństwa. Ona tego absolutnie nie neguje. bo uważa, że rodzina jest wielką wartością i tę samą myśl przemycała w swoich tekstach Irena. Ona nigdy nie założyła rodziny, nie miała dzieci, nie miała męża, natomiast o rodzinie pisała bardzo ciepło.
3: I też Antonina Gombrowicz w tych swoich tekstach też apeluje o taką jakąś niezależność, rodzaj niezależności kobiety od męża. Bo wtedy to uzależnienie było bardzo silne, a ona była zdradzaną żoną. I to też się położyło cieniem i na tym małżeństwie, i też chyba na stosunku Ireny do ojca Jana Onufrego Gombrowicza. Też takim silnym przywiązaniu do matki, którą się opiekowała właściwie do końca życia.
1: O tym, że ojciec prowadził podwójne życie i żył równolegle z drugą kobietą, bo to był człowiek taki bardzo przedsiębiorczy. On miał swoje takie biura, przedstawicielstwa w Warszawie, jeździł często do Ostrowca. Nawet kiedy rodzina już mieszkała później w Warszawie na ulicy Służewskiej, to on też wiemy, że był w zarządzie centrali skupu złomu, która znowu miała swoją siedzibę w Gdyni. Więc na pewno bardzo dużo podróżował, był prawdopodobnie takim ojcem nieobecnym. No i później to jakby z relacji świadków, to co opublikowała Siedlecka w Jaśnie Paniczu, wiemy, że w ostatnich już dniach jego życia to wyszło na jaw, że on gdzieś jest ta druga kobieta, on ją nawet wzywał już na łożu śmierci, rodzina nie wyraziła ponoć na to zgody, ale był to na pewno wielki cios. Dla dzieci. No a myślę, że Antonina no, wiedziała o tym, że jest zdradzana i gdzieś ten rozłam w małżeństwie nastąpił prawdopodobnie właśnie po urodzeniu Ireny, bo tak się mówi, że tych dwoje pierwszych dzieci, Janusz i Jerzy, to jeszcze był ten czas, kiedy małżeństwo było szczęśliwe, a później nastąpił właśnie jakiś kryzys. To też było związane z tym, że właśnie Jan Onufry Gombrowicz przejął majątek Kotkowskich, czyli rodziny Antoniny z domu Kotkowskiej i zaczął go w taki sposób no, dosyć intensywny rozsprzedawać, reformować, co się nie spodobało rodzinie Kotkowskich. Tam był dosyć duży konflikt i to prawdopodobnie zapoczątkowało rozpad tego małżeństwa. No i Antonina pisze o tym w swoich tekstach. Kobieta wówczas musiała, wnosząc do małżeństwa ogromny majątek, musiała przekazać zarządzanie tym majątkiem mężowi. I właściwie traciła w pewnym sensie do tego majątku prawa. Nie mogła wyjeżdżać za granicę, jeżeli mąż nie wyraził zgody na wydanie paszportu dla niej. W przypadku rozwodu Antonina nie mogła podjąć tej decyzji o rozwodzie, bo wtedy prawo było takie, że ona nawet nie miała prawa do zatrzymania przy sobie dzieci. Mogła naprawdę zostać w nędzy i w rozpaczy po prostu po takim rozwodzie. To widzimy, to jest widoczne na zdjęciach, że tam w tej rodzinie no, takich relacji ciepłych, bliskich po prostu brakowało.
4: Dzień w internacie zaczyna się wcześnie. O 8 rozpoczynają się lekcje, których codziennie jest 5 lub 6. Po lekcjach obiad, potem między 15 a 16 pensjonarski spacer. Uczennice idą zawsze tą samą drogą, alejami ujazdowskimi do Belwederu i z powrotem. To jest elitarna szkoła. Jedna z najlepszych szkół warszawskich. Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka francuskiego. Na egzaminie wstępnym trzeba na przykład napisać po francusku streszczenie Niemczaków, otrzymując ocenę assez bien, czyli wystarczająco dobrze. Irena musi nosić mundurek. Czarny aksamitny beret i trójkolorowy, amarantowo-biało-żółty znaczek ze wstążkami. To jest symbol idei wychowawczych pielęgnowanych przez szkołę. Żółty kolor watykański włączono do znaku dla uczczenia specjalnej przyjaźni, jaką obdarzył tę szkołę w czasie swojej nuncjatury w Warszawie Monsignore Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. Są i takie uczennice, które przychodzą na lekcje ze swoich domów. Mieszkają w Warszawie. Do nich należy Irena. Nie bierze udziału w popołudniowych spacerach ani w odrabianiu lekcji w klasie. Ma bardzo blisko do domu, na Służewską. Czy chodzi w soboty i niedzielę z innymi pensjonarkami do teatru? Czy siada w loży prezydenckiej z koleżanką, której tata jest kimś ważnym, kimś wysoko postawionym? Z takiego miejsca wspaniale oglądało się przedstawienia. Irena, jak inne platerki, szanuje reżim szkolny. Uznaje jego sens, a znaczek na berecie nosi z dumą. Nawet wtedy, gdy samotnie idzie ulicami Warszawy, stara się zachowywać tak, jak przystało na uczennicę tej szacownej pensji.

0: Bardzo ważna w biografii Ireny Gombrowicz jest szkoła, jest gimnazjum imienia Cecylii Plater-Zyberg w Warszawie. Co prawda bracia tak trochę pokpiwają i może są trochę niezadowoleni, że te szkolne koleżanki Ireny Gombrowicz są takie cnotliwe. Takie właśnie z zasadami i nie poflirtują z nimi. A bracia starsi, młodszy Witold, no liczą na to, że może te koleżanki będą też takimi partnerkami do flirtu. Tutaj żartuję, ale to szkoła z zasadami. Potem ona była taką przewodniczącą koła byłych wychowanek i działała, prawda?
1: Tak, ona właściwie 3 lata tylko tam się uczy. Nie jest w tej szkole od początku. To jest też taka luka w historii Ireny. Ona prawdopodobnie przez całe życie miała kłopoty zdrowotne i no, przez jakiś czas może nawet no, musiała uczyć się w domu właśnie ze względu na problemy takie astmatyczne, ale nie tylko, bo podejrzewam, że to były jakieś poważniejsze rzeczy. Kończy to gimnazjum, nie zdając matury, co też jest taką zagadką, dlaczego tak się stało. Czy znowu jakieś problemy zdrowotne, czy problemy psychiczne, czy stres. Bardzo dziwne to jest. Ona ma kilka takich momentów w swoim życiu, kiedy ewidentnie następuje jakiś kryzys, ona się wycofuje. Później wraca do tych swoich aktywności. Natomiast sama szkoła, to jest dla niej trudne doświadczenie, ponieważ są tam jednak głównie dziewczęta z bardzo dobrych domów. Ona na pewno nie czuje się w tym środowisku najlepiej, bo jest przyzwyczajona do tego takiego wiejskiego krajobrazu, do dużych przestrzeni.
0: Ale też Małoszyce, prawda, tak, Wodzechów, tak, i wiemy, Potoczek.
1: Że, tak, i wiemy też, że ona tam w tych w Małoszycach, czy też właśnie, bo rodzina później się przenosi do Wodzechowa, że ona lubi pracować i spotykać się z tymi dzieciakami z biednych rodzin. Ona od bardzo wczesnych lat prawdopodobnie ściąga te dzieci do domu, karmi, nie wiem, daje im jakieś ubrania, może jakoś organizuje dla nich jakoś czas wolny. A tutaj nagle w tym gimnazjum ma do czynienia z takimi pannicami. Tak tam się rozmawia o tym, kto ile ma w domu służby, ile koni w stajni, jakie tam portrety przodków. Nie jest na pewno snopką. To w przeciwieństwie do Witolda, jej nie imponuje tu zupełnie to pochodzenie. Raczej pewne cechy charakteru imponuje jej na pewno Cecylia Plater-Zyberkówna, która, jak wiemy, no, cały majątek swój wielki poświęciła na budowę szkół, różnych ochronek dla dzieci. Wiemy, że była w tym zakonie sióstr posłanniczek, czyli też taka osoba głęboko religijna, bardzo taka patriotyczna. To jej imponowało, tak, że można tak bardzo się poświęcić dla innych, że nieważne są właśnie te dobra przyziemne, tylko te dobra duchowe tak zwane. No i Jadwiga Rojtówna, jej nauczycielka, która też była osobą no, samotną, też w zakonie takim bezhabitowym. I wiemy, że te kontakty z Jadwigą Rojtówną przetrwały wojnę i one później jeszcze spotykały się w Kielcach już po 1946 roku. Także, i w ogóle te wszystkie kontakty z gimnazjum to były przyjaźnie na całe życie, bo Jadwiga Moszczyńska przecież, która była w klasie z Ireną, mieszkała później z Ireną no do końca właściwie prawie jej bytności w Kielcach, czyli do 1959 roku.
0: A dlaczego wybieram studia matematyczne, czy ten kierunek taki nauk ścisłych, najpierw na Wolnej Wszechnicy Polskiej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, a potem przenosi się na Uniwersytet Warszawski na Wydział filozoficzno-matematyczny, jest wolną słuchaczką, bo tak jak pani powiedziała, matury nie ma. Właśnie wybiera te studia ścisłe, chociaż, o czym zaraz będziemy mówić, twórczość literacka i praca w księgarni, więc wybiera potem humanistyczny tok życia.
1: To jest bardzo taka dziwna rozbieżność. Czy ona liczyła po prostu na to, że te nauki ścisłe to jest coś takiego, co kobiecie może dać jakiś konkretny zawód, jakąś przyszłość. Widziała też na pewno, bo miała już też doświadczenia właśnie w zarządzaniu stowarzyszeniem, że potrzebne są osoby takie, które potrafią uporządkować pewne dokumenty, przeprowadzić jakąś drobną księgowość. Ona w ogóle była osobą bardzo uporządkowaną, bo to nawet widać z tego jej krótkiego tak wierszyka, który zamieszczam na początku mojej książki i później z raportów, które ona przekazuje, zarządzając księgarnią w Kielcach, przekazuje swoim przełożonym. To są takie matematyczne rzeczy, jak to bardzo jej się przydało. To jest niesamowite. Nigdy nie wiemy, co może być nam w życiu potrzebne. Ona po prostu prowadzi całą księgowość, wartość wylicza, wszystko tak wie, jakie ma wzrosty, gdzie jej brakuje, jak wzrósł jej dochód ze sprzedaży książek i co jest opłacalne, a co nie. Może to była jakaś namowa też ojca, że tu kobieta będzie miała jakąś przewagę, tak, że będzie miała taki zawód bardzo konkretny. Natomiast tak, całe jej życie związane jest jednak z literaturą, bo ona po pierwsze zaczyna bardzo, bardzo wcześnie, dużo wcześniej niż Witold. To znaczy w 28 roku pojawiają się już jej pierwsze publicystyczne teksty w Ziemiance Polskiej. Wiemy, że Witold wtedy dopiero się zastanawia nad pisaniem jakiejś powieści dla kucharek i wyrzuca ją ostatecznie do kosza. Ale tak widzimy, że właśnie może dlatego też ona nie rozwinęła tej swojej działalności literackiej, bo była taka za bardzo uporządkowana. Właśnie taka może matematyczna, że chciała, żeby to jednak miało jakiś sens. To musiało mieć dla niej sens. Tak jak Witold pisał i on nie miał pewności, czy cokolwiek z tego jakby zostanie przekazane potomnym. Często tak klepał biedę i nie miał w ogóle co jeść, no ale pisał. Natomiast ona potrzebowała mieć taki głębszy sens tego swojego działania. W związku z tym cała ta jej twórczość jest bardzo pragmatyczna. To jest takie szyte na miarę. Ona pisze teksty dla młodzieży, teksty sztuk teatralnych, pisze teksty takie, można powiedzieć, rekolekcje zachęcające tak młodzież do tego, żeby wybierała pewne wartości. To wszystko jest bardzo takie konkretne, ta jej działalność.
0: Takie poczucie obowiązku, tak? Że to nie może być takie fiu-bździu,
1: tak,
0: tylko
1: tak,
0: że to ma czemuś służyć. No też, o czym pani pisze w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Irena Gombrowicz pracuje w sekcji opieki nad żołnierzem w Obywatelskim Komitecie Wykonawczym Obrony Państwa, otrzymuje odznakę ofiarnych z podpisem generała Hallera. No pewno trudno było się wtedy nie angażować w obliczu takiego zagrożenia, ale ona tutaj no, idzie właśnie też za głosem i serca, ale też poczucie obowiązku.
1: Wszystkie te tropy, które właśnie starałam się odkryć, podążać właśnie tymi jej śladami, to ja w wielu takich miejscach natrafiam na obecność właśnie uczennic albo nauczycielek gimnazjum Cecylii Plater-Zybergównej. Tak samo tutaj, w tej sekcji opieki nad żołnierzem, też doszukałam się informacji o tym, że właśnie Jadwiga Rojtówna tam pracowała. Czyli prawdopodobnie ona była ściągana wszędzie tam, gdzie zaangażowane były uczennice gimnazjum. Podobnie było z laskami. Nawiązała kontakt z laskami, z Zakładem dla Niewidomych i z księdzem Korniłowiczem, właśnie będąc uczennicą gimnazjalną. Wiemy, że ksiądz Korniłowicz głosił rekolekcje dla uczennic. Ona później bardzo się zaangażowała w pracę na rzecz dzieci niewidomych. Prawdopodobnie ona trochę przez moment nawet była taką sekretarką, asystentką księdza, bo wiemy, że są takie streszczenia rekolekcji głoszonych przez księdza. One są w tej chwili w tych dokumentach, które są no, badane pod kątem procesu beatyfikacyjnego. Więc ja już nie miałam do nich dostępu, ale to na pewno do tego trzeba by było wrócić, bo ona też tam pisze jakieś takie właśnie sprawozdania z posiedzeń i tak dalej. Z tym, że nigdy nie była, bo potwierdziłam to w archiwum, nie ma żadnych śladów oficjalnego zatrudnienia Ireny w Laskach. Prawdopodobnie jako taki wolontariusz, współpracownik. No i pisała teksty też, które ukazywały się w czasopiśmie Werbum, wydawanym właśnie przez wydawnictwo Werbum, przez siostrę Różę Czacką i księdza Korniłowicza. Wracając do tej odznaki, to wcale nie było takie oczywiste to zaangażowanie. No, mamy przykład Witolda, który uważał, że nigdy nie ubierze się w żaden mundur, nigdy nie będzie za nikogo umierał. Dla niego to jest patetyczne, sztuczne, nieprawdziwe. On to wszystko tak odzierał, prawda, z wszelkich takich pozytywnych cech, takie właśnie zachowanie, takie jakie reprezentowała Irena. Oczywiście to nie była forma walki, tylko przygotowanie drobnych tak rzeczy, posiłków, odzieży dla żołnierzy. No niemniej jednak na tyle musiała być tam dostrzeżona, że ta odznaka została jej przyznana.
0: Nie mogę nie zapytać o Polskie Radio, bo Irena Gombrowicz no, była koleżanką pracującą w Polskim Radiu przed wojną. Prowadziła audycję w takim dziale jak pani pisze, audycji dla emigrantów polskich. Też jej bardzo bliska przyjaciółka, Halina Doria Dernałowicz, kierowała działem audycji kobiecych. Niewiele w takim sensie konkretnym wiemy, prawda, jak ta praca Ireny Gombrowicz w Polskim Radiu wyglądała, bo nie ma takich dokumentów, tekstów audycji. Ona je wygłaszała przed mikrofonem?
1: Tak, tak, ona je wygłaszała przed mikrofonem. No niestety archiwum Polskiego Radia no, uległo zniszczeniu w trakcie powstania, tak? Prawdopodobnie większość kontaktowałam się oczywiście z archiwum, szukałam tych śladów, wiemy, że nic tam nie zostało. Jedynym śladem są dla nas programy audycji radiowych, które były zamieszczane wówczas w prasie. I to były takie pogadanki dla młodzieży, dla kobiet, ale też to był taki rodzaj publicystyki radiowej. Ona pisała takie teksty też humorystyczne trochę, czyli budowała jakąś tam scenkę taką rodzajową, domową, no i do tego dawała jakiś tam komentarz. Głównie te jej teksty dotyczyły zaangażowania w życie społeczne. Ona jakby służyła dobrą radą, ale to było takie bardzo ciepłe, tak? Że no, trzeba się zaangażować społecznie, ale też z drugiej strony trzeba przemyśleć, jaką my mamy tą zdolność czasową i charakterologiczną, że nigdy nie można na przykład kosztem rodziny angażować. Co było bardzo, mi się wydaje, dzisiaj trafne. Ona przestrzegała młodzież przed takim nadmiernym aktywizmem, że też nie wolno tak się we wszystko naraz angażować, tylko trzeba to przemyśleć, co nas najbardziej interesuje, jakie są nasze cechy charakteru, jakie posiadamy możliwości też działania i wiedzę, którą możemy się dzielić z innymi. Bardzo budujące są te jej teksty.
2: Niechaj mnie krytykują. Niech kto co chce powie. Ale muszę się przyznać, że mam chaos w głowie. 3 zebrania dziennie. Wieczór? Wspólny teatr. A przedtem 2-godzinny muszę mieć referat. Do udziału w chórach zachęcam z patosem. A i sama śpiewam, choć fałszywym głosem. Na herbatce 3 księży zabawiam z uśmiechem. Przewodniczącej wiernym staram się być echem. O prowadzeniu zebrań wykład mam sumienny. Potem na gwałt układam nasz porządek dzienny. I prowadzę zebranie. A w tłumie krytyka, bo łatwą jest teoria, lecz trudną praktyka. Statutu bronię wśród starszych pań grona, ciągle to samo w kółko mówiąc, niestrudzona. Niebezpieczeństw mnóstwo stąd dla mnie wynika, lecz ja się nie boję. Mą bronią logika. A przy tych wszystkich trudach ciągle niesłychanie gnębi mnie myśl, jakież będzie też Halinki zdanie. Nie, zaszczyt duży, prawda. Lecz jeśli kto spyta, powiem, rola widzka trudna jest i pracowita. Irena Gombrowicz, Młode ziemianki, rewia w 4 obrazach.
0: A jakie są sztuki, jak scharakteryzować tę dramaturgiczną twórczość Ireny Gombrowicz?
1: Mają zdecydowanie wartość taką dydaktyczną, bo były pisane z myślą o przedstawieniach młodzieżowych. Ale mają ogromny urok. Ja tylko jakby trochę je streszczam, pokazuję bohaterów. W mojej pracy doktorskiej w aneksie zamieściłam celowo te sztuki w całości. One są po prostu momentami bardzo wzruszające i momentami bardzo śmieszne. Naprawdę, to nie jest najgorszych lotów twórczość, mimo że jest pisana dla takich, wydawałoby się, niewielkich teatrzyków. Bardzo ciekawie prowadzi w taki sposób dramatyczny wątek. Pokazuje tło, te ziemianki gdzieś tam się spotykają, jest jakieś hasło, tak, na przykład, że organizujemy konkurs, no i jedna z ziemianek kombinuje, jak tu ten konkurs wygrać, a chodzi o to, żeby przyciągnąć do tego kółka jak najwięcej nowych kandydatek. Rozgłasza, że jest jakaś nagroda w związku z tym, przychodzą takie no, potencjalne kandydatki, no, tak zwane z ulicy przypadkowe i ona nadaje każdej z tych młodych dziewcząt jakąś taką jedną cechę charakteru. serialu. Jedna jest, chce być aktorką, więc ona jest komiczna. Wypowiada się tak, jak wygrała w filmie. Jakiś tam sobie wymyśla od razu pseudonim filmowy. Boi się, że nie może nic dotknąć rękami, bo ona musi mieć jako aktorka piękne dłonie. No takie śmiesznostki wyciąga po prostu i to jest naprawdę zabawne. Ostatecznie to się tak jakoś fajnie wszystko rozwiązuje w tym ostatnim akcie. One jakby chcą wszystkie uciekać, jak się dowiadują, że tutaj nie ma chłopców, że nie ma tutaj imprez, nie będzie żadnych. W końcu zostają jednak, bo jakby taki jest morał fajny na końcu. Ona pokazuje te ziemianki, że one cały czas żyją na takiej granicy dobra i zła, że można wybrać tą pracę dla kogoś, a można wybrać piękne sukienki, bale i szukanie męża. To są dwie drogi. I fantastycznie to pokazuje, kiedy ta dziewczęta, czy jakaś bohaterka rezygnuje z tej takiej uciechy, takiego życia na bardzo wysokim poziomie i zostaje w tej siedzibie tego kółka i przygotowuje paczki dla najuboższych dzieci na bal. I słychać takie pukanie, tak, że ktoś ją tam wzywa, że chcą ją na tą imprezę tak zwaną, ci powiedzielibyśmy, wyciągnąć, a ona jednak zostaje i te paczki robi. I naprawdę widziałam potencjał w tych tekstach. Wydaje mi się, że nawet dzisiaj, gdyby któryś z takich grup teatralnych, młodzieżowych trochę jeszcze przerysowało to scenografią, to byłyby fantastyczne komediowe przedstawienia, takie i śmieszne, i wzruszające.
0: Pisze pani, że rodzice chcieli wydać ją za mąż i że organizowano na Służewskiej. Tam było piękne mieszkanie, prawda, wielkie. Potem ona z matką przenosi się na Chocimską, też Witold Gombrowicz na Chocimskiej, chociaż osobno mieszka, prawda, w kawalerce, nie razem z matką i z siostrą. No więc na Służewskiej organizowano bale, także było takie panna na wydaniu. No już coś z tego będzie, ale ona siedzi pod ścianą. Bardzo niewiele wiadomo, właściwie nic nie wiadomo o takim jej życiu uczuciowym, o jakichś romansach, zakochaniach.
1: Nic nie pozostawiła po sobie. Jedyny wpis, który jest dostępny w tej chwili dla nas, to jest takie kilka zdań w zeszycie. To jest taki jej rodzaj brudnopisu, w którym między innymi znajduje się recenzja książki Zawiejskiego. A pod koniec tej recenzji na kolejnej stronie jest takich kilka zdań, że był kiedyś człowiek, był ktoś właściwie, kto ją motywował, kto ją wspierał, kto pokazywał jej drogę i że jego w tej chwili nie ma. I ona straciła kompletnie takie jakby poczucie właśnie sensu działania, że się nie rozwija. Ona też tam pisze o jakiejś grupie ludzi, która ją właśnie stymulowała do tego dalszego rozwoju. To troszeczkę może brzmi tak, jakby utraciła właśnie jakiegoś mężczyznę może ze swojego życia, może zmarł przedwcześnie. Ale ten zwrot dotyczący tej grupy, tego środowiska, to raczej wskazuje na środowisko Werbum. Ona to pisze już mieszkając w Kielcach, gdzie wiemy, że te obowiązki kierowniczki księgarni ją dosyć mocno przytłaczają. Ona nie ma już wtedy czasu na taką swoją twórczość i też czuje prawdopodobnie, że się nie rozwija, że to jest taka właśnie praca z dnia na dzień. Ona jest już wtedy też w złym stanie zdrowotnym. A wiemy, że to środowisko Werbum, no, było wyjątkowe. To byli ludzie bardzo gruntownie wykształceni, posiadający dużą wiedzę z zakresu i historii Kościoła, i w ogóle sztuki, filozofii. Prawdopodobnie ona

0: zwierząt, roślin. No ale to też nie jest miłosna ballada, umówmy się. To jest takie lekkie, po prostu sympatyczne, miłe przekazanie dziewczynie takiego tekstu.
1: A nie myślała o powołaniu zakonnym? Bo mówiła pani o tym, że właściwie kobiety z kręgu, Werbum, czy Lasek, czy też koleżanki Ireny z gimnazjum, były po prostu siostrami bezhabitowymi na przykład.
0: Tego się nie dowiemy, bo jeżeli była, to prawdopodobnie chciała, żeby to zostało w tajemnicy. I ja też tutaj nie drążyłam tego tematu. Oczywiście wysyłałam do różnych zgromadzeń, które tam gdzieś w kręgu, w których ona się jakby trochę obracała. Mogła być właśnie w tym zakonie sióstr posłaniczek, tak jak Maria Rojtówna, a także mogła być członkinią Instytutu Przemienienia Pańskiego. To był taki też Instytut Świecki Życia Konsekrowanego, założony przez Marię Kleniewską i też przez Halinę Doria-Dernałowicz. Ogromne archiwum Marii Kleniewskiej znajduje się w Bibliotece KUL-u w Lublinie i ja naprawdę starałam się bardzo wnikliwie przeanalizować dokumenty, które tam są zebrane. Nawet takie protokoły ze spotkań, jakby takie sprawozdania, bo to wtedy wszystko było takie bardzo uporządkowane. To jest wręcz takie humorystyczne, tak, że zbierają się te dziewczęta młode i piszą sprawozdanie z tego spotkania i to wszystko jest takie udokumentowane. I w tych sprawozdaniach są wypisane osoby biorące udział. I Ireny nie ma nigdzie w sprawozdaniu z tego spotkania tych członkiń tego instytutu. Ale z drugiej strony Kleniewska wspomina wielokrotnie o Irenie. Że to zrobimy przez Irenę, to się skontaktujemy z Ireną. Tu poślemy na jakieś wygłoszenie referatu Irenę. Więc być może no, gdzieś umknęły te dokumenty, może akurat... No, nie mam... Uczciwie mówię dokumentu, który by to potwierdzał, ale ja podejrzewałam tak, że ona mogła być właśnie członkinią tego instytutu. On miał normalnie zgodę papieża na taką działalność i no to był właśnie taki świecki instytut.
1: Środowisko Werbum, pismo, kwartalnik Werbum, książki wydawane przez Werbum i księgarnia Werbum, ulica Moniuszki. W Warszawie no, kwartalnik, profesor Konrad Górski, wybitny literaturoznawca, publikują na łamach Werbum Jerzy Libert, Zofia Kossak-Szczucka, Kazimiera Iłakowiczówna, jak powiedziałam, Irena pracuje w księgarni Werbum. To jest bardzo takie żywe miejsce. I ta księgarnia, wydawnictwo.
0: Tak, ona jest zastępcą kierownika księgarni Werbum właśnie, która się mieściła na ulicy Moniuszki. Wtedy kierowniczką jest Helena Morawska. Oczywiście to jest bardzo ważne, istotne miejsce i w ogóle ideą wtedy osób właśnie zgromadzonych wokół Lasek, takich właśnie intelektualistów często, to były takie no, osoby z rodzin szlacheckich, które też kobiety bezrzędne, które no, uważały, że to krzewienie tej wiedzy, ta walka z tym analfabetyzmem, a przede wszystkim podsuwanie książek o takich wartościach religijnych. Zupełnie inaczej niż dzisiaj postrzegalibyśmy zwykłą działalność księgarni. To jest coś dużo więcej. To jest takie miejsce właśnie spotkań, wymiany, też jakiejś opinii. Wiemy, że później w trakcie powstania też księgarnia przez moment, przez chwilę, bo właściwie później zostaje już zniszczona, pełni taką rolę no, jakiejś takiej skrzynki pocztowej. Także są przekazywane przez księgarnię jakieś informacje, aczkolwiek we wszystkich tutaj raportach Armii Krajowej no, nie znalazłam potwierdzenia tego. Nie jest podany nigdzie ten adres oficjalnie. Ta działalność Ireny w ogóle w Werbum, no to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo my właściwie odwracamy, tak ciągle patrzymy też na to z perspektywy relacji Witolda, natomiast to Irena wciąga prawdopodobnie Witolda w to środowisko. To znaczy ona powoduje, że ukazuje się w Werbum bardzo pogłębiona, kilkustronicowa recenzja siostry Teresy Landy, taka filozoficzna, która jest analizą dogłębną Ferdydurkę, czyli tego całego procesu dojrzewania. Czym jest w ogóle dojrzewanie, a jak patrzę na dojrzewanie katolicyzmu, jak z perspektywy naszej wiary to wygląda. Jest to rodzaj, powiedziałabym, takiej nauki dla Witolda, wręcz może chęć przekonania go, że no, pogódź się z tą swoją niedojrzałością, bo człowiek wierzący musi to przyjąć, że my jesteśmy cały czas niedojrzali po prostu. Cały czas pracujemy nad sobą, cały czas rozwijamy się, ale zawsze pozostajemy dziećmi. Ale prezentuje Witolda jako

0: bardzo ciekawego, intrygującego pisarza, więc to jest pozytywna recenzja.
1: Rano o godzinie 8 rozpoczął się nalot. Zeszliśmy do piwnic, a w parę minut później bomba czy pocisk zburzyła najważniejsze piętro nad Werbum. Gruz runął na podwórze i przysypał schodki prowadzące do księgarni. Jednakże sama księgarnia nie była uszkodzona. Nawet szyby nie wyleciały. Około godziny 9 pocisk uderzył od ulicy Jasnej. Wpadł do piwnicy, właśnie tej, gdzie złożone były książki, i wzniecił pożar. Drugi pocisk zapalił mieszkanie na pierwszym piętrze w tej samej oficynie. Z tą chwilą los domu był przesądzony, gdyż z powodu braku wody nie mogło być mowy o ugaszeniu ognia. Dym z palących się książek był bardzo ostry i zaczął wypełniać pozostałe piwnice służące jako schrony. Mimo silnego obstrzału trzeba było wyjść z domu. Opuściliśmy Werbum około godziny 11. Nalot ustał, lecz obstrzał artyleryjski trwał w dalszym ciągu. Zostawiłam za sobą wszystko jeszcze w porządku. W witrynie przy drzwiach stała nietknięta duża figura Matki Boskiej kompozycji trzcińskiej-kamińskiej. W oficynie naprzeciwko pożar rozszerzał się coraz więcej. Gdy zaraz po kapitulacji poszłam na Moniuszki, by sprawdzić, co się dzieje, zobaczyłam widok następujący. Prawa oficyna i front były wypalone doszczętnie. Na miejscu piwnic, które nam zastępowały schron, był lej głębokości paru pięter. Werbum przedstawiało jedno wielkie rumowisko. Z trudem udało mi się zlokalizować miejsce, w którym znajdowała się księgarnia. Nie było tam nic prócz gruzów.

0: przytacza pani w swojej książce wspomnienie Ireny Gombrowicz z czasów Powstania Warszawskiego. To jest też koniec tego warszawskiego świata. Ireny Gombrowicz, ona opuszcza Warszawę już na stałe, prawda? Chociaż starszy brat Janusz zostaje w Warszawie. Starszy brat Jerzy w Radomiu. Ona najpierw Kielce, o czym już mówiłyśmy, potem Radom. Też pracuje w księgarni przy kurii biskupiej w Kielcach.
1: Tak, to są bardzo trudne czasy. Na pewno nie dotarłam i nie byłam w stanie tutaj odtworzyć całej tej skomplikowanej historii, bo wiemy doskonale, że ziemianie byli wówczas prześladowani, że odebrano im majątki, czyli Jerzy traci Wsolę, Janusz traci Potoczek, matce odbierają Bodzechów. Zostaje tam jakaś resztka jakiejś ziemi, którą wiemy, że matka przepisuje w pewnym momencie na Irenę. Także oni są pozbawieni wszystkiego. Po powstaniu trafiają panie, czyli Antonina i Irena do tego obozu przejściowego. Później prawdopodobnie przez chwilę są w Końskich i następnie w Kielcach biskup Kaczmarek próbuje reaktywować po wojnie wydawnictwo Jedność. I tam za sprawą właśnie tych kontaktów z Werbum trafia Irena. I w 1946 roku otrzymuje tam takie malutkie mieszkanie i zostaje kierowniczką księgarni. I wiemy, że księgarnia do końca, bo najpierw był taki pomysł, że to Werbum miało przejąć tę księgarnię, ale ostatecznie księgarnia cały czas zostaje, jest własnością kurii i cały czas nosi tę samą nazwę. Do dzisiaj zresztą wydawnictwo Jedność i księgarnia Jedność w Kielcach funkcjonują. To jest czas trudny. Wiemy, że jest przesłuchiwana, że jest podejrzewana.
0: Proces biskupa tak, Kaczmarka,
1: tak,
0: prawda?
1: Właśnie w związku z procesem biskupa Kaczmarka, w związku z jej taką też katolicką przeszłością też i tą współpracą wcześniej z tym środowiskiem katolickim. Po prostu władze komunistyczne dążą do tego, żeby te księgarnie zniszczyć. Także kilkukrotnie już jest decyzja, zapada, że odbierają im lokal, że zakazują działalności, kuria się odwołuje, jeszcze udaje się jakoś to na chwilę przedłużyć. Ale Irena jest już tym bardzo zmęczona i wiemy z korespondencji, że skarży się Witoldowi na bardzo zły stan zdrowia. Witold nawet tam wtedy próbuje jakieś dodatkowe pieniądze przesłać, żeby ona się po prostu leczyła. I ostatecznie w 1959 roku umiera matka i to już ją jakby no, pogrąża, można powiedzieć, że zostaje już, chociaż wiemy, że mieszka cały czas z Ireną.

0: Możdżańską. Irena Możdżańska jest też jej zastępczynią w księgarni. Ale jej stan zdrowia, Ireny Gombrowicz, jest już wtedy bardzo zły. Ona sama składa wypowiedzenie, rezygnuje z tej pracy i decyduje się, że wróci na chwilę do Radomia, właśnie do brata Jerzego. Tam nie jest jej najlepiej. Skarży się na to, że Jerzy jest dla niej taki niedobry, że nie ma dla niej czasu, że nie ma w ogóle czasu dla rodziny. Wiemy, że opiekuje się nią bratowa, Olenia, kiedy ona już jest bardzo chora. I umiera ostatecznie 9 stycznia 1961 roku, czyli no w tym roku równo 65 lat już mija od jej śmierci.
1: Ma 62 lata, bo przychodzi na świat w 1899.
0: Tak, tak.
1: A czy też ma kłopoty z powodu brata za granicą, który wiąże się z paryską kulturą, jak mówił władze komunistyczne, z wrogim pismem, jakim była paryska kultura, bo też pani pisze o tym, że przez pewien czas ona nie chce Witoldowi dać kontaktów do Jerzego, do braci, bo boi się, że to im zaszkodzi, że oni będą z powodu właśnie brata mieszkającego za granicą, który nie wrócił do Polski, będą jakoś tam przesłuchiwani, czy będą mieli kłopoty.
0: Tak, nie mam takich potwierdzeń w dokumentach, które by świadczyły o tym, że ona jest wzywana na jakieś przesłuchania, tak, związane z Witoldem, czy że musi się w jakiś sposób tłumaczyć. No ale samo to, że tak często na przykład nasyłane są kontrole na księgarnię, że ona jest podejrzewana o sprzedaż zakazanych na przykład pozycji. Ona się tam w pewnym momencie właśnie w takim liście tłumaczy, że to nieprawda, że ta pozycja, która jest tutaj wskazywana, nie była na liście zakazanych, więc no, widać, że no, depczą jej po piętach. To nie jest na pewno łatwe funkcjonowanie w takiej atmosferze wiecznej takiej podejrzliwości i też na granicy być albo nie być, no bo umówmy się, że w pewnym momencie, gdyby ona straciła tą pracę, ona utrzymywała matkę. Cóż ona by ze sobą poczęła? To są lata 50. Bardzo trudna sytuacja, ciężki dostęp do wszelkich jakichś takich dóbr, do jedzenia. No bez tej pracy byłoby jej bardzo, bardzo ciężko. Więc jeżeli by straciła tą pracę, no to traci mieszkanie. No i co wtedy? No, ten ostatni rok z hakiem spędzony u Jerzego, no to było dla niej trudne bardzo doświadczenie.
1: Ona też po wojnie publikuje w Znaku, w miesięczniku Znak, też na przykład taką recenzję, prawda, książki Jacques'a Maritaina. Wiąże się też z tym środowiskiem krakowskim, tak?
0: To są jej ostatnie teksty, to są właśnie recenzje książek Zawińskiego, Owoc czasu swego, właśnie Maritain, tam jest jeszcze Ferkadę. Ciągle jesteśmy w takim otoczeniu myślicieli, czy też twórców dotykających tych kwestii wiary, pewnych wartości. To nie jest jakieś takie pobieżne streszczanie książek czy tekstów. Bardzo dogłębnie je analizuje, odnosi się do nich w taki sposób osobisty, mówiąc właśnie o wychowaniu, też o wartości życia takiego religijnego. Więc to jest ciągle u niej taka chęć do głoszenia, jednak tak tej katechezy się przebija na pierwszy plan. Ale no nie jest to nachalne, to nie jest męczące na pewno.
1: Napisała pani tę książkę, o czym mówiła pani na początku, żeby wyrwać Irenę Gombrowicz z tego cienia potężnego brata, chcąc nie chcąc, jakoś tak od czasu do czasu ten Witold nam
0: wraca
1: się
0: cały czas.
1: Pojawia, no nie da o sobie zapomnieć. Tak jak już mówiłyśmy, no, krytykował we wspomnieniach polskich i postawę religijną siostry, że się nie umiała cieszyć życiem, ale myślę, że po kataklizmie II wojny światowej on jakoś
0: że była właśnie
1: narzucił taki obraz, tak?
0: Nawet tą wiarę jej odebrał, bo on o niej napisał, że ona była w swojej wierze wysilona, taka sztuczna, że to nie było jej naturą. No, odebrał jej nawet to. Co jest bardzo krzywdzące, dlatego że właśnie ta jej działalność i to, że ona po pierwsze nie była człowiekiem drugiego planu. Ona była cenioną publicystką, jednak te tytuły, z którymi współpracowała, były istotne, bo tu też trzeba powiedzieć, że duże wydawnictwo wówczas Ostoja Poznańskie ceniło bardzo jej teksty, prosili ją, zamawiali u niej teksty. To nie było tak, że ona się dobijała i błagała, tylko mamy korespondencję akurat tutaj zachowaną, która świadczy o tym, że oni prosili o teksty. Czekali na te teksty czasami parę miesięcy. Ona się tłumaczyła, że owszem, napisze, ale teraz nie ma czasu, muszą

0: poczekać. I oni czekali na te teksty. Więc Witold jej odebrał w ogóle to miejsce, takie no, znaczenie w ogóle jakby tej takiej publicystyce katolickiej, no bo to trzeba powiedzieć, no jest to jakaś specyfika, natomiast Werbum pokazuje, że to nie jest pisanie niższych lotów. Prawda, że można też w tym duchu pisać naprawdę bardzo pogłębione teksty filozoficzne, historyczne. I to nie jest ujmujące, że akurat była w kręgu, powiedzmy, katolickich czasopism. Także odebrał jej w pewnym sensie szansę na zaistnienie.
1: A pani na przekór
0: tak, ja
1: przywróciła właśnie jej właściwe miejsce. Ma pani satysfakcję? Też głosy czytelników, czytelniczek.
0: Tak, myślę, że odbiór tej książki jest pozytywny, dlatego że ja nie staram się nikomu narzucać opinii. Po prostu przytaczam wszystkie te fragmenty, we fragmentach lub w całości te dokumenty, które udało mi się odkryć, odnaleźć. Bo o sztukach Ireny nikt nigdy wcześniej nie wiedział, więc jakby z tego mam takie wielkie poczucie, z tego tytułu, można powiedzieć, satysfakcję, że udało mi się odkryć ten pseudonim Ireny i potem odszukać właśnie tej jej sztuki.
1: Pseudonim, czyli?
0: Irgo. Pod Irgo ona, nawet Biblioteka Narodowa jeszcze chyba tego nie poprawiła, bo piszą, że autor jest anonimowy. Tak, a Irgo to jest po prostu Irena Gombrowicz, więc to jeszcze będę starała się naprostować to w Bibliotece Narodowej. Jest to postać dla mnie pozytywna i jest mi też bardzo bliska jej postawa życiowa, bo ja sobie bardzo cenię ludzi, którzy jednak są ludźmi pokornymi. I ta jej pokora, to, że ona właśnie pomaga tym, tamtym, pracuje, angażuje się właśnie dla tych osób najbardziej potrzebujących, to ma sens. Po prostu też tak myślę. I w kontraście do właśnie tutaj Witolda, który jest osobą taką bardzo narcystyczną, zakochaną w sobie, to ja wybieram Irenę. Chociaż twórczość Witolda mnie absolutnie wciągnęła na wiele lat, to postawę życiową wybieram zdecydowanie Irenę. Nie podejście do życia Witolda.
2: Aleksander Pruszak w wywiadzie z Dominiką Świtkowską wspomina Irenę tak. Była zupełnie inna niż Witold. Nieporównywalna w sensie religijnym. Tak, była bardzo zaangażowana religijnie. Miała ścisły związek z Kościołem. Wcześniej, zanim przybyła do Radomia, pracowała w księgarni katolickiej biskupiej w Kielcach. Biskup dawał jej do recenzji wszystkie książki, które miały się ukazać w tej księgarni i opierał się na jej rozeznaniu i autorytecie. Jej pogrzeb był ogromnie uroczysty. Za karawanem szli również przedstawiciele kurii biskupiej w Kielcach. Był nawet pomocnik biskupa. Irena Gombrowicz została pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim na ulicy Limanowskiego w Radomiu.

0: niestrudzona. Tak pisze o sobie w wierszu. Dziś o nie tylko starszej siostrze, czy może nie przede wszystkim starszej siostrze Irenie Gombrowicz opowiadała Państwu w dwójce Aleksandra Gąsowska. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Fragmenty książki Starsza siostra, teksty Ireny Gombrowicz przeczytała Magdalena Warzecha, tekst Witolda Gombrowicza, Andrzej Ferenc. A do usłyszenia mówi już Państwu Dorota Gacek.
2: Słuchają Państwo programu drugiego. Jest 12.
3: Quodlibet niedzielny.

Za konsoletą od świtu niezmiennie Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witam Państwa. W samo południe zaczynamy to specjalne wydanie Quodlibetu. Dziś mamy bowiem więcej czasu, całe 2 godziny na wspólne słuchanie muzyki. I to jest ta znakomita wiadomość. Gorsza jest taka, że powoli kończy się ta w tym roku i tak krótka majówka, w której nagromadzenie świąt pozwala nam jak zawsze sięgać po rozmaite wątki, wątki społeczne, historyczne, religijne, no i wszystko obrazować.

Możemy oczywiście muzycznie. Ja tradycyjnie pragnę przypomnieć Państwu, że ten dzisiejszy dzień to nie tylko Święto Narodowe 3 maja, polskie święto państwowe obchodzone w rocznicę ustanowienia Konstytucji, ale także święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ustanowione w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pamiętając o tym, będę proponować Państwu bardzo bogaty, różnorodny, muzyczny program zbudowany z utworów maryjnych komponowanych na przestrzeni wielu wieków. Zgodnie z tytułem Quod Libet, co kto lubi, mam nadzieję, że uda nam się usatysfakcjonować wszystkie Państwa gusta i potrzeby, choć uwaga, wszystkie wybrane dziś przeze mnie utwory noszą ten sam tytuł – Salve Regina.

Salve Regina, antyfona maryjna opracowana w tym pierwszym przykładzie, to autorem jest Palestrina i pomyślałam sobie, że to będzie nasze muzyczne, ale też stylistyczne sewr, wzór dla wielu kompozytorów i przez wielu wiernych wysłuchana podczas stuleci po napisaniu przez Palestrinę idealna muzyka maryjna na rozmaite święta, gdy tekst tej antyfony Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Życie Słodyczy, Nadzieja Nasza jest przywoływany. To oczywiście święta maryjne na przestrzeni całego roku kościelnego, Salve Regina. Ten łaciński tekst to jeden z czterech tekstów antyfon maryjnych, które mają swoje dobre i długie już miejsce, czy długą obecność w dziejach muzycznych oprawy liturgii. Za nami nagranie, które jest także, myślę, takim sewr w ogóle dla wykonywania muzyki renesansu, brytyjski zespół Stile Antico i album z trylogii tych wykonawców, trylogii zatytułowanej Złoty Renesans, trzeci w tej kolejności, upamiętniający 500. rocznicę urodzin Giovanniego Pierluigiego Palestriny, wydany w styczniu 2025 roku. Chcę Państwu przypomnieć, że choć, tak jak powiedziałam, dziś mamy tu Ambara de Richesse, bo Salve Regina w rozmaitych opracowaniach przez wieki będzie oczywiście bardzo różnorodnie, stylistycznie upiększać muzycznie Państwu dzisiejsze wczesne popołudnie w dwójce, to tak naprawdę ta audycja mogłaby trwać o wiele dłużej, bo Ambara de Richesse to fakt, że wybierając wszystkie znane mi dostępne w moim katalogu płytowym nagrania rozmaitych opracowań antyfony Salve Regina wykonania. No już na wstępie zobaczyłam, że mam tych pierwszego wyboru na blisko 4 godziny. No ale wybrałam to, co najlepsze i najbardziej też różnorodne. Quod libet, co kto lubi, to hasło, które zobowiązuje. Salve Regina, które jest niezwykle istotne w dziejach muzycznych opracowań tej antyfony, to jeden z ostatnich, być może w ogóle ostatni utwór Giovanniego Battisty Pergolesiego. To motywy, które znają Państwo doskonale. Właściwie muzycznie brakuje nam drugiego głosu, ale tak, tak, to jest ten sam motyw, pomysł, co słynne Stabat Mater. No i sięgnęłam w tym wypadku po dawne nagranie Andreasa Scholla. Proszę posłuchać Złoty Czas, rok 1999.

Jakie to piękne nagranie, które jest z nami od 1999 roku. Zawsze przyjemnie wracać do tej płyty, której głównym tematem jest oczywiście Stabat Mater, ale Salve Regina w tonacji F-moll, które właśnie za nami, Pergolesiego również, to przecież właściwie ta sama muzyka, tyle że na jeden głos. Andreas Scholl i Le Talon Lyrique, zespół Christophe Rousset, to nagranie, które znają Państwo doskonale właśnie ze wspólnej Scholla i Barbary Bonnej interpretacji Stabat Mater. A Salve Regina F-moll, które zabrzmiało przed chwilą w wykonaniu Scholla właśnie, jest podobnie jak i Stabat Mater kompozycją tworzoną przez młodego, 26-letniego Pergolesiego. W ostatnich tygodniach jego życia powstało właśnie już w klasztorze, gdzie te właściwie tygodnie ostatnie spędzał, tworząc swoje dwa, oprócz opery Serva Padrona, najsłynniejsze kompozycje, na pewno najsłynniejsze religijne utwory. Salve Regina i motywy opery, a także niezwykle piękne pasaże kontemplacyjne, tak jak i Stabat Mater, o tym też

możemy pamiętać, słuchając różnych wykonań tej antyfony maryjnej. W niedzielnym kwodlibecie dwójki dziś wyłącznie kompozycje zatytułowane Salve Regina, tyle że będziemy tu operować jak od początku naszego spotkania, dziś wyjątkowo przez 2 godziny różnymi stylami muzycznymi. Był Pergolesi, wcześniej Palestrina, no a przed nami kolejne odczytania, interpretacje muzyczne tekstu, który po raz pierwszy zabrzmiał śpiewany, gdy opracowano go w stylu chorału gregoriańskiego, więc we wczesnym średniowieczu. Palestrina i Pergolesi to ci jedni z najsłynniejszych autorów muzycznych wcieleń antyfony, ale lista jest bardzo długa. Za chwilę posłuchamy opracowania Monteverdiego, jednego z kilku, jakie stworzył, a przecież na tej liście są także Lully, Domenico Scarlatti, Vivaldi, Schubert, Cherubini, Poulenc, Arvo Pärt. Kilka opracowań dziś Państwu do 14 przedstawimy. Monteverdi, teraz czas na jedną z 3 antyfon maryjnych Salve Regina, jakie opracował. I to będzie nagranie, które ukazało się pod koniec 2024 roku. Pochodzi z pięknego programu stworzonego przez Vincenta Dumestre i jego zespół Lupe Marmonique, przedstawianego premierowo na festiwalu Misteria Paschalia w Bazylice Mariackiej. Transmitowaliśmy program zatytułowany Testament Monteverdiego. Monteverdi po przybyciu do Wenecji w 1613 roku był niezwykle oddany swojej pracy, komponował właściwie codziennie zarówno muzykę religijną, jak i świecką ku chwale Boga i własnych patronów. U schyłku życia zebrał swoje dzieła, tworząc kolekcję, która miała inspirować muzyków kolejnych generacji dla oprawiania liturgii. Do tego właśnie zbioru Salva Morale Spirituale sięgnął Vincent Dumestre z zespołem Lupe Marmonique, wybierając jedną z 3 antyfon Salve Regina, a ta ilość opracowań Monteverdiego jest też pięknym muzycznym świadectwem tego, jak ważny był kult maryjny w XVII-wiecznej Wenecji. Słuchamy interpretacji wydanej na płycie z 2024 roku Lupe Marmonique, Vincent Dumestre.

Kolejne salwy Regina i zupełnie inny świat. To Państwu obiecywałam na początku spotkania tego specjalnego wydania Kwodlibetu Dwójki, że choć każdy z utworów wybranych przeze mnie na dwugodzinne dzisiejsze wyjątkowo długie spotkanie nosić będzie ten sam tytuł, Salve Regina, to będzie to naprawdę wielka różnorodność stylistyczna. I za nami wirtuozowski dialog dwóch głosów. Te głosy to Perrine de Vier i Ewa Zajczyk, którym towarzyszył zespół Lupe Marmonique prowadzony przez Vincent Dumestre. Kolejne Salve Regina w naszej dzisiejszej kolekcji. Dzień Święta Maryjnego i pretekst, by słuchać razem tych rozmaitych różnych opracowań, jakich powstało tak wiele na przestrzeni wieków. Teraz bardzo krótki, ale myślę emocjonalnie również intensywny przykład pochodzi ze znanej Państwu doskonale płyty, która przenosi nas do Ameryki Łacińskiej. To płyta zatytułowana Carmina Latina i oczywiście bardzo autorski, bardzo też atrakcyjny, pstrokaty wręcz od kolorów, instrumentów i emocji program Leonarda Garcia Alarcona.

Przyniosłam Państwa tym wyborem do Ameryki Łacińskiej, bo autor tego króciutkiego, wyjątkowo krótkiego, jak w naszym dzisiejszym spotkaniu opracowania, Salve Maria, Salve Regina, antyfony maryjnej na 8 głosów tu przeznaczonego opracowania, urodził się wprawdzie w Hiszpanii w połowie XVII wieku, ale potem działał jako szef chóru w katedrze w Limie, a więc udał się do Peru, a potem już do końca życia piastował stanowisko szefa muzycznego w katedrze w La Plata, czyli dziś to Sucre w Boliwii. I tak podróżujemy między starym i nowym kontynentem. Za nami interpretacja.

śpiewaką to Capella Mediterranea. To wracamy na stary kontynent. Teraz jedno również z najlepiej znanych opracowań tekstu Salve Regina to opracowanie Antonia Vivaldiego. Sięgam po wydany 3 lata temu, uwaga, pierwszy solowy album tak lubionego przez państwa śpiewaka kontratenora Tima Mida. Mówię uwaga, albowiem to dosyć późno przyszła ta pora na solowy album i solowy program, jaki Mid nagrał tu z Arcangelo, brytyjski zespół Jonathana Coena. Pomysł na ten program to zestawienie muzyki religijnej świeckiej Vivaldiego, stąd tytuł płyty Sacro Profano. Sacro Profano i pokazywanie, jak tłumaczy artysta Tim Mead, że wybierając odpowiednie utwory religijne i świeckie, pokazuje nam oblicza różne właśnie twórczości Vivaldiego, gdzie ziemskie namiętności obecne są w muzycznych obrazach religijnych, a niebiańskie piękno w tych utworach dedykowanych jak najbardziej ziemskiej, świeckiej miłości. Kiedy zestawimy je ze sobą, tłumaczy Tim Mead ten bardzo osobny, osobisty zarazem styl muzyczny Vivaldiego, pokazuje, że te dwa światy są ze sobą ściśle połączone, splatają się w jedno w muzyce, która porusza i olśniewa wirtuozerią.

typ narracji, samo napięcie emocjonalne może przypominać Państwu jakąś bardzo intensywną scenę z opery. No ale to właśnie splecione w jedno, sakrum i profanum. Album zatytułowany Sacro Profano to nagranie, które właśnie za nami, a z tego programu, albumu wybrałam oczywiście Salve Regina. Vivaldi i pierwszy solowy album Tima Mida, który angielski kontratenor nagrał z zespołem Arcangelo Jonathana Coena. Quodlibet niedzielny i specjalne wydanie, bo mamy dziś aż 120 minut na wspólne słuchanie muzyki. I wszystkie utwory mają jeden i ten sam tytuł. Salve Regina, opracowania muzyczne antyfony maryjnej tworzone przez wieki są moją propozycją dziś w dwójce o tej właśnie porze. Jesteśmy prawie na półmetku dzisiejszego spotkania, 12:58. Myślę, że idealną osią symetrii będzie teraz muzyka chyba najdawniejsza ze wszystkich moich dzisiejszych wyborów, czyli opracowań tekstu Salve Regina. To będzie średniowiecze Eton Choir Book, zbiór muzyki pisanej dla studentów Eton College, sam początek, właściwie koniec XV wieku, przełom XV i XVI, jesień średniowiecza, i autor tej muzyki to Robert Wilkinson, który napisał absolutne arcydzieło, dziewięciogłosowy utwór na Cantus Firmus Salve Regina chorałowym oparty. Tu będzie to świetne też wykonanie zespołu Wellgas Ensemble, belgijskiej grupy wokalnej prowadzonej przez Paula van Nevela.

obłędne opracowanie tekstu, ale też melodii gregoriańskiej antyfony Salve Regina, która służyła tu za podstawę, czyli cytowany głos Cantus Firmus. To cytat, podstawa obecna symbolicznie w tej polifonii. Możemy wyobrazić sobie, jak to Salve Regina śpiewane wieczorem na zamknięcie dnia musiało robić wrażenie na słuchaczach, studentach i wykonawcach pewnie zarazem. Eton College to przełom XV i XVI wieku. Muzycznie zdecydowanie jeszcze poczucie średniowiecznych brzmień, ale tak było na Wyspach Brytyjskich, tak było daleko od kontynentu, gdzie w tym samym czasie panowała już zupełnie inna estetyka i poczucie harmonii. Salve Regina, które za nami, to kolejne opracowanie tego tekstu antyfony maryjnej, antyfony, której rozmaite wcielenia tworzone na przestrzeni stuleci dziś Państwu proponuję. Wellgas Ensemble to nagranie tego belgijskiego zespołu Paula Van Nevela i muzyka Roberta Wilkinsona. Kolejna postać w tej galerii doskonale znanych autorów opracowań Salve Regina i w ogóle kompozytorów doby baroku i renesansu, jak Palestrina czy Pergolesi, no i mniej jak Wilkinson właśnie. To teraz proponuję Państwu fragment sonaty opartej na motywach gregoriańskich Salve Regina, imitujący instrumentalnie ten właśnie muzyczny obraz i atmosferę tego tekstu. To będzie pierwsza część sonaty F-moll, opus pierwszy, numer 4. Kolejna moja propozycja i zarazem też odejście od śpiewu, a to nam się bardzo teraz w Kwodlibecie przyda. Nagranie Akademia Bizantina, autorem tej sonaty jest Angelo Ragazzi.

sonata F-moll opus 1 numer 4 imitująca brzmienie, melodykę, ale też sam nastrój antyfony Salve Regina opracowanej w tym prostym brzmieniu chorału gregoriańskiego. Za nami nagranie Akademia Bizantina. Autorem tej muzyki, sonaty, z której fragment pochodził, był włoski twórca Angelo Ragazzi. Przy barokowych opracowaniach Salve Regina pozostaniemy jeszcze teraz w kwodlibecie niedzielnym, specjalnym wydaniu audycji, który dziś potrwa jeszcze 40 minut, mamy czas do 14. To będzie klasyka baroku i opracowanie Jerzego Fryderyka Händla. Sięgam po nagranie, które ukazało się 2 lata temu, nagranie prezentujące rozmaite kompozycje solowe twórcy. Piękne też wykonawczo, solistką jest Julie Rosette, a powróci do Państwa dziś już słuchana orkiestra Leonarda Garcia Alarcona, to Millennium Orchestra towarzysząca śpiewaczce. Salve Regina w katalogu dzieł Jerzego Fryderyka Händla oznaczone jest numerem 241 i to opracowanie powstało na zamówienie kardynała Kolonny.

Młodzieńcza kompozycja Jerzego Fryderyka Händla, napisana w czasie jego pobytu edukacyjnego, ale też był to błyskotliwy początek kariery we Włoszech w 1707 roku. Salve Regina, oznaczone numerem 241 w katalogu dzieł kompozytora, momentami bardzo wirtuozowskie, mogłoby to być także równocześnie, gdyby był inny język włoski, właściwie przełożone na język opery, ale zakończenie zaskakujące, powrót do tonacji molowej i wygaszanie emocji właściwie bez takiej wyraźnej kadencji. Modlitewny nastrój antyfony Salve Regina oddany przez Händla w ten sposób to interpretacja kolejna za nami w kwadlibecie niedzielnym w dwójce, interpretacja tu Julie Roset i orkiestry Millennium, którą prowadził jej szef Leonardo Garcia Larcón. W kolejnym opracowaniu, już prawie ostatnim, w dzisiejszym spotkaniu w dwójce, no emocji operowych Państwu nie zabraknie. To niemal rówieśnik Händla, Nicola Porpora, autor rzeczywiście sceny olśniewającej wręcz wirtuozerią. Sięgam po nagrania eksponujące ten właśnie aspekt opracowania Salve Maria Nicoli Porpory. To Marina Viotti i orkiestra opery królewskiej w Wersalu, którą prowadzi Andrzej Gabetta.

Wirtuozowskie, niemal operowe opracowanie tekstu antyfony maryjnej, którą odmieniamy dziś przez wszystkie muzyczne przypadki. Autorem był Nicola Porpora, ten związany przede wszystkim z Neapolem, twórca słynnych oper i też nauczyciel śpiewu. Słuchaliśmy interpretacji wydanej w tym roku, w styczniu, to Marina Viotti, mezzosopran i orkiestra Opery Królewskiej w Versalu, którą prowadził Andrzej Gabetta. Ostatnim przykładem będzie znów renesansowa muzyka i polifonia mistrza tej epoki, Michała Anioła muzyki, jak go nazywano, czyli Josquin des Prez.

z Salve Regina przez wieki, tak mogłabym nazwać to świąteczne wydanie kwodlibetu niedzielnego dwójki, który właśnie dobiega końca. Salve Regina i opracowanie Josquena de Pré w nagraniu The Jazz Waldo Six i zespołu Decathlon zamknęło te muzyczne wybory i propozycje pełne różnorodności. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i słuchanie muzyki. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Autopromocja.
1: Co jest kontekstem dla muzyki współczesnej? Pop, rock, muzyka Chopina, Lutosławskiego, Pendereckiego, Nowa Polska. W tej audycji słuchamy pod lupą muzyki najnowszej w najrozmaitszych jej przejawach. W każdy poniedziałek o 15:00 gorąco zapraszam, Ewa Szczecińska.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Przybylski.

0: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Dziś z okazji majowych dni świątecznych gościmy w domu profesora Rocha Sulimy, antropologa kultury, socjologa, kulturoznawcy, folklorysty. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witam pięknie słuchaczy dwójki.
0: To jest bardzo ważne miejsce, w którym pan teraz mieszka od już 20 paru lat. Ta miejscowość nazywa się Małomierzyce. To jest wieś pośród pól i lasów. Bardzo wspaniale tutaj można obserwować budzącą się przyrodę podczas wiosny. To jest miejsce, które pan sobie wybrał?
1: To jakoś tak zrządził przypadek. Mój kolega ze szkoły podstawowej, do której tu chodziliśmy w Chwałowicach, teraz profesor, specjalista od lotnictwa, od silników tłokowych, jednak nie odrzutowych, powiedział, że we wsi Małomierzyce, w której on mieszkał, stąd pochodzi, jest wolne siedlisko. I tak to się zaczęło. Przyjechaliśmy tu z żoną któregoś pogodnego dnia. Mieliśmy taką rozwalającą się chatę stojącą przy samej drodze. Potem jeszcze była obora i stodoła, oczywiście pod eternitem. I za domem były wielkie pokrzywy, jak to moja żona powiedziała. Jeśli przejdę przez te pokrzywy i zobaczę, co jest tam dalej, to wtedy się zdecydujemy chyba na to miejsce. I rzeczywiście przebiła się przez te pokrzywy, które były wyższe od niej, a jak są dorodne pokrzywy, to znaczy, że ziemia jest dobra. Otóż przebiła się i wyszła na słoneczną polanę. Mówi, to tu. I w takim razie stało się. Zatrzymaliśmy się wtedy u brata i spenetrowaliśmy to, jakie są tu możliwości zainstalowania się. Oczywiście stara chałupa się nie nadawała do mieszkania, bo jak weszliśmy, to noga przez podłogę przeleciała i ugrzęzła. Ale w tym domu były jeszcze łóżka zasłane kilimami, tym jakie były modne w latach 50., 60. Oczywiście jeszcze parę dewocjonaliów stało, które zachowałem. Jeszcze maselnica tradycyjna, to też zachowaliśmy. I jakiś w przedsionku jakiś sprzęt do obróbki lnu i inne jeszcze rolnicze rzeczy. Żniwiarka jeszcze stoi tu za zamkiem. Taki mamy zamek dla wnuków zbudowany i za tym zamkiem stoi. Także zachowaliśmy te sprzęty, które wydawały nam się, że mogą się przydać. O, jeszcze była taka tak zwana niecka. Służyła kiedyś do kąpania dzieci, jak nie było wanien, no ale też do wyrabiania ciasta, wyrabiania chleba to jeszcze jest. Książek w zasadzie nie było. Na strychu były jakieś chyba ze trzy broszury i to był dom bez książek, a ja mam taki strasznie niekulturalny nawyk. Jak jestem u kogoś w domu, to ledwo się powitawszy od razu patrzę, jakie ma książki. I żona mnie zawsze kryguje, odstąp od tych książek.
0: Tak sobie myślę, że być może to było tak, że wszedł pan do tego domu, który tutaj stał, w miejscu, w którym państwa nowy dom stoi.
1: Trochę przesunięty.
0: Aha, ale mniej więcej w tym miejscu. I czytał pan ten dom, trochę tak jak antropolog?
1: Oczywiście, to są takie antropologiczne, już, że tak powiem, wyżłobione tory myślenia, jak opisywać i badać taką przestrzeń. Przeczytałem ten dom, gdybym nie widział tego domu, to i tak mógłbym z góry powiedzieć, jak on jest urządzony i co jest w tym domu. Tu jeszcze są ze dwa domy tego modelu, które potwierdzają to, co tam zobaczę. No, oczywiście był pokój tak zwany gościnny, bo przecież nie salon. Za oknem, przez które nic nie było widać, to była południowa strona, plus potężny krzak jaśminu, który rośnie do tej pory, chociażśmy go wtedy ścięli, żeby go odmłodzić. Wspaniały jest ten jaśmin. Oczywiście rosły w ogródku, w przedogródku piwonie. To też klasyka, prawda, w takim wiejskim krajobrazie. Były jeszcze jakieś takie pozostałości po starym kwiatostanie. To przeczytaliśmy jako taki właśnie przedogródek. W latach międzywojennych, a szczególnie ci, którzy przynależeli do znakomicie działającej na wielu wsiach organizacji Wici, to właśnie był niejako konkurs na to, która panna ma lepiej urządzony przedogródek. Także kawaler, który przechodził drogą miejską, mógł od razu wiedzieć, kto tam mieszka w tym domu. I ten przedogródek był sympatyczny. Stała piwnica potężna i w pewnym odruchu mówię zawalić. Jakiś bym błąd popełnił. To jest w tej chwili cudo. Tam jest stała temperatura około 4-6 stopni zimą, latem. I mamy tu nieprzebrane zasoby wyrobów, które robi żona. I tu taka dygresja. Te nasze wyroby to jadą do Warszawy. Profesor Mentzfeld na przykład by nawiedził nas i sobie wziął. Zaprzyjaźniona jest z nami. Przyjeżdża tu Grażyna Plebanek, więc też ona sobie zawiozła aż do Brukseli te nasze wyroby. I ta piwnica rzeczywiście całe szczęście nie została zawalona. Odnowiliśmy ją i to jest skarb po prostu. Stodoła została unicestwiona. Kawałek obory, zostawiliśmy jedną ścianę i dobudowaliśmy ten dom. Ale w zasadzie to się tu trochę mylę, bo kupiliśmy stół na 12 osób i postanowiliśmy, że do tego stołu dobudujemy dom. Jak kupowaliśmy ten stół, to nas ostrzegano, że nie wchodzi w drzwi, że trzeba specjalne mieć drzwi, żeby ten stół się zmieścił. No i tak się stało i ten stół każde święta wielkanocne, Boże Narodzenie skupia przeważnie 11-12 osób, bo dzieci z wnukami przybywają i jeszcze im się chce przyjechać na święta do dziadków. No ale oczywiście przyjeżdżają na pierogi. Także później jeszcze altanę piękną na lato też wyrychtowaliśmy, jak to się mówi. I krótko mówiąc, to zawsze z żoną podsumowujemy, że żyje nam się tu dobrze. Ale inna sprawa to kontakty z ludźmi, bo oczywiście zarekomendował mnie profesor Marian Jerzy, który mi naraił, jak to się mówi, to miejsce. Na tej górnej wsi, w Małomieszcach Górnych, mieszka co najmniej 4 profesorów zwyczajnych, więc na 1 hektar obliczeniowy ma tutaj lokum, prawda? No my to na stałe jesteśmy. Ale bardzo dobre też utrzymujemy kontakty z innymi mieszkańcami, z sąsiadami. A zaczęło się bardzo ciekawie, bo my mamy bardzo duży ogród warzywny, to też zasługa żony, chyba największy w gminie. I właśnie stąd te zapasy w piwnicy. Otóż po tygodniu krzątania się tu w tym obejściu założyłem gumofilce, założyłem kufajkę, to była wiosna, i wyszedłem w pole tam do tego ogrodu. I natychmiast przybiegł jakiś człowiek, mówi, to może byśmy się napili. Więc oferta była natychmiast złożona, już ten człowiek nie żyje, ale proszę, dopiero w takim stroju zostałem uznany za godnego kieliszka.
0: Czy to jest teraz tak, że te kontakty sąsiedzkie w takim miejscu jak Małomierzyce są luksusem, czy są codziennością?
1: No to jest ten problem drogi. Drogi przez wieś, jak to Wincenty Burek, Myśliwski, kawał powieści temu. Droga diagnozuje, czy diagnozowała rzeczywistość wiejską, właśnie te przedogródki, o których mówiłem, i oczywiście ławeczki przydrożne. Droga była taką agorą wiejską. To była zawsze droga gdzieś do centrum i do lasu, niewątpliwie. Ja się jeszcze 10 lat temu dosiadałem do tych ludzi, którzy na tych ławeczkach siedzieli. Ławeczki zostały, a ci już na wzgórzu świętego Leonarda w Jiłży na cmentarzu leżą. I bardzo ciekawe rzeczy od nich mogłem usłyszeć. Ale na przykład do tej pory, mimo różnych badań, podstępów, nie usłyszałem, gdzie tu są grzyby w lesie? Tyle lat mieszkam i...
0: Pilnie strzeżona tajemnica,
1: tak,
0: pewnie.
1: Tak. i podobno z Iłży, że ludzie przyjeżdżają tu na grzyby, a my jesteśmy bez możliwości zbierania tych grzybów. No ale to dygresja, która daleko nas odwiodła od drogi. Otóż ta droga, która tu prowadzi, to oczywiście boczna prowadzi do głównej, a główna właśnie prowadzi do Wielgiego, do Ciepielowa i do Sycyny. Także trakt kulturalny jest wyrazisty, a zaczyna się ta droga w Iłży u Leśmiana. Tak? Więc proszę bardzo, Leśmian i Kochanowski. Dla mnie są to dwa dopełniające się poetyckie światy. Zresztą, jak przeglądałem jakieś akta, książkę, która mówiła o gospodarowaniu się Kochanowskich, to zauważyłem w indeksie nazwisko Slima. I przypatruję się, cóż tam się stało, że ano, jakiś Sulima procesował się z Kochanowskimi. No więc tak się mogłem z Kochanowskimi, że tak powiem, spotkać. To jest świetny trakt. Czasem tym traktem przejeżdżał Myśliwski. A niestety Wiesław nie zdążył dojechać, bo sprzedał dom w Sandomierzu i już nie miał powodu tam często jeździć. Ale trakt jest bardzo, bardzo wyrazisty.
0: A to bliższe sąsiedztwo, kontakt z takimi właśnie bliskimi sąsiadami.
1: Bliższe sąsiedztwo. Oczywiście ludzie są tu bardzo pomocni. Ja teraz z tymi kłopotami medycznymi, to mi tu bardzo pomagali. Drewno mi przywozili. Całe szczęście, że drewno nie płynie przez cieśninę Ormus, więc jestem spokojnie, mając kominek. To była bardzo taka wydajna współpraca. A ponadto ta współpraca polega na tym, że wymieniamy się też usługami, jak to dawniej było na wsi. Ja tu niektórym pisałem podania na, jak to się tu mówi, na milicję, bo zostali źle potraktowani, więc występowałem w roli człowieka piśmiennego, który przyjechał z Warszawy. I to miało jakąś taką rangę dla mnie budowało. Natomiast nie odczułem niczego takiego, co socjologowie opisują, gdy mówią o losach wychodźców z miasta i tych, którzy instalują się na wsi. Że to jest konflikt, bo im koguty pieją, bo im psy szczekają i tak dalej. Otóż ja czegoś takiego tu nie odczuwam. Natomiast z żoną jesteśmy bardzo zadowoleni z tego sąsiedztwa, bo mamy pyszne sery, oryginalne, od pana Darka. Mamy świetne jajka od pani Ewy z jej, że tak powiem, podwórka. Mamy miód, więc to, co najważniejsze z serii miód, to jakoś tak ojciec mi opowiadał, że jemu opowiadano, przodkowie nasi, że jak były wielkie głody, to wtedy jedli tylko ser z miodem. No szczęść Boże, prawda? Więc to taka opowieść z przeszłości. Także to jest trochę taka kontraktowa znajomość, ale ona ma też takie głębsze uzasadnienie, że możemy się spotkać, wypić kawę. Czy ja tu jestem znany? No chyba nie za bardzo, chociaż jak tam ktoś jedzie tu do mnie i przystaje pod sklepem, gdzie oczywiście urzędują, to zapytują się, a gdzie tu mieszka taki człowiek? I zawsze trafiają ci, którzy pytali.
0: Pytam o to sąsiedztwo, bo z tego, co słyszę, to te relacje międzyludzkie na współczesnej wsi trochę uległy degradacji. Czy tak tutaj też jest? Bo z tego, co pan profesor mówi, one się mają bardzo dobrze w Małomierzycach.
1: W moim przypadku tak się rzeczywiście dzieje. No, zmieniło się niewątpliwie to, co jeszcze było lat temu 15 czy 12, kiedy byli ci starsi ludzie na ławeczkach. Wtedy mogliśmy się dowiedzieć, jaki jest tu horyzont i skąd przychodzi niebezpieczeństwo. I tu jak idzie chmura od zawala, jak tu się mówiło, to wtedy trzeba się wystrzegać, że mogą być kłopoty, nawet może zerwać dach. A zawal to był leśniczy, tam taka w lesie gajówka była, która opuszczona już zupełnie, więc tego się można było dowiedzieć. Sąsiedztwo. Tu jest bardzo duża różnica pokoleniowa. Ci starsi jeszcze trzymają się razem, czy to właśnie nawet w drodze do kościoła, czy na targ do Iłży. I to jest trochę inny świat. I także, jak informowano mnie na drzwiach komisji wyborczej, to młodzi głosowali za nowym porządkiem, a starsi za starym porządkiem w ostatnich wyborach w 23 roku. Ci młodzi są samodzielni, mają swoje firmy, są mobilni. To jest zupełnie inna generacja. I tutaj te związki sąsiedzkie są jakby zbudowane na innym piętrze, na innym poziomie między tymi młodymi. I teraz coś takiego, nawet jako socjolog, kiedy myślałem o tym, zauważyłem, że więzi między ludźmi starszymi są poziome, a te więzi między młodymi są pionowe. To znaczy oni mają gdzieś w większych miastach albo pracę jako stolarze na przykład, czy fachowcy, albo mają gdzieś usytuowane w powiecie albo w województwie osoby znaczące, na które mogą się powoływać. Czyli ta pionowa struktura zależności i ta więź pionowa jest moim zdaniem wyrazista. To się może jakoś tak harmonizuje w życiu wiejskim i niewątpliwie ci młodzi nadają dynamikę, bo przecież tu powstają nowe domy, nowe firmy, u mnie na wsi, o których czasem się dowiaduję z dużym opóźnieniem, że na przykład są znakomite warsztaty samochodowe. Zatem to jest taka różnica międzypokoleniowa.
0: A czy wciąż jest aktualne zjawisko polegające na tym, że młodzi ludzie z małych miejscowości, ze wsi wyjeżdżają i osiedlają się w większych ośrodkach, w miastach? Ja mam wrażenie, że to już nie do końca jest aktualna informacja.
1: Socjologowie to opisali. Dokładnie liczba osób powracających na wieś razem z tymi, którzy wybrali wieś, żeby się tu osiedlić na starość na przykład, na emeryturze, przekroczyła liczbę tych, którzy wyjeżdżają czy opuszczają. Raczej pustoszeją miasta, miasteczka, szczególnie na ścianie wschodniej. Nie powiem tego o Iłży, bo tu jest zdumiewająca sprawa. W internecie bardzo wiele pojawia się ogłoszeń poszukujących działek w okolicach Iłży. Mniej jest chyba ogłoszeń mówiących o sprzedaży domów czy też działek. Także takie miasteczko jak Iłża, no ono jest w tej chwili coraz bardziej turystyczne. Jest bardzo atrakcyjne właśnie dla tych wychodźców z miasta. I szczerze mówiąc, to ja lat temu 30 Iłży nie lubiłem. A teraz jest tyle tam ciekawych ludzi, ciekawych instytucji.
0: Też inicjatyw nowych.
1: No więc właśnie, jak na przykład ten Powiatowy Instytut Kultury. To był fenomenalny pomysł, żeby z Radomia przenieść tu do Iłży. Pani Renata Metzger, która tym zawiaduje, ma tak znakomite pomysły. To jest, co tydzień jest jakaś nowa inicjatywa, jakaś wystawa, wernisaż, jakieś występy chórów, czy też występy kapel. No właśnie Staś Baj był z wystawą w Iłży.
0: Więc jeżeli doszliśmy do tego, że jednak te okolice się nie wyludniają, tylko wręcz przeciwnie, że to życie lokalne rozkwita na nowo po susze sprzed kilkunastu lat, to czy to ma wpływ na tożsamość lokalną? Czy to jakoś ją umacnia? I na czym by, pana profesora zdaniem, ta lokalna tożsamość tutaj polegała?
1: Z Iłżą to nie ma kłopotu, bo to jest miasto z tradycjami garncarskimi. Sunderlandowie tu przecież mieli swoją fabrykę. Dom Sunderlandu stoi. Tam przecież Dora Lebenthal była. Jest chruszniak malinowy. Mieszka w Leśmian. i te trople śmiana są tu bardzo wyraziste. Pamiętam, kiedyś jeden z moich kolegów z Jiłży opowiadał mi, że ojciec jego jeździł furką pole śmiana do Radomia, bo nie było komunikacji, i chodził z karafką do źródła po wodę źródlaną dla leśmiana. Wspaniała sytuacja. Także no jest leśmian, wcześniej mówiłem o garncarstwie, no jest zamek. Zamek widać z daleka. Tam są organizowane też ciekawe koncerty. Ostatnio znowu był mój student tu z koncertami, czyli Maciek Szajkowski z kapelą przy Warszawa. Żyje ten zamek. Sporo turystów przyjeżdża, no a ponadto z tego zamku są wspaniałe widoki. Przy dobrej pogodzie widać klasztor na Łyżcu, jak się dawniej mówiło, i pasmo Gór Świętokrzyskich też wyraźnie. I to nadaje niewątpliwie kolorytu czy aury temu miejscu. Jest znakomite muzeum regionalne, tam nieoceniony Łukasz Babula, zresztą świetne publikacje spod jego ręki wychodzą. Jest też dobrym organizatorem. I rzeczywiście trudno byłoby pomyśleć Muzeum Miłrzeckie bez Łukasza, który to chyba ma też i ambicje naukowe. Ja bym go w tę stronę też próbował, nawet powiem, popychać.
0: Są takie punkty, wokół których można tę tożsamość lokalną budować. Wspomniał pan o Iłże, że tam jest to bardziej wyraziste, łatwiej dostrzegalne. A jak jest na przykład w tym miejscu, gdzie pan mieszka, czyli we wsi Małomierzyce?
1: Też to jest miejsce, które doprasza się takiej rekonstrukcji historycznej. Bo to jest, jak pani widziała zapewne, to jest wieś śródleśna, wyrąbana w puszczy w połowie XIX wieku. Mój sąsiad jeszcze mi opowiadał, że wyorywał ogromne skarpy, czyli korzenie tych jodeł, bo tu by jodły, jeszcze trzy jodły zostało przy Iłżance, jak się idzie tą dróżką od Małomierzyc. To też wpływa jakoś na poczucie wspólnoty, że tu się rozbroiła Armia Poznań, czy jakieś oddziały Armii Poznań. Ci ludzie, którzy tu przyszli, kiedy dokonywano tego wyrębu, no to widocznie mieli dobre geny, przyszli z Sandomierzczyzny, a to jest moja ulubiona kraina. Zatem to, co tu z tych miejscowych, jak to się dzisiaj mówi, miejsc pamięci należałoby wspomnieć, to jest oczywiście kościół stojący naprzeciwko remizy. Kościół stoi na miejscu wiatraka, bo tam był największy podmuch wiatrów. No może nie historii, bo to specjalnie poza tą armią nie było chyba. Ale jednak tam jest kamień poświęcony Antoniemu Hedzie Szaremu, temu słynnemu partyzantowi, któremu Lech Kaczyński przypiął order Orba Białego. Więc to się tu liczy, że i w Iłży jest przecież ten pomnik Szarego, no ale nie będę się wypowiadał na temat tego pomnika. Co tu jeszcze działa tak dośrodkowo? To oczywiście koła gospodyń wiejskich i straż pożarna. Tu była szkoła. Na niej stoi wrak tej szkoły. Zawsze zachodzę w głowę, jak to było, że w latach 20. po takim zniszczeniu, rozbiciu państwa polskiego powstał pomysł wybudowania sieci szkół. Ta szkoła rolnicza przecież powstała wtedy. To jest wspaniały z tamtego czasu historyczny fakt. No to oczywiście imprezy religijne, znaczy imprezy religijne to może źle powiedziane, chociaż mógłbym to skomentować, mówiąc trochę o świętach i o świętowaniu. Otóż przed kościołem się święci święconkę. Parę razy byłem tam na tej święconce, z tym, że trzeba czekać, przyjedzie, nie przyjedzie ksiądz, więc a zimno w kościele, no to przed czasem jakieś ciepło się przed kościołem stało. A w tym roku, opowiem, mieliśmy indywidualną święconkę w kościele w Iłży, bo spóźniliśmy się na tą święconkę. Przyjechaliśmy, nie ma. Wszystko zamknięte, no ale gdzieś tam odszukano księdza i przyszedł i nam poświęcił. Także nigdy chyba czegoś takiego, takiej indywidualnego obrządku religijnego nie doświadczyliśmy jak w tym roku. No oczywiście mówiłem, że my nie z tej parafii, że z Sastry Kępy, dlategośmy się spóźnili. Chociaż przynależymy tu do tej parafii, jak przychodzi proboszcz, no to sobie pogadujemy o światopoglądowych różnych historiach. Czasem straszą nas piekłem, ale my się nie dajemy i nieustraszeni przyjmujemy kolędę. Zresztą oprócz właśnie kościoła, tego kamienia poświęconego Antoniemu Hedzie, no tu w zasadzie nie ma jakichś takich zdarzeń historycznych, które by pamięć historyczną wspomagały. To jest tak, że ona, ta pamięć międzypokoleniowa, to sięga gdzieś do trzeciego pokolenia. Chociaż w niektórych miejscach, jak Doliny Tatrzańskie, to ona jest trwała, nawet 7-8-pokoleniowa, bo tam każdy o ten brzyzek swój musiał walczyć, musiał wiedzieć, gdzie był za jego praojców. Tutaj czegoś takiego nie było, więc ta pamięć nie za bardzo działa. Wojna poza tym szarym i także wspomnieniami działania ugrupowania BHOŚKA, czyli Jana Sońty, to tu nie jest tematem w tej chwili, ale jeszcze 30 lat temu była, na pewno. Natomiast teraz jakie opowieści łączą ludzi? No niestety takie, że był wypadek, ktoś po pijanemu kogoś przejechał, gdzieś tam rowerzysta pijany leżał w rowie. No niestety takie negatywne aspekty życia społecznego stają się sytuacjami produktywnymi dla opowieści lokalnych. Chociaż z drugiej strony mamy tu właśnie tekstowe zbiory, czy może inaczej tekstowe opracowania pamięci lokalnej, ponieważ profesor Marian Jeszten właśnie od samolotów napisał taką książeczkę i także tu pan Smaga, który właśnie był przed paroma z półtorej godziny temu i przyniósł mi książkę Murowany ślad o tym, jakie w gminie Iłża, jakie są domy murowane. I on to na podstawie archiwum Jana Czarneckiego z Chwałowic to odtwarza, zresztą z wielkim pożytkiem. Może ten jego blog, który prowadzi o Małomierzycach, o Chwałowicach i o Iłży, jest też jakimś takim internetowym źródłem pamięci. Tu mam wielu znajomych na Facebooku właśnie z mojej wsi, gdzie mieszkam. Oczywiście jest to sołtys, ale znakomita pielęgniarka, pani Justyna, więc internet robi swoje. Nie zauważyłem, żeby internet służył do jakichś wojen sąsiedzkich czy politycznych, jak to miewa się na miejscu ulicy. Czyli działa jeszcze do tej pory pozytywnie, bo kto wie.
0: Czy w takim razie jest ważne do tego, żeby dobrze funkcjonować w danym miejscu, żeby dobrze się w tym miejscu czuć, mieć jakieś takie zakorzenienie, poczucie łączności z miejscem, ukształtowaną tożsamość w sobie, która się łączy z tym miejscem. Czy pan też czegoś takiego doświadcza i czy to dla pana profesora jest istotne w byciu w danym miejscu?
1: No, dla mnie to jest dosyć ciekawa przypadłość, ponieważ to jest moje 11 miejsce zamieszkania pod polskim niebem, bo miałem różne epizody życiowe. Oczywiście nie urodziłem się w Chwałowicach, urodziłem się pod miejscowością Lipsko nad Wisłą.
0: To też ta okolica.
1: W Lipie Miklas, za takie miejsce, w którym z żonąśmy długo byli związani, to właśnie domek własnoręcznie zbudowany nad jeziorem Sasek Wielki, sąsiadem Jurek Niemczuk. I stąd to jak powiem, to jest 11 miejsce, także jestem przelotny ptak, ale no, pora się ustatkować, prawda, bo pracowałem w fabryce przez prawie rok, zesłany na obowiązkowy staż pracy do Prudnika na Śląsk po skończeniu technikum w Radomiu i się nie można było wywinąć od tego stażu, ale nie żałuję mieszkania w hotelu robotniczym, bo potem jak się sprowadziłem do akademika, to wszystko było prawie podobnie, tylko więcej grano w karty w akademiku, ale oczywiście w poważne gry karciane, a nie jakieś tam oko. Prawda? Więc ja tu postanowiłem się jakoś zakorzenić. Wszystko, co tu rośnie, to już jest nasze nasadzenia, bo tylko została czereśnia i jaśmin z dawnych, no i te klony tu za oknem. Zatem jestem już z żoną jakby usiedlony przez to, cośmy tu stworzyli.
0: Ale było dla pana profesora ważne, że to jest jednak taka bliższa czy dalsza okolica tego miejsca, w którym pan się, profesor, urodził?
1: Tak, oczywiście tak, bo rozważaliśmy różne sytuacje, Góry Świętokrzyskie i nad Pilicą i oczywiście wszystko znajomi nam to radzili. Ale tu ta śródleśna wieś, jak mówię, jest fajna. I nawet muszę powiedzieć, że to jest coś, co wskazuje na inny upływ czasu. Inaczej się tu doświadcza czasu niż w mieście. To jest no, takie trochę schronienie przeciwko tej nagłości, która naszą kulturę zdominowała, tej tyranii chwili, czy też przeciwko eksplikacji, powiem tak, hasła jutro już dzisiaj. No, to też socjologowie opisują. A więc chcieliśmy się wyłączyć z tego rytmu przyspieszonego, czy nawet przyspieszającego. I w związku z tym uwielbiamy siedzieć na tarasie i patrzeć się na przepływające obłoki. Oczywiście tu jest wspaniały rój pszczół, też często nas odwiedza, dzikich pszczół, albo komuś wyleciały z ula, no więc wołamy kogo trzeba, żeby go zgarnął. Oczywiście wspaniałe ptaki, bardzo różne, nie wszystkie znam nawet. Nie wszystkie odgłosy ptaków znam, a mój ojciec znał, podobnie jak znał gwiazdozbiory, a ja już wnukom nie mogę wskazać, które co jest na niebie. I oczywiście doświadczanie czasu, nawet świątecznego, jest inne, czy tak zwanego, jak to się dawniej mówiło, wolnego czasu. No my mamy wolny czas, prawda, oprócz zajęć w ogrodzie. W obejściu, no ja jeszcze mam dużo obowiązków pisarskich, no jakoś tam się wywiązuję z opóźnieniem półrocznym, ale jakoś to idzie. Ale niestety zaobserwowaliśmy zmianę aury, tego co jest takie nieuchwytne, coś się zmienia, coś przemija. W zasadzie to się nie zwraca uwagi na coś takiego jak zachody słońca, jak księżyc w Nowiu, czy też kwitnące sady, bo zawsze kwitnące sady to piękno, które przyroda przed nami otwiera. Ja pamiętam taką przygodę z Jarosławem Iwaszkiewiczem, bo byłem przez dłuższy czas sekretarzem Nagrody Literackiej imienia Stanisława Piętaka. Jarosław był szefem tej nagrody, zresztą pisywał wcześniej o Piętaku z wielką atencją. I ja mam pod pachą te propozycje do nagrody, a pan Jarosław widzi, że tu dźwigam to, co za chwilę mu przekażę, ale wiedział, że wróciłem z Sandomierszczyzny, to pierwsze pytanie na dzień dobry. Jak w tym roku w Sandomierskim kwitną sady? Taki stary etos ziemiański się odezwał.
0: Jarosław Iwaszkiewicz też ten trakt z Radomia do Sandomierza przez Iłże przemierzał i też w jednym z opowiadań o tym pisał.
1: Tak, w tomiku Jutro żniwa o Iłży pisał, o rozjarmarczonej Iłży. Kiedyś zabrał mnie do Baranowa i odbyłem podróż z Iwaszkiewiczem z Warszawy do Baranowa. Kiedy mijaliśmy miejsce Gombrowiczów we Wsoli, to mówi do swojego kierowcy: uważaj tu, bo Gombro na nas czyha. Pamiętasz, jak nam koło odpadło od samochodu? To było fajne. I potem jak wjechaliśmy do Iłży, to też przypomniał sobie, że tu można było benzynę Aral kupić. Była taka pompa na rynku, tak. I jak wyjechaliśmy za Iłże, to oczywiście o tej piecie mówił, która w Błażynach stoi. Teraz ją pomalowali na niebiesko. Dosyć oryginalnie to wygląda. Przystanęliśmy, jak to się mówi, za potrzebą w Nietulisku. Też skomentował, co tu Staszic uczynił. I to był fajny epizod mojej znajomości z Jarosławem, ta podróż. Oczywiście jak potem się czytało Podróże do Polski, to te wątki, a mam z dedykacją piękną od Jarosława Podróże do Polski, bo napisałem esej o tejże książce. I bardzo dobrze wspominam naszą współpracę przy nagrodzie. Właśnie, jeszcze dopiszmy do tego kontekstu kulturowego iłżecko-sandomierskiego, może nawet Iwaszkiewicza, no bo oczywiście trzeba wpisać Myśliwskiego do tego kontekstu. Także czuję się przez europejską i polską kulturę dopieszczony tu, bo gdzie postawię kilkanaście kroków dalej, to spotykam się właśnie, a to we Wielgiem, a to w Iłży, a to w Sycynie z tymi, których znać należy. Jak do tej pory, to przeważnie diagnozy społeczne dotyczyły tego, czy ktoś jest z miasta, czy ktoś jest ze wsi. Ta opozycja wieś, miasto, centrum, prowincja była bardzo aktywna i w diagnozowaniu, i wyznaczała pewne modele życia. Dziś to się wszystko zaciera, między innymi za sprawą tych ludzi, którzy przyjeżdżają na wsi z miasta i tu się osiedlają. I w nauce upowszechnia się koncepcja międzymieścia. Międzymieście to jest coś, co ma trochę z opłotków wiejskich i z centrów wielkich miast. Jakby spotykają się dwa modele życia społecznego. U nas to lansuje wybitny etnolog, socjolog, autor książki Chamstwo, Kacper Pobłocki. On to wprowadził do naszej literatury naukowej. I na przykład Iłża, ale i moja Małomierzyca, i ta moja siedziba, to siedlisko, to ma coś właśnie z międzymieścia, prawda? No skoro tu właśnie bywała i Masłowska, i inni, to może świadczyć, że nie straciłem kontaktu no, z czymś, co dawniej się może nazywało salonem Warszawy, kawiarnią literacką, chociaż kawiarnie literackie umierają. Przenoszą się właśnie do mediów, zastępują je festiwale literatury, festiwale słowa. Pełno festiwali mamy dookoła i życie literackie, a nawet i w jakimś sensie życie umysłowe przeniosło się teraz do tych instytucji, jaką jest festiwal. Także mam świadomość, że żyję w Międzymieściu.
0: A ta altana to jest taka altana literacka.
1: A ta altana, tak, literacka i nawet naukowa, tak. Też kawałek uniwersytetu.
0: Czy według pana, profesora, istnieje taki wewnętrzny krajobraz, który nosimy przez całe życie w sobie, a który zgrywa się z tym krajobrazem, który znamy z dzieciństwa, w którym się wychowujemy? Bo właśnie te tereny tutaj w okolicy Radomia, one są, to nie jest wybujała i
1: nie,
0: taka
1: nie,
0: bardzo...
1: Nie jest atrakcyjna.
0: A jednak ciągnie do tych krajobrazów.
1: Ale już Pogórze Jurzeckie, tak. Oczywiście i my to z żoną siedzą na tarasie, sobie spowalniamy czas właśnie, żeby się wyrwać z tych przymusów pośpiechu, ale też uświadamiamy sobie, że ta aura jakoś gdzieś odeszła, że teraz no, jak się patrzy w niebo, to się raczej szuka przelatujących Starlinków albo wraku chińskiej rakiety, który ma gdzieś tu upaść. Ale przypominam sobie wtedy zdanie Waltera Benjamina, które oczywiście po I wojnie światowej wygłosił. Powiedział, że wszystko się zmieniło oprócz obłoków na niebie. I tak zacytowałem znowu dzisiaj w słoneczne przedpołudnie żonie tego Benjamina, bo rzeczywiście obłoki są tu piękne.
0: Dziś 3 maja to jest taki dzień, który bardzo się nam kojarzy. Maja to jest tak

0: oddane mediom, proszę pani redaktorki, to świętowanie takich świąt. Zatem nie sądzę, żeby jakiś refleks historyczny w tym momencie się pojawił, chociaż no, nie mogę tego powiedzieć z całą pewnością. Jeśli o mnie chodzi, gdybym ja miał o czym zdecydować, to bym przeniósł 11 listopada na 3 maja. Chociaż z tą naszą konstytucją 3-majową też były różne kłopoty. No ale jest jedna tradycja dosyć jednak żywa, mianowicie to jest śpiewanie majówek. To jest coś, co nawet w skali kraju odżywa. Nawet pojawiają się właśnie omówienia, jak się ten, bo to ja uznaję za obyczaj. Zwyczajem jest ranne wstawanie, czy wybór między herbatą a kawą, a coś, co ma skutek społeczny, to nazywam obyczajem. I śpiewanie majówek to znowu domena kół gospodyń. Ale bardzo wiele młodzieży, to było szczególnie zaktywizowane gdzieś tak 5 lat temu. I to w skali Polski.
1: Śpiewanie litanii do Matki Boskiej przy kapliczkach przydrożnych.
0: Przy kapliczkach przydrożnych, no mamy tu piękną kapliczkę, która jest takim drogowskazem, jak się komuś mówi, jak dojechać, to przy kapliczce. To jest obrzęd majówkowy, który właśnie przypomina to, co przeszłe pokolenia czyniły na wsi. Czyli wspominanie majówek należy do tego repertuaru tożsamościowego niewątpliwie. No śpiewanie, samośpiewanie też.
1: Chociaż... Czyli to jest silniejsze niż świętowanie różnych rocznic, wydarzeń historycznych.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie, jak jest inauguracja majówki, to wiadomo, że to w świadomości jest żywe. Chociaż w ostatnim roku to jakbym nie słyszał śpiewów, ale może źle słuchałem.
1: Ale jak pan profesor myśli, z czego to wynika? Bo wspomniał pan o tym, że nie przywiązujemy się, czy nie przywiązują się ludzie tutaj, ale w ogóle chyba w Polsce też, do konkretnych dat, wydarzeń historycznych, bardziej do pogody właśnie. Czy to jest tak, że już nie czujemy potrzeby świętowania takiego wydarzenia jak uchwalenie Konstytucji 3 maja czy 4 czerwca, czy innych świąt, bo te święta już jakoś nie kojarzą nam się z naszym życiem, nie mają takiego bezpośredniego wpływu jak przed 20-40 lat. Nie pamięta się tych wydarzeń tak wyraziście.
0: No jeszcze może tak zwane zielone świątki, prawda? No ale to jest święto ludowców i wtedy na pewno miało wymiar nieokazjonalny, tylko jakiś trwalszy, kiedy na takie święto jechało się rowerem 30 km. Tam no to się doświadczało przestrzennie tego świętowania. Natomiast wszystko teraz jest w elektronicznej powłoce świata, czyli w mediach po prostu. I świętujemy, patrząc się w telewizor na przykład, czy słuchając radia. Zatem nie sądzę, żeby poza przekazem medialnym ktoś się jakąś głębszą refleksją obdarzał te święta. Obserwuje się, kto jest na demonstracji, to znaczy na to, kto świętuje, kogo nie ma. No więc to już jest zupełnie inny typ kultury niż do tej pory. Nawet na wsi. No przecież od 10 lat jest tak modny tak zwany zwrot ludowy. Jak tu zapytałem, czy słyszeli coś o zwrocie ludowym, nikt nic nie słyszał o zwrocie ludowym, a może i

0: poza nauczycielami, obsadą Powiatowego Instytutu Kultury w Jurze też nikt nie słyszał. A ja piszę tekst już rok cały. Także jak zanim się zwrot skończy, to ja ten tekst napiszę, bo ma się ku końcowi niewątpliwie, bo to jest coś, to otwarcie mówiłem, sztucznego. To jest powrót takiej właśnie trochę ludomanii, refleks. I jak to zawsze bywa z tożsamością, jeśli już nie ma odniesienia do inności wyrazistej, no tak jak dla Europy odkrycie Ameryki na przykład było, czy odkrycie kultury ludów Afryki, no to trzeba się wziąć za swojskość pod strzechą, czyli za lud nasz, który ma taką topikę w kulturze polskiej mocną, prawda? Ludowość. Dzieci uczą w szkołach o ludowości, nie wiem, czy jeszcze uczą. I moim zdaniem jest to wciąż, bo znam dokładnie te historie ludowe, to poza paroma przykładami, to są znowu historie za lud pisane. Niewiele jest świadectw. Ja to oczywiście bardzo szeroko rozumiem, bo to chodzi o sferę robotniczą i sferę chłopską. To, że rzadko tam się pojawiają takie autentyczne postaci, jak na przykład Jakub Wojciechowski, który napisał to swoje dzieło wspaniałe. Jak tradycja pamiętnikarstwa polskiego. Tu jesteś mocarstwem w skali świata z tymi samymi pamiętnikami. I ja w 1974 roku obroniłem doktorat o pamiętnikach. Do tej pory go nie wydałem jeszcze, ale może jeszcze wydam, bo był napisany w języku strukturalizmu. A teraz przebrnąć przez to jest trudno, no ale może jeszcze przygotuję książeczkę taką z pogranicza właśnie namysłu nad ludowością, tylko jestem zwolennikiem tak zwanej, znaczy opisu, a nawet i udziału w tak zwanej ludowości żywiołowej. W związku z tym napisałem teksty o czarnych protestach, demonstracjach, uczestniczyłem też. Pamiętam, jak szedłem z moimi studentami przeciwko ministrowi, który wyrzucił ze spisu lektur Gombrowicza. Zatem ja jestem właśnie zwolennikiem zajmowania się czy namysłu nad tak zwaną ludowością żywiołową, a nie tą zewnętrzną, tą, która pochodzi z innych, że tak powiem, z społecznych środowisk. A ludowość żywiołowa w naszej epoce polega na permanentnym proteście. Permanentny protest może się odbywać w leśniczówce cichej, na plaży, w remizie, na spotkaniu przy piwie. Oczywiście najbardziej rozprotestowanym krajem w Europie jest Francja. Nawet obliczono, jaki tam jest wskaźnik tych protestów w określonych sekwencjach czasowych, ale myślę, że uświadomiliśmy sobie właśnie, że mamy prawo do protestu, że mamy prawo do wygłaszania własnego zdania. Media społecznościowe nas w tym wspierają i niewątpliwie organizują te spontaniczne protesty. Ale to jest coś głębszego. To jest właśnie forma określenia się w sieciach społecznych, forma określenia się, czyli zbudowanie jakiegoś konceptu własnego ja. Bo rzeczywiście nasza epoka jest epoką podmiotową, mimo że media, ta powłoka elektroniczna to zaburza, to jednak potrafiliśmy skorzystać z tej właśnie medialnej możliwości i się wyrażać. No to są przecież te przykłady. No jak przychodzę z lasu, przyniosę koszyk grzybów, grzybów, to natychmiast umieszczam to na Facebooku i czekam na lajki. No jakbym nie dostał żadnego lajka, to po co ja byłem w lesie, po co ja żyję. Więc coś takiego przecież jest. Także to jest epoka ja, to jest epoka właśnie żywiołowego, spontanicznego protestu.
1: Czy ten protest też można, sam akt protestowania można potraktować jako święto? Taki moment, w którym zaznaczamy to własne ja i to gloryfikujemy.
0: To bardzo fajna sprawa, bo następuje oczywiście w tych wszystkich formach nawet spontanicznego protestu coś, co można by nazwać rytualizacją, a więc wypracowywaniem się jakiejś pozajednostkowej formy, prawda, która jest akceptowana społecznie, która działa społecznie. Także to jest dobry przypis do świętowania, bo właśnie owa rytualizacja, chociaż nie będziemy przesadzać, bo potem te wszystkie zrytualizowane formuły łatwo ulegają śmieszności, prawda? A wiadomo, że śmieszność jest nieodłączną stroną powagi, a szczególnie przesadnej powagi. I nie świętujmy z natarczywą powagą, a tej natarczywości domagają się media. Tożsamością naszą tu w Małomierzycach jest to, że mamy bardzo różnorodnych gości, prawda? O, właśnie dzisiaj gość, ale też była tu Dorota Masłowska, Agnieszka Drodkiewicz, był Baj, a przede wszystkim to przez lata przyjeżdżali tu moi doktoranci i tu w Altanie czytali swoje dysertacje. Marcin Napiórkowski to nawet wydawał tu takie akta, w których były referaty tu wygłaszane. I jeszcze powiem, że jak przyjeżdżałem do instytutu, to dyrektor pytał się, jak tam twoje seminarium doktorskie? Ja mówię, świetnie, było 13 referatów i 8 butelek wina. A dyrektor mówi, to dlaczego tak mało wina? Ale to były fajne rzeczy i to znakomite osoby tu w tej altanie, którą widać się produkowały ze swoimi tekstami.
1: O świętowaniu, o tożsamości miejsca, o byciu w miejscu, ale też byciu z ludźmi w danym miejscu. Rozmawialiśmy dzisiaj przy okazji 3 maja z profesorem Rochem Sulimą. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Autopromocja.
1: Homer i Owidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele Wschodu. To znaczy oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
2: Spotkanie z Jackiem Hajdukiem, filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą w audycji Wierność i przemiana. We wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 15.
0: Kto słucha, nie błądzi, czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram kolejne nasze posiedzenie. Dziś zajmować nas będzie muzyka Fryderyka Chopina, dokładnie Preludia op. 28. Witam jurorów. Maria Gabryś-Hejke.
4: Dzień dobry.
3: Emilia Karolina Sitarz.
5: Dzień dobry.
3: I Karol Radziwonowicz.
6: Witam serdecznie.
3: Nad obradami czuwa Monika Zając. Zacznę od wyjaśnienia i przypomnienia zarazem, choć Karol może coś niecoś wiedzieć na ten temat. Preludia pojawiają się w Trybunale po raz?
6: Drugi.
3: Bardzo dobrze. W 2015 roku w ramach przygotowań do konkursu chopinowskiego poszukiwaliśmy najlepszych nagrań płytowych laureatów konkursu. Był to taki specjalny cykl w ramach Trybunału. I tak w czerwcu 2015 roku w 92. audycji słuchaliśmy preludiów. Dziś do tych utworów powracamy, tylko od razu zaznaczam, że w kwestii wyboru nagrań nie było już żadnych ograniczeń, czyli zagrają dla nas i pianiści, którzy w Warszawie się pojawili, i tacy, którzy na konkurs nie dotarli. Powstanie 24 preludiów, jak pamiętamy, wiąże się z nieszczęśliwą dość wyprawą na Majorkę. Właśnie tam powstał ten cykl, ukończony w styczniu 1839 roku. Dokładnie 22 stycznia Chopin wysłał do Fontany rękopis do przepisania. Wprawdzie zbiór został ukończony na Majorce, to jednak Chopin przywiózł tam i pomysł na cykl, i kilkanaście utworów z ostatnich lat, do których dołożył tak zwane preludia majorkańskie. Profesor Mieczysław Tomaszewski pisał tak. Chopin pracował, jak sam mówił, w dziwnym miejscu. W celi klasztornej, przy świecy, z tomem Bacha, Voltem per Irtes klawir na stole, żyjąc między skałami a morzem, świadomy poezji, którą wszystko tu oddycha, i spoglądając na barwy miejsc najcudniejszych, jeszcze oczami ludzi niezatartej. Ale przy tym ciężko chory. Preludia ukazały się drukiem w 1839 roku w Paryżu, Londynie i Lipsku. Napisano o nich tomy, o ich formie, o genezie, o tym, które utwory gdzie powstały, które preludia Chopin przywiózł na Majorkę, a które napisał w klasztorze i jakie dalej układał. Wiele mówi się o preludiach w trakcie trwania konkursu chopinowskiego, zwłaszcza odkąd młodzi pianiści zaczęli coraz częściej wykonywać komplety. My ze względu na formułę programu nie będziemy zajmować się ich całościową narracją, bardziej skupimy się na detalach i na pojedynczych utworach. Niemniej temat jest ważny, bo preludia grywa się nie tylko w komplecie, ale także w wyborze, na przykład po 6, jak na konkursie, jakby proponując tej dużej opowieści jeden z rozdziałów. Karolu, czy dla ciebie preludia stanowią taką zamkniętą historię, czy lubisz jednak wybierać z niej fragmenty?
7: Lubię i zamkniętą historię jako całość, ale również fascynuje mnie wybieranie właśnie tych paru preludiów. No, 4-6 to jest minimalna ilość, żeby pokazać ciągłość nie tylko emocjonalną, a właściwie pewnego rodzaju kontrastowość, ale również właśnie zależności tonacyjne, czyli to koło kwintowe, do którego Fryderyk Chopin to napisał, to jest bardzo ciekawe. Preludia to są takie utwory, które w zasadzie można odkrywać przez cały czas. To jest i kompendium wiedzy, ale kompendium natchnienia. No absolutnie genialne utwory. Wbrew pozorom, mimo małych rozmiarów każdego odcinka, wcale niełatwe do wykonania.
3: Mario, a ty masz swój klucz do preludiów?
4: Nie mam klucza, ponieważ uwielbiam preludia właściwie w każdej formie. Zawsze lubię słuchać preludiów, ale też chyba nawet nie mam jakiegoś ulubionego wykonania, które byłoby taką miarą Sèvres. Zależy trochę od natchnienia, czy te wykonanie ma być bardziej dramatyczne, czy bardziej poetyckie. Na pewno preludia są mikrokosmosem i cała trudność wykonywania preludiów polega na tej nieustannej zmienności zarówno nastrojów, jak i różnych rodzajów technik pianistycznych, które musimy zmieniać co kilkadziesiąt sekund albo kilka minut.
3: Emilio, czy ów Jan Sebastian Bach, dokładnie zbiór preludiów i fug, który Chopin miał pod ręką w czasie pisania, inspiruje cię jakoś szczególnie, gdy sięgasz po preludia? Czy to jest taka historia, powiedziałbym, gdzieś wokół tych partii?
5: Ja generalnie uważam, że cud muzyki i taki jest też los muzyki, że ona może potem trochę oderwać się od właśnie wszystkich takich składowych, które były obecne przy powstawaniu. Jedyne, co dla mnie osobiście ma znaczenie, to to, że właśnie preludia Chopina, jak i kompozycje Bacha, to są jedne z niewielu kompozycji, które gram dla siebie w domu, kiedy właśnie potrzebuję takiego osobistego kontaktu z klawiaturą. Więc na pewno to miało wpływ na Chopina i myślę, że wielu muzykologów i teoretyków mogłoby się nad tym pochylić. Ale ja też właśnie lubię, kiedy muzyka już potem żyje swoim życiem. Myślę też, i to może warto dodać, że te preludia, w zależności czy są wykonywane w całości, czy we fragmentach, zmieniają trochę swoje funkcje. Bo inną funkcję ma drugie preludium, jeśli jest jednym z 24, a troszkę inną funkcję będzie miało, jeśli będzie na przykład preludium jednym z czterech. Więc na pewno właśnie te mikrocząstki mogą zmieniać swoją funkcję w zależności od tego, gdzie są wstawione.
3: Przed nami 7 interpretacji i 4 rundy. Po pierwszej odrzucimy 2 interpretacje, po drugiej także 2, po trzeciej 1, zatem do finału dotrą 2 najlepsze, przynajmniej taki jest plan. Słuchamy jak zwykle bez znajomości nazwisk wykonawców, tutaj nic się nie zmienia. Jak wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania? Otóż tak, w pierwszej rundzie posłuchamy pierwszych 4 preludiów, C-dur, A-mol, G-dur i E-mol. W rundzie drugiej, nazwanej rundą błyskawiczną. Ciekawe, co się wydarzy. Preludium 7, A-dur. W rundzie trzeciej preludium 15, czyli deszczowe. I w finale 3 ostatnie utwory, czyli preludia G-mol, F-dur i D-mol. Zatem, jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy. Dzisiaj bardzo dużo muzyki i myślę także fascynujących rozmów przed nami. A zatem poproszę o interpretację numer 1.

Pierwsze cztery preludia Fryderyka Chopina, C-dur, A-moll, G-dur i E-moll w naszym nagraniu numer 1 i poproszę o interpretację numer 2.

pierwsze cztery preludia Fryderyka Chopina. C-dur, a-moll, g-dur i e-moll w naszym nagraniu numer 2 i słuchamy interpretacji numer 3.

0: Pierwsze preludium C-dur, agitato, zwane gestem otwarcia. Preludium drugie, amol, lento, o którym to preludium Jan Kleczyński pisał nie grywać, bo dziwaczne, a André Gide dodawał, że jest przerażające. To jedno z tych preludiów napisanych przez Chopina na Majorce. Preludium trzecie, G-dur, vivace, należące do preludiów etiudowych i emol czwarte, largo, według Mieczysława Tomaszewskiego to preludium elegijne. Karolu, czy te pierwsze cztery preludia układają się już w jakąś opowieść i co mówią o pianistach?
1: Oczywiście, że układają się w opowieść. No, w zasadzie są, powinny być przynajmniej bardzo skontrastowane. No, pierwsze od razu już jest napisane przez Chopina agitato. Drugie właśnie to takie nostalgiczne, smutne, dziwaczne, jak powiedział Kleczyński, i to jest zupełnie inny nastrój. No, trzecie preludium jest, powiedziałeś, etiudowe, ale oczywiście no, tam jest, jak mówił Szpinalski, biegalitas w lewej ręce, ale to jest cały czas Chopin. Natomiast nokturnowe, nostalgiczne czwarte, czyli właściwie bardzo wyraźnie zaznaczone kontrasty. Jeśli chodzi o te pierwsze trzy nagrania, no to powiem tak, może zacznę od drugiego. Otóż drugie nagranie było bardzo improwizacyjne. Podejrzewam, że artysta, jemu posłużył tekst do własnej improwizacji, nie w sferze dźwiękowej oczywiście, ale w sferze narracyjnej. Bardzo spokojne pierwsze, trochę niezrozumiałem, bez kulminacji, w ogóle nie było agitato. Za to drugie było dla mnie za szybkie, czyli może artysta chciał skąd zrobić kontrast, ale w drugą stronę. Mnie to osobiście nie bardzo pasowało, dlatego że tak się zastanawiałem podczas wykonania, mówię cały czas o drugim wykonaniu, że artysta chce czymś zaszokować, chce coś pokazać, co w Chopinie chyba nie powinno mieć miejsca, bo Chopina najlepiej zagrać tak, jak napisał Chopin, nic nie dodawać. Oczywiście musi być emocjonalne, ale nic nie wydziwiać na siłę. Napisałem sobie właśnie trochę na siłę. Dziwne, tu zgadzam się z Kleczyńskim, aczkolwiek to napisałem przy czwartym preludium. Jeśli chodzi o pierwszego wykonawcę, to również wolne pierwsze preludium, dla mnie osobiście za wolne, znowu bez agitato. Mało tego, nie zrobił artysta tej kulminacji, która w pierwszym preludium już jest zapowiedzią, że coś się będzie działo, coś się wydarzy. Z kolei drugie, był kontrast tempa, było jeszcze wolniejsze, nawet z kolei dla mnie za wolne, dlatego że tu w ogóle utrafienie w tempo jest bardzo rzeczą trudne. Chopin napisał lento, no ale to musi być dostosowane do kantyleny, która jest w prawej, a właściwie ta prawa ręka ma stojące nuty. I chodzi o to, żeby jednak te nuty na fortepianie w jakiś sposób się łączyły. No ale w każdym bądź razie wolę to pierwsze nagranie niż drugie. Trzeci utwór w pierwszym nagraniu, trzecie preludium. Bardzo dobra artykulacja w lewej ręce. Na końcu zrobił jedno arpeggio, a nie dwa, ale to jest dopuszczalne. Podobało mi się. Z kolei w czwartym preludium napisałem sobie, że za duże akcenty w prawej ręce właśnie tak wyskakują. Na fortepianie granie wolnych nut jest rzeczą bardzo trudną, dlatego że pamiętajmy, no siłą rzeczy, niezależnie od tego, w jaki sposób używamy pedału, jak naciśniemy klawisz, no to robi się diminuendo. No i teraz połączenie w bardzo wolnym tempie tych długich nut jest rzeczywiście nie lada wyzwaniem. Natomiast jeśli chodzi o trzecie nagranie, no to było agitato, oczywiście.

0: Tu można podkreślić, że tak mi się wydaje, że zarówno pierwsze, jak i trzecie to są nagrania live, więc z kolei w momencie, kiedy mamy świadomość, że zaczynamy cały cykl preludiów na nagraniu live, no to na pewno do tych pierwszych preludiów musimy podejść z jakąś większą rezerwą. W każdym razie w trzecim było agitato, w trzecim nagraniu. W drugim preludium, w tym nagraniu była dosyć dobra narracja, tu był za bardzo dziwny zabieg, dlatego że artysta, chcąc podkreślić, co zresztą jest rzeczą ciekawą, tą lewą rękę, tam są te takie właśnie dziwaczne interwały, kwarty, seksty, kwinty. Dla mnie trochę zapomniał o prawej ręce, napisałem sobie, że trochę za mało melodii ciągnącej się. Z kolei w trzecim preludium poszedł w stronę impresjonizmu. Nawet mi się dosyć podobało użycie pedału prawego miejscami, takie zamglenie tej lewej ręki, co wskazuje na to, że właśnie nie jest to potraktowanie jako etiudy, ale dosyć ciekawie, sprawnie. No i w czwartym preludium rzeczywiście ta kulminacja moim skromnym zdaniem była za duża, dlatego że cały czas musimy pamiętać, że to są miniatury. To nie jest sonata, gdzie możemy zrobić wielką kulminację, to nie jest ballada, tylko to są miniatury. W związku z tym no, trzy różne wykonania. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: No, zobaczymy. Mario, jak ci się słuchało?
2: Słuchało mi się dobrze. To jest niezwykle ciekawe doświadczenie, ponieważ normalnie nie mamy takiej możliwości, żeby po sobie słuchać tak krótkich wycinków w tak różnych wykonaniach tej w sumie długiej formy, a raczej cyklu, jakim są preludia. Myślę, że dla pianistów przede wszystkim stanowi wyzwanie powstrzymanie, powściągnięcie wielkich emocji, które te miniatury w nas wzbudzają i zarówno w pierwszym, jak i w trzecim wykonaniu, tutaj myślę, że byli to współcześni, no, bardzo dobrzy pianiści. Miałam pewne zastrzeżenia właśnie odnośnie forte, które było takie przesterowane. Czasami te dźwięki były wręcz wyskandowane. Zabrakło mi śpiewności. Mówię czasami do moich studentów, żeby nie podchodzili do forte jak czołg, który równocześnie robi crescendo wszystkimi warstwami. To zawsze musi być w jakiejś szlachetnej proporcji, szczególnie u Chopina. Natomiast niezwykle zaciekawiło mnie nagranie drugie, ponieważ jest to nagranie, które wydaje mi się zarówno w czasie, jak i w estetyce najbliższe Chopinowi. Jest to na pewno nieortodoksyjne wykonanie, ale przez to bardzo interesujące. Odnalazłam w nim wiele elementów, które charakteryzuje wykonanie muzyki Chopina. Znamy te relacje naocznych świadków gry wielkiego mistrza, czyli jego uczniów i przyjaciół. I właśnie ta naturalność, która była w wykonaniu numer dwa, była bardzo szlachetna, bardzo piękna. Dobór temp, który tutaj Karol też trochę może skrytykował, ale na co zwrócił uwagę. Ja się zawsze w tym drugim preludium właśnie zastanawiam nad tempem, bo mamy lento, które sugeruje, że tempo jest wolne, ale mamy równocześnie alla breve, czyli w tym metrum czterodzielnym w takcie następuje redukcja do dwóch impulsów. I właśnie to takie, nazwijmy to flow, odczułam w tym wykonaniu numer dwa. Poza tym umożliwiłoby to śpiewakowi dosyć swobodne oddychanie, a wiemy, że śpiew był zawsze miarą cantabile u Chopina, więc także też ten element w drugim nagraniu był bardzo piękny, bardzo ciekawy. Napisałam sobie czułe palce, czyli nie tylko popis wirtuozerii, szybkości i precyzji, ale też takiego czułego dotknięcia, które sprawiło, że nie ukrywam, w czwartym preludium wzruszyłam się.
1: Bardzo dziękuję, Emilio. Według Marii pod dwójką ukrywa się uczeń Chopina. Co ty na to?
3: Bardzo możliwe. Ja w ogóle mam taką teorię, że pod dwójką ukrywa się bohater jakiejś baśni. Bo proszę państwa, no takie sytuacje naprawdę tylko w Trybunale Dwójki. Rzeczywiście trzy wykonania i tak różne, to się może zdarzyć tylko tutaj. To pierwsze wykonanie, bardzo mądre, takie chyba najbardziej oddające zapis, interpretację tych wszystkich znaków, które mamy pomiędzy jeszcze nutami. W zasadzie napisałam sobie tutaj, oprócz tych wszystkich dużych uwag, że jest to bardzo dojrzałe wykonanie, grane bardzo pięknym dźwiękiem. W zasadzie nie mam żadnych takich negatywnych tutaj, to takiego świetnie. Negatywnego odbioru. To drugie wykonanie, no to jest dla mnie jakieś wykonanie bajkowe. Ja

0: to kupuję. Ja po prostu chcę być w tej bajce. Ono rzeczywiście odbiega, ja nie wiem, czy od zapisu, bo ono przede wszystkim odbiega chyba od tego, co zazwyczaj słyszymy w preludiach. Ale ja nie mam wrażenia, że ten pianista chce to zrobić na siłę. Ja mam wrażenie, że on to po prostu tak słyszy. Czasami są pianiści, którzy jakby patrzą na nuty i już nie na te szczegóły i nagle wychodzi coś przepięknego, bo to było bardzo mądre i bardzo scalone wykonanie. Też sobie zaznaczyłam, tutaj zgadzam się z Marią, cudowne wyczucie klawiatury, to przeprowadzenie tych ściszeń zupełnie niesamowite. Jeśli chodzi o te tempa, niektóre tempa preludiów, ja mam wrażenie, że to zależy od naszego nastroju, co nam akurat bardziej przypasuje. Czasami to czwarte preludium chcemy po prostu usłyszeć jak najwolniej. Tu było bardzo płynne, tak samo jak drugie i było to świetnie przeprowadzone. Ta lewa w drugim preludium, taka niepokojąca, taka jakaś mamrocząca, taka modląca się. Naprawdę świetne to było. No i trzecie wykonanie, które jakoś na tle tych pierwszych dwóch, takie mocno akademickie, mam wrażenie, że jakby w jednym kolorze zagrane. Czasami jest taki zabieg, żeby te preludia scalić, to gra się więcej preludiów jakby w jednej barwie albo trochę nie zmienia się tak na każde preludium, ale tutaj mam wrażenie, że to założenie zupełnie nie wypaliło. Mnóstwo akcentów, które dla mnie są jakby no estetycznie nie do przyjęcia. Bardzo ciężko mi się słucha fraz pod długim łukiem, które zaczynają się od akcentu, bo taki akcent w zasadzie zabija dźwięk, nie narodzi się z tego już nic więcej. Więc jak dla mnie jedynka i dwójka, no i to, ta dwójka to bajkowa.
1: Witajcie w naszej bajce, tak?
0: Tak, tak.
1: Dobrze, zatem wracamy do muzyki. Kolejne interpretacje pierwszych czterech preludiów Fryderyka Chopina. Poproszę o nagranie numer 4.

Tak brzmi nasze nagranie numer 4 i pierwsze cztery preludia Fryderyka Chopina: C-dur, A-moll, G-dur i E-moll. Poproszę interpretację numer 5.

Tak brzmi nasza piątka w preludiach op. 28 Fryderyka Chopina. Cztery preludia: C-dur, A-moll, G-dur i E-moll. Słuchamy dalej. Poproszę o interpretację numer 6.

Tak brzmi nasza szóstka. Pierwsze preludium C-dur, drugie A-moll, trzecie G-dur i czwarte E-moll. Pierwsze preludia z opusu 28 Fryderyka Chopina i pozostało nam jeszcze jedno nagranie, numer 7.

0: W dzisiejszym płytowym Trybunale Dwójki słuchamy preludiów z opusu 28 Fryderyka Chopina. W pierwszej rundzie zabrzmiały pierwsze cztery: C-dur, A-moll, G-dur i E-moll. W kolejności nagrania numer 4, 5, 6 i 7. Mario, co się wydarzyło?
1: No, wydarzyło się bardzo dużo. Myślę, że największym chyba problemem albo trudnością jest dobór tak zwanego właściwego tempa. I w wielu tutaj przypadkach, słuchając na pewno znakomitych pianistów, znakomitych wykonań, miałam poczucie, że albo jest pośpiech, albo po prostu melodia się dusi, czyli śpiewak nie byłby w stanie w tym tempie w naturalny sposób frazować. Jeżeli chodzi o te cztery wykonania, to najbardziej zachwyciło mnie nagranie numer 6. Tutaj naprawdę było tyle pięknych elementów, że mogłabym całą moją wypowiedź chyba poświęcić na omówienie tego, co się tam wydarzyło. Doskonała agogika w pierwszym preludium. Dla mnie to preludium falowało, nie posiadało sztywności, nie było żadnego słyszalnego schematu. To pierwsze preludium jest bardzo ciekawe, ponieważ ono właściwie jest trzygłosowe i niewielu pianistów zwraca na to uwagę. To nie jest zawsze słyszalne w tych interpretacjach. Tutaj było to słyszalne. Drugie preludium, doskonałe tempo, powstrzymywane, ale z taką narracją myślaną do przodu. Ta lewa w tych powtórzeniach, jak taka właśnie natarczywa myśl, myślę, że mogła być tutaj nawet trochę przerażająca i dobrze. Trzecie preludium, fantastyczne. Może to nawet nie było wiwacze, to było po prostu presto, ale z kolei w prawej ręce, mimo tego szybkiego tempa, udało się pianiście bądź pianistce uchwycić i oddać tyle słodyczy w tych tercjach i sekstach, że trzeba się czasami było wręcz uśmiechnąć. To zakończenie bardzo wirtuozowskie, po prostu jak wiatr przeleciało przez klawiaturę. I ostatnie, pięknie wyśpiewane, właśnie czwarte, to largo, w dosyć płynnym tempie, ale też pełne niuansów i takiej wrażliwości na zmiany harmoniczne, nawet bym powiedziała kontrapunktu, który objawia się w lewej ręce. Ten Bach jednak gdzieś leżący na fortepianie Chopina na pewno tutaj też miał swój wpływ na tą fakturę. I jeżeli chodzi o takie antypody wykonań, to najmniej z kolei podobało mi się ostatnie wykonanie, siódme. Ono było po prostu, nie wiem jak to powiedzieć, bardzo wolne, statyczne. Tempa, szczególnie w pierwszym, drugim, czwartym preludium, rozwleczone. Myślę, że nie można dzielić w nieskończoność miniatur, bo po prostu rozpada się wtedy ta forma. Także na pewno szóstka najlepsza dla mnie, siódemka chyba najsłabsza.
0: Emilio.
2: Ja, słuchając tych wykonań, zaczęłam sobie zadawać takie pytanie. Co mi bardziej odpowiada? Czy to, kiedy to przeistoczenie u pianisty następuje pomiędzy preludiami, w tej dosłownie tam nanosekundzie przerwy, czy na pierwszych dźwiękach kolejnego preludium? Bo bardzo wyraźnie słychać dwie różne tendencje u pianistów. Czwarte wykonanie, dla mnie bardzo mądre, przepiękne pierwsze preludium. Napisałam sobie nawet, że zagrane jakby na jednym wdechu i na jednym wydechu. Chyba wśród tych siedmiu interpretacji jakoś najbardziej złapałam całą formę, chociaż też widzę, że bardzo różnie pianiści tutaj podchodzą do artykulacji. Część z nich gra bardzo krótkim dźwiękiem i wyciąga ten środkowy głos. Część wykonawców, tak jak na przykład wykonanie piąte, szóste, siódme, gdzieś bardziej szuka takiej pełnej masy, chociaż na przykład w wykonaniu piątym było już to dla mnie przesadzone, bo było po prostu bardzo ciężkie. Dalej w czwartym wykonaniu bardzo piękne drugie preludium i pewien drobny zabieg, który chyba tylko raz się pojawił, a który jest wyraźnie zapisany u Chopina. Takie aha połączone, z których powinno wyjść współbrzmienie dwóch dźwięków obok siebie. Przepięknie to zostało w tej czwartej interpretacji przeprowadzone. Bardzo piękne, mądre akordy. Powiedzmy sobie uczciwie, że ten cały zabieg z tymi akordami na końcu w tym drugim preludium nie jest zbyt prosty, bo tam jest takie wrażenie, że już jest to ostatni akord, a przecież jeszcze mamy jeden i potem jeszcze jeden. I tam w tym czwartym wykonaniu było to świetnie przeprowadzone. W ogóle czwarte wykonanie bardzo mi się podobało. Piąte bardzo ciężkie, takie napisałam sobie zagrane wąską linią niezbyt ciepłą. Tak sobie napisałam. Dla mnie przede wszystkim wszelkie fragmenty przeprowadzonej melodii właśnie były zagrane jakimś takim nieciekawym, nawet właśnie takim zimnym dźwiękiem. I miałam wrażenie, że ta prawa z całymi tymi harmoniami z drugiego preludium czy z czwartego jakoś się nie słuchają. Nie przekonało mnie to wykonanie. Szóste, za to piękne rubata, bardzo ładne takie wychylenia i na mniejszych przestrzeniach i na dłuższych, no świergoczące zupełnie to trzecie preludium. To było tempo trylu w zasadzie, w takim tempie się przecież tryluje na fortepianie. Bardzo takie radosne i pozytywne. No i tu właśnie mamy teraz przykład tego przejścia na pierwszych dźwiękach, bo niektórzy pianiści z tego vivace w trzecim preludium mocno wchodzą na czwarte. Mocne jest to pierwsze H i gdzieś dopiero odchodzą, a niektórzy mocno się zmieniają pomiędzy preludiami, tak jak na przykład w tej siódmej interpretacji, która jakby szukała tej przemiany dokładnie pomiędzy tymi miniaturami. Jak dla mnie też bardzo piękne wykonanie, śliczne drugie preludium. W zasadzie w każdej interpretacji mamy inny rodzaj wstępu, ale przepięknie rytm punktowany, zagrany. Tylko nie wiem czemu trzecim preludium i czwartym była tak mocna lewa ręka. Tak się nagle zbliżyła jakby do mikrofonu. Ciężko się tego słuchało, chociaż w czwartym już troszeczkę to się poprawiło. Więc w zasadzie to siódmy chyba i czwarte. Jeszcze w czwartym sobie zapisałam trzecie preludium, było zagrane tak bardzo prosto i zapisałam sobie jako komplement. Zwyczajność jest dobra.
0: Bywa. Karolu, jak widzisz, opinie są podzielone.
3: Ja powiem tak, że przy czwartym nagraniu ja dokładnie to samo sobie napisałem. Napisałem sobie normalnie. I to wcale nie jest pejoratyw w tym przypadku. Ja może zacznę od końca. Otóż jeśli chodzi o siódme nagranie, ja miałem wrażenie, że w ogóle bardzo bliski plan jest. I w związku z tym, dlatego to trzecie preludium było takie głośne. No tam jest w ogóle piano i to powinno być lekko, leggero. No pianista podszedł do tego, że to jest bardzo radosne preludium. Ono rzeczywiście jest radosne, ale mi się wydaje, że ta bliskość planu, czy może za głośny akompaniament lewej ręce, bardzo szybkie tempo. Ono według mnie prawie było jeszcze szybsze niż w nagraniu szóstym, ale właśnie straciło trochę uroku. Jeśli chodzi o te skrajne, to znaczy drugie i czwarte, bardzo wolne tempo, mówię o nagraniu siódmym. Na początku mi się wydawało, że uzyskał artysta spokój, ale ten spokój już wtedy tracił, no bez narracji rubatowej. Jeśli zagramy za wolno, no to nie ma tej śpiewności o tym, co Marysia powiedziała, że no, śpiewak już by się udusił. Więc no, z jednej strony kontrastowe nagranie, ale z drugiej strony dla mnie za mało tej takiej narracji improwizacyjno-śpiewnej. Jeśli chodzi o czwarte nagranie, ta właśnie normalność jest pozytywnym odczuciem. Bardzo ciekawie, dobrze wysłuchana ta lewa ręka w tym drugim preludium. Bardzo dobra pauza właśnie to zachowanie przed tymi dwoma akordami, że ta pauza coś rzeczywiście mówiła. Ciekawa opowieść. Z kolei w czwartym nagraniu, w trzecim preludium była właśnie ta lekkość, była ta zwiewność. Czasami można by się może czepiać, że to już było na granicy do grania, ale zwiewność była. Z kolei, jeśli chodzi o nagranie piąte, miałem takie wrażenie, że w trzecim preludium artysta zajął się lewą ręką, trochę zapomniał o prawej, aczkolwiek myślał, że jest długa fraza i brakowało mi takich oddechów. No nie wiem, ja tak odczułem, że w tym nagraniu w trzecim preludium był jakiś pośpiech. No to może za mocne słowo, ale w najszybszym tempie w Chopinie, no i zresztą w ogóle we wszystkim, w całym wykonawstwie, no chodzi o to, żeby był spokój, żeby ta narracja, mimo całej emocjonalności, nosiła znamiona spokoju, a nie była nerwowa. Z kolei bardzo podobało mi się nagranie szóste. Bardzo dobra też lekkość, bardzo ciekawy zabieg dźwiękowy w piano. Ściszenie tego drugiego preludium już właściwie schodziło jeszcze niżej, a mimo tego, ja sobie podkreśliłem, mimo takiego cichego grania, prawa ręka była słyszalna, czyli te długie nuty stojące w prawej ręce, one rzeczywiście w jakiś przedziwny sposób się ciągnęły, co, jak powiedziałem już wcześniej, jest trudne do wykonania. No i bardzo ciekawe, swobodne rubato w czwartym preludium, dosyć duże rubato. Zastanawiałbym się, czy aż w takim jednostronicowym preludium, ale mnie to się podobało. No właściwie wszystkie te nagrania są ciekawe. Z każdego nagrania coś można ciekawego wywnioskować i mało tego, ja się zastanawiałem, że w zasadzie mam problem z odrzuceniem, dlatego że wiele jest nagrań takich, które ja bym chciał posłuchać dalej. No, i mam problem.
0: Świetnie, to bardzo się cieszę. To zaraz baza ci pomoże w Houston.
3: Tak.
0: Zobaczymy, co się wydarzy. No to dwa ciekawe nagrania pożegnamy teraz, ponieważ w pierwszej rundzie, dość długiej, ale mieliśmy czas, by wysłuchać czterech preludiów, zabrzmiało 7 nagrań. Żegnamy dwa. Które? Proszę, Emilia.
2: Ja mam. Chciałabym pozbyć się nagrania numer 3 i numer 5.
0: O, dziękuję.
1: A ja bym chciała się pozbyć nagrania numer 3 i numer 7.
0: Sekundkę, tak i 7, tak. I co, Karol, na to?
1: Dla mnie.
3: Ja też się zgadzam, jeśli chodzi o nagranie numer 3. Natomiast tu się zastanawiałem i chyba rzeczywiście bym się pożegnał z nagraniem numer 7 też.
0: Mhm. Dziękuję. W ten sposób mamy werdykt. Rezygnujemy z trójki i rezygnujemy z siódemki. I teraz ja podglądam trójkę, a wy mówicie. Trójka. Co możecie powiedzieć o tym nagraniu?
1: Było to na pewno nagranie live, prawda? To
0: już bardzo dobrze, czyli już zauważył. Pierwszy punkt dla was. Dalej, jeżeli nagranie live, gdzie mogło być zrealizowane? No, wiadomo.
3: Na konkursie Szymanowskim.
0: Świetnie, drugi punkt dla was. To dla Karola dodatkowo. To już nam się zawęża. Niewiele, ale jednak. Skoro tak, to konkurs Szopenowski, Filharmonia Narodowa, dokładnie 14 października 2015 roku, 17 Międzynarodowy Konkurs Szopenowski, wytwórnia Deutsche Grammophon, rok 2015. I wówczas, 14 października 2015 roku, w porannej sesji komplet preludiów Fryderyka Chopina wykonał późniejszy laureat pierwszej nagrody, czyli Song Jin-cho. Ukrywał się pod trójką Song Jin-cho. To była trójka.
2: Ja z niepokojem patrzę na siódemkę, bo drugie preludium dla mnie było piękne.
0: Odrzuciliście laureata pierwszej nagrody.
2: Uczciwe granie.
0: Kto odpadł? No to powiedzcie coś teraz. To nagranie powstało w studiach Teldexu w Berlinie. Także wytwórnia Deutsche Grammophon, rok 2025. Na fortepianie grał właściwie nasz pianista, Jan Lisiecki. Płyta nagrodzona Fryderykiem. Czyli rezygnujemy z dwóch interpretacji, z trójki oraz z siódemki i przechodzimy do rundy drugiej.
4: Kto słucha, nie błądzi. Czyli Płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Hawryluk.
0: Dziś razem ze mną w studiu Emilia Karolina Sitarz, Maria Gabryś-Hejke i Karol Radziwonowicz. Słuchamy preludiów Fryderyka Chopina w rundzie drugiej. Preludium siódme, A-dur. 5 interpretacji. Poproszę o nagranie numer 1.

0: preludium A-dur, siódme. Andantino w pięciu interpretacjach, jedynka, dwójka, czwórka, piątka i szóstka. Preludium siódme, A-dur, przynosi śpiewność utanecznioną, jest mazurkiem, tak pisał profesor Mieczysław Tomaszewski. To była tak zwana runda błyskawiczna. Emilio.
1: Słuchając tej rundy, wyobraziłam sobie taki konkurs chopinowski, że stoją w takim rządku pianiści do krzesła i tak jeden za drugim się zmieniają. To może warto wprowadzić. Runda błyskawiczna i błyskawicznie tutaj możemy ocenić, jak dla mnie, pierwsze wykonanie, bardzo ciekawy czas i ładne wysłuchanie półnut, ale przy tym każde kolejne wejście, każdy ten kolejny łuczek był dalszym ciągiem, był nawiązaniem, czyli narracja na plus. Drugie wykonanie, no zaskakująco podskakujące na początku i potem nagła zmiana i wydłużenie tego pedału, ale było to przeprowadzone tak chyba rzeczywiście z założeniem, ale zapisałam sobie, że taka interpretacja dobra na bis po koncercie, czy w całym cyklu niekoniecznie. Czwarte z tymi przyspieszeniami wewnątrz powtarzanych akordów nie przekonało mnie i miałam jakiś problem z wysłuchaniem brzmienia akordów. Brakowało mi wszystkich składników, nawet miałam wrażenie, że one nie do końca razem się odzywają. Dosyć duża egzaltacja też w dynamice nie przekonało mnie. Piąte wykonanie, takie bardzo tradycyjne, jasne, te wszystkie łuki ładnie połączone, ale za to dosyć ostre też w tej kulminacji. Ja mam wrażenie, że ta kulminacja jednak tutaj nie ma zmiany dynamiki, jest trochę za duża. I szóste, bardzo ładne, uspokajające te powtarzania akordów, ale stopniowane wejścia dynamicznie, duże zwolnienie na końcu, ale takie usprawiedliwione. Bardzo mi się podobało.
0: Karolu, Mazurek?
2: No tak, jest oczywiście odniesienie do mazurka ze względu na rytm trójdzielny, ale taki bardzo wysublimowany, taki właśnie typowo chopinowski, czyli taki niedosłowny, gdzieś ukryty właśnie wśród kwiatów. Wbrew pozorom wcale niełatwe preludium, bo oczywiście jest pytanie i odpowiedź w dwutaktowych odcinkach. No i bardzo łatwo zrobić z tego taką manierę, że w zasadzie powtarzamy raz, drugi, trzeci
0: dziś
2: i nic
0: pytanie,
2: się nie
0: dziś
2: dzieje.
0: Odpowiedź.
2: Tak, tak, dziś pytanie, dziś odpowiedź. No a tu jednak jest właśnie całość narracji, która prowadzi do tej kulminacji, do tego fizdura, czyli no szósty stopień, prawda, w związku z tym to jest również ważne, żeby tą całą narrację w tym krótkim preludium jednak przeprowadzić. I powiem szczerze, dla mnie udało się tylko to dwóm wykonawcom. To znaczy na pewno wykonawca numer jeden, który tą kulminację budował. Zastanowiłbym się, dlaczego w pierwszym wykonaniu właśnie na tej kulminacji, czyli na tym akordzie z dużym znakiem zapytania, on postanowił zagrać subito piano. Ja nie przepadam za takim zabiegiem, no ale no, to jego sprawa. Drugi wykonawca zmienił w ogóle artykulację. No, Chopin wyraźnie napisał legato, wyraźnie napisał, że jednak musi być na tych powtarzanych akordach kantylena chopinowska. Tam właśnie tej skoczności nie ma. No to taki zabieg, no właśnie tak na bis. Ja sobie powiedziałem, na estradzie owszem, natomiast na płycie mnie to kompletnie nie przekonało, mało tego. Znaczy zamysł pewno był taki, że miał być mazurek, ale ja właśnie tego mazurka właśnie przez tą skoczność w ogóle nie usłyszałem. Bo on na tych akordach szedł do przodu, gdzie no, narracja jest odwrotna, więc tego w ogóle nie kupuję. Jeśli chodzi o nagranie numer 4, to również się zgadzam z tymi akordami, ale tu był jeden błąd dla mnie zasadniczy. Po prostu ten pedał nie był czysty. To znaczy tam jest ta sekunda w linii melodycznej, ona musi być tak zagrana na pedale, żeby później nie brzmiała na tych powtarzanych akordach. Pianista czy pianistka w ogóle nie zmieniał pedału. Pedał traktował przez cały takt. I oczywiście w nutach jest tak czasami napisane, ale ja zawsze podkreślam, co innego na starych, nie wiem, Marysia się pewno ze mną zgodzisz, na starych instrumentach, a co innego na współczesnym Stanwayu. Na współczesnym Stanwayu, gdzie te alikwoty są bardzo nośne, ten pedał na pewno musimy zmienić częściej, żeby tą harmonię wyczyścić. Chopin bardzo nie lubił takiego brudnego grania, a dla mnie to wykonanie czwarte było właśnie brudne. Jeśli chodzi o wykonanie pytanie piąte, to ja sobie napisałem, w ogóle nie ma żadnej retoryki, nie ma ani pytań, ani odpowiedzi, tylko są powtarzane fragmenty, to w ogóle do mnie nie przemawiało. Natomiast bardzo mi się podobało nagranie numer 6, które właśnie te pytania i odpowiedzi były, ale one się układały w pełną opowieść, pewną retorykę. Bardzo ciekawe rubato, mało tego, dodana do tego nuta improwizacyjności, więc dla mnie na pewno nagranie 6 jest najlepsze.
0: I Marysia.
3: Zgadzam się w dużej mierze z moimi przedmówcami, ponieważ na pewno mamy tutaj idiom mazurka, mamy gesty pytań i odpowiedzi, ale jest jeszcze jeden element, na który ja zawsze w tym preludium czekam i ujęłabym to jako wdzięk. To jest preludium, które emanuje jakimś młodzieńczym, cudownym wdziękiem i tylko trzy wykonania według mnie spełniły to kryterium. Było to nagranie pierwsze, drugie i szóste. Każde z nich w inny sposób podeszło też do tego tematu i mam wrażenie, że bez tego elementu świeżości, tego A-dur, które ma na pewno szczególne znaczenie w muzyce Chopina, jest rzadką tonacją, bez znalezienia specjalnego koloru dla tej tonacji, to preludium coś traci.
0: Rezygnujemy z dwóch interpretacji. Z których, szanowni państwo?
1: Ja rezygnuję z czwórki i piątki.
0: Emilia dzisiaj szybko.
3: Ja jestem całkowicie zgodna z Emilią w tym przypadku.
0: 4 i 5, a co Karol na to?
2: No ja chciałem zrezygnować z dwójki i z czwórki.
0: Dobrze.
2: Co niewiele zmieni.
0: Rezygnujemy z czwórki i rezygnujemy z piątki. To teraz ja tutaj zaglądam, a wy mówicie. Czwórka to kto?
3: To było to wykonanie tak zwane normalne w poprzedniej rundzie.
0: Tak.
1: Och, ale to było to z tym pięknym aha.
0: To jest artysta, który na konkursie chopinowskim się nie pojawił. Za to wygrał w roku 2009 w wieku 18 lat londyński międzynarodowy konkurs pianistyczny. To pochodzący z Taszkentu w Uzbekistanie Behzod Abdurajmow, który nagrywał dla Dekki, a obecnie nagrywa dla wytwórni Alfa. I piątka. Macie jakieś typy, jeśli chodzi o piątkę?
1: Ja tylko mam takie poczucie, że to była jakaś starsza interpretacja.
0: Dobrze. Karol?
2: Ja nie mam.
0: Bo to jest nagranie, ja ci podpowiem, ty to pamiętasz, dziewczyny nie za bardzo, które wygrało nasz Trybunał w roku 2015, kiedy sięgaliśmy po nagrania laureatów konkursu chopinowskiego. To no powiem tak, to pianistka, która wygrała konkurs chopinowski w 1965 roku, a preludia nagrała 10 lat po konkursie dla wytwórni Deutsche Grammophon, dokładnie w 1975 roku. Deutsche Grammophon, rok 1977. Na fortepianie grała...
2: Marta Archerich.
0: Bardzo dobrze. Która ukrywała się pod piątką. A zatem przechodzimy do rundy trzeciej. W tej części naszego spotkania preludium Desdur, 15 deszczowe, w trzech interpretacjach. Rozpoczynamy od interpretacji numer 1.

0: Preludium Tesdur, 15 deszczowe Fryderyka Chopina w tempie sostenuto i trzy interpretacje, jedynka, dwójka i szóstka. Karolu.
1: Powiem wprost, że dwójka jest co najmniej dziwna, co zresztą powtarzałem od początku. Żałuję, żeśmy ją zostawili, bo ona mnie wręcz zdenerwowała. No,
0: no to niedobrze.
1: Dlatego, że no, preludium deszczowe według mnie z wesołością niewiele ma wspólnego. No i ta interpretacja no, była, no tak jak powiedziałem, kuriozalna. W ogóle nie było kulminacji. Po pierwsze za szybkie tempo, po drugie jakieś dziwne arpeggia. Kompletnie tego nie czułem, się zupełnie pod tym nie podpisuję i nie znajduję wytłumaczenia, nawet przy całej dozie improwizacyjności, który ten artysta, podejrzewam, przez wszystkie preludia zastosował.
0: No, czyli to nie jest twoje nagranie.
1: To nie jest absolutnie moje nagranie. Natomiast tak, jeśli chodzi o jedynkę, dobra kulminacja, dobre forte. Ja się też zastanawiałem nad tempem, czy już nie jest odrobinę za wolno, że ta narracja stoi. Szybsze do jedynki było nagranie. Ja nie porównuję do dwójki oczywiście, bo dwójka w ogóle była zupełnie w innej bajce, ale to nie moja bajka właśnie, jak powiedziałem. Natomiast to szóste było szybsze niż jedynka, może nawet bardziej zbliżone do takiej ciągłej narracji. Miejscami z kolei się zastanawiałem, że ta kulminacja chyba była za mało dramatyczna. I z kolei w powtarzanych oktawach napisałem sobie, że te oktawy w ogóle nie były mokre, a one powinny być takie nostalgicznie właśnie mokre, połączone jednym łukiem legatowym. No to tyle, co sobie napisałem.
0: Dobrze, no a co panie na to, Emilio?
2: Mokre oktawy, to jest, tak. To jest tak. Po prostu
1: dobre,
0: dobre, nie, bardzo dobre.
2: Dzisiejsze określenie. No tak, no ja przyznaję, że już też to nie jest moja bajka. Trochę wylądowaliśmy w takiej deszczowej piosence.
0: Mówisz o dwójce.
2: Nawet z założeniem, że można patrzeć na deszcz przez szybę ze smutkiem albo z lekką radością, to było rzeczywiście podejrzanie skoczne. To już nie jest mój świat. A pierwsze i szóste no, różniły się przede wszystkim tym, że pierwsze, pomimo że bardzo ładna, elastyczna fraza, dla mnie też troszeczkę było takie stojące. Mam wrażenie, że odpowiadają za to jakieś takie dosłownie mikrozmiany w pulsie, w narracji, w prawej ręce. Bardzo mi przeszkadzało głośne forte w środkowej części, ale ładne były rzeczy, piękne były odpowiedzi w tej części takiej chorałowej. Troszeczkę te wydłużone ozdobniki były dla mnie za ciężkie i też stojące, a one za to były piękne w szóstym wykonaniu, które chyba napisałam sobie, że takie jest najbardziej adekwatne. Piękne, zgrabne te septole, śliczne przejście do środkowej części. Zapisałam sobie tutaj takie określenie bezobjawowe rubato. Tak jakby te dźwięki gdzieś tam się ślicznie mieściły i tak regularnie się rozciągnęły, dostosowały się do tego chorału w rubato, że naprawdę w zasadzie no, miałam wrażenie, że tak trochę, że jest to rubato, ale nie miałam poczucia, że te powtarzane dźwięki zwalniają albo przyspieszają. Dlatego tak trochę bezobjawowo to przeszło. No najbardziej ta szóstka mi się
0: rozumiem, czyli rubato jest, a jakoby go nie było. Mario.
3: Muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że to nagranie numer 2 dotarło aż do trzeciej rundy, ponieważ niewątpliwie mamy do czynienia z nagraniem z zupełnie innej epoki, w związku z czym odczuwamy taki dysonans estetyczny, ponieważ ono jest właściwie nieporównywalne z tymi innymi wykonaniami, do których przywykliśmy. Ja się na to nagranie nie oburzam, natomiast to, co na pewno cechuje te dawne wykonania i interpretacje, to uwypuklanie pewnych ważnych elementów frazy, więc to, co są czasami ważne nuty albo rytmy punktowane, albo te elementy, które są istotne. I to może sprawia wrażenie pewnych przerysowań. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do równości zarówno w agogice, jak i w dynamice i w prowadzeniu frazy. Czy to jest złe, czy to jest dobre, to jest na pewno ciekawe. Mnie to zawsze inspiruje i uważam, że takie nieortodoksyjne wykonania dają pewien powiew świeżości. Zastanawiałam się właśnie w przypadku tego nagrania numer 2 nad brakiem forte w środkowej części, którego niewątpliwie brakowało. Nie wiem, czy jest to wynikiem interpretacji, czy może niedoskonałości samej technologii nagraniowej. Nie wiem, bo podejrzewam, że jest to naprawdę bardzo stare nagranie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co było w tym drugim nagraniu, na pewno bardzo piękne, to, że pianista bądź pianistka zauważyli tą grę światło-cienia, która, myślę, jeżeli chodzi o te elementy, była chyba najpiękniej oddana ze wszystkich tych trzech nagrań. Jeżeli chodzi o pierwsze nagranie, pięknym, długim, śpiewnym dźwiękiem zaczęło się bardzo ciekawie, piękne legato. Nawet miałam poczucie, że pianista upaja się trochę tym długim, nośnym, pięknym dźwiękiem. Natomiast jak rozpoczęła się część środkowa, no to tutaj już miałam poczucie, że pianista troszkę testuje naszą wytrzymałość i wytrzymałość fortepianu, bo ta granica pięknego forte została w tym momencie przekroczona, jak dla mnie. Także myślę, że to nagranie numer 6 z pięknym śpiewem i wrażliwością na harmonię i też takim, jak Emilia to określiła, niezauważalnym rubatem, pewnie zadowoliłoby tutaj większość słuchaczy.
0: A teraz zdecydujemy, które z tych nagrań znajdzie się na miejscu trzecim dzisiejszego Trybunału. Które?
2: No, ja myślę, że wynika z tego, że ta bajka, tak?
0: Że bajka, czyli dwójka, tak?
2: Tak.
0: Karola, nawet nie pytam.
1: No tak. A co dla mnie to i tak jest wysoko.
0: No, ja rozumiem. Wszystko zrozumiałem.
3: To ja trochę z przekory, a trochę z konsekwencji powiem, dla mnie odpada jedynka.
0: Aha. Dwa głosy na dwójkę, czyli nagranie numer 2. No i teraz wszystko się wyjaśni. Kto ukrywał się pod dwójką? Ja sprawdzam, upewnię się tylko.
3: Ja mam pewne podejrzenie, bardzo że proszę. Mógł być to Alfred Cortot. Mhm.
2: Właśnie ja też w tych okolicach jestem. Jakoś Cortot, Chiffre, tylko nie wiem, czy Chiffre gra.
0: Karolu?
1: Nie mam koncepcji.
0: Stare nagranie, nowe?
1: Ja nie odczułem tego jako stare nagranie. No ale...
0: O, i to jest punkt dla Karola. To jest nagranie absolutnie z tej epoki. Z listopada 2024 roku. Z Berlina, ze studia Emila Berlinera. Tym pianistą był Michał Pletniow, który nagrał Chopina na swoim ukochanym instrumencie Shigeru Kawai podczas jednej 4,5-godzinnej sesji właśnie w Berlinie w listopadzie 2024 roku. Podczas nagrania skorzystano z 11-kanałowego zestawu mikrofonowego do cyfrowego dźwięku o wysokiej rozdzielczości, ale równolegle nagrywano także całkowicie analogowo. To było pierwsze nagranie w 100% analogowe Deutsche Grammophon od lat 80. Płyta ukazała się w grudniu 2025 roku i był to pierwszy od 20 lat solowy album Pletniowa zarejestrowany dla Deutsche Grammophon. Poza preludiami Chopina są także preludia Skriabina, które uzupełniają tę bajkę.
1: Czyli to forte to nie jest kwestia sprzętu, tylko taka była koncepcja artysty.
0: No. To była nasza dwójka. Jesteśmy w finale. Przed nami trzy ostatnie preludia. G-moll, F-dur i D-moll. Poproszę o interpretację numer 1.

trzy ostatnie preludia Fryderyka Chopina z opusu 28. G-moll, 22. Molto agitato, F-dur, 23. Moderato i D-moll, 24. Allegro appassionato. To była nasza jedynka. Słuchamy interpretacji numer 6.

0: I taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania z preludiami z opusu 28 Fryderyka Chopina. Trzy ostatnie preludia w finale. G-moll, F-dur i D-moll. Nagrania numer 1 i numer 6. Co państwo na to, Emilio?
1: No ja w rundzie czwartej już odpowiedziałam sobie na pytanie, czy jednak wolę to przeistoczenie pomiędzy preludiami, czy na pierwszych nutach kolejnego preludium na pewno wykonanie numer 1, gdzie te przemiany następują w tych ułamkach ciszy. To mi to bardzo odpowiada. Przepiękne wykonanie, wspaniałe ostatnie preludium, w którym pomimo tego tumultu i tej napędzającej lewej i był czas na przepiękną zmianę barwy i na jakieś słońce i optymizm i na drobny niuans pod koniec. Więc ja na pewno jestem chyba bardziej za tym pierwszym wykonaniem. To szóste wydało mi się teraz już trochę bardziej akademickie. W zasadzie napisałam sobie, że nie ma w tym wykonaniu nic do zarzucenia, ale zabrakło mi właśnie niuansów i takiego panowania nad całym językiem, nad takim czarem tych preludiów. Gdzieś to się w pewnym momencie skończyło.
0: Karolu, no, oklaski po szóstce też coś mówią o całej
2: interpretacji. Tak, mi się zresztą cały czas wydawało, że jedynka też jest live, ale nie wiem, czy mam rację. Natomiast no, przy pierwszym nagraniu bardzo dobre to preludium G-moll, no takie ciężkie rzeczywiście z taką narracją ociężałą, bardzo mi pasującą. W następnym preludium bardzo dobre tryle w lewej ręce, bardzo dobry nastrój, no i fantastyczne preludium D-moll. Co prawda tam artysta dodał oktawę w lewej ręce. Patrząc w nuty stwierdziłem, że jest to całkiem dobry dabieg, wcale niełatwy. No, znakomity dramat, taki ten, rzeczywiście, nie, no, świetne nagranie. Natomiast szóste jest też równie bardzo dobre. Zwróciłem uwagę szczególnie na bardzo piękną delikatność w preludium F-dur. Takie właściwie na pograniczu odzywania się, wcale niełatwe z punktu widzenia pianistycznego do wykonania, ale bardzo ciekawy zabieg, rzeczywiście takie delicatissimo. I również znakomite preludium D-moll. Natomiast ja bym się zastanawiał, nie wiem, czy potrzebnie już na tych ostatnich oktawach pianista wycofał się, żeby zrobić następną kulminację, czyli zastosował taki tryb subito piana i molto crescendo, ale na pewno dwa znakomite nagrania i ja na pewno bym się skłaniał ku jedynce.
0: I Marysia.
3: Ja przyznam się, że zostałam jakoś porwana tutaj emocjonalnie bardziej przez szóstkę niż

0: przez jedynkę. Może to też skutek tych emocji, które słyszeliśmy na końcu. Natomiast to, co mnie szczególnie w szóstce ujęło, to właśnie osiągnięcie tego agitato nie poprzez masywność, tylko poprzez takie agogiczne nakładanie na siebie niecierpliwie i w taki natarczywy sposób tych motywów. Wspaniałe właśnie preludium F-dur, zniuansowane, delikatne, agogicznie, zapowiadające na pewno impresjonizm i ostatnie preludium z fantastyczną lewą ręką, żyjącą, plastyczną, która czasami jest tylko tłem, a czasami otrzymuje elementy struktury i przeistacza się w kontrapunktyczną melodię. Także dla mnie jakoś w tym zestawie szóstka przeważa.
1: Czyli zwycięzcą dzisiejszego Trybunału jest nagranie numer? Poproszę wasze typy.
2: Pytasz o pierwsze miejsce?
1: Tak jest.
2: Jedynka.
1: Karol?
3: Jedynka.
1: Marysia?
0: Szóstka.
1: Szóstka. 2-1 dla jedynki mamy werdykt. Bardzo wam dziękuję. Przypominam, że na miejscu trzecim człowiek z nie z tego świata, z bajki swojej, Michał Pletniow i Deutsche Grammophon rok 2025. Na miejscu drugim nasza szóstka, czyli kto? Kto tak grał na koncercie preludia Fryderyka Chopina? Jakieś typy?
3: Ja myślę, że to z konkursu również nagranie jakieś.
1: A ja myślę, że nie.
3: No to nie mam typu.
1: Człowiek z konkursu, chociaż nagranie utrwalone nie na konkursie. W roku 2010 w Warszawie zdobył trzecie miejsce i Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków. Ale to nagranie powstało w Carnegie Hall 5 lutego 2013 roku, wytwórnia Deutsche Grammophon, rok 2013. Grał Daniel Trifonow.
0: Trifonow.
1: To nasza szóstka, czyli miejsce drugie. I na miejscu pierwszym jedynka. Jedynka, czyli kto? Alfred Cortot czy ktoś inny?
2: Zostawmy już ktoś tamte inny. Czasy.
1: Ktoś inny, dobrze. Tak. Brawo, Karol. 2015 rok. Czwarta nagroda w Warszawie.
2: Liu?
1: Rok 2025. Pierwsza nagroda w Warszawie. W tak zwanym międzyczasie, po zwycięstwie na konkursie pianistycznym w Leeds, otrzymał kontrakt od wytwórni Warner i zarejestrował w studiach Teldexu w Berlinie w sierpniu 2019 roku swoją pierwszą płytę dla Warnera. To był Eric Lu.
3: No pięknie.
1: A zatem taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania, czyli laureat pierwszej nagrody na 19. konkursie chopinowskim w Warszawie. Dzisiaj zwycięża w naszym Trybunale.
2: W Warszawie.
1: Również. To jeszcze informacja ode mnie. W dzisiejszym płytowym Trybunale Dwójki pojawiły się inne nagrania niż te, których słuchaliśmy w roku 2015. W naszej pierwszej audycji z preludiami, za wyjątkiem jednej interpretacji, która wówczas Karolu wygrała. A kto wygrał w 2015 roku?
3: Marta Archerich.
1: Której dzisiaj się odrobinę nie powiodło. A poza tym były to zupełnie inne interpretacje. Bardzo dziękuję wam za dziś. Emilia Karolina Sitarz.
2: Dziękuję państwu.
1: Maria Gabryś-Hejke.
0: Dziękuję bardzo.
1: Karol Radziwanowicz.
3: Bardzo dziękuję.
1: I Jacek Hawryluk. To był płytowy Trybunał Dwójki.

0: Autopromocja.
1: Ścieżka dźwiękowa, ścieżka muzyczna, soundtrack, banda sonora, kolonna sonora, original motion picture score, underscore, muzyka dodatkowa, źródłowa, ale i muzyczna oprawa, muzyka prekompilowana, ilustracyjna, do gier wideo, muzyka świata przedstawionego, piosenki, te znane i te napisane specjalnie do filmu. Ale też da się krócej, po prostu muzyka w kadrze. Każdy czwartek o 15. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
0: Autopromocja.
2: Program drugi Polskiego Radia, jest 17:00.

0: za słońcem.
1: Magdalena Teichma, witam Państwa rzeczywiście słonecznie pod koniec już tej majówki, która rzeczywiście rozpieszcza wszystkich nas, myślę, w Polsce pogodą. Dziś faktycznie też będziemy słuchać muzyki z bardzo słonecznych rejonów, czyli z Afryki Wschodniej. Głównie będzie to muzyka etiopska, która myślę najbardziej jest najszerzej znana, ale także odwiedzimy nieco mniej uczęszczane rejony, takie jak Zanzibar, choć jest to wakacyjna destynacja, to muzycznie rzeczywiście rzadko się on być może pojawia. A nawet takie miejsca jak Erytrea czy Komory. Natomiast jeśli chodzi o muzykę etiopską, posłuchamy nagrań nie tylko słynnego Mulatu Astatke, który pojawi się dzisiaj tylko raz, ale także tego, co wpłynęło być może na muzykę wielkiego mulatu. A rozpocznijmy od artystki, która urodziła się w Etiopii, ale dziś mieszka w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco. Tam wyemigrowała jako dziecko z całą rodziną. A jest to Meklit.

Meklit Hadero, etiopsko-amerykańska wokalistka, to był utwór, który otwiera jej album Peace of Infinity z roku 2025, a na harfie krar grał także znany etiopski muzyk, producent wielu albumów, Kibrom Birhane. No i teraz właśnie nadszedł dość szybko ten moment, kiedy posłuchamy właśnie wielkiego mulatu Astatke, a będzie to album sprzed kilku lat nagrany z bardzo znanym zespołem wykonującym muzykę etiopską. To Big Band Eider Orchestra, który rzeczywiście specjalizuje się w tym rodzaju muzyki i towarzyszy mulatu Astatke już od wielu lat. I także kompozycja, która zabrzmi, jest autorstwa dyrektora tejże orkiestry. No a usłyszymy w tym utworze także instrumenty etiopskie, tradycyjne, takie właśnie jak wspomniany wcześniej krar, czyli harfa, oraz smyczkowy instrument, bardzo prosty, masenko.

Mulatu Astatke z płyty Mulatu Plays Mulatu. Towarzyszyła mu w tej muzyce Eider Orchestra pod dyrekcją Rasa Gershona. Świetny big band, który od lat już właśnie gra kompozycję tego legendarnego etiopskiego muzyka, kompozytora. Ja wcześniej wprowadziłam Państwa troszkę w błąd, ponieważ powiedziałam, że ta kompozycja, której słuchaliśmy, była autorstwa Rasa Gershona. Oto oczywiście kompozycja Mulatu Astatke. Przyznaję się tutaj do przejęzyczenia. Natomiast także producentem tejże płyty jest niejaki Dexter Story, to pseudonim pewnego etiopskiego muzyka, właśnie też producenta, etnomuzykologa, kompozytora, on ma dużo różnych gałęzi i zainteresowań, który właśnie podszedł do tej produkcji z wielkim szacunkiem, mówił, że tak, wspominał także, że jest to jego hołd dla artysty, który inspirował go przez całe życie. Natomiast jak brzmi muzyka samego już Dexter Story? Mniej więcej 10 lat temu zaczęły ukazywać się jego płyty pod tymże pseudonimem, no i zrobiły one dosyć dużo zamieszania. Były wysoko rzeczywiście w różnych zestawieniach z muzyką świata i ja chciałabym wrócić do jednej właśnie z tych pierwszych jego płyt, to rok 2016. A towarzyszyć mu będzie niejaka Al-Sarah.

Dexter Story, czyli człowiek, który odpowiedzialny jest za ostatnią płytę Mulatu Astatke, Mulatu Place Mulatu. Był producentem tegoż albumu. Jeszcze tak jako ciekawostkę powiem, że to człowiek, który zajmował się rzeczywiście różną muzyką, bo współpracował nawet i ze Snoop Doggiem i to przez ładne kilka lat. Natomiast ja chciałabym powrócić teraz do zespołu, który już dziś zabrzmiał, czyli do Eider Orchestra, znakomitego big bandu właśnie specjalizującego się w muzyce etiopskiej, jako że jedna z najnowszych serii, jedna z najnowszych części słynnej serii Ethiopic właśnie jest wykonywana przez ten zespół, a jest to muzyka ormiańskiego kompozytora Nersesa Nalbandiana, który został naturalizowanym Etiopczykiem jako uchodźca z Armenii, z Kaukazu, znalazł się w Etiopii po II wojnie światowej i tak naprawdę podłożył podwaliny pod tą nowoczesną muzykę etiopską. To był moment, kiedy jeszcze rock and roll, blues czy twist nie wdarły się na scenę, a ta atmosfera powojenna przesiąknięta była wciąż muzyką big bandów, a także muzyką latynoską. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ słychać to rzeczywiście wszystko w kompozycjach Nersesa Nalbandiana, który zyskał później przydomek Nalbandian Etiopczyk. Posłuchajmy zatem dwóch świetnych i także świetnie wykonanych kompozycji Nersesa Nalbandiana.

0: ያክብርልኝ፣ እግዜር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ።
1: Muzyka Nersesa Nalbandiana, ojca nowoczesnej muzyki etiopskiej. Ormiański kompozytor, który właśnie stał się jednym z najbardziej znanych etiopskich artystów lat 50. i 60., a muzyka, którą słyszeliśmy, została nagrana w roku 2011 podczas koncertu w Addis Abebie. Była to Eider Orchestra, natomiast towarzyszył jej w tym ostatnim utworze także wokalista Jirma Negash. Natomiast teraz przeniesiemy się niedaleko do Erytrei. Muzyka rzeczywiście była tam dość podobna i nie ma się co dziwić, jako że dawniej, właśnie nie tylko w czasach Nalbandiana, ale i później, jednym z takich najpopularniejszych typów zespołu była orkiestra wojskowa, właśnie instrumenty dęte, głównie saksofony. I taka też, taki też skład miał zespół Asmara All Stars, działający w stolicy Erytrei. Jako hołd dla nieistniejącego już tego zespołu, w 2008 roku francuski muzyk Bruno Blum właśnie postanowił wydać album pod taką nazwą i także zebrać niektórych muzyków.

muzyków z tej nieistniejącej już orkiestry. Tak więc posłuchajmy Asmara All Stars. Także będzie to piosenka, w której gościnnie zaśpiewał Jared Temasgen.

Ciężkie, analogowe brzmienie koncertowego dętego zespołu Asmara All Stars. Było to nagranie z roku 2008 właśnie z Asmary, stolicy Erytrei, a ten przejmujący wokal należał do Temasgena Yareda. Rzeczywiście przypominało to czasy świetności tego abisyńskiego soul jazzu. Zespół Asmara All Stars niestety już nie istnieje, ale można wciąż wrócić do płyty, która nosi tytuł Eritrea's Got Soul. Teraz zaś chciałabym sięgnąć do nieco lżejszej muzyki. Będzie to w zasadzie pop inspirowany tradycją etiopską, skalami etiopskimi, a słuchać będziemy duetu Zena, który stał się dosyć popularny w szybkim dość czasie. To kwestia ostatnich kilku miesięcy, kiedy pojawia się ich muzyka w różnych programach. Rzeczywiście chyba dlatego, że jest dość uniwersalna. Duet tworzy właśnie dwóch, jak powiedziałam, muzyków. Menelik Mulugeta oraz Johan Kebede.

To był duet Zena z ich debiutanckiej płyty Temesgen. Duet Menelik Mulugeta oraz Johan Kebede. Myślę, że jeszcze do tej płyty będziemy wracać. A pozostając w tej orbicie etiopskiego popu, albo też popu inspirowanego muzyką etiopską, bo chyba tak lepiej, tak bardziej to określenie bardziej pasuje do muzyki, której teraz słuchamy. Na antenie, na naszej antenie pojawi się Esi Tades. To gitarzystka, która mieszka w Los Angeles, także urodziła się w Etiopii. I będą to utwory jej autorstwa, które ukazały się na płycie w roku 2024 i produkował tę płytę Kibrom Birhanem.

Essie Tades, amerykańsko-etiopska gitarzystka, także autorka utworów, które przed chwilą na antenie zabrzmiały. To była jej pierwsza duża płyta, pełnoprawna płyta Ahadu. Natomiast teraz posłuchamy muzyki, która jest chyba najbardziej tradycyjną muzyką etiopską, która dziś w audycji zabrzmi, a będzie ona wykonywana na harfie begena. To instrument tak naprawdę arystokratyczny, zwany też harfą króla Dawida, bo rzeczywiście przypomina ten z biblijnych różnych zapisów, ale też z dawnych dawnych obrazów. I będzie na niej grał mistrz tej właśnie muzyki na begeny, która jest muzyką religijną, ale mu Aga. Jest to także część słynnej serii Ethiopic, bodajże numer 10.

ራሱን ያዋረደ ከፍ ከፍ ይላል ራሱን ያከ ቁጣባ ሳናደርክ ራሱን ያከ ተሻምተ

ተጣልተው በቦታ ረስማኛ ገር ጊዜ ተሰጥቷቸው ረስማኛ ገር የቀጠሮ ተርታ ረስማኛ ገር ነገሩን

0: Main hageri sika final manori rasa manyageri.
1: Psalmy etiopskiego kościoła ortodoksyjnego, a ten instrument, ten charakterystyczny instrument, który zabrzmiał przed chwilą, to begena, czyli harfa króla Dawida. Grał na niej Alemu Aga, jeden z nielicznych mistrzów tego instrumentu, na którym gra przez wiele lat była zakazana w czasie rządów reżimu Dergów. Nie wolno było właśnie grać na tym instrumencie i groziły za to surowe kary. Opuszczamy już Etiopię i powoli przenosimy się na południe Afryki, ale ciągle pozostając w tej wschodniej części. I chciałabym teraz, abyśmy posłuchali muzyki z bardzo, bardzo rzadko uczęszczanego miejsca, a to archipelag Komorów. Wybrał się tam kilka lat temu Ian Brennan, producent związany między innymi z Glitter Beach Records, aby nagrać dwóch artystów. To Subi i Madi, którzy tworzą wciąż w oryginalnym, tradycyjnym stylu właśnie na wyspie Wielki Komor. A instrument także, który Państwo usłyszą, to ndzędze.

0: Maria Jolong Tanda Senaya, Wajib Maganga. Lu Miss Mongolin and Radaru, Wajib Maganga. Fiki Hindo, Wajib Maganga. Yellowero, Wajib Maganga. Yellowero, Wajib Maganga. Yellowero, Wajib Maganga.
1: Muzyka z archipelagu Komorów. Bliżej chyba jest jej do muzyki malgaskiej niż do tej chociażby z Zanzibaru czy z kontynentu afrykańskiego. Rzeczywiście wyjątkowe nagranie, a instrument, który państwo słyszeli, to harfa ndzędze. Wspomniałam tutaj Zanzibar i Tanzanię i rzeczywiście w tym kraju pozostaniemy już do końca audycji. Jako pierwszy zespół stamtąd właśnie, czyli, a dokładnie z Tanzanii, czyli z kontynentu, zabrzmi Zawoze Queens. Dwie kobiety z rodu rzeczywiście Zawoze, czy też Zawoze, muzycznej rodziny, która przez wiele lat rzeczywiście była najbardziej chyba znaną muzyczną rodziną z ludu Uagogo. Córka słynnego Hukwe Zawoze oraz jej siostrzenica i właśnie pod nazwą Zawoze Queens wydały w 2024 roku album Maisha.

Zawozę Queens, rodzinny duet z Tanzanii, który nawet zresztą koncertował w Polsce. Było to podczas festiwalu Globaltika bodajże 2 lata temu. To była ich płyta z roku właśnie też 2024. I pozostając w Tanzanii, do końca audycji będzie nam już towarzyszyć muzyka z Zanzibaru. Siti Mujaram to śpiewaczka pielęgnująca dziedzictwo swojej legendarnej prababci, ikony muzyki Tarab, która właśnie na Zanzibarze panuje, można powiedzieć, i przemian tej muzyki. Była to Siti Binti Saad i

to dzięki tej artystce muzyka tarab w pierwszej połowie XX wieku trafiła z sułtańskiego pałacu do zanzibarskiego społeczeństwa. Także do kobiet, które wedle przyjętych wówczas norm nie mogły publicznie grać na instrumentach i występować z mężczyznami. Na powstanie tej muzyki największy wpływ miała arabska kolonizacja Zanzibaru i też te kontakty handlowe pociągnęły za sobą kontakty kulturalne. Zanzibar znalazł się w orbicie wpływów muzyki egipskiej i w wieku XIX artyści z Egiptu trafiali na dwór sułtana Zanzibaru, ale także wysyłano muzyków z wyspy do Egiptu, żeby tam nabyli umiejętności. Najważniejszym z nich był niejaki Mohamed Ibrahim, grający na cytrze kanun. Po powrocie, czyli już w pierwszej połowie wieku XX, założył on Zanzibar Tarab Orchestra, do której później trafiła także wspomniana legendarna śpiewaczka Siti Binti Saad. Jeden z muzyków tej orkiestry usłyszał ją na bazarze, kiedy śpiewem zachęcała do kupna swoich towarów, no i przekonał swoich kolegów, że powinna dołączyć do orkiestry. Było to wydarzenie bez precedensu i Siti Binti Saad zapisała się na kartach muzyki tarab jako rewolucjonistka. Włączyła także elementy różnych lokalnych stylów właśnie do muzyki tarab, żeby te pieśni stały się zrozumiałe dla przeciętnego Zanzibarczyka. Tymczasem jej prawnuczka Siti Mujaram przez długi czas śpiewała przede wszystkim dla lokalnej publiczności, nie rozwijała swojej kariery i przełom nastąpił, gdy kilka lat temu spotkała lutnistę Mohameda Isse Matone, który zachwycił się jej talentem, no i historia tak jakby trochę zatoczyła koło. Artyści wzięli na warsztat kompozycję Siti Binti Saad z lat 20. i 30. XX wieku i w tym celu też powstał zespół Unguja All Stars. Unguja to nazwa, to inna nazwa Zanzibaru. Tak więc teraz przed Państwem fragment koncertu właśnie zespołu Unguja All Stars z festiwalu w Rudolstadt. Było to w roku 2023. Śpiewa Siti Mujaram.

Thank you. Thank you very much.

zespół Unguja All Stars, dziedzictwo muzyki Taarab i hołd dla słynnej śpiewaczki Siti Binti Saad, prababci Siti Mujaram. Na koniec kompozycja Siti Binti Saad zainspirowana jej podróżą do Pakistanu. Ja natomiast już Państwu dziękuję. Magdalena Teichman, do usłyszenia.

0: Thank you.
1: Autopromocja.
2: Muzyka dawna to muzyka tworzona teraz i dla nas. To emocje i wiedza pełnych pasji artystów. Szczęśliwe połączenie geniuszu kompozytorów przeszłości z wrażliwością dzisiejszych wykonawców i odbiorców. Mając dostęp do tego świata, trudno się z nim rozstać. Radiowe drzwi do przeszłości otwieramy co tydzień. Czekam na Państwa w piątek o 9:00. Dawno niedawno, Magdalena Łoś.
3: Bohaterem zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rajski, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
4: Wiedziałem, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna,

0: Mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na rentgena. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na rentgenturę.
1: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12:45.
2: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 19:00.
4: Wieczór ze Słuchowickiem.
3: Małgorzata Szymankiewicz, witam i zapraszam na radiową realizację najwybitniejszej polskiej komedii Oświecenia. Mowa o powrocie posła Juliana Ursyna Niemcewicza. My prezentujemy słuchowisko w reżyserii Janusza Kukuły, w którym usłyszymy m.in. Janusza Zakrzyńskiego, Jana Matyjaszkiewicza, Dorotę Landowską i Małgorzatę Niemirską.
5: Julian Ursyn Niemcewicz. Powrót posła.

0: Imość, panna Agatka, niech się trochę krząta. Już to będzie podobno godzina 10:00. Śniadanie czy gotowe?
1: Od samego ranka kłócę się. Zważyła się 2 razy śmietanka.
0: Żal mi ciebie, Agatko. Jakże się masz? Zdrowa?
1: Dziękuję ci. Herbata i kawa gotowa, lecz cóż. Imość śpi, pan się dopiero przebudził.
0: Pan starosta ich wczoraj tak do późna znudził. Jak zaczął to o sejmie, to o wojnach bajać, ze wszystkimi się sprzeczać, wszystkich kłócić, łajać. Na ostatek, chociaż mu nikt nie odpowiadał, on jednak zaperzony jak gadał, tak gadał.
1: Z takimi natrętami, czyli boska kara. Prawda, że się wybornie dobrała ta para. Bo i żona starosty, przednia w swym gatunku, wszystkich znudziła. Wzdycha w ustawnym frasunku, zawsze narzeka. Nie wiem, co siedzi w tej głowie. Bóg dał piękny majątek, honory i zdrowie, a zawsze nieszczęśliwa. We dnie spać się kładzie, a całą noc się tłucze w dzikiej promenadzie. Płacze, patrzy na miesiąc, gada do obłoków. Wzywa jakichś ciś cieniów, jakichś ciś wyroków. Starosta się z nią żeniąc musiał być szalony. Ach, co to za różnica od nieboszczkiej żony. A co to za hałas, co to za trąbienie?
0: To zapewne Szarmański wyjeżdża na łowy.
1: O, ten sowizdrzał, dom cały przewrócić gotowy. Co też on nie wyrabia. Gada bez pamięci, lata z kąta do kąta, wierci się i kręci, każdą zaczepi. Ja mu nie mogę darować. Wczoraj na schodach chciał mnie gwałtem pocałować. Jam się od tej napaści jak mogła broniła, nareszcie go ze złości za włosy chwyciła. Lecz śmiech mnie jeszcze bierze. Uciekł przelękniony, a w ręku mym się został. Warkocz przyprawiony! Chcesz? To ja ci daruję tę zdobycz ogromną.
0: Nie chcę. Ja mu kawałka tego nie zapomnę.
1: Nie wiem, dlaczego trzpiot ten u nas przesiaduje. Widzę, że starości nie bardzo nadskakuje. I samemu staroście. Jeśli nie mylę się, to podobno zamyśla o pannie Teresie.
0: Kto? On? Niechże Bóg broni. Takowe zamęście przyniosłoby tej pannie ostatnie nieszczęście. Któż by ją znowu oddał czpiotowi takiemu?
1: On jej nigdy nie godzien.
0: Dajmy pokój temu. Mówmy raczej o sobie. Agatko, kochana, ja cię kocham. Tyś do mnie trochę przywiązana. Znasz mnie już od lat kilku. Jestem państwu wierny, pilny w mych powinnościach. A choć zbiorek mierny, to go pomnoży praca, staranie. A zatem będzie człowiek szczęśliwym, będzie i bogatym. Prawda, że się w podległym stanie urodziłem. Zawsze jednak poczciwym, rządnym, wiernym byłem.
1: Nie łudziłam się nigdy chciwością majątku. Chcę słuchać mego serca i mego rozsądku. Miałam znaczne dość partie. Wszak wiesz, z tej tu włość

0: starał się o mnie długo, ów pan podstarości. Nie przypadł mi do serca urząd, nie osoba. Ten będzie moim mężem, kto mi się podoba. A tak wiesz, jeśli do mojej ręki masz już prawo. Państwo, nadchodź. Czas już pośpieszyć się z kawą, bądź zdrów.
1: Co mówił wczoraj, powtarzam dziś rano. Cóż was, pani, nie jesteś jeszcze przekonaną?
2: Jestem prawdziwie, milczę i wszystkiemu wierzę.
1: Nie dosyć na tym, bo to zapewne nieszczerze. Trzeba wchodzić w uwagi, przyczyny, powody. Tym sposobem przyjdziemy do zupełnej zgody. Otóż tak powiedziałem wczoraj na wieczerzy, że ta wojna, która się wokoło nas szerzy, potrwa, może się mylę, ale mniej lub więcej potrwa lat 18 i 9 miesięcy. Potem zgodzą się jak się. Każdy już zmorduje, bo zwyczajnie po wojnie pokój następuje.
2: Tak dotychczas bywało. Lecz siadajmy, proszę. Jakie ja też nudy z tym człowiekiem ponoszę.
1: Wać pani zawsze sprzeczna.
3: Cóż tam?
4: Z poczty listy.
3: A to od mego syna. Chwalebna ich praca. Zawieszona na chwilę i syn mój powraca. Ciesz się, kochana żono, dzisiaj go ujrzemy.
2: Jakżem szczęśliwa, dawno już po nim tęskniemy.
3: Ja mnie tęsknił, gdy zadość czynił urzędowi. Dom zawsze ustępować powinien krajowi. W nieprzytomności jego cieszyły mię wieści, że się wśród tych cnotliwych mężów syn mój mieści, co z przemocy i hańby kraj nasz wydobyli.
1: Niedługo się tym wszystkim będziemy cieszyli. Bóg wie, co porobiły sejmujące stany. Dlaczego ten rząd? Po co te wszystkie odmiany? Alboż źle było dotąd, a nasi przodkowie nie mieliż to rozumu i oleju w głowie. Byliśmy potężnymi pod ich ustawami. Tak to Polak szczęśliwie żył pod Augustami. Ja, co nigdy nie czytam, lub przynajmniej mało, wiem, że tak jest najlepiej, jak przedtem bywało. Jakieś wać pana zdanie o sejmie gotowym? Czyli się to z rozumem może zgodzić zdrowym, żeby poseł w urzędzie był 2 lata trwale? Sejm powinien być tylko o świętym Michale, nie więcej jak 6 niedziel, jak przedtem bywało.
3: I to wszystkich klęsk naszych przyczyną się stało. W nierządzie i letargu naród zanurzony. Raz we 2 lata sejmem bywał przebudzony. Nie dlatego by radził, lecz żeby się kłócił. W nieładzie wszystko zastał, w nieładzie porzucił. Kraj ustawnych zaradzeń może potrzebować. Te powinien w swym rządzie bez zwłoki znajdować.
1: Bez zwłoki? To o sejmie nie można powiedzieć. Dzisiejszy przez 2 lata nie przestał się biedzić. I cóż ci prawodawcy dobrego zrobili? Wszystko pozaczynali, a nic nie skończyli.
3: Niech każdy ma szczęśliwość powszechną w pamięci. I miłość własną, kraju miłości poświęci.
1: Wszystko to piękne słowa i piękne nadzieje. Lecz na te obietnice ja się tylko śmieję. W tym rządzie skryta jakaś intryga pracuje. Ja się na nic nie zgodzę. Zaraz protestuję. A gdy zdania wać pana sprzeczne z moim wszędzie, syn jego, mojej córki, pewnie mieć nie będzie!
3: To cóż, sprzeczka nasza ma się tykać mego syna. Żeśmy innego zdania, to nie jego wina. Porywczo losem córki nie zechcesz rozrządzić. Raczysz wprzód zięcia poznać i zdatność osądzić. Najbardziej młodych osób zważyć gust, skłonności.
1: Znam! Je już, dobrodzieju.
4: Bilet od imienia.

0: Kości.
1: Bardzo jestem rozgniewana, że nie mogę udać się na przyjemne ich śniadanie. Głowa źle mi robiła przez noc całą i koszmar przeszkadzał mi zamknąć oko. Jestem w strasznej feblesie. Skoro będę lepiej, polecę w ręce kochanej kuzynki.
0: Rozumie, kto zwać państwa, co ten bilet znaczy?
1: Kuzynka z francuskiego, myśli swe tłumaczy.
0: Głowa źle mi robiła? Co za wyraz nowy?
1: Znaczy la tête m'a fait mal, francuskimi słowy.
0: Dziwić się nie należy, jeśli starościna nie rozumie po polsku. Nie jej to jest wina, ale tych raczej, co jej dali wychowanie, co wytworności dzikie powziąwszy mniemanie, gardząc własnym językiem i rodem i krajem, chowają dzieci polskie francuskim zwyczajem. Tak, wszystkim trzymając się obcego zwyczaju, widzimy cudzoziemki w własnym naszym kraju.
2: Jak się miewasz, Teresiu? Dobrze ci się spało?
1: Niezbyt dobrze, bo imość cierpiała noc całą.
2: Ach.
1: A miała żeś wygodę? W tym tak zacnym domu na wygodzie staraniu nie zbywa nikomu. Znam go od dawna, pod ich schowana dozorem. Wasze życie i cnota były dla mnie wzorem. Czułych ich starań tkliwe zachowam wspomnienie.
3: Co to za miłe, wdzięczne i skromne stworzenie. Słodycz, dobre skłonności natura w nią ulała. W oczach naszych w urodę i cnoty wzrastała. Kocham ją jak mą córkę.
2: Dobra z niej dziewczyna, lecz prawdę mówiąc, zawsze wolałbym mieć syna.
1: No.
2: Ta, wziąwszy posag, Bóg wie, dostanie się komu. Syna przecie i pomoc, i wygoda w domu. Bo czy to w trybunale sprawę przeforsować, czy ekonoma z intrat ściśle obrachować, czy pchnąć do Gdańska, zawsze dobrze użyć syna. Właśnie mi się historia dobra przypomina. Raz mój ojciec.
1: Starosto, powiesz przy obiedzie, pójdziemy do chorej. Może tymczasem nadjedzie syn mój i koniec długiej przyniesie tęsknocie. Teresiu, możesz tutaj zostać przy robocie. Dziś go tedy ujrzymy. Dzisiaj ma się wrócić? Nie wiem, czyli się cieszyć, czyli mam się smucić. Z skłonnością moją walczą rodziców rozkazy. Ach, dla tkliwego serca, jak okrutne razy. Schowana z nim w tym domu, w latach mych dziecinnych, miłość się przy zabawach zajęła niewinnych. Minęły te zabawy, zostało wrażenie. Przymuszać się ustawnie, co za udręczenie. Wszystko mię zdradza. Niech kto imię jego wspomni, zapłonienie na twarzy postrzegą przytomnie. Lecz czegóż mam się płonić? Publiczny szacunek upoważnia mój wybór i słodzi frasunek. Dzisiaj go więc zobaczę.
4: Latać godzin kilka i jednego nie ruszyć zająca ani wilka, to ostatnie nieszczęście. Niech pani daruje, że się przed nią w zbryzganym fraku prezentuje. Wraz stąd lecę i włożę ciemny i wigoniowy. Oczy jej już mi słodzą, niepomyślne łowy, ale biedny kasztanek.
1: I cóż mu się stało?
4: Nieszczęście. Wzdłuż i w poprzek zbiegłem knieję całą, lecę przez pole i już wypadam na drogę, raptem utkwił w zagonie i wywichnął nogę.
1: Żałość wać pana równie jest słuszna jak szczera.
4: Od pierwszego go w Anglii kupiłem pikiera. Był to pierwszy koń w świecie, co nie ma przykładów. Wygrał jeden po drugim 20 zakładów. Ach! Gdybym tu już serca nie uwięził mego, wraz bym leciał do Anglii szukać podobnego.
1: W tak chwalebnym zamyśle nie mogę zgadywać. Kto by tutaj wać pana śmiał dziś zatrzymywać?
4: Zezwolić na to byłabyś waćpanna skłonną. Waćpanna dobrodziejka, lubisz jeździć konno?
1: Jeszcze mnie próbowała.
4: Gdyby pani ofiarą nie wzgardziła sługi, cała ma stajnia, na jej byłaby usługi. Chciej tylko rozkazywać i dawać mi prawa.
1: Wdzięczna wać panu jestem, lecz taka zabawa, chociaż nie jest naganną, jednak mnie nie łudzi.
5: Co za rozkosz! Ach, byłbym najszczęśliwszy z ludzi, gdybym się mógł znajdować przy niej bez ustanku, gdybym obok niej jadąc, jasnego poranku, gdzie gwar ptasząt przyjemny, gdzie źródeł mruczenie, mógł jej najżywsze moje malować płomienie i łzy moje, mieszając z rosą niebios wonną.
1: Wać pan, widzę, koniecznie chcesz się kochać konno. Inna ofiara jego przyjąć będzie zdolną. Ja odchodzę.
5: Życzenią bądź moim powolną. Chciej mnie słuchać. Na silne przysięgam jej wdzięki, że jeśli mi nie zechcesz ubliżyć twej ręki, będzie moim staraniem, byś przez te zamęście znalazła czegoś warta. Znalazła twe szczęście.
1: Kłaniam, wać panu.
5: Zimne niby pożegnanie. Ale jak mnie to gniewa, takie udawanie, bo to niby odmawia, niby się chwieje, a wewnątrz wiem, że dla mnie z miłości szaleje. Parę milioników dobrze jest zacapić. Przynajmniej długi człowieka nie będą już trafić. Cała widzę czereda wali się z hałasem. Ja uciekam i frak mój odmienię tymczasem.
1: Jakże jestem szczęśliwa, że ciebie oglądam. Och nie, już na świecie więcej niczego nie żądam. Ty nie wiesz, co dla syna serce matki czuję.
6: Czuję, matko. Ach, radość głos mi odejmuje.
0: Synu mój, miło ciebie nazwać tym imieniem. Uczciłeś je przykładnym urzędu sprawieniem. Patrząc na cię, największy mam powód wesela, że w synu moim widzę już obywatela, że los wam dla ojczyzny dał w ten czas pracować, gdzieście śmiałym działaniem mogli ją ratować. Dziś koniec klęską. Legnę spokojny już w grobie, gdy zostawię ojczyznę i was w lepszej dobie.
6: Ojcze, bodajby Bóg cię najdłużej zachował. Jeśli mi się nienagannie w urzędzie sprawował, winienem to przestrogom, które mi dawałeś. Prawidłom, co z dzieciństwa w serce mi wpajałeś, żebym kochał ojczyznę i trzymał się cnoty.
2: No, czy już się skończyły te wszystkie pieszczoty? Kłaniam wać panu, no cóż. Ustali już przecie mądre prace wać panów, tak sławne po świecie. Oj, teraz to dopiero będziemy szczęśliwi. Teraz!
6: Byśmy byli zgodni i cierpliwi, ujrzymy dobre skutki nowego porządku.
2: Ja wszystko już przewidział z samego początku. Ciekawe między nami będzie to spotkanie. Gotuje jegomości niejedno pytanie.
0: Potem, starosto, dziś mu spoczynku po drodze potrzeba.
1: Dzisiaj wszystkie tęsknoty me słodzę. Z radością dom zobaczył.
6: Ach, można rzekomu bez czułego wzruszenia zbliżyć się do domu. Ujrzyć te lube szczyty, gdzie się człek urodził. Te lipy, pod którymi w dzieciństwie się chłodził. Myślić, że się zbliżają chwile pożądane, w których uściska ojca i matkę kochane. Któż się w ten czas nie wzruszy? Któż się nie rozchwili?
1: Bodaj byśmy się więcej nigdy nie dzielili. Już się obiadowa przybliża godzina. Może, że też już wstała z łóżka starościna.
2: U stołu będziemy sobie gadać należycie. I kielich za pomyślne spełniemy przybycie.

0: O Boże, co za radość. Jak słodkie przyjęcie.
1: Jesteś z nami. Twój widok troski mnie osładza i długiej niebytności tęsknoty nadgradza.
0: Ta nieprzytomność, co nas tak długo dzieliła. Tereso, serca twego dla mnie nie zmieniła.
1: Mógłżeś wątpić? Uczucia w dzieciństwie powzięte dochowałam ci, mimo przeszkody zawzięte. Ty wśród zabaw, wśród świata wielkiego rzucony, samą prawdą.

0: stolicą widoków mnóstwem roztargniony, łatwiej ponosić mogłeś smutek oddalenia. Mnie każde miejsce twoje wznawiało wspomnienia. Przywodzić czasy z tobą strawione tak mile, myśleć o tobie, tobie poświęcać me chwile, to szczęściem, zatrudnieniem to było codziennym.
1: Wśród tylu roztargnienia nie stałem się zmiennym. Czas wszystek poświęcałem pierwszej powinności. Odpoczynek wspomnieniom i czułej miłości.
0: Ty mnie kochasz. To dosyć. W układach swych dziwni ojciec mój i macocha, dotąd nam przeciwni, człeka pustego, trzpiota chcą mi dać za męża. Ach, względy posłuszeństwa wstręt we mnie zwycięża. Z tobą żyć tylko pragnę, ciebie kochać stale.
1: Dusze mi przenikają teraz o twe żale. Lżejszymi być powinny, bo wspólnie cierpiemy. Może, że tyle przeszkód stałością zmożemy. Ojciec twój, co bogactwa nad wszystko przenosi, sądzi, że zbiorów jego żądza mię unosi. Jak się myli, jak krzywdzi me szczere płomienie. Od wszystkich jego bogactw uczynię zrzeczenie. Niech je zatrzyma, ale niech mi odda ciebie. Część moja szczupła przecież wystarczy potrzebie.
0: Przyjm te prace rąk moich, ten dar nader skromny, na dowód, żeś był zawsze myślą mym przytomny. Strzeżona ustawicznie z pracą się mą kryłam. Ukradkiem w nocy pas ten dla ciebie uszyłam. Niechaj cię dar ten o mej wierności zapewnia.
1: Teresu, dobroć twoja do łez mi rozrzewnia.
0: Bądź zdrów, odchodzić muszę.
1: Drogi upominku, tyś ujmowała godzin od twego spoczynku, żeby dla mnie pracować. Zakazy surowe chcą mi wydzierać życia mojego połowę, lecz nie wydrą pociechy w sercu mym stroskanym i słodkiego uczucia, że jestem kochanym. Ale któż znów nadchodzi osobność mą kłócić?
2: Pozwól się, przyjacielu, na łono twe rzucić. Ucałować, przypomnieć tej przyjaźni świętej w młodych leciach w konwikcie tak czule powziętej. Wiek minął, jakeśmy się z sobą rozdzielili. Panowie tu na nowo Polskę przerobili, ledwie mi ją poznał, kiedym wrócił z zagranicy. Lecz jak to? Lato całe strawiłem w stolicy, nigdzie nie spotkam.
1: Mocno tego żałowałem. Moje zabawy, domy, które uczęszczałem, może, że nie te były. Kiedyś wać pan bywał.
2: A w ten czas u Kolsonowej najwięcej przebywał w ulicy Ujazdowskiej. O. W pośród pracy taki, jakżeś też nie wyjechał i razu na raki.
1: Prawdziwe, że się tego nieskończenie wstydzę. Lecz słodzę stratę, kiedy dziś wać pana widzę. Odtąd innym winieneś zatrudnić się celem. Pamiętać, żeś Polakiem, żeś obywatelem. Żeś najpierwsze twe winien ojczyźnie. Usługi.
2: Mam się znów dosługiwać? To sposób zbyt długi. Urzędy, dostojeństwa, słowem, wszystkie rządze łatwe do dostąpienia, gdy człowiek ma pieniądze. Będą się kłaniać, chociaż nie będę pracować.
1: Będą się kłaniać, ale nie będą szacować. Publicznego szacunku ten tylko bezpieczny, kto cnotliwie pracuje, ludziom pożyteczny, ale go nie otrzyma, kto tylko próżnuje.
2: Chcesz, bym był posłem na Sejm, co dziś następuje? Bardziej się jeszcze znudził, jak tuwać panowie? A dobrodzieju, wolę nade wszystko zdrowie.
1: Gdyby każdy tak żyć chciał, czym by Polska była?
2: Nie wiem, co by z nią było, lecz by się bawiła. Zawsze zdania wać pana są nazbyt surowe. Żebyś mi też ustąpił statku choć połowę. Ale słyszałem, że pan myśli stan odmienić. Że się okrutnie kocha, ma się wkrótce żenić z piękną, posażną, grzeczną, słowem zacną damą.
1: Ja właśnie o wać panu słyszałem to samo.
2: Byli Bóg, że nie. Ale krewne uprzykrzone pokoju mi nie dają, żebym pojął żonę. Co to za kłopot, co za bieda nieustanna. Tutaj ciągną rodzice, tu kocha się panna. Prawie chcąc mnie już gwałcić, no i cóż mam robić? Już z biedy na małżonka trzeba się sposobić. Tylu prośbom, wzdychaniom dać się ułagodzić. Prawdziwie, że to bida pięknym się urodzić.
1: Te skargi oznaczają skromnego człowieka,

0: Szczęśliwy to na piękność swą tylko narzeka.
1: Szczęście się przywiązało do mojej osoby. Ale wyznać należy, mam swoje sposoby i ktokolwiek iść zechce podług mych prawideł, żadna kobieta jego nie uniknie sideł. Na dowód, że na próżno pochwał mych nie liczę, wraz wać panu pokażę wszystkie me zdobycze. Listy, portrety, włosy, obrączki, pierścionki. Te panienek, te wdowy, te od cudzej żonki.
0: Daję wiarę, żeś wać pan był bardzo szczęśliwy. Proszę, nie dowódź tego przez czyn nieuczciwy. Tych, co mu zawierzyły, nie zdradzaj czułości.
1: Otóż znowu pocieszne są delikatności. Jeśli masz za uczciwość ochraniać kobiety, wierz mi, w ich oczach żadnej nie znajdziesz zalety. Chciej się tylko w mej szkole cokolwiek przećwiczyć, tysiącami kochanek, jak ja, będziesz liczyć. Muszę ci me portrety pokazać koniecznie.
0: Na cóż może się obejść bez tego bezpiecznie?
1: Portret szambelanowy. Patrz, jak wdzięków wiele, kochaniu serdecznie. Całe dwie niedziele. Już zapomniałem, czyje te włosów w pierścienie. Ha, ha, pułkownikowej. O, ta się szalenie kochała we mnie. Ja jej nie lubiłem wcale. Co to były za szluchy, narzekania, żale. Patrzaj, te wszystkie piękne brunetki, blondynki płaczą dziś po mnie, jęczą, chorują i mdleją. Każda, że się powrócę, cieszy się nadzieją. Myli się, będę srogim i nieprzebłaganym. Walery, jeśli chcesz być od kobiet kochanym, nie kochaj nigdy. Wskazuj nadziei promyki. Oj, nie wiesz jeszcze, co to są za dobrodziki.
0: Bać pan, z tak haniebnym zdaniem śmiesz się chlubić? Masz za żart zdradzać czułość i kobietę zgubić. Osławiać tę płeć słabą. Jest niegodziwością. Jest to połączyć razem występek z podłością.
1: Zbyt surową naukę chcesz mi, wać pan, dawać. Ale najlepiej rzeczy po skutkach poznawać. Kto z nas szczęśliwszy? Czyli ja z niegodziwością, czy wać pan ze swą dyskrecją, swą delikatnością? Patrz!
0: Portret starościanki. Ach, przysięgnę śmiele. Nie masz go z rąk jej. Powiedz, przez jakie fortele do zbioru uwiedzionych przez sztuczne obroty przydałeś obraz wdzięków, czułości i cnoty. Powiedz, oddaj go zaraz, albo w tym żelazie znajdziesz koniec twym zbrodniom i czułej urazie. Uspokój mnie! Wszak widzisz moją zapalczywość.
1: Ale po co te gniewy? Dlaczego ta żywość? Gniewasz się, że kochanka ciebie oszukuje? Śmiać się należy.
2: Jak ja was znajduję? Cóż to, wać pan, wyrabiasz tak okropne krzyki? Parle plus bas. Wszakże to nie wasze sejmiki. La tête me fait mal. Wszystkie nerwy mi wstrząsnąłeś. Z odmianą stroju widzę i tony przejąłeś. Wolę wyjść, bo to taka turniura już wasza. Gotowyś się i na mnie porwać do pałasza.
0: Wać pani, dobrodziki, żądaniom dogodzę. Chciej zostać, nie lękaj się. Ja z miejsc tych odchodzę.
2: O, Kelton, po cóż tak krzyczę sposobem nieznośnym?
1: Nie wiem, skąd mu się wzięło być ze mną zazdrośnym.
2: C'est drôle, prawdziwie. To on kochać umie.
1: A skąd znowu? On tego wcale nie rozumie. Jego rzecz mowy pisać, prawo zacytować, lecz tej tkliwej czułości nie umie pojmować. Tych rzutów serc do siebie, tego rozrzewnienia.
2: Tych łez słodkich. Tych nocy bezsennie trawienia.
1: Bezsennie? On noc całą chrapie jak zabity.
2: Ach, bo mu serca ogień nie pali ukryty. Nieokrutne suweniry.
1: Te łzy, te rozpacze porzuć, proszę. Bo ja się prawdziwie rozpłaczę.
2: Comme vous êtes bon, Annette. Jak masz duszę tkliwę. Ty jeden cieszyć możesz serca nieszczęśliwe.
1: Delikatnej czułości wać paniś jest wzorem. Ach, czemuż starościanka nie idzie jej torem?
2: Jakże panna Teresa wać pana znajduje?
1: Kocha.

0: Tam je, ale tego nie dość pokazuje. Podkomorzyc ją także pono bałamuci.
1: Bądź wacz pan pewien, że się konkurencja skróci. En vain podkomorzyna krząta się i swata. Córki naszej nie damy nigdy za sensata. Zanudziłby ją na śmierć. Tego nie ścierpiemy. I ja, i mąż mój nawet wacz pana życzymy.
0: Wszechmocne nieba, coście dały jedną duszę, bym nieszczęsnej czułości ponosił katuszę, dajcie drugą, bym znieść mógł rozkosz niepojęte.
1: Ach, wszak to słowa z nowej Heloizy wzięte. Jak szczęśliwieś przytoczył. Takiego kochanka en vérité nie warta zimna starościanka. Mais bientôt ma tu nadejść mąż mój uprzykrzony. Chcę z nim pomówić. Wać pan, bądź już zapewniony, że koniec położymy czułej jego męce, że Teresa już jego.
0: Wywać pani, ja ręce składam, me losy, czucia i ogień ukryty.
1: O ciel! Co to będzie za mąż wyśmienity?
2: Cóż się... Wać pani dzieje. Czemuż taka biedna? Nie chcesz się czym rozerwać? Siedzisz sama jedna.
1: Lubię sobie przez okno patrzeć na naturę. Szarmancki robił ze mną maleńką lekturę. Tout à fait, garçon brave i pełen tendresse. Vraiment, bardziej nad innych wart panny Teresy. Nie refuzuj mu dłużej.
2: Trudno trochę człeku wybrać między młodzieżą zepsutego wieku. Mamy dwóch konkurentów. Każdego ktoś swata. Potrzeba wziąć z zazięcia trzpiota lub sensata. Przyznam się, wolę tego, co już jest swym panem. Nie będę się zatrudniał przynajmniej ich stanem. Lecz sensat bez majątku, bez dóbr i pieniędzy, moralami swoimi nie opędzi nędzy. Nowy przyczyni zachód, wydatek i troski. Trzeba zaraz dać posag lub wypuścić wioski. Ja zaś niech się jak... Kto chce, śmieje i urąga. Ja za życia mojego no, nie dam i szalonga. Niechaj się sam jegomość fortuny dorabia.
1: Votre argent Szarmanckiego zapewne nie zwabia. Au-dessus de trésor, nad drogie kamienie, woli regard Teresy albo jej westchnienie.
2: I jakże to o posag... Przykrzyć się nie będzie?
1: Jamais. On sobie w małej kabance osiędzie, na zielonym rywarzu jasnego strumyka. Słuchać będzie z Teresą tkliwego słowika. Nie myśli o posagu, gdy kto kocha szczerze.
2: To dobrze. Niechże sobie córkę moją bierze. Ja nic mu dać nie mogę, choć te wszystkie swaty rozumieją, że jestem okrutnie bogaty. Ja to nic nie mam. Nie takie to czasy. Grunta pojałowiały, spustoszały lasy. I w polu tego roku zupełnie chybiło. Po nizinach wymokło, na wzgórzach spaliło. Siana i źdźbła nie będzie. To samo z jarzyną. Cieszyłem się przynajmniej cokolwiek oźminą, ale się dowiaduję z listów ekonoma, że i te nieumłotne. Sama tylko słowa. Na przyszły rok nie myśleć nawet o fryjorze.
1: Mon coeur, jesteś ponownie w dobrym humorze. Mam cię prosić o łaskę.
2: Powiedz tylko śmiele. Powiedz mi w życie. Mój ty, kochany aniele.
1: Oto przeciw kabanki, coś mi dał ją w boskiecie.

0: przesiaduje na wiosnę i w lecie. Jest karczma z młynem, a w niej szynkuje Żyd brzydki.
1: Cóż, że niepiękny, ale mam z niego użytki. Z karczmy tej 2000 płaci mi arendy.
0: Ech, vous me sacrifierez tak maleńkie względy. Znieś karczmę, prospektowi czyni mi zawadę. A gdzie młyn? Pozwól, niech ja zrobię tam kaskadę.
1: Jak też, pani, możesz takich rzeczy prosić? Mam znów Żyda wypędzić, młyn i karczmę znosić, żeby zasadzać kwiaty i robić kaskady.
0: Toujours je vois en vous twardej duszy ślady. Nie znasz się na tej tkliwej czułości, o Boże. Co się to bardziej czuje, jak powiedzieć może. Wszak posag mój wystarczy pono na kaskadę. Si vous êtes si cruel, to ja precz odjadę.
1: Pozwólwać, pani, niechaj. Pomówię wszak z Żydem. Może się to ułoży.
0: To dla mnie jest wstydem, że tego nawet panu wyprosić nie mogę. Je suis mal. Je m'en mal.
1: Ratujcie, niebogę! Trzeba prędko zapobiec tej nagłej chorobie. Jutra Żyda wypędzę i kaskadę zrobię. Niechaj się uspokoi, drogie serduszko. Nie przychodzi do siebie. Nieście ją na łóżko!

0: Powiadasz, że człek, co tu przebywał kryjomo, był to malarz z Warszawy?
1: To wszystkim znajomo. Ja sama nie wiedziałam, powiem dzisiaj szczerze, czemu ten Niemczyk wszystko kryślił po papirze i gdzie mógł nawać pannę z poziera ukradkiem. A licz się dowiaduje mój Jakub przypadkiem, że kochany Szarmancki sprowadził go skrycie i przyrzekłszy zapłacić pracę należycie, tajnie portret wać panny kazał odmalować. Pewnie, żeby się potem mógł z nim popisować, żeby się chwalić.
0: Otóż cała moja wina. Otóż, Walery, twoich podejrzeń przyczyna.
2: O, Tereso, miej litość nad smutnym mym stanem. Nie byłem w pierwszym razie czucia mego panem, gdy mi zdrajca pokazał ten obraz tak święty. Zadziwieniem, zazdrością i żalem przejęty, nieszczęśliwy, nie mogłem atoli winować ciebie. Przywykły tylko kochać i szanować, tłumiąc żal w sercu moim, który mię przenikał, niespokojny wejrzeniam twojego unikał. Dziś jedno twoje słowo, spokojność mi wraca. Tyle frasunków jeden rzut oka zapłaca. Ach, gdy w sercu nie zgasły cnotliwe płomienie, łatwo się wraca ufność, łatwe pogodzenie. Zbrodzień, który podstępów śmiał takich się ważyć, który śmiał moją miłość, twę sławę znieważyć, we krwi swej chyba zmyje urazy nieznośne.
0: Nie poszukuj twej krzywdy przez kroki zbyt głośne. Serce moje napełnią niepokojem, trwogą, o prędszą jeszcze zgubę przyprawić nas mogą. Wierz mi, człowiek ten próżny, zepsuty i hardy, nie zemsty, ale raczej godzien jest pogardy. Co razem nieszczęśliwsza, z ojcem moim zmownie macocha rękę moją dała nieodzownie. W tym okropnym przymusie, jak sobie poradzę, lub posłuszeństwo, lub też miłość moją zdradzę.
2: Miłość z nami, Tereso, ta niech koi trwogę. Mogąż rodziców twoich zakazy zbyt srogie przymuszać, byś niecnocie oddała twą rękę? Dłużej znosić nie mogąc tak okropną mękę, pójdę do ojca twego z moimi prośbami. Pójdę i u nóg jego wyznam mu ze łzami mój stan i moją miłość i me niepokoje. Powiem, że ciebie kocham.

0: ty, bóstwo moje, że serca myśli moich tyś panią jedyną, że nieszczęścia naszego stanie się przyczyną, jeśli trwać dłużej będzie w swojej surowości. A jeśli serce jego przystępne litości oddali od obojga ten cios tak głęboki, zmiękczy się na me prośby, cofnie swe wyroki.
1: Bodajbyś mógł go zmiękczyć i mógł go uprosić. Tyś starszy, mężniej możesz przeciwności znosić. Ja pod nimi upadam, biedna i trwożliwa. Wiem tylko, że cię kocham i że mnie szczęśliwa.
2: Smutnymi was, my dzieci kochane, znajduję. I zmartwienia waszego przyczynę zgaduję. To i mnie równie żywo, jak i was obchodzi.
0: Ach, matko, twoja dobroć troski nasze słodzi. Nic tobie nie jest tajne. Tyś sama patrzała, jak szczyra nasza miłość z latami wzrastała. Karmiła ją nadzieją. Dziś i ta już znika.
2: Mój Walery, żal ciężki serce mi przenika. Starosta już Teresę innemu oddaje. Całe moje staranie dziś próżnym się staje. Wychowując was sama z dzieciństwa oboje, wierzcie, najsłodsze były te nadzieje moje, że łącząc was w przyszłości związkami wiecznymi, syna i wychowankę ujrzę szczęśliwymi. O me dzieci, wszak znacie czułość mą dla siebie. Nie opuszczę was pewnie w tak smutnej potrzebie.
3: To próżno, człowiek zwać panem nigdy się nie zgodzi. Ale jest ten Walery.
1: Ojciec mój nadchodzi. Oddalę się i tobie poruczam mocność.
2: Patrz, jak się lęka, jaka swym ojcem nieśmiałość. Przykro w swych dzieciach wzbudzić uczucia podobne.
3: Wać państwo, tu macie kolokwia osobne. Może przeszkadzam.
2: Owszem, jesteśmy mu radzi.
3: Kłóciłem się z mężurkiem. I cóż to poradzi?
4: Ja się na moim zdaniu nie zwykłem zasadzać. Nawet o polityce nie chciałbym już gadać.
3: Wszak, co dziś przyszło z poczty, już zgadłem we wtorek. A jakże mi się miewa mój legislatorek? Prostować pan przede mną ustawicznie zmykasz, przechadzasz się w zamysłach, od ludzi unikasz, może jeszcze i w domu komponujesz mowy. Cóż tam, prędko będziemy mieli sejm gotowy. Godziło się w tym rządzie o sukcesji gadać i gorszyć jeszcze naród i w tym się go badać.
0: Naród jest panem naszym, wie co pożyteczne, co dla kraju szkodliwe, a co jest bezpieczne.
3: Naród o takich rzeczach gadać nie powinien.
0: Ale kiedy chce gadać, ja temu nie winien. Smutne uczucia moją napełniają duszę. Mój żal i moją rozpacz już mu odkryć muszę.
2: Wstrzymaj się, moglibyśmy rzecz całą zepsować. Trzeba go łagodzić, zwolna postępować.
3: Jakież on tajemnicę wać pani odkrywa. Radzę, niech się z materią taką nie odzywa, bo okrutnych przypadków ja sam świadkiem byłem. Pamiętam, gdy w Radomiu trybunał sądziłem, jeden panicz, chcąc światłem swym się popisywać, przeciw wolnym elekcjom zaczął przebąkiwać. Właśnie to było, gdyśmy od stołu wstawali. Jakieśmy się na niego do szabel porwali. Nas było wielu ledwie. Został się przy duszy. Wziął przez łeb krys z 15, a obydwie uszy ledwie mu Żyd Cyrulik jedwabiem poskrzywał. No już się potem więcej nigdy nie odzywał.
4: Prawda, że to był jeden sposób przekonania.
3: Ale jakże też można mieć tak dzikie zdania i przez sukcesję naród chcieć jarzmem uciskać? W tym przypadku pytam się, co kto może zyskać?
4: Niech naród decyduje w zjazdach sejmikowych. My tu zaś raczej mówmy o sprawach domowych. Mówmy o

0: jego nową znajduję odmianę. Nie szemrzę na nią, ani chciwa jestem zysku. Lecz bym nie rada widzieć dzieci tych w ucisku. Kochali się z dzieciństwa. Jakże bez litości czynisz wbrew córki swojej woli i skłonności? Przymusem niechętnemu chcesz jej oddać rękę. I ojciec? Własnej córce chcesz zadawać mękę?
1: Ach, cóż za męka. Wszak pójdzie za człeka młodego. Człeka, co jest swym panem. Człeka majętnego. Wszedłem dawniej zwać państwem w niejakie umowy, lecz nie na piśmie. Wszak to było tylko słowy. Uwać pana Maksymy. W najpierwszym są względzie. Co u mnie, to pieniądze.
2: Jeśli o to chodzi, ach, wiem, że się Teresa na to ze mną zgodzi. Wyrzekam się majątku. Lecz żądam osoby. Miłość, miłość cnotliwa. Ta poda sposoby, że przy zgodzie, przy pracy i przy rządzie dbałym będziemy szczęśliwymi, przestając na małym. Racz się bać pan dobrodziej prośbą mym nakłonić. Niech ci u nóg twych proszę szczęścia mego bronić. Poświęcę życie moje, by jej stać się godnym. By ci dowieść, że synem nie będę odrodnym.
1: Gdybym nawet innego nie miał przedsięwzięcia, jakże bym mógł wziąć człeka takiego zazięcia, co w zdaniach swoich ze mną ustawnie jest sprzeczny, dobrodzieju. Niepokój miałbym w domu wieczny dla szarmanckiego, córka moja przyrzeczona. Otóż z resztą kompanii nadchodzi marzona.
3: C'est une chose bien affreuse, to rzecz niesłychana. Wszak to Teresa sprzeczna rozkazom bać pana. Nie chce za męża chłopca najczulszego w świecie.
1: Co tam bać pani słuchasz, co dziewczyna plecie? Ja wiem, co robię. Właśnie wskórałbym też wiele, gdybym chciał jeszcze zważać na te ceregiele. Rzecz już raz ułożona. Dziś się nie odmieni. Kawaler kończyć pragnie. Indult już w kieszeni. Ksiądz kanonik o mile. Wraz się może stawić. A tak można wesele dziś jeszcze odprawić. No, zawczasu już ściskam kochanego zięcia.
4: Pełen radości, pełen czułego przejęcia, przyjmuję wyrok z dawna ode mnie życzony. Lecz jest podobno zwyczaj, że obydwie strony, nim je na całe życie święte złączą związki, wchodzą w jakieś umowy, w jakieś obowiązki, że się posag naznacza, intercyza pisze. Ja o tych formalnościach nic dotąd nie słyszę. Ślub nasz potem mógłby być za nieważny wzięty. Nie chcąc zaś nigdy zrywać ten związek tak święty, chciałbym otwarcie wiedzieć, na piśmie, nie słowy, jak wielki będzie posag. I czyli gotowy.
1: Jak wielki będzie posag? Ach, cóż się to dzieje? To takie wać pan sobie powziąłeś nadzieję? Za życia chcesz mi jeszcze wydzierać majątek? A, to prześliczna miłość, to piękny początek. I cóż wać pani na to? Wszakżeś zapewniała, że miłość jego za cel posagu nie miała. Że się fruktami, mlekiem karmić tylko będą, że w jakiejś dziś kabance nad rzeką osiędą. Dobrodziko, widzisz, nie o mleko chodzi. Jegomość oczywiście na majątek godzi.
3: O ciel, quel bassesse. Jej nie pojmuję. W żadnym romansie rzecz się taka nie znajduje. Fi donc, monsieur Charmancki. Wstyd mię zawać pana.
1: Bardzo dobrze robiłaś, Teresiu kochana, żeś się nie chciała wdawać z takim sowizdrzałem. Chęć posagu pokrywał miłości zapałem. Takiemu paliczowi nie oddam twej ręki.
5: Ach, ojcze, przyjm najczulsze serce mego dzięki. W radość zamieniasz srogą i rozpacz i trwogę.
1: Choć ojciec córki mojej przymuszać nie mogę.
6: wstrętu jej przełożyć.

0: Zaprzeczenie żadne nie zwycięża. Przez żaden sposób nie chcę wać pana za męża.
1: Z wstrętem walczyć nie można. Z miejsc się tych oddalę. Niejedna rada będzie ukoić me żale.
0: Śliczny mi prałat w targi chciał wchodzić o żonę. Nie uciekło to jeszcze, co jest przewleczone. Wiem, że cię jego strata nie bardzo dotyka. Zobaczysz, że ci znajdę ot tak frysz chłopczyka. Nie znasz go, ani ci się można dorozumieć.
2: Ojcze, nie mogę dłużej uczuć moich tłumić. U nóg ja twych wyjawiam. Szukać nie potrzeba tego, co mi z dzieciństwa przeznaczyły nieba. Walery w sercu moim wzbudził miłość tkliwą. Z nim jednym tylko w świecie mogę być szczęśliwą. Oddaj mnie jemu. Albo rozpaczą przejęta, niechaj w posępnych murach klasztoru zamknięta dokonam opłakanych dni moich ostatki. Zaklinam cię na pamięć ukochanej matki, tej matki, która gdyby na stan mój patrzyła, u nóg twoich ze łzami za mną by prosiła.
0: Niech walerywać pannie przestanie się marzyć. Na co się śpieszyć? Może bogatszy się zdarzyć? Lepiej mieć zawsze własny swój kawałek chleba. Ja oświadczam, że na mnie spuszczać się nie trzeba.
3: Jakże myślą bogactw tylko zatrudniony, łzami nieszczęsnej córki nie jesteś zmiękczony? O cóż chodzi? Mówiłem z samego początku, że Walery się zrzeka posagu, majątku. Zapisz go, wać pan, komu zdawać mu się będzie. U mnie szczęście mych dzieci w najpierwszym jest względzie.
0: Wszystko to bardzo dobrze, lecz nie moja wina, jeśli będzie narzekać ta biedna dziewczyna.
4: Z tej strony chciej swą wać pan uspokoić trwogę. Ujrzysz córkę szczęśliwą, zapewnić go mogę. Znajdzie dobro ważniejsze nad wszystkie dostatki. W mężu wzajemność, we mnie tkliwość drugiej matki. Wierz mi, nie stadło, które wiele bogactw liczy, szczęśliwego pożycia doznaje słodyczy.
5: Mon ange, je te contraire na te ich pobranie. Mais voyant de plus près, tak czułe kochanie. Il serait cruel dłużej sprzeciwiać się temu. Proszę cię, chciej już oddać córkę Waleremu.
0: I wać pani już także? To jakaś choroba. Cóż ja pocznę, kiedy się tak wszystkim podoba? Choć nie rad i w tym muszę mej żonie dogodzić. Zaraz zemdleje albo zachce się rozwodzić. Róbcie sobie, co chcecie.
2: Więc, ojcze kochany, zezwalasz na me szczęście?
6: Jużeś przebłagany. Pozwól, niech u nóg złożę twych najczulsze dzięki.
0: Porzuć, wać pan, te wszystkie wzdychania i jęki. Żeń się, gdy takie szczęście ma się w tym znajdować. Ja tylko będę jeden przypadek warować. To jest, żebyś mi nigdy ni dzieci, ni żony nie uczył zdań, którymi sameś napełniony. Synów wezmę do siebie, w ustroniu osiędę. Nauk rządu pryncypiów sam ich uczyć będę.
6: Będziemy całym życiem o to się starali, byśmy wszyscy łask jego godnymi się stali.
4: Och, jakżem ja szczęśliwa.
2: Nieba nas połączą. Walery, umartwienia dziś się nasze kończą.
6: Tereso, szczęście moje zaledwie pojmuję.
5: Prawdziwie, że mię widok ich attendrisuje.
4: Cóż tam powiesz, Agatko?
7: Ja bym prośbę miała do pani, ale nie wiem, coś jestem nieśmiała. Niech Jakub powie pani.
3: No, cóż tam, Jakubie?
8: Nie wiem, czy mam powiedzieć. Ja Agatkę lubię i Agatka mnie lubi.
3: Cóż dalej? Mów szczerze.
8: Oto, gdy pani Pannę Teresę już bierze. Niechaj nam państwo także dadzą pozwolenie. Niechaj ja się z moją Agatką ożenię.
4: Chcesz, że ty go, Agatko?
7: Chcę i proszę pani, ja go już dawno lubię.
3: No, moi kochani, Agatka obyczajna, tyś człowiek poczciwy. Ja dwakroć w dniu dzisiejszym sądzę się szczęśliwy, że i takiej synowy Pan Bóg dał mi dożyć i razem do waszego szczęścia się przyłożyć. Dzień dzisiejszy jest dla mnie święty i radośny. Nie chcę, ażeby obchód oznaczył go głośny. Milej mi będzie, że ci, z których żyję pracy, stwierdzą go szczęściem swoim, poczciwi wieśniacy. Niech ich podległość ze dniem dzisiejszym ustaje. Ciebie i włość mą całą wolnością nadaję.
8: Panie dobry, łaskawy, pod rządy twoimi my i rodzice nasi byli szczęśliwymi. W dobrej i złej przygodzie z tobą razem wspólni nie porzucę cię nigdy, choć będziemy wolni.
3: Agatko, żona moja los twój zabezpieczy. Ja ciebie nie zapomnę.
0: Potrzebne to rzeczy. Do czego to znów przypiąć, te ich uwolnienie? To tylko waćpan robisz dla drugich zgorszenie, jak wszystko akt ten chcecie odbyć nowomodnie. Ja go chcę odbyć dawnym zwyczajom dogodnie. Najprzód proszę, niech się to odprawi przy świcy. Anto starego wina, każ dobyć z piwnicy. Niechaj moździerze huczą za każdym dziwatem. Niech panna młoda z kumem, a pan młody z swatem, ukłoniwszy się w przód, idą w pierwszą parę. Jak zaś dobrze zagrzeje głowę wino stare, jak się tylko da słyszeć kochana bandurka, człek choć stary z gosposią, wytnie się mazurka.
5: Vraiment, mnie się nie bardzo chce być na tej fecie. Wy sobie bourgeoisement tańcować będziecie. Ja się koło północy pokażę na chwilę.
0: Ale czemuż tak późno?
5: Nie jest to w mej sile. Nie lubię tego zgiełku i tego hałasu. Wiesz, ce n'est pas du bon ton przyjeżdżać zawczasu.
3: Te tak chlubne dla syna mego zjednoczenie, najczulsze serca mego dopełnia życzenie. W nim wszyscy znajdziem szczęścia naszego przyczyny. Bodajbyśmy wraz, dzieląc pomyślne godziny, między słodkim staraniem krewnym i domowi i tym, co się należy własnemu krajowi, cnotliwie wszyscy w zgodzie i jedności żyli. I na szczęście ojczyzny i dzieci patrzyli.

0: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według sztuki Juliana Ursyna Niemcewicza pod tytułem Powrót posła. Wystąpili podkomorzy Janusz Zakrzeński, podkomorzyna Małgorzata Niemirska, starosta gadulski Jan Matyjaszkiewicz, starościna Hanna Stankówna, Teresa Dorota Landowska, Walery Andrzej Ferenc, szarmancki Krzysztof Tyniec, Agatka Barbara Szyszko, Jakub Ryszard Jabłoński. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Opracowanie radiowe i reżyseria Janusza Kukuły.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 20.

Karol Furtak, dobry wieczór. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Paweł Worobiej. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na 2 godziny w Filharmonii Dwójki. Dziś program Filharmonii to w zasadzie pokłosie audycji, której na falach programu Drugiego Polskiego Radia mogli słuchać Państwo dziś po 10:00. Mam na myśli audycję Cafe Muza, w której gościem był pianista Leif Ove Andsnes. Tak to się złożyło, że dosłownie 3 dni temu w Kopenhadze Leif Ove Andsnes wystąpił wraz z orkiestrą duńskiej Narodowej Symfonicznej Instytucji pod batutą Antonella Manacordy i mam dziś dla Państwa zapis tego koncertu. Jeśli słuchali Państwo dzisiejszej audycji Cafe Muza, to zapewne zwrócili Państwo uwagę na to, co Leif Ove Andsnes mówił o znaczeniu muzyki Ludwika van Beethovena dla siebie jako pianisty. Tak, dziś w Filharmonii Dwójki zabrzmi 3 koncert fortepianowy C-moll Ludwika van Beethovena w interpretacji Leifa Ove Andsnesa. Poza tym ten program to monograficzny program poświęcony Beethovenowi. Zabrzmi zatem także młodsza siostra tego koncertu, czyli słynna 5. symfonia C-moll op. 67, a na początek pewna uwertura Ludwika van Beethovena. Jak się Państwo za chwilę przekonają, to bardzo dobry wybór na preludium do tego zestawu beethovenowskich kompozycji. Był dokładnie rok 1802, kiedy po raz pierwszy w Wiedniu można było zobaczyć sztukę Heinricha von Collina zatytułowaną Coriolan, opartą na raczej mało znanej tragedii Szekspira o tym samym tytule. Choć pierwotnie sztuka była bardzo wysoko oceniona, to bardzo szybko straciła na popularności. Wrócono do niej potem, na początku XIX wieku, tylko 1 raz. Dokładnie w roku 1807 Coriolana Heinricha von Collina wystawiono w pałacu mecenasa Beethovena, księcia Lobkowica. Po co? Po to, by Beethoven mógł zaprezentować wiedeńskiej publiczności w stosownym kontekście swoją nową uwerturę. Uwerturę Coriolan op. 62. Temat to bardzo typowy, można pomyśleć, dla Beethovena w środkowym okresie jego działalności, bo Coriolan to bohater heroicznie przeciwstawiający się systemowi. Bohater, który przeklina rzymski senat, zostaje wygnany, dołącza do wrogów i szykuje atak na Rzym. Bohater, tak, to u Beethovena tonacja C-moll i podobnie jak 3 koncert fortepianowy i 5 symfonia, także uwertura Coriolan rozgrywa się w tej tonacji. Tonacji, którą najczęściej kojarzymy u Beethovena ze zmaganiem się ze swoim losem. Beethoven posłużył się tu formą sonatową, której pierwszy temat, bardzo burzliwy, to temat Coriolana, temat jego buntowniczej natury. Temat drugi, dużo bardziej łagodny w swoim wyrazie, to temat jego matki, która błaga go o zawarcie z Rzymem pokoju. Obawia się bowiem o przyszłość i życie swojego syna Coriolana. Na tak zarysowanym konflikcie Beethoven napisał kilkuminutową uwerturę, która dziś zabrzmi jako prolog do 2 znacznie donioślejszych kompozycji Ludwika van Beethovena. Gra Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, dyryguje Antonello Manacorda.

Słuchając tego epilogu, warto chyba przypomnieć sobie, że Coriolan to bohater, którego, jak się zdaje, jedyny możliwy los to śmierć. Uwertura Coriolan op. 62 Ludwika van Beethovena zabrzmiała na otwarcie dzisiejszego wieczoru w koncertowym nagraniu zarejestrowanym 30 kwietnia tego roku w Kopenhadze, nagraniu Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Antonella Manacordy. W drugiej części tego programu do tych artystów dołączył Leif Ove Andsnes. Wszystko, by wykonać trzeci koncert fortepianowy Beethovena, czyli utwór, który można nazwać trochę starszym bratem Piątej Symfonii, zrodzonym jednak w ramach zupełnie innego, bardziej konwencjonalnego nawet u Beethovena, gatunku. Ewidentnie jednak w trzecim koncercie Beethoven poszukuje czegoś nowego. Jednak szuka tego nowego na gruncie bardzo dobrze rozpoznanym, bo w zasadzie od samego początku pierwszej części tego koncertu słychać, że Beethoven bardzo inspirował się koncertem C-moll Kehel 491 Wolfganga Amadeusza Mozarta. W pewnym momencie nawet cytuję kilka dźwięków z jednego z tematów z tego koncertu w pierwszej części swojej kompozycji, części, która generalnie wprowadza w wielu momentach bardzo burzliwy nastrój. Nawet gdy słucha się kody ponownie bliźniaczej w stosunku do koncertu C-moll Mozarta, można już wyczuć, że partia fortepianu napisana została w taki sposób, że ma ona ten charakterystyczny beethovenowski wymiar muzycznej poetyki. Część wolna to w zasadzie oaza spokoju pośród tych naprawdę burzliwych części skrajnych. Zresztą w środkowym epizodzie drugiej części koncertu C-moll pojawia się fragment, który może przypominać już muzykę Roberta Schumana. Fragment, w którym arpeggia fortepianu wtórują duetowi fagotu i fletu. Finał tradycyjnie w formie ronda to moment, w którym Beethoven wraca do tej burzliwej narracji części pierwszej, ale jak to u Beethovena, znajdziemy tu naprawdę wiele bardzo interesujących pomysłów harmonicznych. Część z nich, tak, Beethoven zaczerpnął jeszcze z kompozycji Józefa Haydna, ale część z nich to już muzyka, która w tamtym okresie, na samym początku XIX wieku, mogła wyjść tylko i wyłącznie spod jego własnego pióra. Allegro con brio, largo i finałowe rondo allegro, trzeci koncert fortepianowy C-moll op. 37 w takich oto trzech częściach dziś zabrzmi w interpretacji Leifa Ove Andsnesa, fortepian i Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Antonella Manacordy.

Nieco kapryśny ten finał, no i nieco pokrętnie, ale za to jak pomysłowo Beethoven osiąga właśnie w finale koncertu fortepianowego c-moll op. 37 triumfalną tonację C-dur. Koncert ten zabrzmiał dziś w nagraniu Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Antonella Manacordy przy fortepianie Leif Ove Andsnes, który pożegnał się z publicznością zebraną 3 dni temu w Kopenhadze w taki oto sposób –

Równie kapryśny to bis, przyznają państwo. Także dość oryginalny, bo no właśnie nie mazurek, nie preludium Chopina, a jego tarantella Asdur op. 43 zabrzmiała jako bis w interpretacji Leifa Ove Andsnesa. Druga część tego monograficznego koncertu z Kopenhagi to słynna piąta symfonia Ludwika van Beethovena. Zresztą kariera Antonella Manacordy, który poprowadził te kilka dni temu w Kopenhadze Duńską Narodową Orkiestrę Symfoniczną, bardzo ściśle związała się z muzyką Beethovena, odkąd artysta ten podjął pracę nad jego symfonicznym repertuarem z Kammerakademii z Potsdamu. Piąta symfonia to utwór, którego mam wrażenie przedstawiać szczególnie nie trzeba. Piąta rodzi się w głowie Beethovena mniej więcej wtedy, kiedy jego trzecia, to znaczy część pomysłów, które potem Beethoven wykorzystał w symfonii C-moll, były de facto pomysłami właśnie do trzeciej. W zakresie treści i muzycznego sensu wiele łączy symfonię C-moll ze słynną Eroiką, ale jest coś, co zdecydowanie odróżnia ją od beethovenowskiej trzeciej. To zwięzłość, konkretność myśli muzycznych Ludwika van Beethovena, którą to zwięzłość, konkretność słychać wprost od tego słynnego tematu, krótkiego motywu, który wtedy w głowie Beethovena był w zasadzie obsesją rozpoczynającego część pierwszą. Zwykło się myśleć tak, to los puka do drzwi człowieka, ale zostawiając jakby te analogie gdzieś z boku, myślę, że warto podkreślić, że ten krótki motyw stanowi w zasadzie energię potencjalną, która Beethovenowi służy jako napęd całej pierwszej części jego symfonii C-moll. Część druga to zestaw wariacji na dwa tematy. Jeden z nich to temat pieśni. Temat, chciałoby się wręcz powiedzieć, słodki, intonowany najpierw przez altówki i wiolonczele. Drugi natomiast ponownie wskazuje na to, jak ważną częścią muzyki był dla Beethovena w tym okresie rytm, bo to temat marszowy. Scherzo raz jeszcze stanowi afirmację rytmu, ale co ciekawe, w pewnym momencie Beethoven ucieka jakby w kierunku technik kontrapunktycznych. Bardzo pomysłowo także łączy to scherzo z finałem. Mam na myśli ten charakterystyczny motyw, który pojawia się w kotłach. No a finał, cóż, finał zmierza do czegoś, co chyba najlepiej opisać jako prawdziwie heroiczną apoteozę, monumentalną i triumfalną kodę. Symfonia C-moll, piąta symfonia Beethovena, wydana została jako jego opus 67. Jej cztery części to Allegro con brio, Andante con moto, Scherzo Allegro trio, no i finałowe Allegro. A dziś piątą symfonię Beethovena usłyszą państwo w koncertowej interpretacji Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Antonella Manacordy.

Piąta symfonia, C-moll op. 67 Ludwika van Beethovena, zakończyła koncert, który w Kopenhadze odbył się 30 kwietnia. Koncert Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, która do poprowadzenia tego monograficznego programu zaprosiła Antonella Manacorde. Jest 21:28. Do końca naszego dzisiejszego spotkania mamy zatem nieco ponad 30 minut. Ja pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że program dzisiejszej Filharmonii Dwójki w zasadzie był postscriptum do spotkania z Leifem Ove Andsnesem, którego mogli Państwo wysłuchać w dzisiejszej audycji Cafe Muza. Tak naprawdę pretekstem do tego naszego spotkania była jednak nie muzyka Beethovena, a twórczość norweskiego dwudziestowiecznego kompozytora i pianisty Gira Tveita. Serce tej najnowszej płyty Andsnesa, poświęconej właśnie muzyce Tveita, to jego sonata op. 129, jedyna sonata fortepianowa, która przetrwała pożar domu tego norweskiego kompozytora. To w zasadzie dwie refleksje Tveita. Refleksja numer jeden to pytanie, czy można napisać całą rozbudowaną sonatę, opierając się tylko na tej podstawowej zasadzie kształtowania formy sonatowej, bo cała ta sonata powstała w oparciu na dwóch tylko tematach. Ten drugi rodzaj refleksji związany jest z tym, w jaki sposób Tveit te tematy nazywa. Temat pierwszy to In cerca di, czyli w poszukiwaniu. Temat drugi to temat eteryczności. Jak się Państwo przekonają, w części pierwszej i drugiej pobrzmiewają oba, ale część trzecia, rodzaj skerca, to wymowne posługiwanie się tylko tematem pierwszym, a zatem Tveit zdaje się nam mówić, że ostatecznie tego, co eteryczne, duchowe, transcendentne, nie uda się nam nigdy znaleźć. Sonata ta zabrzmi dziś w płytowym nagraniu, tym razem Leifa Ove Andsnesa.

0: Nieco enigmatycznie, ale jednocześnie bardzo konkretnie kończy się opus 129 Girard Feita, czyli jego sonata z pod tytułem Eteryczność. Co prawda to nie muzyka programowa sensu stricto, ale aż kusi, skłania do refleksji. Nagranie tej sonaty usłyszeli dziś Państwo w interpretacji Leifa Ove Andsnesa. Przypomnę, że to nagranie z jego najnowszej płyty w całości poświęconej muzyce Girard Feita właśnie. Tak kończymy dzisiejszą Filharmonię Dwójki. Do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie i nie napisze ani jednej nuty. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej Dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
1: Autopromocja.
3: Program drugi Polskiego Radia, wybiła 22:00.

0: Kłaniamy się Państwu. Wieczór płytowy w dwójce. Audycję realizuje Paweł Worobiej, a ze studia kłaniają się
1: Ula Nowak
0: i Przemek Psikuta. Witamy Państwa. Nasze kolejne spotkanie z wielkimi, słynnymi, ciekawymi płytami. I dziś tak się składa, powracamy, pomijając tytuły, pomijając wykonawców, powracamy do samego końca lat 90., do tego niesłychanego 1999 roku, o którym tyle dobrych rzeczy powiedziano już w naszych audycjach, bo rzeczywiście ten finał stulecia, finał dekady był imponujący, kiedy z perspektywy teraz niedawno, prawda, były te podsumowania pierwszej ćwiartki 21. stulecia, kiedy patrzymy, to no, gdyby kilka płyt przeszło do tej ćwiartki, to byłaby ona zdecydowanie lepsza. Choćby tylko z tego 1999 roku.
1: To był taki bardzo specyficzny czas, bo właściwie kończyła się era analogowa i odkrywaliśmy świat muzyki, która powstawała w formacie już cyfrowym. I też nośniki tutaj być może są taką rzeczą sentymentalną, ale jednak myślę, że ma ogromną wartość, kiedy sięgamy po te kasety i kiedy kasety czy płyty i właśnie na data produkcji tych albumów to właśnie koniec lat 90. Dla mnie to był czas szkoły średniej i pamiętam, że ta ekscytacja z powodu haseł, które się też wówczas pojawiały, nazw, tak, gatunków, takich jak nu metal czy właśnie alternatywny heavy rock, to były hasła, które wzbudzały ogromne emocje. Bardzo dobry muzycznie czas, myślę nie tylko dlatego, że jakoś sentymentalnie bliski, ale naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy zaczęło się w muzyce dziać, a z drugiej strony też mogliśmy coś podsumowywać rzeczywiście.
0: Tak, i kiedy z perspektywy lat patrzymy na te przełomowe momenty w historii muzyki, w historii muzyki popularnej, w historii fonografii, no to oczywiście łatwiej nam z lotu ptaka zauważyć, że przenikały się te nurty. Akurat w 99 roku do głosu doszedł ten pierwiastek prawdy akustycznego grania. Bardzo mocnym otwarciem roku 1999 był debiut Boniego Prince'a Billego, album I See a Darkness, który wyznaczył cały nurt songwritingu właśnie naszych czasów. No i nasza druga płyta, której dziś posłuchamy, płyta absolutnego giganta, Toma Waitsa, który pod koniec lat 90. rozdawał karty, mógł pozwolić sobie na wszystko. Ona też gdzieś skręciła w taki świat muzyki alternatywnego folku. To było kolejne otwarcie w jego długiej karierze.
1: No i chyba wówczas zaczął uchodzić za taki archetyp, za ikonę buntowników i tych wszystkich, którzy poprzez muzykę wyrażali sprzeciw. Tę muzykę, która oczywiście powstawała gdzieś w tej sferze bardziej, powiedzmy, no, na granicy muzyki popularnej i alternatywnej, bo ten drugi wykonawca, o którym mówimy, to artysta, który rzeczywiście chyba, o którym najrzadziej słyszałam chyba w swoim życiu, żeby budził jakieś kontrowersje co do tego, czy uznać go za ikonę właśnie. I wydaje mi się, że też czas, w którym ta płyta powstawała, tak jak już wcześniej do tego nawiązaliśmy, to był też taki moment, w którym to przenikanie się umownych gatunków było rzeczą supernaturalną. I to, że ktoś był zbyt dziwny dla, nie wiem, metalu, zbyt funkowy dla rocka, albo zbyt ciężki dla alternatywy, to było takie naturalne wówczas zjawisko. I to wszystko się ze sobą, można powiedzieć, kotłowało. Stąd też wiele fantastycznych i przełomowych płyt, które pod koniec lat 90. weszły do kanonu muzyki nie tylko XX wieku, ale myślę, że i początku XXI właśnie.
0: Tak było, jak mówisz. Wtedy gdzieś pękły te granice i te dwie płyty, które dziś pokazujemy, są tego też dobrym przykładem. Tom Waits, proszę państwa, wielki buntownik, wielki głos, wielki songwriter, no postać całkowicie osobna w muzyce. Dziś w części drugiej powracamy do Toma Waitsa, który ma wielu zwolenników, wielu fanów w naszym kraju. Trzecia płyta w tej nowej odsłonie wieczoru płytowego Waitsa. Dopiero trzecia, ale mamy co robić. Sprawdziliśmy, jeszcze przypomnimy w drugiej części dokładnie, ale sprawdziliśmy Swordfish Trombones oraz Rain Dogs. Te płyty już zabrzmiały. Dzisiaj Mule Variations, płyta z 99 roku, jak powiedzieliśmy. Płyta, którą długo Waits przygotowywał. No a bohaterowie pierwszej płyty też długo pracowali nad tym albumem i później zrobili sobie długą przerwę. Na szczęście wciąż są z nami, wciąż grają zespół Primus, formacja Lesa Claypoola. Znów jest szansa, znów przyjeżdżają do Polski. 6
1: sierpnia
0: zagrają koncert w powiększonej przestrzeni, bo ta progresja pierwsza wyprzedała się natychmiast. Ja nie mam jeszcze biletu.
1: Ja też nie mam. Niestety już wiem, że nie będę mogła być, ale tych z państwa, którzy nas słuchają, zachęcamy, a myślę, że też w czasie tej audycji te bilety zaczną się sprzedawać. Mam takie przeczucia.
0: Proszę wszystkich nie wykupić dzisiaj.
1: Właśnie.
0: Gorąco zachęcamy państwa do wspomnień. Może ktoś widział zespół Primus, może ktoś widział Toma Waitsa. Ja też chętnie podzielę się swoimi wspomnieniami z koncertów obojga tych wykonawców. Wieczór płytowy @polskieradio.pl. Na Facebooku również działamy. Na Facebooku państwo piszą. Mariusz Gradowski napisał: obecny. Pamiętam, jak po filmie Zapaśnik Aronowskiego nie mogłem znaleźć muzyki, która pasowałaby do nastroju po tamtym przytłaczającym obrazie. I dopiero gdy włączyłem płytę Mule Variations, to poczułem, że muzyka Toma Waitsa zrymowała się z tamtymi emocjami, przemyśleniami, wrażeniami. Świetna płyta. Świetny wpis, Mariuszu, za który dziękujemy. Zapaśnik Aronowskiego, wielki film. No właśnie, lubimy też takie państwa refleksje, takie zderzenia, połączenia światów, bo słuchamy wspólnie, powracamy do pewnych tytułów. No te dwie płyty, które dziś przypominamy, myślę, że w wielu domach, w wielu samochodach wybrzmiewały w swoim czasie.
1: Na pewno będziemy dzisiaj też właśnie zderzać film, kino z muzyką, bo w przypadku jednego z wykonawców, a także zespołu Primus, te interakcje pomiędzy obiema dziedzinami sztuki są więcej niż naturalne i dość ciągłe, bo przypomnijmy, że Primus miał swój udział w soundtracku do serialu South Park, który pod koniec lat 90. się ukazał. Natomiast Tom Waits jest jednym z tych bohaterów filmowych, których na pewno przedstawiać nie trzeba. Do poszczególnych ciekawszych momentów pewnie jeszcze powrócimy, ale chciałam też powiedzieć rzecz, która przyszła mi do głowy w czasie, kiedy czytałeś komentarz Mariusza, Przemku, że obie te płyty, których dzisiaj wysłuchamy, są takim manifestem antymainstreamowym, po trochu też antysystemowym. I choć zaledwie jednej z tych płyt tytuł wieści, że jest to, no przetłumaczylibyśmy antypop, to myślę, że obie te płyty należy uznać za taką bardzo subtelną, ale też mocno ironiczną rozgrywkę, powiedzmy, z tą sceną popową. I ta ironia chyba jest tutaj też bardzo mocnym przekazem w obu przypadkach, zarówno u Waitsa, jak i w przypadku zespołu Primus.
0: Tak, tak, na pewno tak. W przypadku Waitsa jeszcze mamy to drugie dno jego alternatywnego podejścia w ogóle do przemysłu, prawda? Może będzie czas, aby słowa o tym powiedzieć, ale zwróć uwagę, dla jakiej wytwórni nagrał płytę Mule Variations. Anti. Czyli to anty mamy cały czas i to wówczas w 99 roku była zacna odnoga niezależnej wytwórni wydającej mocne rzeczy, mocne brzmienia. Tak, to jest kolejny temat, o którym możemy rozmawiać, a ja spoglądam na naszą skrzynkę i pan Jan napisał tak: dziwne zestawienie dziś. Uwielbiam obydwie płyty, ale nie mogę znaleźć analogii. No to się bardzo dziwimy, ale jeśli pan uwielbia obydwie płyty, to dobrze i te analogie już zaraz wypłyną na wierzch, bo jest ich sporo. No ta pierwsza, najważniejsza to taka, że na obu płytach grają nasi bohaterowie, ci sami, bo Primus współpracował z Tomem Waitsem i muzycy zespołu Primus zagrali na płycie Mule Variations. Z kolei Tom Waits udziela się na płycie Anti-Pop. No więc zaczynamy od tego albumu Anti-Pop, Primus, październik 1999 roku. Płyta, o której było bardzo głośno, płyta, która w pewnym sensie zamyka ten okres lat 90. O tym wiemy, ale okres lat 90. u Primusa, taki kreatywny, progresywny, zaskakujący okres, wiele zwrotów, fantastyczny czas. Ostatnia płyta, na której na bębnach gra Brain, czyli to złote takie power trio, prawda? Primus był takim jednym z największych triów w historii muzyki, prowadzonych od basu przez Lesa Claypoola. Jeden z najoryginalniejszych basistów, to jest jasne. No ale na tej płycie Claypool miał taki pomysł, aby zaprosić wielu fantastycznych muzyków, gwiazdy ciężkiego grania. No i tak się stało. I potem jak czytaliśmy, jak słyszeliśmy już wypowiedzi po latach, no było gorąco. Nie wszystko tam przebiegło tak płynnie, jak miało to się odbyć. No ale płyta odbiła się szerokim echem. Ten taki koktajl, mieszanka różnych wpływów zdała egzamin. Trochę znak czasu, wielka produkcja. Primus zawsze dbał przy całym swoim tym alternatywnym sznycie, zawsze dbał o znakomity przekaz też, jeśli chodzi o czysty dźwięk, prawda? O brzmienie, o proporcje. No to byli wirtuozi w swoich gatunkach.
1: I zaprosili samych, można powiedzieć, wiodących muzyków z tego świata muzyki, nazwijmy ją ciężkiej czy cięższej. I rzecz jasna, są to artyści, którzy w bardzo różnorodny sposób podchodzili do interpretowania, myślę, tego materiału, który Primus zaproponował na Anti-Pop, ale bardzo myślę, że to jest też taki zabieg, który do dzisiaj w sumie cieszy się popularnością, że w momencie, kiedy chcemy coś podsumować, zamknąć jakiś etap, to często właśnie zapraszamy, mówię w kontekście muzyków, którzy chętnie goszczą w swoich nagraniach, w swoich projektach innych artystów. I tutaj, by wymienić kilka nazwisk, był to między innymi Fred Durst, Slim Biscuit czy James Hetfield z Metallica, Jim Martin z Faith No More i Tom Morello z Rage Against the Machine. Wybitny skład.
0: No te nazwiska pokazują, że Claypoolowi się nie odmawiało w tamtym czasie. Primus słynął także z fantastycznych coverów, prawda? Oni od samego początku brali na warsztat no całą paletę utworów i starszych, i współczesnych. Coverowali Sabbathów, Metallicę, Floydów. I to był też taki ukłon Claypoola, zespołu Primus, dla tego, co się działo wokół. Stąd byli zapraszani, po tej płycie szczególnie, na całą rzeszę festiwali, głównie metalowych. I Claypool nawet mówił, że uwielbia tych ludzi, przyjaźni się z nimi, ale oni tam trochę nie pasują, bo oni grają coś... Oni tak naprawdę nigdzie nie pasowali, a z drugiej strony pasowali wszędzie. No bo jeśli się nagrywa taką płytę jak Antipop, to można właśnie pokazać to, co mówisz. James Hetfield, Jim Martin z Faith No More. Tak, tak. Jest i Stewart Copeland tutaj, pojawił się jako gościnny producent, bo oni to jeszcze ujęli w taki nawias. Muzycy, których wymieniłaś, grają gościnnie w poszczególnych utworach, ale z dopiskiem, że każdy z nich produkuje ten utwór, w którym się pojawia. To jest właśnie, to jest właściwie umowna sytuacja, no bo płytę produkował Fred Durst później, ale to jest taki dodatkowa rola tych muzyków. Strona pierwsza, właściwie część pierwsza, bo lata 90. to są kompakty. Gramy dzisiaj z kompaktów. 6 utworów w pierwszej części.

części. Zaczynamy od intra, które jest dziełem Toma Waitsa. Potem Electric Uncle Sam i tutaj jako producent Tom Morello z Rage Against the Machine, Natural Joe, Matt Stone, Lacquer Head, Fred Durst, The Antipop, kompozycja tytułowa, tutaj podpisana nazwą Primus i część pierwszą zamyka chyba najważniejszy utwór na tej płycie, Eclectic Electric, prawie 9-minutowy, taki transowy utwór, gdzie pojawiają się i goście, bo tutaj na gitarach zagrają James Hetfield i Jim Martin w jednym utworze i oczywiście Larry LaLonde z Primusa. Także tutaj postawimy pierwszą kropkę dzisiaj po tym utworze. No bazowy skład to jest oczywiście trio Primus, czyli Brain bębny, Larry LaLonde gitara, syntezator i Les Claypool gitara basowa i partie wokalne. Primus Antipop część pierwsza.

0: The Antipop Primus, za nami utwór tytułowy dwóch wspaniałych gitarzystów, James Hetfield i Jim Martin. W tym utworze no, nawiązań, skojarzeń ogromna ilość, wymienialiśmy się nimi w czasie słuchania tego utworu. Myślę, że każdy z Państwa mógłby dorzucić jakieś jedno skojarzenie, czy to z epoką w historii muzyki, zwłaszcza z dekadą konkretną, ale też ze specyficznymi artystami, z którymi można by skojarzyć się ten rodzaj muzyki, czy w zasadzie jedną z warstw tej płyty, tego utworu, którego szczególnie wysłuchaliśmy przed momentem, bo myślę, że on jest takim doskonałym przykładem tego, jak bardzo różnorodna i jak ciekawa jest ta płyta.
1: Tak, ten utwór Eclectic Electric, który przed chwilą wybrzmiał, a wcześniej tytułowa kompozycja, prawda, The Antipop, to taka kwintesencja brzmienia Primusa, które nawiązuje do najlepszych lat zespołu Pink Floyd, King Crimson, ten trans, który pojawia się, ta charakterystyczna pulsacja, a do tego oczywiście poczucie humoru i to takie spojrzenie na świat przez takie trochę krzywe zwierciadło. Tutaj Claypool zawsze był blisko Zappy, prawda? Tego myślenia o świecie, dlatego też no, drugiego takiego zespołu nie było i państwo o tym dobrze wiedzą. Pan Grzegorz pisze tak. Ach, ależ niespodzianka. Wreszcie. Marzyłem, żeby usłyszeć Primusa w wieczorze płytowym. To grupa Anty, spoza innego horyzontu. Mam kasety i płyty kompaktowe zespołu Primus. Dojrzewałem z tą nietuzinkową muzyką w latach 90. Na specjalne okazje i wieczory z Primusową dopaminą. Zawsze wywołujące ciary. Było żelazne dziewicze Iron, był metal metaliczny metalizujący, był slayerowo-sepulturowy trash, no i był Primus. Był i jest tylko jeden. Nieprzewidywalny, inspirujący, poszukujący, bez żadnych barier i hamulców. Potężny synkopowany bas z bębnami i brudną, szlifującą gitarą, które do dzisiaj wchodzą i przeszywają trzewia na wylot. Techniczny i finezyjny majstersztyk z polotem, jak unikalny wzorzec hip-alter transu. To sunąca własnym torem, buzująca energią, nieprzewidywalna torpeda, jak trafi to na zawsze. Dziękuję. Ogromnie nieprzerwanie. Wreszcie Primus. I pan Grzegorz zapytuje, kiedy Tales from the Punch Bowl. Tales from the Punch Bowl.

0: lubią Państwo, bo słychać to w wielu komentarzach i mailach. W końcu coś dla pływających kutrem rybaków albo ich pasażerów na kursie wakacyjnym. Łajba klekocze jak bas Lesa Claypoola i każdy fan zespołu wie, że Primus Sax. Niestety nie mam nic pod ręką Toma Waitsa do zdjęcia. Chodzi o zdjęcie, które pan Jacek zamieścił w komentarzu na Facebooku. Pozdrawiam z Holandii. PS. A w tle tęsknota za domem i rodzinnym miastem, czyli Żużel Sparta Wrocław na rozgrzewkę. Pozdrawiamy również.
1: Jest na załączonym obrazku.
0: Jest.
1: I na załączonym obrazku widać płytę właśnie Tales from the Punch Bowl, o której pisze pan Grzegorz. Tak, no to oczywiście kanoniczna płyta i na pewno ją kiedyś w wieczorze płytowym pokażemy. Pan Jacek z Wrocławia na co dzień, ale dziś z Holandii nas pozdrawia i pisze, że koncert 6 sierpnia trzeba być. Bardzo dziękuję za informację. Pewnie bym przegapił. No właśnie, myślę, że z wieloma słuchaczami tej audycji spotkamy się, mam nadzieję wielką, na tym koncercie. A przypomnimy młodszym słuchaczom, że Primus wystąpił kiedyś na festiwalu Open Air tego samego dnia, co Prince. To było takie historyczne dla nas wszystkich wydarzenie. Potem były projekty, był pomysł, były już nawet sprzedawane chyba bilety na koncert po latach, gdzie Primus miał odwiedzić Europę z takim specjalnym projektem poświęconym zespołowi Rush. Grali wtedy utwory Tria Rush, ale z powodu pandemii ten koncert nie doszedł do skutku. I gdzieś ten projekt Les Claypool zarzucił, no ale jak wiemy teraz Rush powraca, więc może te drogi się jeszcze kiedyś połączą.
0: Tym bardziej, że Primus to przecież trasa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, a potem Europa, więc skoro są mobilni, to na pewno jest taka szansa, a tego koncertu na Openerze to szczerze ci zazdroszczę, Przemku, bo myślę, że to rzeczywiście ciekawe zestawienie i nierzadko i nieczęsto możliwe do uchwycenia na festiwalach, żeby dwa tak fantastyczne zespoły, nazwiska pojawiały się obok siebie w line-upie.
1: Tak, to się już nigdy więcej nie powtórzy, a zespół Primus, proszę nam wierzyć, na koncertach fantastyczny. Właśnie to określenie Power Trio pasuje do tej formacji, która lubi rozwijać skrzydła na koncertach. Les Claypool lubi też otaczać się dodatkowymi muzykami, gośćmi, no ale bazą, zresztą słyszymy na tej płycie, prawda? Ta otoczka, te wszystkie znakomitości, o których mówimy, oczywiście są, wnoszą każdy z nich coś ciekawego, ale tutaj tym trzonem brzmieniowym, bazą tego wszystkiego jest trio Brain na bębnach, Larry LaLonde na gitarach i Les Claypool ze swoim niepowtarzalnym basem i niepowtarzalnym głosem.
0: No to właśnie, teraz chyba czas na kolejną stronę. Jak myślisz, Przemku?
1: Tak, druga część antypopowa przed nami. Druga część antypopowa, którą zaczniemy od tematu, od utworu Greet the Sacred Cow.
0: Tak, i tych utworów tutaj mamy nieco więcej, zdaje się. Będziemy kontynuować z utworem Mama Didn't Raise No Fool, Dirty Growing Man, którego producentem był Stuart Copeland.
1: Stuart Copeland, dokładnie.
0: Potem Ballad of Bodacious, Power Mat, The Final Voyage of the Liquid Sky i Coattails of a Dead Man z bohaterem kolejnej godziny, kolejnej płyty, która wybrzmiewać będzie w wieczorze płytowym, czyli rzecz jasna produkcja, ale także głos, który Państwo usłyszą, będzie należeć do Toma Waitsa.
1: Do Toma Waitsa. To jest finał. No idealnie nam się to układa i utwór, o którym Les Claypool mówił już po nagraniu płyty, po latach, że to jego ulubiony utwór z tej płyty. Ten song Toma Away.

0: Ojca traktujący o pewnej no, spadkobierczyni, wdowie po tym umarłym tytułowym facecie, którą trochę tu podszywali pod nią Courtney Love. Tam była taka mała nawet aferka wokół tego utworu, wokół tej piosenki. No, ale to już są echa dawnych lat. Tak czy inaczej, znakomity finał tej płyty i tutaj z całym dobrodziejstwem kompaktowego inwentarza zespoły, państwo to doskonale wiedzą, wykorzystywano czas, wykorzystywano długość płyty i były te finały, te ukryte utwory. Tu jest podobnie. Mamy ten utwór taki rozwijający się później długo w ciszy. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z nim w radiu. Jeszcze nawet nie mamy chyba pomysłu. Zobaczymy. Ale on ma taki ukryte dno. Antipop. Primus, część druga.
1: After a third time, okay. Approach and I will show something.

0: Obojętnie jaka to szuflada, to jest po prostu znakomite. Jakże wielki jest nasz świat muzyki, napisał pan Marek Sprabut, nasz stały słuchacz. To prawda, nie ma szuflady dla szczególnie finału płyty antipop grupy Primus. Do tego finału dotarliśmy. Strona druga za nami. Greet the Sacred Cow, Mama Didn't Raise No Fool, Dirty Drowning Man, Ballad of Bodacious, Power Mad, The Final Voyage of the Liquid Sky, no i przed chwilą Coattails of a Dead Man. No i na scenę wkracza Tom Waits, którego udział trochę klamruje, prawda, ten album, bo intro autorstwa Waitsa i właśnie pojawia się w finale albumu Antipop Les Claypool, Larry LaLonde, Brain i cała gama gości z Tomem Waitsem na czele. Płyta powstawała w Kalifornii w kilku studiach. No, kawał studyjnej roboty. Rozmawialiśmy tutaj poza anteną wspólnie z Pawłem Worobiejem, który dziś realizuje program, o tym, że to też trochę znak czasu, 99 rok, pewien rodzaj kompresji, upakowania czegoś, chciałby się jeszcze więcej usłyszeć na tym jednym, na tej jednej płycie, ale płyta, która zabrzmi za chwilę, ona zabrzmi zupełnie, zupełnie inaczej. I kolejność dziś, właśnie przed chwilą do siebie to powiedzieliśmy, nie dość, że nieprzypadkowa, to tylko taka może być tych dwóch płyt. Po Antipop, Mule Variations.
1: Takim groteskowym walczykiem wkroczyliśmy w zupełnie inny klimat, syntezę tego, co Tom Waits do roku 1999 stworzył. Płyta Mule Variations, płyta, która powstawała przy dużym udziale Kathleen Brennan, jego prywatnie małżonki, matki trójki dzieci Toma Waitsa. I też taka podmianka, ponieważ ostatni utwór na płycie Antipop był z udziałem Toma Waitsa, tymczasem tutaj na tej płycie w utworze, który ją rozpoczyna, otwiera, pojawiają się muzycy zespołu Primus. W tym momencie też chyba dobrze będzie przywołać komentarz pana Szymona, który pojawił się na naszym profilu na Facebooku, bo ta obecność Toma Waitsa oczywiście to kwestia, no, dobrego wyboru, ale także takiej dość widocznej i coraz bardziej właściwie wszechogarniającej, jeżeli chodzi o świat popkultury, obecności Toma Waitsa po kilku latach. Pan Szymon pisze: dobry moment, żeby ogłosić słuchaczom, że właśnie ukazała się piosenka Boots on the Ground, Massive Attack i Toma Waitsa. Zamówiłem w preorderze winyla, bo przeczuwam, że to za jakieś 20 czy 30 lat będzie klasykiem poszukiwanym przez wielbicieli muzyki i kolekcjonerów płyt. A ja dodałabym jeszcze, że też istotna informacja, jeśli ktoś z Państwa jest fanem, kolekcjonerem płyt tego artysty, 29 maja pojawi się kompilacja Where the Willow and the Dogwood Grow. Jest to zbiór interpretacji utworów Waitsa i Kathleen Brennan przywołanej, więc na pewno nie lada gratka dla kolekcjonerów.
0: No właśnie, bo Tom Waits posiada niebywałe archiwum swojej twórczości. Za chwilę przejdziemy do tego momentu, w którym dzisiaj Waitsa słuchamy. Słowo od naszego przyjaciela Ariego, który napisał tak: nie znam artysty tak charakterystycznego, wyjątkowego w swej ekspresji, zarówno z wyglądu, jak i w barwie głosu, co Tom Waits. Artysta awangardowy, choć dziś już niezaprzeczalnie ikona. Wszedł ostatnio we współpracę z grupą Massive Attack, dominując charakterystycznym brzmieniem całe muzyczne to przedsięwzięcie. Ja wracam do jego muzyki raz na kilka lat, ale dla mnie przede wszystkim Tom Waits kojarzy mi się z filmami równie kultowego Jima Jarmusza, szczególnie z niezapomnianym duetem z Iggym Popem w etiudzie Kawa i papierosy, końcu najlepsze w tym, kiedy rzuca się palenie, jest to, że można sobie zapalić. Tak napisał Ari. To wszystko prawda. Waits to jest żywa historia właśnie antypop kultury, żywa historia filmu, żywa historia muzyki. Zadebiutował w 1973 roku jako wokalista, pianista, gitarzysta płytą Closing Time. Przeogrom inspiracji, których szukał wcześniej, zanim został muzykiem, przecież wędrował po kraju, pracował w pizzerii, był strażakiem, służył w Straży Przybrzeżnej, był portierem w nocnym klubie. Czego on nie robił, czego on się nie tykał. Jednocześnie przez całe swoje życie szperał wspólnie ze swoją małżonką, także w historii muzyki, także w historii bluesa. I tutaj przy tej płycie oni wykonali niesamowitą kwerendę, robotę. Całe stosy nagrań przesłuchali terenowych, dokonanych przez Lomaxa, zgromadzonych w Bibliotece Kongresu. Jak wspomina Bernie Hoskins, autor słynnej książki, która ukazała się u nas pod tytułem Życie na poboczu, przełożonej przez Filipa Łobodzińskiego, zawsze kochał tę muzykę bluesa, ale teraz w 1999 roku dosłownie pławił się w utworach Led Belly'ego, Memphis Mini, Charlie'a Pattona. Dzięki życiu w środku pustki, czyli w miejscu, które sam żartobliwie określał mianem Delty Sacramento, zupełnie inaczej, znacznie żywiej odbierał te pierwotne, trzeszczące, stare nagrania. Spostrzegł, że w pączkującym nurcie zwanym Americana bądź alternatywnym country wyraźnie czuć zwrot ku staremu bluesowi, ku muzyce country. No i potem pojawiły się kolejne pokolenia też artystów, na przykład pokroju Becka, który odkrył gdzieś tam Waitsa wcześniej, prawda, i w swojej twórczości też przekuwał te tradycje amerykańskie. Do tego musimy dodać, że lata 90. to jest też wytwórnia Fat Possum z Mississippi, która odkrywała tych gigantów, którzy nie chcieli opuszczać swoich pubów, którzy nigdy nie nagrywali, którzy debiutowali często w wytwórni Fat Possum w Delcie Mississippi, mając 80 lat, mając 70 lat, nagrywali swoje pierwsze płyty, te brudne, te prawdziwe. Tych weteranów uwielbiał Tom Waits, bardzo entuzjastycznie reagował na wszystkie te płyty. No i album, którego posłuchamy, to jest właśnie takie nowe trochę spojrzenie na starą muzykę amerykańską.
1: Taka dark Americana, moglibyśmy powiedzieć, i totalna dekonstrukcja songwritingu, z którym przecież też kojarzony jest Tom Waits. No i te ramy takie intelektualne dla jego muzyki, bo oczywiście bez przesady, ale na to też warto zwrócić uwagę, że gdzieś te inspiracje, tematy, które się tutaj pojawiają, ten brud, to jest gdzieś właśnie między Brechtem a bitnikami.
0: Tak.
1: Między, myślę też nawet może twórczością Becketa. Coś, co bardzo podkreśla te motywy przemijania samotności. On się nie boi tych trudnych tematów, jednocześnie bardzo takich cielesnych, dotyczących człowieka i też ironizujących na jego temat. No i też odrobina tej groteski, którą zamknęliśmy poprzednią płytę Antipop. To jest jakiś taki charakterystyczny motyw, który no, przydaje tej płycie jej takiej wyjątkowości. I myślę, że jest to zdecydowanie top 3, jeśli chodzi o dyskografię Waitsa, przynajmniej moim skromnym zdaniem.
0: Tak, na pewno. Jedna z tych najważniejszych płyt, zresztą doceniona, otrzymał za ten album przecież nagrodę Grammy. Waits bardzo ostrożnie podchodzący do wszystkich wyróżnień. Jak wspomina Bernie Hoskins, Waits do tej sesji zaangażował istną pstrokaciznę muzyków z najróżniejszych etapów swojej kariery. trzon ponownie stanowią tutaj on sam na klawiszach gitarze rytmicznej i Larry Taylor na basie. Solowe partie gitar grali na przemian Joe Gore, powracający tu po dłuższej nieobecności, no i Mark Ribot, a także Smokey Hormel, którego Waits pierwszy raz usłyszał w zespole Becka. To pokazuje, jak miesza różne pokolenia. No i proszę Państwa, to jest taka płyta, która po bardzo mocnym otwarciu, które jest takie trochę zmyłkowe, potem w drugiej swojej części zmierza do niebywale prywatnych ballad. Taki Waits jako stuprocentowy songwriter opowiadający o tym wszystkim, co dzieje się wokół niego, między innymi o wydarzeniach tragicznych, prawda, na przykład śmierć 12-letniej Lee Moses, której ciało znaleziono przy szosie 101 przed nagraniem tej płyty. No więc on opiewa w swoich tekstach, jak zawsze, to, co wokół niego.
1: Myślę też, że całe grono artystów, którzy wykonują dzisiaj swoją muzykę, w jakimś sensie też inspirowaną Tomem Waitsem, być może nie brzmiałoby tak samo, gdyby nie ta płyta, to nagranie z roku 1999, mam na myśli choćby PJ Harvey, która ewidentnie te fundamenty dla swojej twórczości odnajdywała między innymi w takim trochę eksperymentalnym songwritingu, czy właśnie takiej dark Amerykanie, jak ją określiliśmy. No ale także przecież Nick Cave czy Bon Iver to są przykłady choćby artystów, którzy z całą pewnością czerpali z tego Waitsowskiego źródła.
0: Spadkobiercy, tak, na 100%. I brzmienie, o którym też dużo napisano, bo on szukał specyficznych miejsc, instrumentów. Gra tutaj w pewnych utworach na takim rozstrojonym pianinie, prawda, odchodząc od brzmienia fortepianu. No, to jest ten taki brudny, prawdziwy Waits, do którego już przyzwyczailiśmy się, bo płyta z 99 roku, ale wtedy on przesuwał tą granicę coraz bardziej. Państwo piszą, czytamy i słuchamy. Wieczór płytowy @polskieradio.pl. No i zaczynamy. Płyta długa, dzielimy ją na dwie równe części. W pierwszej części 8 utworów. Big in Japan, to otwarcie, jak ktoś napisał, najmniej charakterystyczne dla całej płyty. Zapętlona taśma. Waits uderzający w jakąś komodę w jakimś hotelu w Meksyku i już wszystko jasne, wchodzimy w ten klimat. Potem Low Side of the Road, Hold On, Get Behind the Mule, House Where Nobody Lives, Cold Water, Pony, What's He Building. Wymienimy jeszcze Grega Cohena na kontrabasie koniecznie, znakomitego jazzowego kontrabasistę, Mark Ribot, Larry LaLonde z Premusa na gitarze w pierwszym utworze, no a poza tym jeszcze Ralph Kearney koniecznie, świetny saksofonista, trębacz, który tutaj w wielu momentach się pojawia. No i cała rzesza muzyków tutaj. Można badać to wszystko. I Waits, który jak zwykle obstawiony przede wszystkim klawiszowymi instrumentami, ale także gitarami, perkusją. Mule Variations, część pierwsza.

prosecution tells you to run.

0: 17 minut po północy w wieczorze płytowym. Dziś w tej drugiej części Tom Waits i album Mule Variations, wydany w 1999 roku. I jakże inny świat. Gdzieś tam mamy wspólny mianownik z tym, co było w pierwszej części, no ale Waits to Waits. I ten moment, w którym przekładamy tą symboliczną płytę, bo słuchamy z kompaktu, ale prawda, na tym utworze What's He Building, tej takiej miniaturze improwizowanej, takiej mrocznej, chorej trochę, gdzieś zamyka się ta pierwsza część tej płyty. Płyty, którą otworzył mocny, taki dysonansowy utwór, trochę jeszcze rodem z płyty Bone Machine, Big in Japan, potem Low Side of the Road, Hold On, Get Behind the Mule, House Where Nobody Lives, Cold Water, o którym długo byśmy mogli mówić i państwo też pisali o tym Marku Ribocie, o tym stonsowskim riffie i tej energii. Następnie wyciszona ballada Pony, no i przed chwilą What's He Building.
1: Każdy utwór inny, każdy utwór ciekawy z innego powodu, a państwo piszą, komentują. Pan Szymon między innymi przywołuje słowa z książki Dzikie lata, muzyka i mit Toma Waitsa, J.S. Jacobsa, w tłumaczeniu Jarosława Rybskiego. To długi fragment, pan Szymon wrzucił fotografię stron tej książki. Ja przeczytam tylko dosłownie jedno zdanie dotyczące tego ostatniego utworu, którego wysłuchaliśmy, What's He Building. Kolejny utwór zainspirowany twórczością Kena Nordina, to jazzowa melorecytacja What's He Building. Jest to relacja człowieka, który obserwuje sąsiada, przekonany, że ten knuje coś niedobrego. I taki klimat czuć było w tym utworze. Tych stron pan Szymon zamieścił więcej, więc jeśli ktoś z państwa ciekaw jest historii poszczególnych utworów, które znalazły się na tej płycie, to tutaj w tej książce Dzikie lata, muzyka i mit Toma Waitsa oczywiście znaleźć można również. No i myślę, że to ciekawe uzupełnienie tej płyty, ponieważ zdecydowanie jest to album do wielokrotnego odsłuchu.
0: Właśnie chciałem też to powiedzieć. Obie te płyty, myślę, dzisiejsze do wielokrotnego odsłuchu. Płyta Waitsa, tak jak powiedziałaś, ułożona z różnych elementów o różnym charakterze. To jest cały Waits, który jak najwięksi songwriterzy wysypuje z siebie, kiedy już nagrywa, kiedy jest w tym transie takim, prawda, utwory. Stąd też mamy z tej sesji też sporo odrzutów, które później się ukazywały. No sporo też napisano na temat tego albumu, że właśnie trwa tyle, ile ma trwać. Niektórzy uważają, że jest może ciutkę jeszcze za długi, ale Waits lubił tworzyć, to wiemy nie od dziś. W rozmowie z dziennikarzem magazyna Rolling Stone przyznał kiedyś: wciąż miotam się, raz jestem głęboko sentymentalny, a raz obłąkany, wykoślawiony, żyję z chorobą dwubiegunową. Kathleen, jego żona, powiedziała, że jej mąż pisze dwa rodzaje pieśni, rozpaczliwe i robaczliwe. Sam Waits widzi to, widzi siebie, widzi swoją twórczość jako ciągłą walkę dwóch psów. Coś w tym jest, prawda? Ten dualizm, te kontrasty.
1: Te kontrasty, które też widać w jego roli ojca w ostatnim filmie Jarmusza, co jest, jeśli ktoś z państwa nie widział tego filmu, Mother, Father, Sister, Brother, albo w odwrotnej kolejności, już teraz nie pamiętam, to myślę, że warto ze względu nawet na rolę Toma Waitsa udać się do kina. Choć ten film topnieje w pewnym sensie, jeśli chodzi o fabułę, natomiast te dwie pierwsze części, a przede wszystkim ta, w której
0: pierwsza
1: Tom Waits,
0: z Waitsem, rewelacja.
1: Tak, w której dwie jego twarze obserwujemy, żeby za dużo nie spoilerować. Tak tylko państwa zachęcę, że to jest jedna z tych ostatnich aktywności Toma, po którą warto sięgnąć tym razem na wielkim ekranie.
0: Jest z nami Karol Kotański, nasz stały słuchacz, znany także Państwu z naszej anteny, wielki znawca bluesa, który pisze tak, to ja bym dziś dorzucił jeszcze dwa konteksty. Mówicie Państwo bowiem o nagraniu White'sa z Massive Attack, tymczasem przedwczoraj ukazała się nowa płyta The Claypool Lennon Delirium, czyli projektu Claypoola z Seanem Lennonem, synem Johna i Yoko. Warto sprawdzić, choć dwie poprzednie płyty jeszcze lepsze. Tak, to oczywiście prawda. Ja przypomnę, że pierwsza płyta The Claypool Lennon Delirium była prezentowana już w wieczorze płytowym jakiś czas temu z płytą Flyinga Lotusa. Tak to kiedyś sparowaliśmy. Dziś są z nami nawet, pokazuje ci Ula maxi single koncertowe, gdzie ten duet z muzykami odkrywa przed słuchaczami właśnie utwory Pink Floydów, utwory Crimsonów. No ale to nie dziś, proszę Państwa, bo...
1: Są, potwierdzam.
0: Bo dziś słuchamy Toma Waitsa i płyta długa. Przed nami druga część, druga strona, którą otwiera utwór Black Market Baby.
1: Fantastyczni muzycy, zaczynając od Marka Ribot, ale także wspomniany już wcześniej Ralph Carney, muzyk, który przedwcześnie skończył swoją karierę. Bardzo żałuję, że niestety więcej tych nagrań nie było, bo oczywiście tutaj to takie subtelne elementy, które pojawiają się jako jego udział w tej płycie, ale myślę, że w ogóle jest ona tak skomponowana, że wszystko to, co ciekawe, co zostało jakby taką, powiedzmy, tą warstwą zewnętrzną, niepochodzącą od samego Toma Waitsa, jest w idealnych proporcjach i mamy w tym albumie faktycznie, tak jak już wcześniej powiedziałam, taką syntezę tego, co Tom Waits do końca lat 90. zaproponował. Estetycznie też właśnie jakoś takie idee, które najczęściej mu towarzyszyły, wszystko to na tej płycie słychać.
0: I brzmienie z tym pianinem i to, co powiedziałaś, no ta cała rzesza, gama muzyków. Pamiętam, jak nagrywałem płytę Rain Dogs na kasetę. Miałem wypożyczony kompakt z jakiejś wypożyczalni i musiałem przepisać wszystkich tych muzyków na tylnej ściance kasety. Nie dość, że się nie mieścili, to jeszcze było tego strasznie dużo. Podobnie jest z Mule Variations, jeśli ktoś by dzisiaj pokusił się o takie zabiegi. A tu Państwo piszą, że nagrywają na kasety dzisiejszy program. Black Market Baby, Able Kid, Picture in a Frame, Chocolate Jesus, Georgia Lee, Filipino Box Spring Hog, Take It With Me i finał płyty Come On Up to the House.

came out of the

0: Pompatyczne zakończenie dzisiejszego wieczoru płytowego, w którym wielki powrót do roku 1999. Tom Waits, Mule Variations, to płyta, która przed chwilą wybrzmiała, a w pierwszej części Antipop i Primus.
1: I taka wielka siła, energia w tym finale Come On Up to the House płyty Mule Variations. Proszę Państwa, bardzo pięknie dziękujemy za dziś. Primus i Tom Waits. Tak dziś było w wieczorze płytowym. Pięknie dziękujemy za maile. Nagrywało nas dziś kilka osób i to nie tylko na kasetach. Paweł Worobiej zrealizował dzisiejszą audycję. Mówimy dobranoc.
0: Ula Nowak
1: i Przemek Psikuta.
2: Dwójka, jesteś na miejscu masakryzki.

Program drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji otworzy obszerna, przeznaczona na klarnet i orkiestrę. Powstała w 1989 roku kompozycja Piotra Mossa zatytułowana Dans Silence, z ciszy. Potem przypomnę sonatę na klarnet i fortepian Piotra Perkowskiego, u którego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie Piotr Moss studiował kompozycję. Nie pamiętam, dlaczego nadałem utworowi tytuł Dans Silence. Być może nie jest to metafora, a po prostu nawiązanie do procesu twórczego. Czytamy w komentarzu autora. Z ciszy może się narodzić wiele. Napisany tuż po koncercie saksofonowym Angst und Form, koncert klarnetowy jest w jakimś sensie podobny do swojego poprzednika, bo jest i jednoczęściowy, i bardzo rozbudowany. Forma obu utworów także jest podobna. Wynika ona z następowania po sobie fragmentów o bardzo zróżnicowanym charakterze. Dość wspomnieć, że na równych prawach znajdują się w utworze oberek i walc. Dwa moje ulubione tańce pojawiające się także w innych moich kompozycjach. Tyle Piotr Moss. Dodam, że obok wspomnianych tańców w utworze znajdziemy wielkie bogactwo zdarzeń i nastrojów, od euforycznego po posępny. Grają Jean-Marc Fessard i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. Dans Silence, koncert na klarnet i orkiestrę Piotra Mossa.

Don Silence, koncert na klarnet i orkiestrę Piotra Mossa wykonali Jean-Marc Fessard i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. Przed nami sonata na klarnet i fortepian Piotra Perkowskiego, kompozytora, u którego Piotr Moss studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Każdy motyw, temat czy fraza kompozycji zdradza solidne rzemiosło, wysokie loty autora w zakresie harmonii, kontrapunktu i formy. Wszystko ma tu oparcie w sprawdzonych procedurach, jest bardzo przejrzyste i logiczne. Sonata powstała z inspiracji barokiem kręgu niemieckiego, co może dziwić w przypadku kompozytora związanego ze stolicą Francji. Tam w 1926 roku, mając 25 lat, ze Stanisławem Wiechowiczem i Feliksem Łabuńskim zakładał Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. Grają klarnecista Mariusz Barszcz oraz pianista Piotr Saciuk. Części: preludium, humoresk, aria i finale.

Sonatę na klarnet i fortepian Piotra Perkowskiego grali Mariusz Barszcz i Piotr Saciuk. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę, kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła druga. Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa i zapraszam na muzyczną noc Euroradia, w której dziś będziemy słuchali muzyki od baroku aż po późny wiek XIX. Nasze nocne spotkanie rozpoczynamy od 23. koncertu fortepianowego A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Utwór ten powstał w 1786 roku w okresie wyjątkowo intensywnej pracy twórczej w Wiedniu. Koncert został ukończony na 2 miesiące przed premierą Wesela Figara. Dziś wysłuchamy go w nagraniu z Berwaldhallen w Sztokholmie. To nagranie dokonane zostało 2 lata temu, 4 maja 2024 roku. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego, którą od fortepianu prowadzi Maksim Emilianiczew.